0: Proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry, witam Panią.
1: Dzień dobry.
0: Pani Basiu, kolejnego artystę Pani odkryła w naszym regionie.
1: Tak, przeglądając księgi Urzędu Stanu Cywilnego z okolic Prudnika, odkryłam akt urodzenia Peter Tribler. Dziecko urodzone w 1898 roku. Jak zaczęłam szukać w internecie, okazało się, że Piotr, już później i tak jego imienia używał, był wybitnym artystą rzeźbiarzem pochodzącym ze Śląska. Urodził się w Ligocie Bialskiej. Zresztą jego ojciec też był dosyć znany w tym regionie, ponieważ był działaczem plebiscytowym, członkiem Związku Polaków w Niemczech, w którym był aktywnym działaczem. Natomiast matka Wiktoria z domu Kopecki zajmowała się domem, jak większość kobiet ówczesnych. Piotr uczył się najpierw w miejscowym gimnazjum, w szkole ludowej najpierw, później w gimnazjum. Jako młody chłopiec wykazywał zainteresowanie sztuką, a zwłaszcza rzeźbą, i to właśnie skłoniło go do podjęcia nauki rzeźby. W latach 1914-17 kształcił się najpierw w warsztacie Wiktora Joachimskiego w Zabrzu, gdzie zdobył solidne podstawy rzemiosła. I później złożył egzamin czeladniczy. W tym samym roku, czyli w 1917, został powołany do armii niemieckiej i do listopada 1918 roku służył jako saper na froncie zachodnim. Po zakończeniu I wojny światowej powrócił na Śląsk, jednak wkrótce postanowił tę ziemię opuścić i w 1920 roku przeniósł się do Poznania, a później do Bydgoszczy i w sumie do końca życia w tym mieście żył. Rok później, to znaczy w 1921 roku, rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy, gdzie pod kierunkiem znanych wówczas rzeźbiarzy, artystów Jana Wysockiego i Feliksa Giecewicza rozwijał umiejętności w dziedzinie rzeźby i medalierstwa. Po zamknięciu szkoły w 1923 roku kontynuował naukę w Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej w Poznaniu, a w 1925 roku zdobył absolutorium z zakresu rzeźby i brązownictwa. Także właśnie przeniósł się do Wielkopolski głównie właśnie po to, żeby móc rozwijać te swoje zdolności, ten swój talent, co mu się zresztą udało. Uzupełnieniem tej jego edukacji, którą zdobył w Poznaniu, w Bydgoszczy, były podróże artystyczne do Monachium i do Drezna. W 1936 roku zdał egzamin mistrzowski w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu i wówczas zdobył tytuł mistrza rzeźbiarskiego. Dzieła Piotra Triblera wyróżniały się silną ekspresją i wyrazistym realizmem. Do takich najbardziej jego znanych prac jest rzeźba pod tytułem Kamieniarz czy Kowal. Dorobek artysty obejmuje wiele znaczących realizacji pomnikowych i sakralnych. Wśród nich jest pomnik poległych żołnierzy polskich w Saint-Hilaire-le-Grand we Francji, nagrodzony drugim miejscem, pomniki powstańców wielkopolskich w Inowrocławiu i w Gnieźnie, pomnik Serca Jezusowego w Bydgoszczy, czy pomnik Chrystusa Króla w Lubrze oraz statua świętej Barbary w Kodniu. Tworzył również liczne portrety popiersia i dzieła kameralne, takie jak Sportsmenka czy Głowa rzeźbiarza. Był także autorem licznych tablic pamiątkowych, w tym tablicy upamiętniającej oswobodzenie Bydgoszczy w 1920 roku oraz tablicy poświęconej królom Stefanowi Batoremu i Janowi III Sobieskiemu, które to rzeźby stworzył wspólnie z Teodorem Gawelem. Gajewskim. Większość jego prac powstała w zakładzie rzeźbiarskim prowadzonym wspólnie właśnie z Teodorem Gajewskim w Bydgoszczy, jedynym tego typu zakładem w regionie. W okresie międzywojennym Tribler koncentrował się przede wszystkim na rzeźbie monumentalnej i sakralnej, ale oprócz tego tworzył również płaskorzeźby, medaliony i plakiety. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach w całej Polsce przedwojennej. Od 1929 roku był członkiem Plastyków Pomorskich, a od 1934 roku z kolei działał w Radzie Artystyczno-Kulturalnej w Bydgoszczy. Okres II wojny światowej był dla niego niezwykle trudny. Pozostał w Bydgoszczy, gdzie przeżył całą okupację. Mimo nacisków odmówił przystąpienia do niemieckiego Związku Plastyków, jako że uważany był za Niemca, ponieważ był wcześniej obywatelem państwa niemieckiego, no jednak nie zgodził się na to, żeby przystąpić do tego związku. Został również pobity w czasie wojny przez gestapo i poważnie podupadł na zdrowiu. W czasie II wojny światowej zniszczono też większość jego dorobku. Ocalało jedynie kilka dzieł, takich jak kowal, kamieniarz czy portret malarza. Po 1945 roku Piotr Tribler aktywnie włączył się w odbudowę życia artystycznego w regionie bydgoskim. Nadal tworzył zarówno dzieła monumentalne, jak i kameralne. Do jego realizacji powojennych należą m.in. pomnik Wolności w Świeciu nad Wisłą, czy pomnik Klemensa Janickiego odsłonięty w 1952 roku, ale to już było po śmierci artysty. Zajmował się także rysunkiem i malarstwem, wykonywał nadal rzeźby sakralne, w tym figury Madonny i Chrystusa oraz tablice upamiętniające ofiary wojny. Podjął się także renowacji bydgoskiej łuczniczki i odbudowy figury Matki Boskiej przy kościele Trójcy Świętej w Bydgoszczy. Od 1945 roku był nadal członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a jego prace wystawiano w wielu miastach Polski. No niestety artysta zmarł w 1952 roku w Bydgoszczy po długiej chorobie serca i został pochowany na cmentarzu Trójcy Świętej. Rok później w Muzeum imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy odbyła się pośmiertna wystawa jego twórczości, która była hołdem dla dorobku tegoż artysty. Tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że w 1937 roku Piotr Tribler ożenił się z Cecylią z Konopów. Para doczekała się trojga dzieci: Janusza, Zdzisława, Gabrieli, Marii. Tragiczny epilog rodzinnej historii nastąpił w 1960 roku właśnie w biografii, w biogramach poświęconych Piotrowi Triblerowi. O tym się często wspomina, że już 8 lat po śmierci wdowa po artyście była umówiona z pewnym kamieniarzem, który no, z którym miał tam jakieś interesy, z tym, że on przyszedł nieco wcześniej, mieszkanie było otwarte, no i zamierzał chyba dokonać rabunku dzieł autora, artysty Piotra Triblera, ale no, zastał dzieci i te dzieci po prostu zamordował. Twórczość Piotra Triblera zostaje w sumie ważnym świadectwem polskiej sztuki rzeźbiarskiej XX wieku, zakorzenionej w realizmie, a jednocześnie nacechowanej silną ekspresją i głębokim humanizmem. No szkoda, że Piotr Tribler nie został na Śląsku. Zapewne bylibyśmy...
0: Widzielibyśmy jego dzieła.
1: Tak, oczywiście
0: tutaj,
1: jego dzieła tutaj. Na pewno byłoby więcej materiałów na temat jego życia, działalności czy jego rodziny. No a w tym przypadku musimy zadowolić się jedynie aktem urodzenia tejże osoby.
0: Jak będą Państwo w Bydgoszczy, to proszę odwiedzić Muzeum Leona Wyczółkowskiego, bo tam znajdują się zbiory Piotra Triblera i warto się z nimi zapoznać. Bardzo ciekawa historia, jakże tragiczna też.
1: Tak, tak. Już później. Tragedia.
0: Tak, ogromna tragedia. Natomiast to jeszcze raz pokazuje, że z tej naszej ziemi wywodzą się i artyści, i naukowcy, którzy gdzieś tam w świecie później zdobywali sławę, ale też i w Polsce, i to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję tak. bardzo. Pani Barbara Sypko była naszym gościem z Archiwum Państwowego w Opolu. Mogą Państwo takie perełki również znaleźć na stronach internetowych archiwum i też inne perełki, bo parę książek też ciekawych się ukazało, napisanych albo odgrzebanych, zrobionych transkrypcje właśnie przez pracowników archiwum.
1: Opracowanych materiałów, prawda? Edycja źródeł. Tak, tutaj też Państwa pragnę zachęcić do zapoznania się z naszymi publikacjami. Na stronie Archiwum Państwowego w Opolu jest taka zakładka Nasze publikacje i tam można niektóre książki po prostu sobie ściągnąć w PDF-ie.
0: Można znaleźć historię wina, ale można także znaleźć bardzo ciekawą kronikę pewnej miejscowości, którą i pani się zajmowała, prawda?
1: Tak, tak, tak. Opracowałyśmy z panią doktor Moniką Czok z Instytutu Germanistyki kronikę wsi Krzywiczyny, która jest, że tak powiem, bardzo uniwersalnym źródłem, ponieważ ukazuje życie codzienne ludności wiejskiej na Śląsku w XIX wieku i tak jak przeanalizowałyśmy ten materiał źródłowy i inne, właśnie jej uniwersalizm polega na tym, że życie ludności wiejskiej wyglądało nie tylko tak, jak jest ukazane w Krzywiczynach, ale podobnie, no w sumie we wszystkich wsiach na Śląsku.
0: O tym też bogato pani opowiadała w naszych programach. No nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo właściwie pani mi to powiedziała tak jakby poza mikrofonem, ale wiem, że też teraz razem z koleżanką z archiwum pracują panie nad bardzo ciekawą publikacją.
1: Tak, dostaliśmy bardzo w ramach archiwów rodzinnych zostały nam przekazane dwa zeszyty uczennicy szkoły dla gospodyń domowych prowadzonej przez siostry Elżbietanki przed wojną w Nysie. I to są dwa zeszyty z lat 20. ubiegłego wieku, pełne ciekawych przepisów kulinarnych. W tej chwili prowadzimy transkrypcję.
0: I jak to, proszę Państwa, wszystko już będzie miało ręce i nogi, czyli taka forma może pisemna będzie też tego, to oczywiście zapraszam i o tym porozmawiamy, bo te przepisy muszą być bardzo ciekawe. No i też jestem, zastanawiam mnie to, czy można by było je dzisiaj jakoś
1: zastosować,
0: prawda?
1: Myślę, że tak. No co prawda jesteśmy na początku, bo dopiero pierwszy zeszyt jest poddany transkrypcji, ale już z tego, co ponieważ też uczestniczę w tych pracach, z tego, co zauważyłam, z tego, co widzę, no są bardzo ciekawe przepisy.
0: I będzie to taki nasz współczesny język.
1: Oczywiście, tak, oczywiście na współczesny język będzie odpowiednie opracowanie, odpowiedni wstęp. Także
0: a może uda się też to wydać książkowo?
1: No być może, że uda się wydać
0: tak
1: książkowo.
0: Tak zawsze namawiam wszystkich w archiwum państwowym.
1: Tak,
0: ale
1: być
0: wiem,
1: może uda się wydać
0: to
1: książkowo.
0: To nie jest takie proste.
1: Ale myślę, że znajdziemy, czy znajdą Państwo wiele ciekawych przepisów, które no myślę, że będzie można zrealizować i w czasach obecnych.
0: To może ja nauczę się wtedy gotować.
1: Dlaczego zachęcam?
0: Pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.

Wydawnictwo Znak Literowa informuje, że 15 lipca ukazała się nowa książka mistrza komedii kryminalnej Eduardo Mendoza, Trzy zagadki dla organizacji. To jest komediowy kryminał na lato o najgorętszej agencji szpiegowskiej świata. Najnowsza powieść Eduardo Mendozy w najlepszym tłumaczeniu Tomasza Pindla jest już dostępna. Tym razem autor serwuje czytelnikom historię, która klimatem, humorem i absurdem stoi najbliżej uwielbianej przez wszystkich książki Przygody fryzjera damskiego. To Mendoza w swojej najlepszej formie, przenikliwy, zabawny i absolutnie niepodrabialny. Bestsellerowy autor powraca z powieścią o najzabawniejszym śledztwie roku. Grupa nieudolnych agentów próbuje rozwikłać trzy zagadkowe i pozornie niezwiązane ze sobą sprawy w słonecznej Barcelonie. Dla fanów autora to powrót do świata, w którym absurd, groteska i inteligentny humor tworzą mieszankę wybuchową, coś jakby fryzjer damski wstąpił do służb specjalnych. A dla nowych czytelników to

Nocne Marki. Gdy dzielni agenci i agentki organizacji wkraczają do akcji, wszystko zaczyna się wymykać spod kontroli. Proste śledztwo szybko zamienia się w serię pomyłek i nieporozumień. Akcja pędzi jak szalona. Trup ścieli się gęsto, coś wybucha, konserwy mają dziwny skład, a zagadka raczej zostanie rozwiązana. Może nie jest to najbardziej kompetentna grupa tajnych agentów w historii literatury, ale na pewno najzabawniejsza. Dla fanów Eduarda Mendozy to powrót do świata, w którym absurd, groteska i inteligentny humor tworzą mieszankę wybuchową. Coś jakby Fryzjer Damski, to poprzednia książka, wstąpił do służb specjalnych. Dla nowych czytelników będzie to być może najzabawniejszy kryminał tego lata. Jeszcze raz przypominam, Eduardo Mendoza, Trzy zagadki dla organizacji, wydał je Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Witold Woźtak. Rozpoczynamy kolejną odsłonę programu Rusz się z Radiem Opole. Dzisiaj zabieram Państwa do klubu 36 minut w Opolu, gdzie właśnie tyle czasu potrzeba na efektywny trening. Pytamy, jak to wygląda w praktyce. Znajdujemy się w klubie 36 minut w Opolu na Zaodrzu. Zacznijmy od tego, na czym polegał ten trening, czy to jest innowacyjna metoda. Z tego co wiem, w Opolu podobnej inicjatywy nie ma, mijając Państwa na osiedlu Armii Krajowej.
2: Witam, Marcin Manciński. Jestem właścicielem klubów 36 minut w Opolu, dwóch. Klub 36 minut, może powiem o nazwie, bo ona tak jest najbardziej, gdzie wszyscy zadają pytania, skąd ta nazwa 36 minut. 36 minut się wzięło stąd, że jest to minimalny czas, jaki musimy spędzić na obwodzie 12 maszyn siłowo-wydolnościowych, które są indywidualnie programowane przez trenera pod kątem siły, możliwości wydolnościowych, jak i ruchomości pod każdego klubowicza. Jest to zapisywane na karcie. Maszyny są o tyle fajne, że zapamiętują wszystko i później na podstawie danych po szczytaniu całego treningu możemy przeanalizować, jak trening wyglądał, gdzie jest regres, gdzie progres, co trzeba poprawić, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki.
1: Rozumiem, że to są karty elektroniczne, tak? Spersonalizowane dla każdego trenującego i na tej podstawie te wszystkie parametry są oceniane, dopasowywane.
2: Tak, w ogóle cały system daje naprawdę nam bardzo precyzyjny obraz tego. Dane są zapisywane na karcie z tak zwanym chipem, z którą się chodzi po całej sali ćwiczeń. Po włożeniu do każdej z maszyn ona się indywidualnie już ustawia. Podaną osobę, po wykonaniu całego treningu idziemy do drugiego panelu, który jest na ścianie i tam możemy wszystkie wyniki sobie obserwować. Przed każdym treningiem, w zasadzie na początku, jest prowadzony wywiad o zaleceniach, przeciwwskazaniach i celach klubowicza, co chce osiągnąć. Jest to robione po to, żeby trening był jak najbardziej bezpieczny. To są maszyny, które naprawdę nie zrobią krzywdy, w przeciwieństwie do wielkopowierzchniowych siłowni, gdzie jak ludzie nie mają za dużego pojęcia, a nie mają trenera personalnego, to mogą sobie więcej zrobić krzywdy niż pożytku na tak zwanych wolnych ciężarach.
1: Kiedy pan mówi mi o tych kartach z chipem, ja to sobie trochę też tak wyobrażam, że one są na tyle sprytne, inteligentne, że na przykład po jakimś czasie trochę podnoszą te wymagania na maszynach.
2: Same nie podnoszą. Podnosi trener po konsultacji z klubowiczem, jak się czuje i po analizie parametrów z tej karty. Czyli widzimy, że tak powiem, cały wycisk, ruch i kondycję na wykresach i na tej podstawie trener podnosi obciążenia, progresuje wysiłek.
1: Mówi pan 12 stacji, ale jakie to są stacje, jakie to są urządzenia?
2: Wszystkich urządzeń jest 22. 12 to jest tak zwany minimum, to jest minimalny obwód, który należy wykonać. Mamy maszyny na nogi, czworogłowa, dwugłowa, mamy na klatkę, mamy na plecy, mamy na mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, dodatkowo mamy wydolnościowe jak orbitrek plus rowerek i to jest absolutny minimum. Ćwiczenie polega na tym, że mamy zegar, który pokazuje minimalnie, ile musimy ćwiczyć, jest to minuta, później mamy 30 sekund na przejście na następną maszynę. Dwa takie pełne kółka daje nam czas 36 minut i jest to absolutny taki minimum, żeby zapewnić pracę praktycznie wszystkich mięśni albo większości mięśni całego ciała, nie wszystkich, bo jednak układ ludzki jest bardzo złożony, ale w większości podstawowych mięśni, które musimy przećwiczyć. Jeżeli nabierzemy już odpowiedniej kondycji, możemy przejść na tak zwane maszyny siłowe, które tu widzimy, są to suwnice, mięśnie skośne brzucha, barki, dodatkowo plecy, także jest tutaj co robić.
1: Skoro maszyn jest więcej, pytanie, czy faktycznie w 36 minut da się zrobić taką część niezbędną, albo czy trenerzy tak to koordynują, żeby właśnie 36 minut, kropka.
2: 36 minut to jest absolutne minimum, jakie tu trzeba spędzić. Jest to krótki, intensywny trening, który aktywuje większość podstawowych mięśni ciała. Oczywiście jak komuś mało, może wejść na drugi obwód, wtedy tych maszyn już ma 22. Natomiast żeby zoptymalizować efekty do czasu, to jest takie 36 minut, które trzeba tutaj minimum spędzić. No 15 minut się niewiele da zrobić.
1: W kwadrans to można się dobrze rozgrzać, rozciągnąć ewentualnie, a nie mówić o udanym treningu. A jeżeli chodzi o trenujących, czy można powiedzieć, że na przykład jakaś grupa wiekowa dominuje? To są osoby młode, w średnim wieku, czy na przykład bardziej emeryci, którzy mają czasu, jak wiadomo, sporo zazwyczaj do zagospodarowania?
2: Generalnie jest to dla wszystkich aktywność, natomiast dominuje tutaj grupa 35-40+, która nabiera świadomości, że jednak ruch w dalszym wieku jest niezbędny, żeby być do końca sprawnym. Jednak ruchomość w pewnym wieku zanika. No są to osoby, które wiedzą już, po co to robią, a nie potrafią odnaleźć się na powierzchni tak zwanej wielkoformatowej, bo do tej pory nie uprawiały czynnie sportu. Jest to też miejsce dla osób, które na przykład gdzieś tam sobie biegały, czy tam uprawiały chód, ale jednak trzeba aktywować inne części ciała, niekoniecznie z trenerem personalnym. I tutaj możemy to wszystko zrobić pod okiem trenerów, którzy są cały czas i, jak ja to mówię, bezpiecznych maszyn.
1: Często jest też tak, że ktoś ma bardzo dużą ambicję, naprawdę ma podejście, już nie mówię o nowym roku, żeby wziąć się za siebie, ale ma takie podejście, zacznę, na pewno mi się spodoba, po prostu muszę spróbować. Ale później czasami albo często, właśnie tu pytanie do pana, czy widzi pan takie sytuacje, że ktoś rzuca się, w cudzysłowie, na te maszyny, ale szybko rezygnuje?
2: Na pewno styczeń jest takim okresem mocnych postanowień noworocznych, gdzie jest zawsze boom, ludzie walą drzwiami i oknami. No jest później, z reguły jest to odpływ ludzi, czyli jest jednak wow, dobra, ćwiczymy i pomału chęci odchodzą. No wiadomo, trzeba mieć trochę też motywacji i samozaparcia, żeby jednak pociągnąć ten trening. Wiadomo, że efekty nie przychodzą po jednym, dwóch treningach czy po 15 minutach, tylko jednak to musi być długofalowo. My też programujemy treningi na okres kilku miesięcy. No nie ma, że tam po 30 dniach cuda się zdarzają. My jesteśmy też do tego, żeby tu motywować. Program jest też tak skonstruowany, że jak widzimy te wykresy i że się świeci na zielono i jest ranking też, to też trochę motywuje ludzi. Ci, co chcą, to będą ćwiczyć, a my im w tym pomagamy. Motywujemy, wspieramy, no ale na siłę nikogo tutaj nie da się zatrzymać. O.
1: W takim razie dopytam, jak skutecznie motywować? Zachęcać, napędzać, czy chwalić, ganić? Powiedzieć, a możesz więcej, a czemu tak wolno?
2: Na pewno w naszym przypadku, ponieważ jesteśmy tak zwanym małym studio treningowym czy butikowym, mamy tu fajną atmosferę, jak słychać może, że jest zawsze z kim pogadać, jest wesoło, ludzie się sami też nakręcają, chcą. Są osoby, które trzeba zmotywować, trzeba czasami pocisnąć ich, żeby były efekty. Są też osoby, które się boją, nie chcą mieć podnoszonych ciężarów, bo sobie przychodzą tylko się poruszać, dlatego jest tyle ludzi i staramy się, że tak powiem, każdym się zaopiekować na taki sposób, jaki oczekuje i jaki się da. No to wychodzi też z takiej czutki do ludzi. Na nie wszystkich można krzyczeć i nie chcą, że tak powiem, biczować i podnosić im ciężary, że ma się potlać, bo czasami przychodzą ludzie, którzy chcą też pogadać. Więc jest taka też czasami klubowa atmosfera kawowa, a czasami jest ekipa, która, a tu się też tam godzinowo dobierają sami, gdzie rywalizują i trzymają sobie tempo, więc jest szeroki zakres ludzi, którzy chodzą i tyle, ile jest ludzi, tyle jest pomysłów na treningi i na motywowanie ich. Ale jesteśmy tu od tego, żeby właśnie pomagać, motywować, wspierać.
1: Dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję również, zapraszam.
3: Witam, nazywam się Liliana Tkocz i jestem instruktorem fitnessu w klubie 36 minut Opole.
1: Co panią skłoniło, żeby dołączyć do tego klubu? Czy pani uważa, że taki trening 36-minutowy, obwodowy, stacje to najlepsza forma treningu?
3: Nie uznałabym w kategoriach najlepszej, ponieważ są bardzo różne formy treningu i w zależności od tego, jaką klient preferuje, to taką sobie wybierze, ale jest to na pewno forma treningu, która skłania do tego, żeby, właściwie nie skłania, ale jest to forma treningu, która bardzo mocno jest ograniczona w czasie, czyli w ciągu 36 minut mamy trening siłowo-obwodowy i dla osób, które sobie cenią właśnie oszczędność czasu plus jeszcze chcą zadbać o swoje zdrowie, jest to, uważam, wystarczający trening, oczywiście, jeżeli on jest przynajmniej 2-3 razy w tygodniu wykonany.
1: Skoro jest pani przy tym projekcie, projekcie od początku. Miała Pani do czynienia z, nie powiem jak dużą grupą trenujących albo tych, którzy chcieliby rozpocząć taką przygodę. Czy często zdarza się, że ktoś do Pani przyszedł, ale szybko zrezygnował?
3: Zdarza się tak dość często, że ludzie po prostu bardzo mocno chcą, są zmotywowani w momencie, kiedy są u nas na treningach wprowadzających, ale w pewnym momencie często tłumaczą się brakiem czasu, co jakby jest dość dziwne, ponieważ te 36 minut, które oferujemy, to jest naprawdę krótki czas i to jest taka, jakbym powiedziałabym, najczęstsza wymówka, jeśli chodzi o to, że klienci rezygnują czasami z przyjścia po prostu na siłownię. Ale nie tylko na siłownię, tylko z podjęcia jakiegokolwiek wysiłku. Tak to bym bardziej wyszła. I w ogólność, że jednak problemem jest jakby znalezienie czasu na swoją aktywność fizyczną i na swoje zdrowie, a nie jest problemem jakikolwiek klub czy jakakolwiek siłownia.
1: Ale też na początku Pani musi mieć skądś wiedzę, jak ustawić te maszyny, czyli jak rozumiem na początku wywiad środowiskowy, co kto chce, co kto umie, na ile miał ze sportem do tej pory do czynienia.
3: W momencie, kiedy klient przychodzi do naszego klubu, wchodząc na trening wprowadzający, robimy analizę składu ciała oraz jest do wypełnienia cała ankieta medyczna, którą my w międzyczasie omawiamy też z klientem, czyli dowiadujemy się właśnie, czy uprawiał kiedyś sport, czy w ogóle jest kanapowcem, czy też kiedykolwiek chodził na siłownię, jakie są jego ograniczenia bądź też problemy zdrowotne i zgodnie z tym, co nam opowie, w tym momencie idziemy z nim na obwód i dostosowujemy maszynę do tego poniekąd, co dowiedzieliśmy się i plus tego, co słyszymy na bieżąco w trakcie treningu.
1: Załóżmy, że ja do Pani przychodzę. Oczekuję dużych efektów, a po jakim czasie, po ilu tygodniach albo miesiącach pewnie bardziej, po jakim czasie ja mogę spodziewać się konkretnych, zauważalnych efektów?
3: Myślę, że to jest pytanie, którego nie lubią wszyscy instruktorzy fitnessu i instruktorzy na siłowni, ponieważ to jest bardzo trudno zweryfikować ze względu na to, że tak naprawdę to klient jest osobą, która ma siebie troszeczkę pilnować i ona właściwie decyduje o swoich efektach. My wspomagamy, czyli jeżeli mówimy, że fajnie by było, gdyby rozpoczął 2-3 razy w tygodniu trening siłowy, to na pewno będzie wzrastała jego masa mięśniowa, ale tylko pod warunkiem, że będzie się też dostosowywał w pewnym sensie w diecie, którą będzie stosował poza klubem. Więc jeżeli założymy, że klient przychodzi 2-3 razy w tygodniu, ale wychodząc z klubu idzie sobie na fast foody, to wiadomo, że tego efektu, nawet jakbym obiecała, że w pół roku coś zrobimy, to nie ma opcji, żeby on był. Więc jakby są to bardzo duże zależne, są to zależne, które są przede wszystkim od klienta, a my jesteśmy osobami, które mają motywować i my możemy dać założenia, ustalić z klientem cel, że w przeciągu pół roku na przykład będzie redukcja tkanki tłuszczowej, powiedzmy o 2-3 kg, ale wzrośnie masa mięśniowa też o 2-3 kg. Ale będziemy też tłumaczyli, że na wadze będzie dalej ta sama waga, tylko zmienią się proporcje, dlatego robimy co jakiś czas analizę składu ciała. Więc jest mi bardzo trudno komuś powiedzieć na początku, że tak, na pewno w przeciągu 12 miesięcy schudniesz 20-30 kg, bo nie jestem przy nim cały czas i nie siedzę u niego w kuchni.
1: Ale chyba zgodzi się Pani z takim twierdzeniem, że każdy wolałby mieć 2 kg mięśnia niż 2 kg oponki tak zwanej, absolutnie, albo brzuszka piwnego.
3: Absolutnie na tak. Dlatego jakby zadaniem klubu i naszym tutaj jest przede wszystkim wprowadzenie zdrowego nawyku życia. Czyli jakby naszym głównym celem nie do końca jest czyjeś odchudzanie. Jeżeli oczywiście klient sobie ten cel postawi, to my będziemy mu towarzyszyć i będziemy go wspomagać. Ale jakby głównym celem jest przede wszystkim wprowadzenie zdrowych nawyków, odciążenie kręgosłupa, odbarczenie stawów obwodowych. Czyli chcemy, żeby klient ćwicząc z nami właśnie wzmacniał swoje ciało, przybywało tej masy mięśniowej, a jednocześnie uczyć go prawidłowej higieny życia i prawidłowych nawyków żywieniowych i wtedy to wszystko razem powoduje, że jak rozumiemy, co się dzieje z naszym ciałem, to zaczynamy też dbać o właśnie odżywianie, czy też te inne aspekty życia, chociażby higienę snu. I to razem zaczyna pracować i dawać efekt. Ale na to niestety potrzebny jest też czas.
1: Czyli można powiedzieć, że nieco bardziej skomplikowana matematyka.
3: Jak zawsze. Nic nie jest w życiu bardzo proste. Także zgadzam się absolutnie tak, że jest to bardziej może skomplikowana matematyka, jak się ją wysłuchuje, ale w momencie, kiedy zaczynamy działać, to się okazuje, że są to bardzo proste zasady, kilka zasad, których się przestrzega. No i w tym momencie to jest tylko kwestia silnej woli i czasami potrzeby motywacji, a po co są tutaj instruktorzy, żeby właśnie motywować.
1: Dziękuję Pani za tę rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
4: Nazywam się Mateusz, jestem trenerem w klubie 36 minut Opole.
1: Czy na podstawie Pana doświadczeń, trudno jest rozpocząć taki trening 36-minutowy, można by powiedzieć, że intensywny na pewno, bo skoro minutę, co najmniej minutę ćwiczeń, pół minuty przerwy, to tak czasami chyba trudno złapać oddech.
4: Z tego, co ja zauważyłem, najtrudniejszym krokiem tak naprawdę jest przyjście i zapisanie się na pierwszy trening, bo to jest chyba ta największa bariera psychiczna w osobach, że trzeba wyjść z domu, zrobić coś nowego i to jest najtrudniejsze, a później jak ktoś do nas przyjdzie, nieważne w jakiejś, że tak to powiem, stanie fizycznym, czy będzie bardziej wytrenowany, czy mniej, to my sobie cały trening dopasowujemy już do osoby, która do nas przychodzi. Czyli jeżeli jest ktoś, kto powiedzmy przez całe życie nigdy nic nie ćwiczył, to my sobie te obciążenia rowerki dostosowujemy tak, żeby on dał radę to zrobić. Wiadomo, żeby był to dla niego wysiłek, no ale nie chcemy też, żeby się zniechęcił po pierwszym treningu, żeby mu pokazać, że powiedzmy jest tam troszeczkę słabszy niż być powinien, więc dostosowujemy sobie to po prostu dla każdego indywidualnie do jego możliwości.
1: Czy można tak mniej więcej ogólnie uśrednić, powiedzieć, w jakiej kondycji ludzie do Was trafiają? Czy to są naprawdę amatorzy, którzy pierwszy raz wstali z kanapy? Czy to są osoby, które kiedyś coś robiły, później była długa przerwa, a teraz pomyślały, że wrócą?
4: To jest bardzo ciężko tak uśrednić, bo są osoby, które tak naprawdę dopiero zaczynają trening, na przykład w wieku 50 lat, a są osoby, które ćwiczą praktycznie całe życie, więc no ciężko jest stwierdzić tak jednoznacznie, że to będzie poziom taki. No każdy przychodzi gdzieś tam z innym doświadczeniem, z innym już wytrenowaniem, więc nie da się jednoznacznie określić, że powiedzmy każdy będzie na średnim poziomie.
1: A jeżeli chodzi o oczekiwania trenujących, bardziej chcą zrzucić kilogramy, może na przykład brzuszek piwny, bardziej wytrenować nogi, czy na przykład po prostu chcą być bardziej wytrzymali i mieć lepszą kondycję?
4: Okej, z tym, z czym ja się spotkałem, to powiedzmy takie dwa najczęstsze te oczekiwania, to zazwyczaj jest schudnąć, nabrać kondycji i siły, jeżeli powiedzmy to będą dwie grupy. Jeżeli ktoś nie ćwiczy i chce zacząć, to zazwyczaj zaczynamy od tego, żeby utracić nadmiar tkanki tłuszczowej, no a później wiadomo progresywnie cały czas iść w stronę kondycji i siły, żeby jednak rozwijać się na każdą możliwą stronę, a nie skupiamy się tylko na jednym typu, że chcemy schudnąć 20 kilo i koniec, sukces osiągnięty, tylko jednak sztuka zdrowego życia polega na tym, żeby po prostu człowiek cały czas był w ruchu.
1: Z tego, co dowiedziałem się, z tego, co wiem, od czasu do czasu, a w sumie po każdym treningu analizujecie wykresy. Kiedyś nie było takich możliwości. Pytanie, czy to bardzo ułatwia pracę trenera?
4: Dla nas jest to na pewno ułatwienie. Utrudnieniem to jest dla osób, które ćwiczą, bo one muszą jeszcze dodatkowo w własnym zakresie to przeanalizować na zasadzie, na przykład, jeżeli jesteśmy w kontekście wagi, co one w domu jadły. Jeżeli wykres nam pokazuje, powiedzmy, że przez 2-3 miesiące ta waga idzie do góry, bo waga może iść do góry jednocześnie na tkance tłuszczowej i na mięśniowej. Jeżeli chodzi o mięśnie, no to znaczy, że trening jest bardzo dobrze robiony, no i po prostu klubowicz się rozwija, ale jeżeli tkanka tłuszczowa nam przychodzi, to prawdopodobnie nie odżywia się on odpowiednio, więc wtedy on się musi zastanowić, co robi nie tak. My się staramy po prostu naszym klubowiczom pomóc tym wszystkim, porozmawiać z nimi, doradzić im, pokazać im drogę, no ale jednak to jest dalej zadanie klubowicza, żeby w domu, że tak to powiem, samemu się też przypilnować.
1: A może część osób ma takie podejście, że wychodzi stąd po treningu, myśli sobie, dobra, nagroda za ten wysiłek. Nieopodal jest na przykład restauracja fast food.
4: No tak, to też się zdarza. Ja na pewno nie chcę mówić, że to jest coś złego. Ja wyznaję w życiu zasadę złotego środka, czyli nie można przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie chcemy się katować na zasadzie codziennie jeść to samo, żeby jedzenie nie miało dla nas smaku, no ale też życie nie polega na tym, żeby codziennie jeść pizzę, burgera i zagryzać to czekoladą. Więc po prostu no tutaj już też wchodzi w grę dyscyplina, której się staramy po prostu z treningu na trening uczyć.
1: A latem dochodzą lody, gofry i tego typu przysmaki.
4: Tak, to na pewno nie ułatwia sprawy, aczkolwiek ja zawsze moim klubowiczom tłumaczę to tak. Rok ma 365 dni, bo dużo osób, bardzo częstym przykładem jest to, a co jak ktoś z rodziny zaprosi mnie na urodziny, będzie ciasto, będą różne inne rzeczy, to co mam odmówić? No ja mówię nie. To nie jest tak, że urodziny są praktycznie co tydzień, co drugi dzień, tylko my sobie musimy taki, powiedzmy, rozrysować taki kalendarz i nawet jeśli my w sobotę pójdziemy sobie na gofry, na lody, na pizzę, w drugą sobotę będą urodziny jakiejś ciotki, to dalej większość tych dni, jeżeli trzymać się będziemy naszej diety, to dalej w większości będziemy się odżywiać zdrowo.
1: Dzięki za rozmowę.
4: Super, dziękuję bardzo.
1: Pani Ewa, klubowiczka, 36 minut. Jak to się stało, że pani tu trafiła?
5: Obserwowałam po prostu z autobusu, jak jeździłam, że 36 minut i zaciekawiło mnie, co to jest. Więc zobaczyłam w internecie i zorientowałam się, jak można podejść, zapisać się. Więc w ubiegłym roku, w marcu, faktycznie podeszłam tutaj, no i przyjęto mnie, przekazano mi szereg informacji, wypełniłam ankietę i dano mi czas na zastanowienie się, ponieważ są te wstępne takie rozmowy polegały na tym, że na początku na tych 8 maszynach przećwiczono ze mną, dostosowano, właśnie pan Mateusz dostosował do moich możliwości obciążenie. Kazano mi się zastanowić, czy przyjdę, czy nie. No i przyszłam faktycznie w ubiegłym roku, po chyba 10 dniach, podeszłam już na stałe i jestem do teraz.
1: Czyli spodobała się pani ta forma treningu, jak zakładam?
5: Tak, ona dużo daje. Ja już jestem na emeryturze i szukałam właśnie czegoś takiego, gdzie mogłabym nabrać troszeczkę formy, bo jednak z czasem człowiek sztywnieje i dlatego chciałam się rozruszać i zostaję do dzisiaj. Zresztą to mi też pomaga, bo ja mam schorzenie, takim jakim jest niestety cukrzyca, i widzę, że to bardzo dużo daje, bo obniża mi poziomy cukru, także zostaję na razie.
1: A czy widzi pani jeszcze jakieś inne korzyści?
5: To, że spotykamy się tutaj z różnymi ludźmi, różne środowiska są, wymieniamy sobie informacje, czasami opowiadamy o jakichś filmach, książkach, piosenkach, reagujemy na sytuacje, jakie się dzieją w mieście. Właściwie też taki akcent klubowy, że spotykamy się tutaj wśród ludzi.
1: Czyli miejsce spotkań, taka trochę świetlica, dwie pieczenie na jednym ogniu.
5: Dokładnie, dokładnie. Także można i pożartować, i wymienić jakieś swoje umiejętności, znajomości, to też dużo daje. Bo każdy w jakiejś tam swojej dziedzinie ma swoje talenty i coś nam przekazuje.
1: A kiedy pani tutaj przyszła, z jakim zamiarem? Żeby co zrobić?
5: Poprawę sylwetki rzeczywiście, bo stwierdzono mi poprzez to moje schorzenie nieszczęsne, tą cukrzycę, że jednak mam otyłość i chciałabym z tym walczyć. Jeszcze efekty są trochę słabe, ale właśnie tutaj też trenerka w zasadzie przygotowała mi indywidualną dietę, związaną też właśnie z moją cukrzycą, żebym po prostu troszeczkę zmieniła sposób żywienia. Bo to jest też ważne, bo nam się może wydaje, że my się dobrze odżywiamy, ale jednak po otrzymaniu tej propozycji, tego projektu, widzę, że jednak zbyt monotonna był ten mój jadłospis, a teraz jest troszeczkę zmieniony. Dzięki właśnie tutaj trenerce.
1: Dziękuję pani za tę rozmowę.
5: Dziękuję.
1: Jak słyszeliśmy, w wakacje nie trzeba rezygnować ze wszystkich smakołyków. Należy jedynie pamiętać o umiarze i regularnym ruchu. Na dziś to tyle, do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Kreatywnie i aktywnie.
1: Teraz mamy wakacje. Kiedy pracuje pan z tymi najmłodszymi, kiedy pan organizuje takie obozy, no właśnie, to są takie zadania, które stosuje pan na dzień dobry i na pożegnanie na przykład?
2: Jednym z pierwszych takich moich warsztatów, nazwijmy to, podczas obozu, to jest bezpieczna praca z narzędziami.
1: A, czyli jednak bezpieczeństwo i zasady
2: tak,
1: BHP.
2: Tak, bo używa się jednak tego noży, siekier, pił.
1: Dzieci?
2: Też, oczywiście.
1: O jacy.
2: No, sprawstwo, tak? Uczą się sprawczości w ten sposób. No na tym to polega, tak? Bo generalnie tak jak mówiliśmy sobie, że żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo komfortowych i żadne skaleczenie, jakieś w ogóle wyzwania takie, gdzie moglibyśmy się ubrudzić, to unikamy tego. A generalnie, no tak naprawdę nie ma rozwoju bez wchodzenia w dyskomfort.
1: A dzieci można już uczyć takiego survivalu rzeczywiście?
2: Jasne. No,
1: powinno się?
2: Prostym przykładem jest też nasze leśne przedszkole, tak, w którym pracuję, gdzie generalnie uczymy odpowiedzialności dzieciaki poprzez to, że na przykład bierzemy plecaczek na wyprawę, ale ten plecaczek trzeba nieść na plecach, a potem go zabrać. Jak ktoś dziecko chce zostawić, no to okej, nie? Były takie sytuacje, gdzie dzwoniliśmy do rodziców i że no, dziecko zostawiło plecak w lesie. Czy jest to okej? Okay? No dobra, nie? I trzeba było potem iść z tym dzieckiem, żeby to dziecko nauczyć tej konsekwencji, że no tak się dzieje, prawda? Gdzieś tam ja jestem w ogóle fanem podejścia do wychowania tak jak mieli to ludzie pierwotni. Tak?
1: Czyli?
2: No gdzie generalnie to dziecko podążało za rodzicem, a nie tak jak teraz żyją.
1: Że rodzic za dzieckiem.
2: Tak, no nie, bo to się nam hierarchie odwróciły totalnie w naszych czasach. Bo rodzic, dziecko powinno podążać za rodzicem. Jasne, trzeba mieć otwartość i słuchać to dziecko, co ono mówi, przyjmować jego komunikaty, ale generalnie to rodzic powinien mieć tą...
1: Ale jak to wam się sprawdza w przedszkolu? To jak to wygląda w praktyce? No jak to wygląda, takie praktyczne działania?
2: Ramy oczywiście, że są i są bardzo ważne. Ważna jest ta struktura dnia. W ogóle dla dzieci, tak, jak czytam różne też książki, czytam pisy, poradniki, tak, na temat jakby psychologii rozwoju dziecka, no to tak, no to trzymanie się jakby ram jest bardzo ważne, bo to daje po prostu dzieciakom poczucie bezpieczeństwa.
1: W którym momencie pan wkracza, żeby pomóc dziecku?
2: A, okej, rozumiem. No generalnie mamy na przykład taką zasadę, jeśli chodzi o wchodzenie na drzewa, prawda?
1: O, wchodzicie na drzewa.
2: Tak. Dzieciaki
1: macie ograniczoną wysokość?
2: Czy... Tak. O, mówimy tam,
1: jest jakaś zasada?
2: W cudzysłowie trzecie piętro, prawda? Generalnie przy rodzicu mogą więcej, prawda? Tylko bo jakby no nie chcemy też brać my odpowiedzialności za to, że
1: oczywiście.
2: Coś się stanie, bo no... Wie pani, póki jest dobrze, to jest dobrze. Póki dziecko wspina się na drzewo i nic się nie dzieje, to jest super. No ale jak z tego drzewa spada, no to jednak jest strach. Więc no trzeba mieć taką elastyczność, ale też taką właśnie uważność na to, żeby te granice postawić. I na przykład mamy takie zasady, że na przykład nie powinny się dzieci wspinać po kilka osób na jedno drzewo, bo oni wtedy tracą uważność, tak?
1: Mhm. Albo... Czyli też uczą się tej uważności, tak. A to jest bardzo ważne, ta koncentracja.
2: Tak. Ale wspaniale jest obserwować właśnie, jak te dzieciaki przychodzą, takie powiedzmy 3,5-latki, tak? I są
1: to
2: takie
1: maleństwa.
2: Troszkę niezdarne na początku, ale potem po dwóch latach bycia tam i naprawdę mamy takie przykłady, że mamy 5-latki, które się tak dobrze wspinają. Ostatnio też Kasia kupiła, dyrektorka przedszkola, taką kopułę do wspinania z metalu i super, po prostu dzieciaki na tym po prostu
1: uwielbiają. A pokazujecie
2: to.
1: Im jakieś techniki? I jednak pan podpowiada czasami,
2: ja im mówię na przykład to, żeby jak wchodzą na drzewo, żeby się trzymali w tego miejsca, gdzie odchodzi gałąź, tak? Bo ono jest wytrzymałe, ale natomiast jak im dalej od miejsca, gdzie wyrasta ta gałąź, im dalej gałęzi, tym jest bardziej niebezpiecznie.
1: Czyli oni poznają takie różne sposoby, jak właśnie obcować z naturą.
2: Tak, jasne. No takie techniczne rzeczy też, typu na przykład pokazuję im patent na kleszcze, prawda? Czyli
1: jaki?
2: Że wkładamy sobie nogawkę do skarpetki.
1: Często nasza wizja takiego obozu być może nie pokrywa się z tym, jak wygląda rzeczywistość. Jak wyglądają takie obozy survivalowe? Jaki wiek jest odpowiedni, żeby wysłać takie dziecko w pana ocenie?
2: Generalnie na przykład ja biorę dzieciaki od 8 roku życia, ale zdarzało się, że miałem 7-latków.
1: Czyli od 8, czyli dzieci szkolne.
2: Tak, raczej tak. Chociaż to też zależy od mentalnego nastawienia tego dziecka i od rodziców, tak? No bo jak są rodzice, którzy są osadzeni w outdoorze, gdzieś tam dużo chodzą po górach, no to czasami nawet 7-latek lepiej w cudzysłowie ogarnia niż taki 11-latek, który jest typowym mieszczuchem i siedział całe życie przed komputerem i nie ma możliwości zmierzyć się z tym dyskomfortem. Także myślę, że tu głównie od... musimy znać nasze dziecko i wiedzieć, czy ono jest po prostu gotowe na takie rzeczy.
1: A co może czekać obozowicza? Co czeka takiego obozowicza? Jakie zadanie na przykład? Okay.
2: A czy może jeszcze dokończę wątek, bo generalnie jest tak, że zdarzyło się też tak, że bo jeździłem też przez wiele lat z taką firmą, a też jako wychowawca, to bo oni są jednym z większych takich organizatorów obozów, czy byli w tym roku, na przykład nie robili obozu. W każdym razie było tak, że dzieciaki były tam wepchnięte trochę, w cudzysłowie, przez rodziców. No w zasadzie rodzice sobie lecieli na all inclusive, tak, a dzieciaki zostawiali na obozie. No i te dzieciaki niekoniecznie chciały być na tym obozie. Ale jak jest dobra atmosfera w grupie, plus wychowawca jest też takim empatycznym i fajnym gościem, to...
1: Jak pan Miro.
2: To dzieciaki potrafią zmienić nastawienie i bywało tak, bo my robimy na przykład kręgi. To jest dla mnie taka bardzo istotna rzecz na obozach.
1: Właśnie czytałam o tym na pana stronie. Także, że o tych kręgach warto pamiętać.
2: Tak, że pod koniec dnia, no nie zawsze się tu udaje pod koniec każdego dnia, ale staramy się zrobić taki krąg, gdzie podsumowujemy, co się zdarzyło, tak? Mhm. Na przykład, że zupa była zasłona na stołówce. Nie no, śmieję się.
1: Ale czasami, też trzeba umieć ale też, mówić.
2: Na przykład, tak, tak, ale albo o sytuacjach jakichś konfliktowych. No i też pytamy ich, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Na przykład oni mówią, nie podobało mi się, że chłopacy mówią coś tam, prawda? Jakieś teksty, nie wiem, takie szowinistyczne do dziewczyn. No to wtedy jest taka szansa na wypowiedź i chłopaki mogą się z tym skonfrontować, czasami przeprosić.
1: Ale trzeba mieć odwagę też publiczną, tak, ale... dzisiaj w dobie też takich różnych komentarzy, żeby się wypowiedzieć, prawda? Publicznie jednak.
2: Znaczy ja zawsze się staram budować w swojej grupie taką atmosferę właśnie zaufania, no bo też tak jak właśnie znowu Krisek mówi, gdzieś tam w swoich tekstach, że przetrwamy razem, tak? Czyli kluczem do przetrwania jest współpraca. Więc jak będziemy współpracować w grupie, stworzymy taką ciepłą, fajną atmosferę, to jesteśmy w stanie dużo więcej osiągnąć.
1: To jakie zadania na przykład dają najwięcej radości młodym dzieciakom podczas takich obozów? Które to są te ulubione?
2: Myślę, że rozpalanie ognia.
1: Aha.
2: Szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz to robią, bo po prostu ja wtedy widzę zachwyt.
1: Udaje się?
2: No różnie, w większości się udaje. Zdarza się bardzo rzadko, że się jakiemuś dziecku nie udaje. Dlatego czasami powtarzamy tą czynność, tak? Żeby to dziecko, dajemy mu szansę drugi raz spróbować. Generalnie rzadko się nie udaje, ale na przykład właśnie to rozpalanie ognia jest taką rzeczą. Bardzo dzieci to jest hipnotyzujące dla nich. Myślę, że dlatego, że po prostu rodzice często nie pozwalają dzieciom do kontaktu z ogniem, czy nawet rozpalenia głupiego grilla za przeproszeniem. Dajmy dzieciom to robić, bo one czują wtedy sprawstwo, one muszą czuć się potrzebne, nie? No to w ogóle tak jak człowiek się czuje potrzebny, to od razu jego poczucie własnej wartości idzie w górę. I te dzieci czują się taką naprawdę satysfakcję, że same stworzyły ogień, tak? Ja zawsze ogień porównuję do dziecka, do noworodka. Także jak rozpalam ogień, i tak to tłumaczę dzieciom, że rozpalanie ognia jest jak właśnie małe dziecko, jak noworodek. Bo jak dziecko, jak pojawi się płomień, to trzeba go karmić na początku małymi igiełkami, jakąś, nie wiem, korą brzozy, cienkimi jakimiś takimi materiałami, które bardzo łatwo łapią ten płomień. I tak samo jak noworodek, jak noworodkowi damy, zawsze to im powtarzam, jak damy mu łódko z kurczaka noworodkowi, to go nie zje, prawda? Bo nie ma ząbków. I tak samo jest z tym ogniem, że on ten ogień potrzebuje się rozwinąć. Kiedy się rozwinie, to dajemy mu kolejne, na przykład takie patyczki grubości palca, tak? A potem dodajemy dopiero grubsze. I tak samo jest z dzieckiem, tak? Czy z bobaskiem, tak? Żeby samo jadło, to też potrzebuje, potem je, tak, takie dziecko potem jak jest starsze, to je jakieś papki, musy i tak dalej, a dopiero jak się wykształcą ząbki, to je jakieś twardsze rzeczy, pokarmy. I ja taką analogię na przykład stosuję i dzieciaki bardzo to łapią i...
1: A jakie jeszcze takie ulubione zadanie?
2: Jeszcze inne to struganie w drewnie. Bardzo lubią i...
1: A co najszybciej wystrugać można? Łyżkę? Nie.
2: To łyżkę to trochę trudniej, bo do łyżki trzeba mieć albo specjalny nóż łyżkowy, albo pod tą metodą tarcia zrobić to zagłębienie, tą komorę zupną, jak to się
1: tak.
2: Jest takie pojęcie, chyba z wojska. Czy to, co w łyżce do nabierania, czy tam czara zupna, o. To jest trudniejsze do wystrugania, a tak to dzieciaki bardzo często lubią na przykład nóż sobie wystrugać, tak? Drewniany nóż, bo ja też mam takie pokazowe noże do, jak pokazuję, mam warsztat bezpiecznej pracy nożem, to daję im drewniane noże. Takie wystrugałem kiedyś kilka takich drewnianych noży i im się to podoba.
1: Ale co to znaczy jest bezpieczny tak, że... warsztat?
2: Bezpieczny nóż.
1: A, tak? Bezpieczny nóż.
2: Tak, taki drewniany, tak? Że on jest z drewna, ale... ćwiczymy na nim chwyty, tak? Oraz to, jak chwycić ten nóż, bo ja też to dzieciakom pokazuję, tak?
1: Dzieciaki się uczą chwytać i o czym trzeba pamiętać?
2: No, żeby od siebie pracować przede wszystkim i ja stosuję też taką technikę kolana, łokcie, tak? Czyli jak pracujemy nożem, to żeby mieć łokcie przynajmniej na kolanach, z tego względu, że nawet jak się ten nóż nam wyśliźnie, to nie trafi w nas. Kolejna sprawa to ostrzem nigdy nie do siebie, nie? To okej, tacy bardziej zaawansowani snycerze, tak? Tak się to nazywa, snycerstwo, czyli właśnie taka praca w drewnie, ale narzędziami ręcznymi, to stosują techniki takie, że w swoim kierunku też się prowadzi to ostrze, ale to są osoby, które są z doświadczeniem, tak? Ale generalnie początkującym się raczej pokazuje techniki od siebie.
1: A z przedszkolakami też pan już stosuje taką naukę? Nie, to
2: z przedszkolakami
1: szybko.
2: To zależy. Tymi starszymi owszem, bo jak one mają motorykę małą, dobrze rozwiniętą, to tak, to one są w stanie dobrze chwycić ten nóż. Natomiast młodszym dzieciom raczej nie. Ale w ogóle, jak chcecie małe dziecko nauczyć obsługi noża, to zacznijcie od tego, żeby po prostu z wami ziemniaki obierało, albo jabłko obrało. To są tam naprawdę proste rzeczy, a na co dzień można, tak? Ja mam takiego kumpla też, Mariana, z Warszawy on jest i też jest świetnym instruktorem i on tak właśnie tłumaczy. U niego pierwsze zajęcia to jest obieranie jabłka. Dzieciaki mają takie, co? Jabłko mam obrać? No tak, zacznij od tego, tak? Od podstaw. Żeby też takiej pokory nauczyć te dzieciaki, nie? Ogólnie utożsamia się survival z lasem.
1: No właśnie, a dlaczego
2: to niekoniecznie tak jest, tak? Bo jakby survival to jest na co dzień, tak? Na przykład musimy przetrwać to, że mamy depresję albo... taką najważniejszą rzeczą, oprócz oczywiście naszej głowy i wiedzy i tego mentalu i nastawienia, to jest myślę, że nóż, nie? Takim narzędziem najważniejszym. No ale znowu warto sobie w survivalu ćwiczyć sytuacje, w których nie mam tego. Właśnie, czyli jak nie mam noża, to co mogę zrobić? Dlatego na przykład podobało mi się to na obozie u właśnie Chriska, że musieliśmy sami zrobić nóż z puszki, mając do dyspozycji tylko kamień i sznurek, tak? Czyli za pomocą kamienia trzeba było naostrzyć, zagiąć tą blaszkę, potem rozszczepić kawałki drewna, osadzić to, rękojeść, zawinąć to sznurkiem, no i w ten sposób zrobić nóż, tak? Czyli w survivalu dobrze, ważne jest też takie niekonwencjonalne myślenie i kreatywność, tak? Żeby nie myśleć też tak szablonowo, czy w ogóle jak w życiu, prawda? Że często jest tak, że szukamy jakiegoś rozwiązania na jakiś problem, a tu się okazuje, że jakieś najprostsze rozwiązanie, po prostu, nie wiem, podchodzi pięciolatek i mówi, a może to zrobić tak.
1: Ale akurat dzieci to mają naturalnie jakoś tak rozwinięte. My to potem zabijamy.
2: Ja tutaj mam taki przykład właśnie z obozu, kiedy ja generalnie pokazuję taki patent na budowanie schronienia z koca ratowniczego. To jest bardzo fajna rzecz.
1: Na czym to polega?
2: No, że się rozstawia koc ratowniczy pod kątem. Koc ratownicy, koc NRC, tak nazywa, taki, który w apteczce można nosić, bo on jest lekki, prawda? W kieszeni go możemy mieć, a jest wodoodporny i ma też dzięki tej powłoce srebrnej, czy też złotej, on odbija ciepło. I po prostu ustawiamy go sobie pod kątem i kiedy rozpalimy sobie ognisko, to w środku jest bardzo ciepło. Się robi taki termos. Testowaliśmy to ze znajomymi zimą. i działa. Na kursach przetrwania też się taki patent stosuje. Jest to szybsze do rozłożenia niż na przykład budowa klasycznego szałasa z gałęzi, bo

0: wbity w ziemię, taki wyższy, tak, i było takie jednospadowe schronienie z takim prostym daszkiem. Na ten chłopak przywiązał po prostu do drzewa i potem już do ziemi, czyli zrobił taką, no, jakby w jednym punkcie był szczyt, tak, i potem to wszystko schodziło w dół. Czyli po prostu od totalnie innej strony zbudował to schronienie. I miałem takie wow, że ja tyle lat to robię, tyle lat się tym zajmuję, a nie wpadłem na to, że można inaczej. No. Generalnie kiedyś miałem tak, że jak szkoliłem dzieciaki, pokazywałem im te różne techniki, to zawsze mówiłem, no teraz budujemy szałas i musi się zbudować tak i tak i tak. A teraz wychodzę z założenia, że lepiej dać im zbudować po swojemu. Te młodsze dzieci szczególnie, to one budują sobie w cudzysłowie bazy bardziej niż szałasy takie z prawdziwego zdarzenia. I kiedyś z tym walczyłem, a to potem stwierdziłem, to nie ma sensu, bo najlepiej oni się nauczą, kiedy sami właśnie zmokną. I były takie sytuacje, że właśnie budujemy sobie te schronienia, no i oni budowali po prostu po swojemu, na przykład z płaskim dachem się zdarzyło nawet, że zrobili, gdzie nałożyli płaskofolię, tak? No i potem spadł deszcz, no i to po prostu wszystko na nich spadło, prawda? No bo jak płaski dach może trzymać się z folii, prawda? Gdyby to była blacha, to jeszcze, ale no folia nie za bardzo. No i właśnie to, że dzieci powinny się uczyć na błędach, a czy w ogóle warto się uczyć na błędach i no nie ma nic złego w popełnianiu błędów, bo żyjemy w takiej erze, że ojej, popełniłeś błąd, to jesteś zły, tak? Nie, generalnie błędy są spoko.
1: I są różne drogi do tego celu. Teraz tak się zastanawiam, w którym momencie daje się dziecku nóż, żeby obrało jabłko, nie?
0: Myślę, że dwu-trzylatkom, jak już są takie sprawne, to można zacząć.
1: Tak.
0: Na początku, obieraczki na początku można zrobić, że bezpieczne, tak, że nawet jak się zatnie, to zdjęcie będzie tylko takie, ono na skórek sobie.
1: A co tam? Muszę mamie przekazać, żeby dzisiaj słuchała programu, czyli babci, bo no, babcia właśnie.
0: No właśnie, to jest to, że babcie często są takie tu ostrożne, a same w dzieciństwie też tak pracują.
1: O, prawda, nie? W ogóle to nie jest to, że w polu siedziały tam.
0: Tak, nikt właśnie to jest taki trochę paradoks, że z jednej strony rodzice mówią, no bo za naszych czasów to było to i my biegaliśmy na podwórku, no ale z drugiej strony rodzice nie pozwalają teraz na to dzieciom. A statystyki mówią, że generalnie jest bezpieczniej. Dużo bezpieczniej jest niż kiedyś, tak? Jakby są kamery, są gdzieś strzeżone osiedla. Generalnie najwięcej zagrożeń tak naprawdę płynie z internetu w naszych czasach. Gdzieś tam oglądałem taki materiał gdzieś tam w internecie na ten temat. I no najwięcej zagrożeń jest z internetu. Jakby tych zagrożeń na co dzień, na podwórku, że tak powiem, jest dużo mniej niż kiedyś.
1: Panie Mirku, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: No ja również.
1: Pan Miro z lasu dzisiaj był moim gościem.
2: Kreatywnie i aktywnie.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy od powtórki. Beat around the bush albo beat about the bush, czyli owijać w bawełnę. Takie tak. Sformułowanie ćwiczyliśmy w zeszłym tygodniu.
2: Mhm. To owijać w bawełnę, tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę ci młodsi słuchacze może nie do końca w ogóle znają takie wyrażenie, bo jego dawno nie słyszałem, powiem ci szczerze. Ono gdzieś tam jest zastępowane różnymi innymi. Ale beat around the bush w angielskim zdecydowanie funkcjonuje od dawna po dzisiejsze dni, także można to często usłyszeć. To jest to właśnie takie owijanie w bawełnę, lanie wody i unikanie odpowiedzi. To jest to beating about the bush. Nie przechodzenie do sedna. Rockowy, jeden z rockowych hymnów, ale takich bardziej popowo-rockowych, to wiedział lat 80. Def Leppard, to taki zespół, który bardzo długo gdzieś tam pojawiał się i grał przez lata 80., 90., 2000. Natomiast nigdy nie było jakby na takim topie i chłopaki w ogóle mieli strasznego pecha w takiej sytuacji, że oni się nie mogli przebić. Nagrali z album, który w tamtych latach, 80-tych, 90-tych, kosztował 5 milionów dolarów, co było mnóstwem kasy. Dzisiaj to tak naprawdę nie jest tak dużo, jeśli chodzi o nagranie płyty. No i oni nagle się okazało, że będzie klapa, że kompletnie nic z tego nie wyszło. Nikt w ogóle nie chce puszczać tej muzyki i się załamali, że co to będzie. I teraz przypadek znowu zrządził tym, co się działo później, bo tam w tamtych, w Stanach generalnie, bardzo popularne w tamtych czasach były kluby go-go. I teraz w tych klubach go-go nagle zaczęto grać tę piosenkę, bo wszystkim się jakby dobrze do niej tańczyło i to wszystko gdzieś tam pasowało do atmosfery. I to spowodowało zwrot akcji, bo ta piosenka się stała tak popularna, że potem wszyscy zaczęli sobie w domu puszczać i szukać tej piosenki. No i finalnie trafiła do rozgłośni radiowych i sprzedali 20 milionów płyt, także...
1: Jak ty znajdujesz te wszystkie historie?
2: Wiesz co, jest ten research jest taki bardzo ciekawy, bo z jednej strony troszeczkę czytam więcej, czy także staram się gdzieś tam gdzieś głębiej. Czasami tak po prostu dla zabawy pytam AI, co mi znajdziesz ciekawego? Czasami sobie nie radzi, okazuje się, że ja coś fajniejszego gdzieś tam wygrzebałem, a czasami się okazuje, że mnie zaskakuje czymś, czego ja nie znalazłem i potem muszę sprawdzić, czy to faktycznie, bo to trzeba sprawdzać, pamiętajmy. Nigdy nie wierzmy.
1: Bo ona zmyśla.
2: Powiem ci, że miałem takich kilka razy taką sytuację, że poprosiłem go, żeby mi zrobił taki zabieg, wiesz, z piosenką, żeby mi znalazł wyrażenie fajne. I ja już sobie wszystko przygotowałem, mówię, ale fajna fraza. Mówię, gdzie to jest w tej piosence? I sprawdzam tekst, nie ma tego w tej piosence. I do niego mówię, ej, stary, no przecież w tej piosence nie ma tego.
1: A on mówi, masz rację, pomyliłem się, tam nie ma,
2: wiesz,
1: tego zwrotu.
2: Ale najlepsze jest to, że on używa takiego kolokwialnego języka, mówi, ale siara, dałem ciała, przepraszam. Także bardzo polecam uważać na to, co dostajemy z AI, bo czasami potrafi nas na manowce sprowadzić. Więc Def Leppard ma jeszcze jedną ciekawą rzecz. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, widziałaś kiedykolwiek jednorękiego perkusistę, bo to jest to, co w tym zespole jakby jest najbardziej rozpoznawalne na całym świecie. To jest jedyny perkusista na całym świecie, który nieszczęśliwie w wypadku stracił całą rękę, całe ramię po prostu. I zespół stwierdził, że oni się nie podają i poczekają na niego, żeby coś wymyślić. I inżynierowie, słuchaj, usiedli do tego. Wymyślili mu cały system pedałów, które zastępują tą drugą rękę. I bo warto zobaczyć teledysk do Pour Some Sugar on Me, Def Leppard, co on robi, zastępując rękę nogami, stopami po prostu. To jest coś niesamowitego, niespotykana rzecz. Nie ma drugiej takiej historii w muzyce, gdzie ktoś po utracie po prostu jednej z ważnych kończyn, która pomaga ten instrument ogarnąć, wychodzi z tej sytuacji i nagle się okazuje, że się da. Także to jest kompletnie niesamowite. Ja mam podobny przykład koło siebie na pływalni. Jest taka dziewczyna, która pływa zawsze obok mnie. No i ja wiem, że nigdy nie będę pływał tak jak ona. I ona doszła do takiego poziomu, mając jedną właśnie kończynę niekompletną, że ja jestem w totalnym szoku, że można w ogóle coś takiego zrobić i przekroczyć barierę i być lepszym od tych ludzi, którzy mają wszystko. To są takie dwa przykłady, bo perkusista Def Leppard też to pokazał, że mało który perkusista tak dobrze gra jak on, a on w tym wszystkim nie ma jednego ramienia, jednej ręki całej. Także to godne podziwu i godne inspiracji dla nas wszystkich, którzy mamy to szczęście, że mamy te wszystkie kończyny i jednak okazuje się, że nie do końca potrafimy z nich korzystać. W piosence Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, mamy wyrażenie
1: Shake it up, czyli potrząsnąć czymś albo ożywić coś.
2: No właśnie, bo mamy zawsze to wyrażenie, to znaczenie wyrażenia prawdziwe, dosłowne i też to metaforyczne. To metaforyczne to właśnie ożywienie jakiejś sytuacji. Jak to wygląda w zdaniach?
1: Shake the bottle up before drinking, czyli wstrząśnij butelką przed użyciem, przed wypiciem.
2: To często mamy napisane na butelkę.
1: Tak. Mhm. We need to shake things up at work, czyli musimy ożywić sprawy w pracy.
2: Mhm. Dokładnie tak. No i w piosence to się wszystko pojawia gdzieś tam obok refrenu.
1: Take a bottle, shake it up, break the bubble, break it up. Czyli weź butelkę, wstrząśnij ją, przebij tą bańkę, zrób to.
2: Mhm. Tak, czyli wyjdź ze strefy komfortu, zacznij się bawić, wyluzuj się kompletnie. Tego wam też życzymy na całą niedzielę. Zresztą to jest fajna, energetyzująca piosenka, która fajnie potrafi obudzić, także polecamy.
1: Czyli my też będziemy shake up.
2: Też będziemy shaken up. To jesteśmy ożywieni, tak? Def Leppard, pour some sugar on me i wyrażenie
1: shake it up.
2: Zapraszamy.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 17. niedzielę zwykłą. Przed nami we wtorek wspomnienie świętego Szarbela. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Papież odwiedził Subiaco, duchowe serce benedyktynów, a Lublin żegna księdza profesora Andrzeja Szostka. Dzisiaj w programie także wspomnimy księdza Leona Kantorskiego, duszpasterza młodzieży, i powiemy o Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa. Powiemy również o zbliżającej się renowacji zabytkowych organów w Opolskiej Katedrze i koncercie Padre Guillerme w Opolu. Teraz, jak zawsze, zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika, z tamtejszej parafii Królowej Apostołów.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. W dzisiejszej Ewangelii, stosunkowo krótkiej, znajdujemy aż trzy przypowieści Pana Jezusa. O skarbie ukrytym w roli, o drogocennej perle i o sieci pełnej ryb, które na brzegu zostały posortowane na dobre i złe. Zazwyczaj Chrystus opowiadał jedną przypowieść, a tu dziś mamy aż trzy naraz. Dwie pierwsze, a więc ta o skarbie i perle, mają ze sobą wiele wspólnego. Opowiadają o biżuterii, o kosztownościach, o symbolach bogactwa. Kto z nas nie chciałby znaleźć gdzieś przypadkowo skarbu? Idziesz na spacer do lasu i trafiasz na jakąś kryjówkę ze zgromadzonym tam złotem. Albo w domu w czasie remontu odkrywasz pod podłogą albo w ścianie skrytkę z kosztownościami. Wiele filmów i powieści ma w swojej fabule motyw skarbu. Wyspa skarbów, poszukiwacze zaginionej arki, skarb w jeziorze, piraci z Karaibów. W tych książkach czy filmach zawsze ktoś szukał skarbów. W historii świata mieliśmy nawet okres, którego nazwa wprost nawiązywała do poszukiwania skarbów. Mam na myśli gorączkę złota. Przełom XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie natrafiano na złoża tego cennego kruszcu. Tysiące osób z całego świata ciągnęły do Ameryki w nadziei szybkiego wzbogacenia się, odkrycia złóż złota czy diamentów. Człowiek wiele zrobi, by się wzbogacić, jeśli jest to uczciwa praca, podparta wytrwałością, systematycznością i pomysłowością, to nie ma w tym nic złego. Istotne jest tylko, by dobra materialne nie zastąpiły nam Pana Boga i nie stały się bożkiem. A tak się stało w przypadku wielu osób. Pieniądz dla wielu stał się wyznacznikiem statusu i złudnym poczuciem potęgi i wpływów, jakie dzięki majątkowi można zdobyć. Jak przenieść na życie nasze codzienne, rodzinne i zawodowe te dzisiejsze przypowieści? Słyszę czasem, jak ludzie zwracają się do osób, które kochają, mówiąc czule: mój skarbie. Czy mówicie tak do osób, które są dla was ważne? Skoro więc dla człowieka, często niedoskonałego, grzesznego, mamy taki komplement, to ileż bardziej możemy i powinniśmy Boga traktować jak nasz największy skarb. Bo w rzeczywistości tak jest. Bóg jest i powinien być dla nas najcenniejszy. Często nie doceniamy tego, kim dla nas jest Pan Bóg. Żyjemy w kraju, gdzie wiara chrześcijańska, gdzie katolicyzm jest dla nas czymś oczywistym. Widzimy na co dzień kościoły, krzyże, kapliczki, prawie wszyscy jesteśmy ochrzczeni, byliśmy u pierwszej komunii i może się wydawać, że to takie oczywiste. Co to za skarb, który mogą mieć wszyscy, można by spytać. Ale w wielu krajach katolicy są mniejszością, są prześladowani, wyrzucani z pracy, wtrącani do więzienia, skazywani na śmierć, bo byli na mszy albo znaleziono przy nich różaniec. Możesz dziś tak z głębi serca świadomie powiedzieć, że Chrystus, Kościół, sakramenty, modlitwa, Matka Boża to Twoje skarby? Czy doceniasz to, że każdego dnia możesz być na mszy świętej? A kiedy byliśmy na mszy w dzień powszedni? Nie tylko w niedzielę, gdy mamy taki obowiązek i nakaz, ale tak z potrzeby serca, dobrowolnie, przez nikogo nie przymuszeni. Msza w niedzielę i msza w poniedziałek czy środę jest tą samą Eucharystią, ofiarą Jezusa składaną z miłości do nas. Odkryjmy więc ponownie te wielkie skarby Kościoła. Nie są nimi w pierwszym rzędzie zabytki sztuki sakralnej, rzeźby, freski, malowidła, obrazy, ale sam Bóg. Skarby sakramentów, modlitwy i Pisma Świętego. Nawet nie jesteśmy świadomi, że mamy w domu skarby. Bo czy takim skarbem ciągle jeszcze nieodkrytym nie jest Biblia, którą masz gdzieś na półce albo w szufladzie? Czy znasz ten skarb? Czy czytasz regularnie, starając się poznać Pana Boga? A różaniec? Jakie to bogactwo Kościoła? Święty Jan Paweł II zapisał kiedyś przepiękne słowa właśnie o modlitwie różańcowej. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata, naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła. A inny skarb, jakim jest sakrament spowiedzi? Tam możesz doświadczyć bogactwa Bożej miłości i Jego miłosierdzia. A skarby mszy świętej czy adoracji Najświętszego Sakramentu? Wchodzisz do kościoła, będąc na spacerze i już na wyciągnięcie ręki masz skarb rzeczywistej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Możesz się tym karmić, adorować, trwać przy Panu Jezusie w milczeniu. Bogactwo form modlitwy jest tu bardzo szerokie. Szukajmy więc każdego dnia tych naszych duchowych skarbów i uznajmy Chrystusa za naszą największą życiową wartość.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Teraz przenosimy się do Rzymu, a dokładnie serwis Vatican News zaprezentuje Krzysztof Brąk.
3: Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności. Rozważając Ewangelię o chwaście pośród zboża, ziarnku gorczycy i zaczynie, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przypowieści Jezusa ukazują sposób, w jaki Królestwo Boże wzrasta w historii i w życiu człowieka.
4: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
3: Papież zauważył, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
4: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego.
3: Ojciec Święty podkreślił, że Boży styl działania wzywa nas do ufności, także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny.
4: Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego.
3: Leon XIV przywołał również słowa ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, który mówił o logice ziarna. Nie jest ona logiką sukcesu, wielkości czy dominacji, lecz drogą pokory i służby drugiemu człowiekowi. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił różne grupy pielgrzymów, które przybyły do Castel Gandolfo, między innymi Akademię Liturgiczną z Rzeszowa. Po raz kolejny zaapelował też o pokój.
4: Z niepokojem śledzimy to, co się dzieje w różnych krajach dotkniętych wojną i przemocą. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy.
1: Dodajmy jeszcze, że będący na urlopie papież zatrzymał się w Subiaco, gdzie odwiedził dwa benedyktyńskie klasztory. Modlił się w świętej grocie związanej z początkiem życia monastycznego świętego Benedykta, a następnie spotkał się ze wspólnotą benedyktynów. W monasterze świętego Benedykta zwiedził kompleks klasztorny i zatrzymał się na chwilę cichej modlitwy przed XIII-wiecznym freskiem przedstawiającym świętego Franciszka z Asyżu. W znajdującej się w klasztorze świętej grocie, gdzie według tradycji święty Benedykt prowadził życie pustelnicze, papież zgodnie z wielowiekowym zwyczajem ucałował kolano figury świętego, a następnie wraz z obecnymi odmówił modlitwę Ojcze Nasz. Zmieniamy temat. Szczątki 38 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
5: Są to pochówki bez strumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych bardzo silnych, bardzo czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem. Oczywiście jakby musimy podjąć te szczątki, poddać je oględzinom, żeby mówić o tym w sposób absolutnie jednoznaczny.
1: Na miejscu pracują fachowcy polskiego i ukraińskiego IPN, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz archeolodzy przedsiębiorstwa Wołyńskie Starożytności. Ta współpraca przebiega na bardzo wysokim poziomie. Mamy wrażenie, że jesteśmy jednym zespołem, mówił ksiądz Tomasz Trzaska.
5: Tutaj jestem pełen szacunku i podziwu, ponieważ są to w 99% Ukraińcy, którzy pracują w tym miejscu, w miejscu zbrodni, popełnionej nie przez Ukraińców w takim sensie wszystkich, tylko przez bardzo konkretne osoby i bardzo konkretną organizację. Niemniej jednak ta praca jest dla nich, myślę, że w jakimś stopniu trudna, natomiast naprawdę nie mamy zastrzeżeń, widzimy ogromne zaangażowanie, bardzo duży wysiłek wkładany z ich strony.
1: Prace poszukiwawcze oraz ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie potrwają do 7 sierpnia. Władze Litwy planują utworzenie w Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława i Świętego Władysława w Wilnie Panteonu Litewskich Władców. Projekt ma towarzyszyć kompleksowym badaniom naukowym, których celem jest sprawdzenie hipotezy, że w tym miejscu mogą znajdować się szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna króla Władysława Jagiełły.
6: Litewskie Ministerstwo Kultury przekazało, że Panteon nie będzie odrębnym obiektem ani nową ekspozycją. Ma zostać włączony w istniejącą przestrzeń katedry oraz jej podziemi. Plan zakłada upamiętnienie nie tylko władców spoczywających w mauzoleum królewskim i samego księcia Witolda, ale także wszystkich znanych wielkich książąt litewskich, członków rodzin panujących, przedstawicieli możnych rodów oraz innych ważnych postaci historycznych pochowanych w katedrze. Resort zapowiedział również upamiętnienie tych, których grobów lub szczątków dotąd nie odnaleziono lub nie zidentyfikowano, chociaż źródła historyczne potwierdzają ich pochówek w świątyni. Ministerstwo podkreśliło, że przed opracowaniem koncepcji Panteonu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania naukowe. Dopiero później we współpracy z ekspertami zostaną przygotowane rozwiązania architektoniczne i ekspozycyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: W mauzoleum wileńskim pod kaplicą świętego Kazimierza spoczywają król polski Aleksander Jagiellończyk oraz królowa Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna. Znajduje się tam również urna z sercem króla Władysława IV Wazy. Do Wilna dotarła 36. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Suwałk. Wzięło w niej udział ponad 500 pątników z całej Polski i innych krajów. Większość z nich w ciągu 10 dni pokonała w sumie 270 kilometrów. Tegoroczne hasło pielgrzymki to Królowa Pokoju, które nawiązuje do modlitwy za wstawiennictwem Maryi w czasach pełnych konfliktów, nieporozumień i wojen. W rozmowie z wileńskim korespondentem Polskiego Radia Kamilem Zalewskim pielgrzymi nie kryli radości i wzruszenia.
7: Ruszaj tam, gdzie ziemię obiecano, daję ci pan.
8: Dla mnie pielgrzymka to jest czas duchowy i takie rekolekcje w drodze, a mam też swoje prywatne intencje, których chcę się pomodlić u Matki Bożej, gdyż są małe problemy rodzinne, ale dzięki właśnie hasłu tegorocznej pielgrzymki Królowa Pokoju wiem, że na pewno wszystko będzie dobrze.
9: No bo ja co roku chodzę, od 2000 roku. Przychodzi czas na pielgrzymkę, to pakuję się i przyjeżdżam. Za ojczyznę, za rodzinę, za pielgrzymów, za tych, którym obiecałem modlitwę, za siebie tak samo, żebym miał moc jeszcze dalej chodzić w następnych latach.
10: Tym, co przyciąga, jest też oczywiście spotkanie z Polakami na Wileńszczyźnie. To trzeba doświadczyć tej i gościnności, tej serdeczności i takiego klimatu, gdzie ja już mam czasami wrażenie, że trudno tutaj w ojczyźnie u nas spotkać. Uczę się patriotyzmu od Polaków tam mieszkających i miłości do ojczyzny.
11: Uwaga, Włoski tramy przybyła 36!
12: Na początku nas zlało, później nas słońce wystudziło i także naprawdę w sumie jest naprawdę była bardzo dobra pielgrzymka.
13: Niesamowite szczęście. Po 18 latach mogę po raz kolejny pielgrzymować do Jasnej Bramy razem ze swoim synem. Pielgrzymowaliśmy do Suwałk z Krakowa, a Suwałk już do Ostrej Bramy na nogach.
14: Jestem z Siedlec. Z dziećmi i z ogromnym wzruszeniem. Z lutami, z upadkami, no bo to wiadomo, wielka dzieci i zawsze pozytywnie, z ogromną radością, wsparciem. Są to tak ogromne emocje, że zapiera dech. Także cieszę się, że dobrnęliśmy, doszliśmy.
1: Trasa pielgrzymki prowadziła m.in. przez Krasnopol, Sejny, Berżniki do granicy z Litwą i dalej przez Mierkinię do Wilna. A pierwsza suwalska pielgrzymka do Wilna odbyła się w 1991 roku po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Została zorganizowana jako dziękczynienie za wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej i upadek reżimów komunistycznych. Jej organizacją zajmują się Salezjanie Inspektorii Warszawskiej.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Lublin żegna swojego honorowego obywatela, księdza profesora Andrzeja Szostka, filozofa i etyka, byłego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Flaga miasta na budynku ratusza została opuszczona do połowy masztu, a po hejnale trębacz odegrał melodię Cisza. Będzie nam go bardzo brakowało, mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
2: To duża strata dla naszego miasta, a w ogóle dla polskiej nauki, dla naszego ośrodka akademickiego. To był człowiek, ksiądz profesor Andrzej Szostek, niezwykle mądry, skromny, wrażliwy. Wszyscy ci, co go znali, mogą zaświadczyć, że cechował go ogromny szacunek do drugiego człowieka. To, co dzisiaj chyba jest szczególnie ważne, ale także odpowiedzialność i taka postawa pełna dialogu.
1: Pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka odbył się w sobotę w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie. Profesor został pochowany w mariańskiej kwaterze cmentarza przy ulicy Unickiej. Teraz o innych rocznicach. 23 lipca 1944 roku Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku w Lublinie. Był to drugi co do wielkości po Auschwitz-Birkenau niemiecki obóz zagłady w Europie. W chwili wyzwolenia przebywało w nim około 1000 więźniów, wśród nich żołnierze Armii Krajowej. Według danych Państwowego Muzeum na Majdanku obóz przeszło 150 tysięcy osób, zamordowano około 80 tysięcy. W 1987 roku teren dawnego obozu hitlerowskiego odwiedził Jan Paweł II. Na życzenie papieża zmieniono plan pielgrzymki i wizytę w Lublinie zaczął od spotkania z byłymi więźniami Majdanka. Wypowiedział wówczas znamienne słowa.
3: Niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem.
1: Helena Czerwińska-Buda miała 15 lat, gdy trafiła na Majdanek wraz z innymi mieszkańcami podlubelskiego Kurowa. W 2010 roku wspominała, że najgorszy w obozie był brak nadziei.
4: Wszyscy patrzyliśmy na Lublin, że tam jest życie, że tam ludzie żyją. A nasza perspektywa była tylko do tego pieca, bo stamtąd się nie wychodziło. A ja bardzo chciałam żyć.
1: Wobec zbliżającego się frontu w kwietniu 1944 roku Niemcy rozpoczęli systematyczną ewakuację obozu. W przeddzień wyzwolenia, 22 lipca, hitlerowcy wyprowadzili w Marszu Śmierci około 1000 więźniów, w tym kobiety i dzieci, do Auschwitz-Birkenau. Tego samego dnia, na kilka godzin przed opuszczeniem Lublina przez Wehrmacht, Niemcy zamordowali 300 więźniów Zamku Lubelskiego. 26 lipca 2010 roku zmarł w wieku 92 lat ksiądz Leon Kantorski, duszpasterz młodzieży, publicysta, wieloletni proboszcz parafii świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Był prekursorem wprowadzenia do liturgii muzyki rockowej. W okresie PRL aktywnie wspierał opozycję, organizował protesty przeciwko polityce władz. Za swoją działalność był represjonowany przez służby bezpieczeństwa PRL. W styczniu 1968 roku, 4 lata po objęciu parafii w Podkowie Leśnej, zorganizował mszę bitową, pierwsze takie wydarzenie w kościele w Polsce. Oprawę rockową do liturgii skomponowała Katarzyna Gertner, a jej wykonawcami byli muzycy zespołu Czerwono-Czarni.

0: wyciszony.
1: Jak wspominał ksiądz Leon Kantorski w rozmowie z Pawłem Wojewódką w 2002 roku, msze z muzyką gitarową nie były w jego parafii zupełną nowością. Pierwszy nieoficjalny występ lokalnego zespołu miał miejsce już w 1965 roku podczas nabożeństwa majowego.
2: Przed nabożeństwem powiedziałem: moi kochani, dzisiaj tak trochę inaczej będzie. Zamiast organów na chórze wystąpią chłopcy z gitarami. I proszę to przyjąć jako ich wkład w nasze życie religijne. I to było bardzo dobrze przyjęte na ogół. Były głosy przeciwne, ale nie było jakiejś takiej burzy.
1: Msza bitowa okazała się siłą przyciągającą do Podkowy Leśnej tysiące młodych ludzi z całej Polski, wspomniała w radiowym reportażu Agnieszki Lipki-Barnett kompozytorka Katarzyna Gertner.
3: Co tydzień gromadziła się młodzież, było nie 300 osób w kościele, tylko 2000. Zima, nie zima, były tłumy. Tłumy auta miały rejestrację obcą. Nawet jednego konsula radzieckiego podobno wyrzucili z ambasady za karę, że poszedł tam przed do kościoła. A on był ciekawy i chciał zobaczyć to zjawisko, co to jest, bo to zataczało bardzo szerokie kręgi.
1: Msze bitowe zyskały też wielką sympatię ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły. Jednocześnie muzyka rockowa w kościele wzbudzała sprzeciw niektórych wiernych i sporą nieufność wielu hierarchów, w tym początkowo kardynała Wyszyńskiego, ówczesnego prymasa Polski. Władze PRL, być może widząc perspektywę rozłamu w kościele, zgodziły się na wydanie i sfinansowanie płyty Pan przyjacielem moim, która ukazała się jeszcze w 1968 roku i szybko zyskała popularność. Wśród parafian w Podkowie Leśnej, którą kierował ponad 30 lat ksiądz Leon Kantorski, znany był z inicjatyw całkowicie nowatorskich. Wprowadził na przykład autosakrum, zwyczaj święcenia nowych aut, których właściciele przy tej okazji otrzymywali wizerunek świętego Krzysztofa. Msze dla automobilistów w dniu ich patrona świętego Krzysztofa przyjęły się w całej Polsce. No i właśnie teraz czas na 27 ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa, obchodzony w dniach od 19 do 26 lipca pod hasłem Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach, a towarzyszy mu akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Ksiądz Łukasz Zygmunt, delegat biskupa do spraw misji w diecezji kieleckiej i dyrektor diecezjalny papieskich dzieł misyjnych, podkreślił, że misjonarze są to córki i synowie naszej ziemi, bo wywodzą się z naszych parafii.
4: Papież Benedykt XVI mówi: rzeczowi, której się modli, nigdy nie jest sami. Kiedy na parafii modlimy się za naszych misjonarzy, za nasze misjonarki, to wtedy oni czują naszą więź i obecność razem z nimi.
1: Ksiądz Zygmunt ocenił, że Miwa Polska jest bardzo przejrzystą organizacją.
4: Patrząc tak z perspektywy duszpasterza, księdza diecezjalnego, to muszę powiedzieć, że Miwa Polska jest bardzo przejrzystą organizacją. Tam są konkretne projekty i konkretni ludzie, konkretne wyzwania. I dlatego też widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
1: Duchowny zaprosił także do Miechowa na zakończenie obchodów tygodnia świętego Krzysztofa. Natomiast siostra Renata Grzegorczyk ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, misjonarka w Republice Środkowoafrykańskiej, mówiła o posłudze sióstr wobec kobiet.
5: Jako siostry pasterzanki staramy się dostrzegać te potrzeby, które mają ludzie. I są takie trzy obszary, które są dla nas ważne. Myślę, że też dla każdego misjonarza. Edukacja, zdrowie, dożywianie. Też kiedy te obszary są zaopatrzone albo wspólnie z nimi, też staramy się prowadzić formację duchową. Wcześniej prowadziłyśmy szkołę. Taką potrzebą było objęcie dużej szkoły dla 600 dzieci, bo jedna, potem dwie szkoły. Teraz, kiedy ta szkoła została zaopatrzona, też dzięki darczyńcom z Polski, w tym roku mogły się przekazać siostrom miejscowym. Także już Afrykańczycy powoli jak gdyby obejmują edukację, kontynuują te dzieło, które my kiedyś prowadziliśmy jako biali. Też taką nową działalnością, którą rozpoczęłyśmy, która wynikała z potrzeby, jest zaopiekowanie się samotnymi matkami. Tam bardzo często kobieta zmaga się z tym, że kiedy mężczyzna dowiaduje się, że ona jest w ciąży, on ją zostawia, albo daje warunek, albo usuniesz ciążę, albo zostaniesz sama. No i takie kobiety, to one często są bardzo młode, to są analfabetki, często są też odrzucone przez rodzinę i staramy się, oprócz tego, że dzieciom kupujemy mleko, żeby nie umarły z głodu, to też staramy się dać im zawód. Jestem krawcową, więc dzięki temu mogę nauczyć się szyć. Dziewczyna, która opanuje krawiectwo, będzie mogła im kupić maszynę do szycia, a te, które może nie są za bardzo zaradne, to będą mogły przyjść do nas na misję i po prostu szyć ubrania albo haftować. Bardzo popularne są materiały do opasowania dzieci, mogą je sprzedawać i dzięki temu będą mogły samodzielnie utrzymać swoją rodzinę. Po pierwsze, a po drugie, zauważyłam, że każda kobieta lubi szyć. Tam kobieta nie ma czegoś, co nazywam pasją, coś, co by było tylko dla niej. Pracuje w polu, opiekuje się dziećmi, rodziną i to właściwie tyle, tak? A krawiectwo jest taką działką, kiedy ona robi coś dla siebie. I też ona jako kobieta się zmienia, ma poczucie własnej wartości. I kolejną taką potrzebą, którą zauważyłyśmy, widzieliśmy dużo dzieci, które mają bardzo daleko do szkoły, nawet po 10 kilometrów. I razem z Biblią Polską taki projekt otwarliśmy bliżej do szkoły, czyli rowery dla uczniów, które mają więcej niż 10 kilometrów do szkoły. To jest bardzo dobra szkoła, ale tam nie ma dojazdu. Dla małego dziecka 10 kilometrów to jest 2 godziny, jeżeli idzie pieszo i to dosyć szybko, kiedy nie pada deszcz. Ale kiedy ono do szkoły już dotrze, to jest tak zmęczone, że śpi na lekcjach i nie może się uczyć, a musi wyjść o 5:30 z domu, żeby do tej szkoły na czas dotrzeć. I oczywiście jest głodne i też tak samo musi wrócić. A rowerem ten czas skraca się do 30-40 minut. Otrzymaliśmy 150 rowerów dzięki pomocy darczyńców z Polski, a dzieci same pomogły w robieniu zadeszonego parkingu. I też z tego miejsca też pragnę podziękować wszystkim darczyńcom w imieniu misjonarzy, ponieważ bez waszej pomocy nie moglibyśmy docierać do tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Bardzo wam dziękuję za ten każdy grosz, który dajecie z racji świętego Krzysztofa, bo on ratuje bardzo często życie. Życie matki z dzieckiem, czy kobiety, która bardzo potrzebuje pomocy, a tam kobiety, dzieci są często bardzo opuszczone, bardzo niedoceniane. I za to wszystko bardzo wam dziękuję.
1: Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przyznał, że bardzo ważną rzeczą jest troszczyć się na drodze o każdego uczestnika ruchu drogowego.
0: W Polsce dokonano dobrej rzeczy. Poprawiliśmy bardzo istotnie wskaźnik śmiertelności na polskich drogach, chcąc rozpiąć pewien taki namiot i wracając do roku 1991, gdzie zginęło 7900 osób, to patrząc na rok ubiegły, gdzie zginęło tylko 1660, można powiedzieć o niesamowitym sukcesie, docenionym również przez świat. Niemniej, pojawia się nowe zjawisko, mianowicie w związku z faktem, że pojazdy są coraz bezpieczniejsze, że coraz bezpieczniejsze są również drogi, coraz sprawniejsza jest pierwsza pomoc przedlekarska. Osoby po wypadkach stają się osobami ciężko rannymi. Jeśli chodzi o ubiegły rok, to w Polsce takich osób mieliśmy ponad 7800. Patrząc na pewne analizy statystyczne, od 20 do 30% tych osób ciężko rannych staje się osobami niepełnosprawnymi. Więc dla tego typu ludzi świat i życie bardzo istotnie zaczyna się zmieniać. I jest tutaj potrzebna dość mocna, fundamentalna podstawa i etyczna, i religijna, i ludzka. W związku z powyższym, do tych wszystkich działań,

0: Więcej najtragiczniejszych wypadków przydarza się w sytuacji, kiedy jest bardzo ładna pogoda, sucha nawierzchnia i nic nie wskazuje na to, że rzeczywiście powinno w takich realiach dochodzić do wypadków. Ale tu mamy coś, na co zresztą zwrócił uwagę nasz święty Jan Paweł II, czyli na istnienie pewnego błędu antropologicznego, czyli świadomości tego, że nie wiadomo, co temu wszystkiemu towarzyszy, człowiek popełnia błędy. I rzeczywiście, odnosząc się do danych statystycznych, od 80 do 92% niekorzystnych zdarzeń drogowych, czy zakończonych śmiercią, czy zakończonych poranieniem, to jest wina człowieka. I o ile dość prosto jest poprawiać pojazdy, też wchodzi w Europie kolejny przepis, żeby te nowo produkowane pojazdy były jeszcze bardziej bezpieczne. To kosztuje, ale to można zrobić. To jest względnie proste, bo technika się rozwija. Także dość proste jest poprawianie dróg. To również są koszty, ale to do zrobienia, do osiągnięcia tego efektu nie jest takie trudne. Najtrudniej jest poprawić człowieka i tu właśnie jest to miejsce, ten dzisiejszy dzień, okazją do powiedzenia, że no nie poprawimy tegoż bezpieczeństwa w każdym zakątku tego świata, nie tylko w Polsce, jedynie przez wpajanie uczestnikom ruchu drogowego samych zasad ruchu drogowego. Poprawimy natomiast wtedy, kiedy przeniesiemy to szukanie owej motywacji do prawidłowych zachowań drogowych, czy w sferze etyki, czy w sferze religii, a generalnie będzie to po prostu szacunek dla każdego drugiego człowieka, dla jego zdrowia, dla jego życia.
1: Przypomnijmy, że w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej po raz kolejny zwraca się do wiernych z prośbą o materialne wsparcie zakupu środków transportu i innych projektów realizowanych m.in. przez misjonarzy opolskiej diecezji.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Teraz Diecezja Opolska. Na początek przypominamy o dzisiejszych wydarzeniach związanych ze świętą Anną. Na górze świętej Anny kończą się uroczystości odpustowe trwające od piątku w Grocie Lurdzkiej o godzinie 10.15 godzinki ku czci świętej Anny, a sumie odpustowej o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Piotr Kleszcz. Odpust ku czci świętej Anny także w Oleśnie, tam trochę dłużej, bo dzisiaj o godzinie 6.00 godzinki, a sumie odpustowej o godzinie 11.00 przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz biskup Paweł Stobrawa. Ponadto o 17.00 uroczyste nieszpory, a jeszcze w poniedziałek o 9.00 msza święta w intencji chorych i seniorów, o 17.00 różaniec z wypominkami i o 18.00 Eucharystia na zakończenie odpustu, po której wierni przejdą w procesji do kościoła parafialnego. Dzisiaj także Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, któremu w tym roku towarzyszy hasło „Ja nie zapomnę o Tobie”. Został on ustanowiony przez papieża Franciszka i obchodzony jest w niedzielę przypadającą najbliżej liturgicznego wspomnienia świętych Joachima i Anny. Szczególne obchody tego dnia w Kietrzu, dziś w programie o 16.00 msza pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła w kościele parafialnym świętego Tomasza Apostoła. O 17.00 nabożeństwo i pół godziny później początek międzypokoleniowego festynu rodzinnego, a także występ orkiestry Alcobras, zaś o 19.00 wystąpi Happy Jędrowski Show i Masztalski. Zabytkowe organy w Opolskiej Katedrze przejdą gruntowną renowację. Prace, o których mówi się od kilku lat, są możliwe dzięki wsparciu z budżetu miasta, które przeznaczyło na pierwszy etap inwestycji 1 800 000 zł. Na początek zostanie odnowiony prospekt, czyli ozdobna szafa organowa, która odzyska swój historyczny wygląd i oryginalną kolorystykę. W kolejnych etapach zaplanowano remont mechanizmu instrumentu. A ma on ponad 100 lat, powstał w XIX wieku, mówi ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz Opolskiej Katedry.
2: Brzmienie, jak podkreślają wszyscy fachowcy, jest unikalne naszych organów. Nie będą tylko służyły liturgii, chociaż to jest ich podstawowe przeznaczenie, ale również koncertowaniu. W tym kierunku też idziemy, aby rozbudować ten instrument o takie elementy, które potrafią wydobyć jeszcze większe piękno z tego monumentalnego instrumentu. Co więcej, chcemy do końca tego roku przeprowadzić renowację skrzyni, czyli prospektu organowego. On nieszczęśliwie został w latach 60. przemalowany tak szarym kolorem i praktycznie zniknęło to, co było jego pierwotnym pięknem, czyli dominujące barwy dębu, czerwień królewska i złota.
1: Proboszcz dodaje, że obecnie korzystanie z instrumentu wiąże się z realnym zagrożeniem. Zużyta instalacja elektryczna sprawia, że podczas gry dochodzi do zadymienia.
2: Przed remontem już mówili, sygnalizowali fachowcy, że trzeba je remontować. Niestety ten czas 4 lat i wilgoci, i kurzu zrobił też swoje. Także idziemy w tym kierunku, żeby je oddać na powrót graniu. Co jest ważne, mamy zastępcze organy elektroniczne, ale te elektroniczne organy to nie są takie, jak powinno być piszczałkowe.
1: Całkowity koszt odnowienia organów wyniesie blisko 3 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok. Teraz mężki różaniec w Opolu. Ksiądz Dawid Kątny, asystent diecezjalnego moderatora Żywego Różańca, zaprasza wszystkich ojców, mężów, synów i dziadków do udziału w spotkaniach formacyjno-modlitewnych, które będą miały miejsce w Opolu w pierwsze soboty miesiąca. Spotkania rozpoczną się mszą o godzinie 8.00 w kościele katedralnym. Następnie rozmyślania i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja różańcowa z katedry do kościoła Matki Bożej Bolesnej i Świętego Wojciecha. Najbliższe spotkanie 1 sierpnia. Przenosimy się na wieżę widokową we Włodzieninie. Na najwyższym punkcie byłego kościoła Świętego Mikołaja pojawi się luneta, nowy monitoring, a także licznik odwiedzin i tablice opisujące historię tego miejsca. Inwestycje zamierzamy zrealizować na wiosnę przyszłego roku, mówi Sebastian Baca, burmistrz Branic.
3: Powstaną dookoła kościoła ścieżki, bo to jest obiekt, który kiedyś był kościołem, kościół świętego Mikołaja, skrywający wiele sekretów i ciekawostek i chcemy je troszeczkę też opisać na takich informacyjnych tablicach, tak żeby jeszcze mocniej mocniej zaciekawić tych, którzy pofatygują się do Włodzienina i chcielibyśmy też tych turystów zliczać, w związku z tym powstanie taki kołowrotek zliczający wszystkich odwiedzających.
1: Dodajmy, że gmina Branice realizuje ten projekt wspólnie z czeskim partnerem z miejscowości Uwalno. W niedzielę 2 sierpnia na Górze Świętej Anny odbędzie się 24. Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów. Początek o godzinie 9 w Grocie Lurdzkiej. Jej centralnym punktem będzie msza sprawowana o godzinie 11.30 pod przewodnictwem ojca Dymitra Żeglina. Podczas pielgrzymki odbędzie się zbiórka, z której dochód zostanie przeznaczony na dokończenie budowy drugiej studni głębinowej w Togo i dofinansowanie Fundacji Tobiaszki z Wrocławia. Nie ma już cegiełek wejściówek na koncert Padre Guillerme w Opolu. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry 4 września. Zainteresowanie okazało się tak duże, że cała pula 5000 wejściówek rozeszła się bardzo szybko. Jednak diecezja opolska na razie nie rozważa przeniesienia koncertu w inne, większe miejsce. Ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik diecezji, przypomina, że to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale też religijne i ewangelizacyjne.
4: Koncert Padre Guillerme był w porządku zaplanowany przed Katedrą Opolską, ponieważ także te cegiełki, które są takimi wejściówkami, ich dochód jest przeznaczony całkowicie na dalsze prace remontowe, renowacyjne przy Katedrze Opolskiej. Poza tym koncert nie jest tylko wydarzeniem muzycznym, ale także religijnym. Na tym bardzo zależało autorowi Padre Guillerme, który poprosił także o mszę świętą, która będzie dzień wcześniej sprawowana.
1: Mimo że tylko 5000 wejściówek mogło być rozprowadzonych, bo takie są możliwości placu katedralnego, to jednak nie zmienimy miejsca, zapewnia ksiądz Kobienia, a koncert Padre Guillerme odbędzie się 4 września, wystąpi też Arka Noego i zespół Skytech. Ojcowie Franciszkanie z Prudnika Lasu zapraszają w niedzielę 2 sierpnia na odpust Porcjunkuli. Centralnym punktem uroczystości będzie suma odpustowa o godzinie 11.30 pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Poprzedzi ją przywitanie pielgrzymów i modlitwa różańcowa o godzinie 11.00. W programie także o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia z konferencją oraz nieszpory z błogosławieństwem po mszy świętej, przerwa na poczęstunek. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6.00. Kłania się Roman Juranek.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Kłaniam się Państwu, Ireneusz Prochera, a wraz ze mną w studiu są Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Karolina Kucwir, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
1: Barbara Kamińska, Koalicja Obywatelska.
4: Witam słuchaczki, słuchacze Radia Opole.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
5: Dzień dobry.
1: Natalia Podmostka, Nowa Lewica.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Piotr Pośpiech, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Witam Państwa.
1: I Paweł Toma, Konfederacja Nowa Nadzieja.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: No to proszę Państwa, na początek mocny polityczny akcent. Byliśmy świadkami stopniowania napięcia politycznego przez dłuższy czas. W tym tygodniu minionym sprawa wygląda na to, że się rozwiązała. Doszło do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier Morawiecki i ponad, tutaj dane się różnią, ponad co najmniej 30 jego zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. We wtorek ich wyrzucenie ma zatwierdzić komitet polityczny. Czy odejście ludzi ze środowiska Morawieckiego i rozpad Prawa i Sprawiedliwości zmienia sytuację na polskiej scenie politycznej? Jakie będzie miało konsekwencje? Ja przypomnę, że przecież wybory parlamentarne za niespełna niewiele ponad rok. Premier Morawiecki mówi, nie ma hegemona na prawicy. Co to oznacza dla pozostałych partii? Jak na to patrzą zarówno te partie, które są dzisiaj w opozycji, jak i partie rządzące? Proponuję, byśmy zaczęli od pana Konrada Gęsiarza. No, niech się pan wytłumaczy z tego, co się wydarzyło w PiS-ie.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze nie nazywałbym tego rozpadem Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do sytuacji, tak jak już pan redaktor powiedział, która gdzieś tam rodziła się od jakiegoś czasu. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości jasno określił zasady co do posłów, żeby parlamentarzyści określili się, czy będą brali udział w jakichkolwiek innych projektach politycznych, czego jakby komitet zabronił. Mamy sytuację, że rzeczywiście to środowisko wokół pana premiera Morawieckiego nie podpisało tych oświadczeń. Mówimy tu o około 40 parlamentarzystach, czy to z Parlamentu Europejskiego, czy tutaj naszych posłach i chyba jednym senatorze. Natomiast chciałem przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość to największa partia, jeżeli chodzi o ilość posłów. Jeżeli chodzi w ogóle o naszych parlamentarzystów, to mamy ich ponad 240, więc odejście 40 oczywiście jest to bardzo duża grupa, natomiast nie mówiłbym tutaj o rozpadzie. Wiem, że to jest wygodna narracja dla naszych przeciwników politycznych. Przypomnę, że w 2012 roku, kiedy pan Ziobro również odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, tworząc Solidarną Polskę, też już wieszczono upadek Prawa i Sprawiedliwości, a później doszło do tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i mogło samodzielnie rządzić. Dlatego byłbym daleki jeszcze tutaj od mówienia o rozpadzie. Rzeczywiście sytuacja na pewno byłaby lepsza, gdybyśmy razem wspólnie działali, bo ten system Donta, który jest przy wyborach, preferuje te większe i silniejsze partie, które zdobywają więcej głosów. Natomiast z drugiej strony dobrze, że mamy już koniec tego spektaklu. Jeżeli chodzi o pana Morawieckiego, mówienie, że to jest tylko stowarzyszenie, że to ma nie być działalność odrębna polityczna. Mamy jakby przecięcie tej sytuacji i myślę, że teraz powinniśmy się skupić na działaniu jednak, bo to, co dzieje się w Polsce, te złe rządy koalicji 13 grudnia są chyba ważniejsze od tego, żeby zajmować się tylko i wyłącznie tutaj jakby własnymi sprawami. Natomiast no, te podziały są na scenie politycznej. Przecież mieliśmy przykład rozpadu najpierw trzeciej drogi, później kolejnie rozpadu Polski 2050 na kolejne jakieś ugrupowania. Mamy przykład tutaj lokalny z Brzegu. Też można by powiedzieć, że Koalicja Obywatelska się rozpada, straciła w Brzegu. Wszyscy radni Rady Miejskiej w Brzegu odeszli, ponieważ no, mówi się, że samorząd najważniejszy, ale jak samorządowcy głosują tak, jak chcą mieszkańcy, no to partia im dziękuje wtedy, bo jest nie po myśli partii. Dlatego myślę, że skupmy się na tych rzeczach najważniejszych dla Polek i Polaków, bo mamy dużo więcej dzisiaj problemów niż tylko to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości.
7: Przepraszam, mamy
3: czas, panie redaktorze?
1: Proszę?
3: Mamy czas? Mierzymy czas? No,
1: zawsze mamy czas, panie wojewoda, ale...
3: Mierzymy.
1: No, pani Kucwir, jakie jest stanowisko partii Razem? To, bo tutaj wysłyszeliśmy, że pan Gęsiarz bagatelizował to, co się stało. Myśli pani, że to będzie miało jakieś większe konsekwencje?
5: Znaczy tutaj tak, rozwód w PiS-ie na pewno zmienia sytuację na scenie politycznej w Polsce, ale jakie będą konsekwencje tego, no to tak naprawdę zobaczymy dopiero z czasem. Ja ani nikt inny nie jesteśmy tutaj w stanie przewidzieć przyszłości. Ogromne znaczenie mają tutaj właśnie ten czas i biologia, które decydują o dynamice zmian wszędzie, czy to w naturze, czy w polityce. Na ten moment, tak jak podkreślał też Adrian Zandberg, PiS-u Lecha Kaczyńskiego już nie ma. Z jednej strony mamy kandydata na premiera, czyli pana Przemysława Czarnka, który krzyczy i przesuwa się coraz bardziej w tą radykalną prawą stronę. Z drugiej strony mamy pana Morawieckiego, tworzącego własny projekt, który można określić mianem technohadecji. I zachowuje się jak Alibaba ze swoimi 44 rozbójnikami. Ale w tym wszystkim ogólnopolskie media skupiają się na mordobiciu między frakcjami i tym, kto komu i dlaczego nie podał ręki. W momencie, kiedy 5000 kurierów z Pyszne.pl traci swoją pracę, w momencie, kiedy walczą o minimalną stawkę godzinową, a w ochronie zdrowia trwa kryzys. Proszę spojrzeć na sytuację pacjentów onkologicznych.
1: No dobrze, ale tutaj odbiegamy trochę od tematu. Ja bym proponował jednak, byśmy się skupili na tym głównym wątku naszej rozmowy. Wracając do tego, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości, to komu kibicujecie jako Razem? Morawieckiemu czy Kaczyńskiemu?
5: Nie kibicujemy nikomu. Dla nas jako Razem istotne jest to, co w tej całej sytuacji odchodzi w cień i pozostaje przyćmione właśnie tym kolejnym odcinkiem zajmowania się przez polityków prawicy sobą nawzajem i przerzucenie odpowiedzialnością za ten rozwód w PiS-ie.
1: Dziękuję bardzo. Barbara Kamińska, to z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej to, co się wydarzyło, to niesie ze sobą jakieś korzyści polityczne?
7: Wszystko, co się wydarza w polityce, w partiach, ma mieć swoje odzwierciedlenie i ma swoje odzwierciedlenie w wyniku wyborczym. I to, co się zadziało w PiS-ie, to może być bardzo dobrze wyreżyserowany spektakl z elementami dramatycznymi, aby wciągnąć w tą sytuację i przekonać do tej sytuacji wyborców. Chodzi też o to, aby pan Morawiecki zagospodarował centrum, aby utrzymać tych wyborców, którym zaczyna być bliżej do Konfederacji. I może być tak, że tak jak to ubywało w PiS-ie, że za rok panowie padną sobie w ramiona i będą mówili, że wszystko jest okej. Trudno jest dzisiaj też powiedzieć jednoznacznie o tym scenariuszu, który przytoczyłam, dlatego że widzimy, iż faktycznie zmienia się scena na prawicy. Jest wiele nowych partii, nowych ugrupowań, które zaczynają ze sobą konkurować. W związku z tym też, aby utrzymać pewną hegemonię na prawicy, no potrzebne są pewne ruchy i zmiana liderstwa. Wiadomo też już od dawna, że w PiS-ie zaczyna być konkurencja między różnymi frakcjami o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który do tej pory twardą ręką trzyma tą partię, aczkolwiek jeśli chodzi o kwestię związaną ze skutkami tego, to naprawdę czas pokaże. Dzisiaj myślę, że jest to bardziej problem tej partii niż satysfakcja jakiejkolwiek innej.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
8: Widzimy tutaj, jak przez ostatnie tygodnie, dni, nawet gorączkowo Jarosław Kaczyński próbował połączyć, załagodzić atmosferę w swoim ugrupowaniu. Jedni podpisywali deklarację, drudzy nie, wstrzymywali się i tak dalej. Pan Morawiecki postawił na swoim. Z naszego punktu widzenia, też jako Partii Polski 2050, wiemy, co czuje Jarosław Kaczyński. Odchodząc, rezygnując z partii określona grupa posłów, zdaje sobie sprawę, że go po prostu zdradzili, bo z tych list wchodzili do Sejmu, nagle odchodzą, zdradzili go. Podobnie jak Mateusz Morawiecki, który nieudolnie próbował stworzyć rząd w 23 i przez 2 tygodnie blokowali wszystko, więc tak jak tutaj pan z PiS-u mówi, koalicja 13 grudnia, no tak, no przez 2 tygodnie czekaliśmy, aż Mateusz Morawiecki spróbuje coś stworzyć i nie stworzył. I myślę, że teraz też nic mądrego nie stworzy, bo wyborcy są mądrzy i patrzą i nie są aż tak jakby zaszufladkowani z prawej czy z lewej strony, widzą jakie są zagrożenia z tej radykalnej prawicy, widzą i pamiętają afery PiS-u, respiratorowe, wybory kopertowe, przecież miliardy złotych publicznych pieniędzy poszło w piach. Elektrownia Ostrołęka, wiele, wiele różnych afer i pan Morawiecki myśli, że nikt o tym nie pamięta. Nie wiem, może to jest dla niego taka właśnie to wyjście z PiS-u, to jest dla niego taka karta przetargowa, że po wyborach w 27, jeżeli zdobędzie jakiś tam wynik, będzie mógł grać tą swoją kartą, beze mnie nic nie zrobicie, może do PiS-u tak zapukać, ale w zamian coś chce, nie chce, żeby rozliczać poszczególne afery i myślę, to jest jego taka karta przetargowa, właśnie to całe stowarzyszenie, to wyjście, ten podział, a Jarosław Kaczyński myślę, że sobie jakoś tam poradzi mniej lub bardziej.
1: Dziękuję bardzo. Natalia Podmostka.
9: Rozpad PiS-u to nie jest przełom ideologiczny, to jest raczej brutalna walka o to, kto w przyszłości miałby objąć rządy po Jarosławie Kaczyńskim. Tutaj wystąpienie posłów z ugrupowania pokazuje, że no chcą przejąć powolutku może tą władzę. Natomiast tak jak tutaj wszyscy zauważyliśmy, czas pokaże, do wyborów mamy jeszcze niespełna rok. Także no zobaczymy, co będzie próbował ugrać pan Morawiecki na scenie politycznej. Proszę pamiętać, że to wystąpienie nie zwalnia z tego, że wcześniejsze rządy i nieudolne rządzenie nie pomoże nie rozliczyć w jakiś sposób, tak jak tu było powiedziane, czy to te respiratory, czy inne afery związane z nieudolnymi rządami PiS-u. Jeśli chodzi o nadchodzące wybory, no zobaczymy, jak to się będzie układać metodą Donta. Wiadomo, że silniejsze ugrupowania, tak już tutaj było powiedziane, mają łatwość i szybciej są w stanie zbudować te mocne ugrupowania przede wszystkim. Dla nas miejmy nadzieję, że faktycznie ten rozłam spowoduje upadek prawicy, ale żeby to nie spowodowało wzmocnienie się takiej, no jakby tych odłamów tutaj, które mamy również przedstawicieli z prawicy, czy to pana Brauna, czy no przede wszystkim chciałabym, żeby to faktycznie miało realny wpływ dla wyborców, żeby zobaczyli, że nasza koalicja 13 grudnia, jak już zostało powiedziane, będzie mogła dalej przewodniczyć w Polsce.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Pośpiech.
10: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, to, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia populistyczna, radykalna, przyjmująca często narrację moskiewską i antyunijna się rozpada i pogrąża w chaosie na naszych oczach, to nie jest zła wiadomość dla Polski. Uważam, że to jest dla Polski bardzo dobra wiadomość. Wiecie Państwo, ja też myślałem w którymś momencie, że to może być zagranie, tak jak wspomniała Pani Przewodnicząca, które skończy się padnięciem sobie w ramionach tuż przed wyborami, bo na fuzji, na połączeniu zawsze partie zyskują. Natomiast od czwartku do dzisiaj sposób komunikowania się między stronami, jak oni się tam nazywają, maślarzami, harcerzami, grzybiarzami i kto tam jeszcze jest, bo to jest wszystko mało poważne. Przypomnę, maślarze to ci, co nie lubią niemieckiego masła, a harcerze to faceci w krótkich gatkach po prostu. Przepraszam wszystkich harcerzy w Polsce, których bardzo szanuję. Natomiast oni się tak zachowują. Wiecie Państwo, mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie proces, który oczyści trochę prawicę w Polsce, który spowoduje istotny spadek poparcia dla tego ugrupowania. Chciałbym także podkreślić rzecz, która wydaje mi się w kontekście tego, co się dzieje, szalenie ważna. My jesteśmy w Opolu, regionalnie. Proszę Państwa, ten rozłam będzie postępował w głąb kraju, w regionach, w powiatach, w gminach, tam, gdzie funkcjonują struktury pisowskie. My się za chwilę dowiemy, kto jest maślarzem, a kto jest harcerzem albo
1: jeszcze... Na razie podobno nie ma nikogo.
10: Wie pan, to się za chwilę okaże, bo jeżeli Mateusz Morawiecki i prawie 40 parlamentarzystów musiało odejść, bo założyło sobie stowarzyszenie, to co z odnową Marcina Ociepy? To jest stowarzyszenie. On jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości, aktywnie działa politycznie jako odnowa i może być w tym klubie, a tamci nie mogą być. Co zrobi poseł z Płocka, czyli pan Kamil Bortniczuk? Czy po której stronie będzie próbował się odnaleźć? Czy też pani poseł Katarzyna Czochara? I tak dalej, i tak dalej. Ten spektakl jeszcze długo potrwa, bo podziały zaczną się bardzo mocno rysować. Ja sam jestem ciekawy, czy Konrad Gęsiarz to maślarz, czy harcerz. Zobaczymy. Czas pokaże. Proszę Państwa, i w tym znaczeniu jest to komedia. My robimy swoje. Nie jesteśmy koalicją 13 grudnia. Proszę nie przyjmować tej chorej narracji. Jesteśmy koalicją 15 października i zmieniamy Polskę, Szanowni Państwo. W poniedziałek przyjedzie 3 ministrów na Opolszczyznę po to, żeby podpisywać umowę na obwodnicę Prudnika, otwierać most w Głuchołazach, który odbudowaliśmy po powodzi, mówić o kolejnych inwestycjach drogowych i kolejowych. Poziom użłobkowienia w Polsce przez ostatnie 3 lata wzrósł o 11% i wynosi 46%, a dzięki takim programom jak Aktywny Rodzic, Dostępność i Bariera Finansowa do stacjonarnej, do takiej instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 praktycznie zniknęła w Polsce. To jest ważne, a nie to, czy maślarze napisali coś na Facebooku harcerzom i odwrotnie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Paweł Toma, a Konfederacja kibicuje temu wyjściu.
11: I tak, i nie, ale proszę Państwa, to jesteśmy tak naprawdę teraz, widzimy efekt końcowy tak naprawdę tej całej rozgrywki, którą widzieliśmy przez jakiś przez tydzień czy troszeczkę więcej.
1: Dłużej nawet. Chyba.
11: Nawet dłużej czasami można by powiedzieć, dlatego że tutaj śledząc właśnie te poczynania wewnątrzpartyjne i napięcie, jakie ciągle panowało przez te parę miesięcy, w sumie nie mogło być inaczej. Dlatego, że rządy Prawa i Sprawiedliwości są objęte przez osobę, która jest autorytarna i która tak naprawdę albo się jest z nim, albo jest się przeciwko niemu. Nie ma tej drogi innej ucieczki. Albo ktoś jest panem Jarosławem Kaczyńskim, albo ktoś jest wrogiem pana Jarosława Kaczyńskiego. Więc tutaj właśnie pan premier Mateusz Morawiecki co chwilę był tak naprawdę marginalizowany w swojej partii. Myślę, że też był obwiniany za nieudane wybory ostatnie tutaj parlamentarne. I sądzę, że taka wisienka na torcie to było też wybór tego kandydata na premiera właśnie pana Przemysława Czarnka. I to możliwe, że przechyliło szale, żeby podjąć odpowiedzialną jakąś decyzję dla pana Mateusza Morawieckiego, żeby zaistnieć jakkolwiek na arenie jeszcze politycznej, nie zostać odsuniętym gdzieś na dalsze listy, powiedzmy, że wyborcze. Więc stwierdził, że założy stowarzyszenie i pozyska jakichś członków, którzy będą razem z nim kontynuować jego misję. Natomiast wiadomo, pan Jarosław Kaczyński jest mocnym liderem i nie lubi innych liderów, więc musiał zrobić taki, a nie inny ruch. Musiał go po prostu przysłowiowo wyrzucić. Natomiast jest to po prostu niepodpisanie lojalnościowych dokumentów, które tak naprawdę samo przez się rozumują, że po prostu zostaje wydalony z tej partii i musi działać na własną rękę, żeby coś ugrać. I tutaj tak jak pani z koalicji mówi właśnie, że jest możliwe połączenie, nie sądzę, dlatego że pan Jarosław Kaczyński jest za silną osobą, żeby uznać kogoś innego za, powiedzmy, że lidera. Tutaj jest to jest typowo autorytarna osoba. I ten rozpad musiał się wydarzyć, tylko było pytanie, kiedy się to wydarzy. I teraz pan Jarosław Kaczyński według mnie jest perfekcyjnym strategiem politycznym, bo wybrał najlepszy moment do tego, żeby zrobić taki rozłam. Środek wakacji, Czyli jeszcze mamy dosyć dużo czasu do wyboru, mamy rok z okładem, więc można przegrupować swoje szyki, można poszukać nowych liderów, można pomyśleć o nowej strategii na wybory. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość dalej trwa. To nie jest tak, że ona się rozpada, że tego nie będzie. Prawo i Sprawiedliwość dalej działa i będzie działało jako silna prawicowa partia. Natomiast środek lata również to jest sezon urlopowy, tak jak dobrze wiemy. Wszyscy wyjeżdżamy na urlopy i powiedzmy, że ludzie, którzy przyjadą po tych czasach w październiku, może wrześniu, albo zostaną bardzo szybko oswojeni z tą narracją, że powiedzmy, że jest jak jest i Prawo do Sprawiedliwość dalej trwa, albo wręcz niektórzy nie będą wiedzieć, że cokolwiek takiego się wydarzyło, bo powiedzmy, że ktoś, kto jest daleko, powiedzmy, że w Europie albo na świecie, nie śledzi teraz poczynań politycznych, bo ma inne ważniejsze cele, jakim są po prostu wczasy, więc może przyjechać i dalej trwać w tej swojej nieświadomości, że nic się nie wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast sądzę jedno, że pan Jarosław Kaczyński troszeczkę niedoszacował strat, dlatego że on jakby zaniża ilość osób. Tak tutaj podawało, że pan Jarosław Kaczyński stwierdził, że 30 osób opuściło Prawo i Sprawiedliwość, no to pan Mateusz Morawiecki mówił nawet o 405 osób.
1: No tak, no bo jest nawet opublikowana lista
11: tak,
1: tych, którzy
11: mogą wyjść. Dlatego ja widzę właśnie, że teraz pan Jarosław Kaczyński po prostu jak takim chce jakby zbagatelizować ten problem, że to wcale nie jest dużo ludzi, że to jest całkiem niedużo, my sobie z tym poradzimy i pozamiatać ten spór jakby pod dywan. Natomiast co konferencja myślała na ten temat? Tak jak powiedziałem na samym początku...
1: Ale już krótko.
11: Tak, już.
10: Redaktorze, proszę włączyć ten stoper, bo...
11: My ani się nie cieszymy, ani zbytnio nie rozpaczamy. My tak naprawdę wykonujemy dalej swoją misję niezależnie od tego wszystkiego, aby uzdrowić.
1: Swoje.
11: Tak, robimy swoje, żeby po prostu dalej uzdrowić tą scenę polityczną z duopolu, jakim jest PO-PiS. I wierzymy, że nasz upór i determinacja przekona do siebie coraz więcej osób. Jasne. I wierzymy w nowoczesną, silną opozycję.
1: Dziękuję bardzo.
10: Proponuję przełączyć na Republikę i zobaczyć, jak się narracja posypała.
1: No, bardzo tutaj fajnie. Są różne. Pani Barbara Kamińska.
7: Ja tylko chciałam powiedzieć, że jednym z większych problemów przy takim rozpadzie każdej partii, a tutaj szczególnie jeśli chodzi o PiS, to utrata tylu posłów wiąże się z utratą finansów. I za 2025 rok widać, że ta utrata subwencji w PiS-ie była znacząca, bo ona wynosiła chyba około 60%, a w tej chwili to będzie postępować. I jednym właśnie ze skutków takiego rozpadu to jest zmniejszenie finansów, a szczególnie w roku wyborczym to zmniejszenie finansów ma ogromne znaczenie w przygotowaniu potencjalnej kampanii.
1: Konrad Gęsiarz.
2: Czy odniosę się tutaj... To, co mówi tutaj pani z Koalicji Obywatelskiej, przecież wy nam zablokowaliście w ogóle te subwencje. Pani chyba zapomniała o tym, że nielegalnie subwencja jest zablokowana dla Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość tej subwencji nie dostaje wbrew prawu. Minister Domański nie chce wypłacać subwencji wbrew prawu, więc mówienie tutaj to jest już szczyt hipokryzji. Zgodzę się tutaj z panem wojewodą, że rzeczywiście są ważniejsze sprawy do zajmowania się w kraju, że zmieniacie kraj, a mieszkańcy szczególnie widzą, jak zmieniacie kraj w służbie zdrowia, to odczuwają najbardziej te zmiany. Teraz widzimy również, jak wasz minister Motyka chwalił się, jak to reguluje ceny paliw na stacjach benzynowych. Szkoda, że dalej nie puszcza grafik, jak wyglądają na dzień dzisiejszy te ceny. I myślę, że tym należałoby się, by się zająć właśnie w pierwszej kolejności, bo mamy szczyt wyjazdów wakacyjnych Polaków, mamy żniwa, a paliwa zaczynają bić kolejne rekordy. I to samo jest w służbie zdrowia, gdzie kolejne rekordy są bite, ale niestety, jeżeli chodzi o zadłużanie się polskich szpitali. Więc tym na pewno byłoby lepiej się zająć.
10: W dwóch zdaniach, panie rektorze, oczywiście się zajmiemy ceną paliwa. Przypomnę was wszystkich w czapkach Made America Great Again, klaszczący Donald Trump, bo to on strzela na Bliskim Wschodzie. Niech pan włączy telewizor, otworzy.
2: A niech pan przeliczy na ceny baryłki i dolara.
10: I to ma wpływ na ceny w Polsce. Przed chwileczką pan prezydent zawetował ustawę, która umożliwiała skonsumowanie nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw i dofinansowanie kosztów paliwa. to chyba wyście wystawili tego kandydata na prezydenta, czy ja się mylę? To nie jest Karol Nawrocki popierany przez PiS, kandydat niezależny i przez Konfederację na dokładkę w drugiej turze? To on dzisiaj pozbawił nas około 4 miliardów złotych na dopłatę do paliwa. Tak, próbujemy zmienić Polskę, a wy sypiecie piach w tryby cały czas, każdego dnia. Teraz macie prezydenta, który nam po prostu przeszkadza. A co do opolszczyzny, co do ochrony zdrowia, proszę państwa, o wszystkim możemy rozmawiać. Panie redaktorze, niech pan przygotuje taką debatę i zaprosi nas o ochronie zdrowia. Podyskutujemy na ten temat, nie po
1: łebka. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy.
10: Bardzo dokładnie, naprawdę.
1: Proszę bardzo. Pani Kucir?
5: Tak, ja bym chciała jeszcze wrócić tutaj do tematu tego rozłamu w PiS-u, bo po pierwsze, on się dzieje 14 miesięcy przed wyborami, więc ten efekt świeżości, na który stronnictwo Morawieckiego, pana Morawieckiego tutaj mogło liczyć, niekoniecznie się uda. Po drugie, do wtorku też może się bardzo dużo zmienić. Tak naprawdę musimy obserwować, zobaczyć, kto rzeczywiście odejdzie, może ktoś jeszcze wróci, może ktoś dołączy. A po trzecie, najważniejsze będzie to, ile ludzi z regionów pójdzie za tą technohadecją. Ponieważ w wyborach ważne jest, ile osób działa lokalnie na tym najniższym szczeblu.
8: Tutaj odpowiadając panu odnośnie służby zdrowia, no to przypomnę, że to Prawo i Sprawiedliwość w 2022 bodajże przyjęło ustawę o podwyżkach dla medyków i corocznej podwyżce. Medycy dostają 14 bodajże chyba procent podwyżki, a cała budżetówka raptem 3%, czyli nauczyciele, inne osoby prowadzące tutaj, uczestniczące w tym życiu publicznym i społecznym, tylko 3% mogą dostać. PiS załatwił. Teraz mówienie to, że koalicja 15 października sobie nie radzi, no trzeba jakoś ugasić ten pożar, bo działając tak, jak działał PiS, że tylko dolewając wody do dziurawego wiadra, no to nic tam nie było. Widzieliśmy, co się dzieje w tych jednostkach, jakie stworzono mechanizmy, procent od zabiegu i tak dalej. No to chory system po prostu.
1: I wszystko sprowadza się do służby zdrowia, proszę państwa. W ubiegłym tygodniu bardzo gorąca dyskusja na ten temat.
10: Wróćmy do tego, skoro jest taki ważny, to pogadajmy.
11: Możemy o konsolidacji teraz porozmawiać, nawet tych szpitali. Dobrze.
2: Tak. Panie redaktorze, ja tylko krótko, bo jeszcze tutaj nawiązano. Jak chory system działa, najlepiej widzieli Polacy i widzą na przykładzie Szpitala Południowego. To właśnie jest ten, jak działa ten chory system. 3 lata rządzicie. Szliście jako koalicja do wyborów z hasłami ukrócenia kolejek do lekarzy, dzwonienia lekarza do pacjentów. To były wasze hasła. To były wasze hasła.
11: Czyli koalicji to by miał bardzo krótkie kolejki.
2: No to tak, no, ale
11: się zapisać.
2: Nie mam tej legitymacji państwa, z serduszkiem.
1: To jeszcze
2: więc
1: jeden temat, który się już przewinął, czyli rola prezydenta i inicjatyw prezydenckich, bo Karol, można powiedzieć, do 2 razy sztuka. Po raz drugi chce, by Polacy zabrali głos w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dosłownie nawet, bo już pojawiło się pytanie to referendalne, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Poprzednim razem zarzucano Karolowi Nawrockiemu, że to pytanie, które chciał zadać Polakom, było zbyt skomplikowane, a właściwie nawet zawierało w sobie odpowiedź. Więc czy tym razem będzie lepiej, czy tym razem ta inicjatywa ma jakąś szansę, żeby zostać przyjętą przez Senat, bo to Senat musi zatwierdzić referendum. Paweł Toma, proszę bardzo.
11: Ogólnie te pytanie, które mamy przebawić przeprowadzenie 27 września, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, pytanie brzmi, czy jest pani za realizacją przez Polskę politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Pytanie nie jest stwierdzone tym razem, więc
1: to
11: może
1: jest pytaniem.
11: Przejść. Tak, jest typowym pytaniem, ale doczytałem dzisiaj, że podczas tego referendum ma być dołączona również karta odpowiedzi z stwierdzeniem retorycznym w sumie, co należy głosować, dlaczego jest źle, powiedzmy, że jeśli się
1: czym
11: nie
1: czym jest ta polityka?
11: Tak, jest ta polityka. I dlatego sądzę, że nie wątpię, żeby to w ogóle te referendum miało miejsce, ze względu też na to, że musi przejść najpierw przez Senat, tak jak pan tutaj stwierdził. Natomiast tam jest, wiadomo, większością mamy koalicję obywatelską, więc nie ma szans, żeby takie coś przeszło, to jest po pierwsze. Po drugie, osobiście również sądzę, że nie będzie to dobre, jeśli nawet przeszłoby, doszło do skutku, dlatego że ekonomicznie to jest bez uzasadnienia, powiedzmy, że zrobić takie referendum, które jest tendencyjne w swojej odpowiedzi. Więc myślę, że to jest zagranie typowo populistyczne tutaj do pana prezydenta, żeby podsyścić ten ciągły... podgrzać tą atmosferę pomiędzy panem prezydentem a panem premierem i żeby utrzymać ten jakby napięty stosunek pomiędzy tymi dwoma panami i to jest jakby pretekst do pokazania, że ja tutaj pan prezydent staram się coś dla was ugrać, natomiast ci źli właśnie tej z całej reszty wszyscy mi przeszkadzają w tym, żeby to nie doszło do skutku. Także jak mam nadzieję, że po prostu nasi obywatele nie dadzą się wciągnąć po prostu w tą kolejną przepychankę po prostu pomiędzy panem prezydentem a premierem.
1: Piotr Pośpiech.
10: Szanowni Państwo, ważne, aby wskazać na rzecz najistotniejszą, uważam, w tej kolejnej inicjatywie. Mianowicie, to, że się kompromituje pan prezydent i jego kancelaria niezbyt fortunnym formułowaniem pytań, to jest osobna kwestia, można długo o tym mówić. Natomiast w istocie rzeczy tego rodzaju inicjatywy zmierzają do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, co jest bardzo niebezpieczne. Proszę Państwa, to nie jest żadna tajemna wiedza. Każdy może, ma dostęp dzisiaj do internetu, sprawdzi sobie w oficjalnych dokumentach, nie tylko w plotkarskich portalach, że nie da się jednostronnie odstąpić od polityki klimatycznej, na przykład związanych z handlem emisji czy z ETS-ami. Nie da się jako państwo członkowskie. Można to zrobić tylko, jednostronnie nie da się wycofać, można to zrobić tylko poprzez wyjście z Unii Europejskiej. Czyli robimy hipotetycznie referendum, wychodzi z niego, że Polacy przyjęli to pytanie za dobrą monetę i co mamy następnego dnia ogłosić wyjście Polski z Unii Europejskiej. Wiecie co, populiści, a tym trąci inicjatywa prezydenta, mają zawsze proste odpowiedzi na skomplikowane sprawy. I tego trzeba się wystrzegać. Nie wolno to dopuścić do takiego referendum i trzeba ludziom powiedzieć, że Polska jest dumnym krajem, członkiem Unii Europejskiej, który ma własny wpływ jako członek Unii Europejskiej na politykę klimatyczną. To z naszej między innymi inicjatywy ta polityka ulega zmianie. W lipcu bieżącego roku, jak na zamówienie, może to pana ministra, pana prezydenta wybudziło, w lipcu tego roku został omówiony i przyjęty pakiet na poziomie Komisji Europejskiej zmian do na przykład praw handlu prawami do emisji. To jest droga. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że polski, ostatnim zdaniem, panie redaktorze, bo to jest ważne, polski budżet, Polska z handlu praw do emisji w latach 2018-2023 pod rządami harcerzy i

0: Komisji za 24 rok dopiero trafiło ponad 16 miliardów złotych do polskiego budżetu. 14 miliardów trafiło bezpośrednio do budżetu na walkę ze skutkami dla środowiska. 2 miliardy 265 milionów przekazano do funduszu rekompensat pośrednich kosztów emisji dla branży energochłonnych. 8 milionów przeznaczono na funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Bilansu.
1: Ważne dane, natomiast ważne.
0: I 8 milionów do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Proszę rozliczyć 75 miliardów z poprzednich 4 lat.
1: Natalia Podmostka, potrzebne jest takie referendum?
2: Moim zdaniem to referendum również będzie zmierzało ku temu, żeby próbować wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To jest cyniczny sposób, w jaki chce pan prezydent to pokazać i zmobilizować elektorat, który jest antyunijny. Przede wszystkim, jeśli chodzi o same odnawialne źródła energii, one długofalowo będą powodowały obniżenie kosztów rachunków za prąd, polepszenie się życia i funkcjonowania Polakom, jak i również po prostu mieszkańcom Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o kwestie związane też z polityką klimatyczną, musimy się w końcu odciąć od dostawców energetycznych. Przede wszystkim musimy postawić na energię odnawialną. Natomiast samo referendum w mojej ocenie nie wniesie nic, co jako jednostronne państwo będziemy mogli wnieść w Unię Europejską, bo my jesteśmy liczącym się na arenie politycznym krajem i nie wygląda to tak, że wszystko jest ustalane poza naszymi plecami. My jako beneficjenci Unii Europejskiej przez lata mogliśmy korzystać, rozwijać Polskę
3: i możemy
2: dalej. I dzięki temu wygląda ona teraz tak, jak wygląda. Proszę pamiętać, cofnąć się do lat 90. Jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Tak naprawdę dla nas błogosławieństwem było to, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, bo takiego diametralnego wzrostu naszego państwa, myślę, że jeżeli nie mielibyśmy możliwości, nie byłoby to w stanie. I zarówno za rządów PiS-u, na szczęście ta Polska mogła się rozwijać dzięki Unii Europejskiej.
1: Dziękuję. Stefan Połonecki. Co z tym referendum?
4: Znowu widzimy, że prezydent, otoczenie prezydenta próbuje jakby, nie wiem, skłócić społeczeństwo albo odwrócić uwagę od jakiejś swojej nieudolności. Przecież mówił, że obniży o 33% ceny energii. Nie udało mu się to zrobić. Straszenie tutaj społeczeństwa ETS-ami i tak dalej, normami klimatycznymi. Ja tylko przypomnę, że podatek ETS w energii to jest raptem 15%, a VAT, haracz państwa, 23%. Więc jest możliwość tutaj dopracowania i nie ma sensu straszyć społeczeństwa jakąś polityką klimatyczną, bo przypomnijmy, przecież ten cały Zielony Ład to przyjmował PiS i tam też są dobre...
0: Grudzień 2019.
4: Tak, i tam też są w tym Zielonym Ładzie są dobre rozwiązania dla rolnictwa, może nie dla przemysłu całkiem, ale teraz właśnie ta zmiana, która nastąpiła i obudzenie się Unii Europejskiej właśnie, że niszczy swój przemysł tą polityką. Myślę, że tu będzie złagodzone i propozycja nawet pana prezydenta Francji Macrona, żeby obniżyć właśnie stawki z 80 euro do 30-40 za tonę dwutlenku węgla. Myślę, że to przejdzie i ten przemysł nasz tutaj europejski na tym zyska, więc pan prezydent, nie wiem, no próbuje coś namieszać, ale mam nadzieję, że chociaż już chyba gdzieś tam w mediach chyba słyszałem panią marszałek Senatu, że to będzie odrzucona w ogóle propozycja.
1: Tak,
4: i
1: taki
4: to
1: rachunek
4: przejdzie. Więc bez sensu, powinien się skupić chyba na czymś bardziej pożytecznym i potrzebnym dla społeczeństwa.
1: Barbara Kamińska, to tylko pusty gest, czy rzeczywiście ta propozycja referendum coś ze sobą wnosi?
5: Znaczy, to nie jest tylko pusty gest, to jest nieodpowiedzialny gest, który tak naprawdę kwestionuje to, że ochrona klimatu to jest moda, a nie odpowiedzialność. I inwestycja w klimat to

0: To jest tak jakby polisa dla przyszłych pokoleń. I to nie jest absolutnie tylko związane z tym, że Unia Europejska ma takie podejście, ale znane autorytety naukowe jednoznacznie mówią, że to jest jedno z największych wyzwań XXI wieku wobec ludzkości, jeśli chodzi o ochronę klimatu. I jakby na to nie patrzeć, to przecież porozumienie paryskie, w którym jest 194 kraje, a w sumie 195, bo jako piąty jest liczona cała Unia Europejska, wszyscy w różnym stopniu angażują się w swoich działaniach w ochronę klimatu. Nawet Chiny, które są najwięcej emitują dwutlenku węgla, bardzo dużo inwestują w zieloną energię, w panele fotowoltaniczne, w elektryczne samochody i tak naprawdę
1: sprzedają
0: nie tylko sprzedają. Chyba tylko cztery kraje, w tym Stany Zjednoczone, które wyszły z tego porozumienia, bo tam w zależności od tego, jaka jest administracja, takie jest podejście do klimatu, a wszyscy w różnym stopniu zaczynają przekładać swoją gospodarkę, jak również przygotowują świadomościowo mieszkańców do tego, aby ochrona klimatu była jednym z priorytetów polityki każdego kraju. Dlatego, że wpływa to na zdrowie, na bezpieczeństwo. I zobaczcie, jakie są koszty związane ze skutkami różnych katastrof klimatycznych, które nawiedzają nasz świat coraz częściej. Zaczyna się postrzegać wszystkie skutki nie tylko w Europie, ale również na świecie, jeśli chodzi o skutki wynikające z bardzo szybkich, niekontrolowanych zmian klimatycznych. I jeżeli to referendum, które chce przeprowadzić pan prezydent, ma w jakikolwiek wpłynąć na postrzeganie tego przez Polaków, to znaczy, że on tak naprawdę nie docenia Polaków i uważa, że Polacy to nieświadomy kraj.
2: No właśnie, a może by się okazało w tym referendum, że Polacy są za realizacją tej polityki.
0: Jeżeli podaje się tezę, że ekologia to jest tylko koszt gospodarczy, to znaczy, że nie traktuje się Polaków poważnie.
3: To pytanie nie nadaje się do referendum, przepraszam.
0: Absolutnie, bo to jest pytanie z tezą. No przecież nie będę panu tłumaczyć coś, co jest oczywiste dla wszystkich.
3: No oczywiście.
0: A z drugiej strony myślę, że jest wiele cennych inicjatyw, które warto by podjąć przez urząd prezydencki, a niekoniecznie zajmowanie się czymś, czym zajmują się naprawdę na świecie poważni decydenci.
2: Dziękuję bardzo. Karolina Kucwir.
4: Tak, prezydent Karol Nawrocki prezentuje nam drugą próbę podejścia do tego tematu. Pytanie zostało zmienione, ale mając z tyłu to pierwsze podejście, zastanówmy się, jak bardzo nietendencyjne będzie to wyjaśnienie. Pierwsze, które, jak zauważyła moja koleżanka z partii Razem, Dominika Rykało, narzucało i interpretację, i odpowiedź. Na referendum w 2015 roku wydaliśmy 70 milionów złotych, a frekwencja była bardzo niska. Zadajemy sobie w takim razie dwa pytania. Po pierwsze, czy naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której możemy pozwolić sobie na przepalanie pieniędzy na zabawy prezydenta? A po drugie, ile ludzi rzeczywiście weźmie udział w takim referendum? Pan Karol Nawrocki chce wydawać miliony na debatę o zatrzymaniu rozwiązań klimatycznych w momencie, w którym wszyscy odczuwamy skutki tej katastrofy klimatycznej. Rekordowe upały w Polsce są zagrożeniem dla seniorów, przyczyniają się do paraliżu na kolei, a susze dotykają naszych polskich rolników. My Razem, zamiast przeprowadzać drogie referenda, od dawna jesteśmy za Polską z atomu, krzemu i stali, która bierze odpowiedzialność za sprawiedliwą transformację i odpowiedzialne odejście od paliw kopalnych. Tak, aby efekty zmian nie uderzyły w społeczeństwo i bezpieczeństwo kraju. Na ten moment decyzja o referendum należy do Senatu, więc będziemy obserwować i czekać na dalszy rozwój sytuacji.
2: Dziękuję bardzo. I Konrad Gęsiarz.
5: Szanowni Państwo, ja tak trochę od tyłu zacznę, bo tyle było mówione, żeby pan prezydent skupił się na czymś, co jest potrzebne obywatelom. Pan prezydent złożył całą masę projektów ustaw do Sejmu. O tych 33% za energię obniżkę też leży w Sejmie od listopada, tylko jest blokowana przez marszałków i nie jest poddawana pod debatę w Sejmie, więc mówienie o tym, żeby pan prezydent skupił się...
3: 40 dobrych rozwiązań zawetowych.
5: Skupił się, no niedobrych, bo próbowali się tam za każdym razem właśnie wcisnąć jakieś złe rozwiązania. Ale wracając jeszcze do tematu, może właśnie warto dać możliwość, żeby to Polacy się wypowiedzieli na ten temat. Przecież takie referendum, gdyby doszło do skutku, miałoby obopólne plusy, bo zarówno jedna strona, jak i druga mogłaby przedstawić dość wyraźnie Polakom, jakie są plusy tego, że tą politykę klimatyczną Unii stosujemy w pełni i jakie są, być może druga strona przedstawi minusy. Natomiast jasnym jest, że Unia Europejska od czasu, kiedy zaczęła stosować tą swoją politykę klimatyczną, przestała być konkurencyjna na rynkach światowych, jeżeli chodzi o gospodarkę. Cały czas tracimy do Stanów Zjednoczonych, do Chin i takie w ślepo pójście w tą politykę, o której tak naprawdę decyduje wąska grupa decydentów w Brukseli, no nie jest na rękę, jeżeli chodzi o gospodarkę, a Polska, która do tej pory w głównej mierze właśnie stała na węglu i jesteśmy, jeżeli chodzi właśnie o tą transformację trochę z tyłu poza Europą, odczuwamy najbardziej te koszty. Przecież widzimy, po ile u nas jest prąd na dzień dzisiejszy przez to. I takie straszenie, że referendum to jest od razu wyprowadzenie Polski z Unii, no jest to ta narracja koalicji 13 grudnia, no bo czym nie straszyć? Albo wyjściem z Unii, albo tym, że tak powiem, prawa strona jest prorosyjska i to jest taka narracja. Natomiast Polacy są na tyle mądrzy, że nie dają się w to złapać. Dlatego pan prezydent wychodzi z kolejną propozycją i myślę, że odpowiedzialnym byłoby, aby Senat poparł tą propozycję i dajmy się wypowiedzieć Polakom, bo chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli wszyscy wierzymy tutaj w mądrość naszych mieszkańców, no to nie ma się czego obawiać, tak? Żadna ze stron nie powinna się tu niczego obawiać. Polacy są mądrzy, na pewno w referendum zdecydowaliby. A myślę, że jeżeli okazałoby się, że jednak większość jest za tym, żeby na ślepo nie stosować tej polityki, to byłby ogromny argument dla rządu polskiego na arenie właśnie międzynarodowej, europejskiej, żeby pokazać tam, że słuchajcie, zróbmy coś konkretnego jeszcze, bo ta polityka no jednak przez wszystkie państwa, czy przez wszystkich mieszkańców nie jest przyjmowana i zmiany są konieczne.
3: Przepraszam, uśmiecham się trochę, choć temat jest bardzo poważny, dlatego że nasz kolega z Prawa i Sprawiedliwości albo udaje, albo naprawdę nie jest w stanie powiązać prostego faktu, że są pewne rzeczy, które nie podlegają rozstrzygnięciu w drodze referendum i nie potrafi powiązać dwóch rzeczy. Otóż tego rodzaju wypowiedź społeczeństwa polskiego w kontekście pytania, które sformułowała Kancelaria Prezydenta, jest jednoznaczne z opuszczeniem Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to jest tak jasne i tak oczywiste, że nawet inicjatorzy tego referendum to rozumieją i wiedzą. I mówi to też, słuchajcie, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, zatroskany jak pan prezydent o Polskę i ceny energii, który reprezentuje ugrupowanie. Szanowni Państwo, w 2015 roku Polska ściągnęła i zaimportowała ruskiego węgla 5 milionów ton. W kolejnych latach ten import rósł do rekordowych 15 milionów ton ruskiego węgla importowanego do Polski przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego. Następnie po inwazji Rosji na Ukrainę ściągał węgiel, żeby ogrzać Polskę z całego świata, płacąc za to olbrzymie pieniądze. Następnie od 18 do 23 roku rozpłynęły mu się 75 miliardów złotych ze sprzedaży praw do emisji, którym mógł zmienić polską gospodarkę i uodpornić ją na kwestie klimatyczne. Nic z tym nie zrobił. Dzisiaj za sprawą pana prezydenta prawa strona sceny politycznej w Polsce ma pomysł pod tytułem zanegujmy unijną politykę klimatyczną w drodze referendum. No to jest skandal. Po prostu stać was na więcej. Skupcie się trochę, pomyślcie. Może następny pomysł będzie jakiś bardziej do rzeczy.
2: Natalia Podmostka.
4: Ja jeszcze chciałam się tutaj odnieść do samego referendum. Tak mnie zastanawia, czy ktoś będący przy panu prezydencie w ogóle zadał sobie pytanie, czy wydawanie milionów złotych na referendum w obecnej sytuacji, gdzie państwo wyrzucają jakieś nasze tutaj błędy w rządzeniu, jest zasadne, bo tak naprawdę to referendum, dalej podkreślam, nie wniesie nic innego, jak tylko to, że chcieliby państwo doprowadzić do tego, żebyśmy wystąpili z tej Unii Europejskiej. Natomiast chwili obecnej myślę, że zarówno Polcy, no, cały nasz naród opowiedziałby się za milionem innych rzeczy, na które można by było spożytkować te pieniądze, niż na drukowanie kart czy sporządzanie samego referendum. Kwestie klimatyczne musimy sobie uzmysłowić. One muszą w końcu zacząć nas dotyczyć. My żyjemy teraz tutaj, ale przyszłe pokolenia, jeżeli my się tym nie zajmiemy, nie będą miały możliwości żyć w taki sposób dogodny na tej planecie. Mamy ocieplenie klimatu, różnego rodzaju kataklizmy się pojawiają. To nie są rzeczy, które zrobimy w 5 minut, ale jeżeli nie podejmiemy rękawic do tego, żeby zacząć ograniczać pewne emisje spalin, czy też po prostu zacząć dbać o energię, o zieloną energię, o w ogóle o świat, no to tak naprawdę nie zmieni się nic.
1: Proszę bardzo. Tylko wziąć... Społeczeństwo już jest tak obciążone kosztami różnego rodzaju, że naprawdę chyba nie stać nas na takie zabawy, które proponuje tutaj Kancelaria Prezydenta. To równie dobrze społeczeństwo mogłoby wystąpić do Kancelarii Prezydenta, żeby pan Karol Nawrocki zadzwonił do swojego przyjaciela Donalda Trumpa i poprosił go o zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie czy w Wenezueli, a żeby obniżyć koszty paliwa w Europie i na świecie.
2: Dziękuję. Pani Kucwir?
4: Tak, tutaj z pana strony zostało całkowicie pominięty temat tego, że referendum to jest koszt. Ale odchodząc nawet od tego tematu, sam pan powiedział, że Polska stała na węglu. I bardzo dobrze pan powiedział, ponieważ to jest przeszłość i my musimy iść do przodu. Mówi pan też o kosztach prądu. Tak, dokładnie. Dlatego musimy iść w atom w tym momencie. A opuszczenie Unii Europejskiej, do której ma prowadzić to referendum tak naprawdę, to nie jest zabawa. To są też konsekwencje. Proszę się przejść po Opolu, Czynysie, zobaczyć ile tabliczek informujących o finansowaniu z Unii Europejskiej się pojawi.
2: Dziękuję bardzo.
5: Jeszcze tylko się tak odniosę jednym zdaniem. Prawo i Sprawiedliwość nie jest za żadnym wychodzeniem z Unii Europejskiej. I ta narracja naprawdę tego nie zmieni.
2: Proszę Państwa, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dziękuję.
2: Karolina Kucwir, Partia Razem.
4: Dziękuję bardzo.
2: Barbara Kamińska, Koalicja Obywatelska.
0: Spokojnej niedzieli.
2: Stefan Połonecki, Polska 2050.
5: Dziękuję.
2: Natalia Podmostka, Nowa Lewica.
4: Dziękuję serdecznie, słonecznej niedzieli.
2: Piotr Pośpiech, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Dziękuję, przyłączam się do tych życzeń. Pięknej niedzieli Państwu życzymy.
2: I Paweł Toma, Konfederacja Nowa Nadzieja.
6: Bardzo dziękuję, miłej niedzieli życzę.
2: Ireneusz Prochera, również kłaniam się Państwu nisko.
7: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Woda z lodem. Taki tytuł ma nagranie, które dla was gramy z samego rana w poniedziałek w Radiu Opole. Woda z lodem przyda się, tak żeby pobudzić, żeby postawić na nogi.
1: Dobra, Magdalena, coś się rozpędziłaś.
0: A to się rozpędziłam, bo dawno nic nie mówiłam.
1: No właśnie, no, dzień dobry, opaliłaś się elegancko.
0: Dzień dobry, ale dajny jaki opalony.
1: Nie jest opalony.
0: Jak to nie? Przecież wygląda, jakby nic nie robił, tylko na słońcu siedział.
2: Kamerę sobie źle ustawiłaś.
1: No.
2: Ale poczekaj, pamiętajcie, woda przez O zwykłe, nie z kreską.
1: No, to bardzo ważny element. Tak, tak, tak, bo jeżeli będziecie coś robić po wodzie z O z kreską, to
2: żeby to była woda wodna, a nie ognista.
0: Co wy opowiadacie? Dawno tego nie słyszałam, ale miło posłuchać. Jest prawie godzina 6, rozpoczynamy pierwsze poranne wiadomości w Radio Opole.
2: Berlin pogrążony w żałobie po zamachu w trakcie Parady Równości. Polskie rugbystki najlepsze w Europie.
3: Było bardzo dużo schodków, nie do końca przygotowałyśmy się chyba tak, jakbyśmy chciały.
2: A w ekonomii m.in. o rosnących długach Polaków wobec gmin.
4: Wiadomości Radio Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry, zaczynamy od zagranicy. Donald Trump nadal grozi Iranowi mimo chwilowego wyciszenia działań zbrojnych między tymi państwami. Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował w internecie obrazy, na których amerykańskie wojsko niszczy okręty i infrastrukturę Iranu. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
5: Listy Donalda Trumpa pojawiły się po dwóch dniach spokoju na Bliskim Wschodzie, następujących po 13 dniach nasilonych nalotów na Iran. Pentagon wstrzymał kampanię bombardowań późnym wieczorem w piątek. Iran, który po każdej nocy amerykańskich uderzeń odpowiada własnymi atakami na sąsiednie kraje posiadające na swoim terytorium amerykańskie bazy, również wstrzymał ogień. Do przerwy w walkach doszło po tym, jak doradcy Donalda Trumpa mieli ostrzec go, że kończą się cele możliwe do zaatakowania oraz wyrazić obawę o wyczerpanie amerykańskiego arsenału. W ostatnich godzinach prezydent opublikował serię obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, przedstawiających zniszczenie lub przejęcie irańskich zasobów i infrastruktury. Jedno z takich zdjęć przedstawiało samoloty bojowe, bombardujące instalację naftową i opatrzone było napisem uderzenie na Kark w nawiązaniu do irańskiej wyspy Kark, będącej głównym ośrodkiem eksportu ropy naftowej Islamskiej Republiki.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: O smutku i szoku mówią uczestnicy Parady Równości w Berlinie, ale też mieszkańcy stolicy Niemiec. Jak wiecie z wiadomości, jedna osoba zginęła, 29 jest rannych. Po tym, jak w uczestników wydarzenia wjechała furgonetka, na miejscu była Aneta Łuczkowska.
6: Gdy policja szukała dowodów na trasie, jaką pokonał zamachowiec, na miejscu tragedii przybywało zniczy i kwiatów, słoneczników i róż. To dla tej dziewczynki. Też byłem wczoraj na paradzie. Pół godziny przed tym zdarzeniem poszedłem stąd. Wiele osób tu przychodzących miało ze sobą tęczowe flagi, ale uczcić pamięć zabitej przychodzili też Berlińczycy, którzy, jak mi mówili, nie godzą się na taką ideologicznie inspirowaną przemoc. Mieszkam w Berlinie od 1980 roku i byłam naocznym świadkiem tego, jak lęki i niepewność stają się powszechne. Ludzie nie wiedzą już, na czym stoją i czują się bezradni. Przy alejce, którą jechał zamachowiec, ktoś umieścił zeszyt, gdzie można wpisać osobiste kondolencje. Jeden z wpisów głosi: umarła, by kochać, umarła, by być wolną.
2: Rzym walczy z pożarami. Miniony weekend to dziesiątki interwencji straży pożarnej. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały upały, susza i silny wiatr. Informacje w tej sprawie zebrała Aleksandra Nietopiel.
7: W niedzielę płynęły zarośla przy Via Laurentina, jednej z głównych arterii prowadzących na południe Rzymu. Gęsty dym ograniczał widoczność, powodując wielokilometrowe korki. Strażacy gasili ogień także z powietrza. Paliły się też tereny zielone przy Tor Vergata i w dzielnicy Ostiense, a wcześniej w jednej z restauracji wybuchły dwie butle z gazem. Trudna sytuacja panuje także na Sycylii i Sardynii, a także na półwyspie Gargano w Apulii, gdzie płomienie dotarły do plaż i ewakuowano turystów. Z pożarami zmaga się także Molise. Władze przypominają, że większość letnich pożarów ma związek z działalnością człowieka, od nieostrożności po celowe podpalenia. Dlatego w wielu regionach utrzymywany jest najwyższy poziom gotowości służb.
2: Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na całym świecie jest zaledwie kilka miast, których śródmieście wybudowano w jednolitym stylu modernizmu. W naszej części Europy jest nim tylko Gdynia. Czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta.
4: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
2: Reprezentacja Polski kobiet zapewniła sobie Mistrzostwo Europy w rugby siedmioosobowym. Podczas drugiego turnieju w Splicie Polki wygrały w półfinale z Hiszpankami 31-12. To dało biało-czerwonym awans do finału z Irlandią i zapewniło tytuł Mistrzyń Europy. Liczył się bowiem bilans dwóch imprez. Szczęścia nie kryje kapitan drużyny Natalia Pamięta.
8: Jestem dumna z każdej zawodniczki, z całego
3: sztabu, bo wiem, ile wszyscy pracy w to włożyliśmy, żeby kończyć te Mistrzostwa Europy na pierwszym miejscu. A było bardzo dużo schodków. Nie do końca przygotowałyśmy się chyba tak, jakbyśmy chciały, bo wiadomo, im więcej jest zgrupowań, tym lepiej idzie później na boisku. Natomiast jestem bardzo szczęśliwa z wyniku końcowego.
2: Rozpoczyna się ostatni etap remontu byłego dworca kolejowego w Głubczycach. Chodzi o prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. W przyszłym tygodniu gmina ma ogłosić wykonawcę, który je zrealizuje, zapowiada burmistrz Adam Krupa.
8: Mamy wyłonionego wykonawcę, ale trwa jeszcze uzupełnianie dokumentów i tym podobnie i myślę, że w przyszłym tygodniu ogłosimy, kto jest tym wykonawcą. Według kosztorysów to jest około 16 milionów złotych, czyli będziemy potrzebować między 6 a 7 milionów swoich środków na przyszły rok, żeby całą budowę zakończyć.
2: Prace potrwają do końca przyszłego roku.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
2: 4,5 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Około 18 miliardów złotych. Tyle wynosi dług Polaków wobec samorządów. Zobowiązania dotyczą głównie lokalnych podatków. Zaległości zaczynają się od kilkudziesięciu złotych i sięgają nawet kilkuset tysięcy. Gmina może windykować tylko określone kategorie należności, tłumaczy szef Wydziału Windykacji w Radomskim Urzędzie Miasta Robert Orzechowski.
10: Samorządy prowadzą postępowania egzekucyjne wobec osób, które zalegają przede wszystkim z płatnościami za podatek od nieruchomości, gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty wystawiane przez Straż Miejską oraz strefę płatnego parkowania.
9: Samorząd może dłużnikowi zablokować konto albo zająć wynagrodzenie. Okres wakacyjny wcale nie oznacza zastoju na rynku mieszkaniowym. Tak wynika z danych sonarhome.pl. Według analiz przeprowadzonych przez firmę w latach 2023-2025 w okresie letnim zawieranych było około 25% wszystkich transakcji w ciągu roku. Dyrektor operacyjny sonarhome Anton Bubiel tłumaczy, że według najnowszych danych odkładanie sprzedaży nieruchomości wyłącznie dlatego, że zaczęły się wakacje, nie znajduje uzasadnienia w liczbach.
11: W 2023 roku na liczbę transakcji silnie wpłynęło uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2%, którego efekty były widoczne przede wszystkim od września. Rok 2024 upłynął pod znakiem wysokich stóp procentowych i stabilizacji liczby transakcji. Natomiast w 2025 roku wraz ze spadkiem kosztu kredytów rynek stopniowo nabiera rozpędu, osiągając bardzo dobre wyniki również w okresie wakacyjnym.
9: I na koniec zmieniamy temat. Rynek zaczyna coraz bardziej obawiać się o dostawy gazu przed sezonem grzewczym. Europejskie magazyny są obecnie wypełnione w około 54%. To drugi najsłabszy wynik o tej porze roku od 15 lat i wyraźnie mniej od średniej z poprzednich 5 lat.
4: Pogoda.
1: O Opolszczyźnie i w całym Opolu. Dzisiaj temperaturki mamy takie, że teraz jest super ciepło, bo 20 stopni, ale to jest prawie maksimum, jakiego możemy się spodziewać, bo 23 stopnie maksymalnie, ale idą turbo upały.
0: Idą. Po tym wczorajszym turbo upale dzisiaj mamy taki chwilowy oddech. 23 stopnie maksymalnie i opady deszczu tak gdzieś mniej więcej do południa. Czasami przelotne, czasami trochę mocniejsze. A od jutra coraz cieplej. 24 wtorek, 29 środa, a uwaga, w piątek nawet mamy mieć 34 i więcej stopni na Opolszczyźnie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nawet widziałam taką prognozę pogody, w której było napisane, że w sobotę ma być 37 stopni w Polsce, na Opolszczyźnie, u nas tutaj tak bardzo cieplutko, że na wakacje się nawet nie chce jechać.
1: No to już mogę to obalić, bo według mojej prognozy to kompletnie tak nie będzie.
0: Ja mówię, że tam w innej to widziałam.
1: No to w złej widziałaś. Magda Szybińska.
0: Kacper Śniegórski i Darek Kuzera. Cześć, dzień dobry, witajcie w Radio Opole. 8 po 6.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: To się nazywa odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. To Filip Lato, dla którego słońce świeci przez cały rok, chociaż o burzy śpiewał nam w Radio Opole, a dzisiaj takie zjawisko może się nam przydarzyć, nie tylko na Opolszczyźnie, w całym kraju dzisiaj może być bardzo burzowo, bardzo dynamicznie. Będzie się działo, nudy nie ma.
2: Nudy nie ma, ale zaczniemy od informacji drogowych, bo komuś tutaj na pasiece alarm wyje.
1: Oj, wyje. Posłuchajmy tego.
2: Nie będzie słychać.
1: Nie będzie słychać? To
2: a może
1: słychać?
2: Ja słyszę bardzo dobrze. To może komuś kaktus nie był potrzebny i tak wyrzucił przez okno. To chyba mój.
1: A może to jakiś wojownik. 774-541-541. Jeżeli to waszym sąsiadom dzwoni akurat ten samochód, ten alarm się im włączył, to dajcie nam też znać, bo może komuś pomożemy w tej sprawie. A w jakich sprawach dzisiaj będziemy pomagać? Będziemy mówić m.in. o tym, że ta pogoda to bardzo dynamicznie nam się zmienia, jak nam synoptycy wróżą ten tydzień. Początek taki umiarkowany, ale potem jak się rozkręci, to...
2: Będzie grubo. Będzie. Ale dzisiaj mamy dzień samotnych i też dzień chodzenia na szczudłach. Chodziłaś kiedyś na szczudłach?
1: Nigdy w życiu nie mam zamiaru. Dziękuję, wystarczy, że na szpilkach chodziłam.
2: No to dobrze, no to jeżeli wam się zdarzyło, to też dajcie znać, a czemu nie. 774-541-541, a teraz na początek jeszcze Luis Fonsi, tak wakacyjnie się zrobi.

0: radio ma moc i mamy na to dowody. 20 minut po godzinie 6 wył samochód i już nie wyje.
1: To prawdopodobnie dzięki naszemu apelowi. Prawdopodobnie, chociaż dowodów na to twardych nie ma.
0: Ważne informacje mam dla mieszkańców spoza naszego regionu. Jeżeli dojeżdżacie do skrzyżowań w Opolu, to musicie podjechać dostatecznie blisko do skrzyżowania, bo inaczej będą wszyscy stać na czerwonym tak długo, jak tylko się da. Tam, przy Wrocławskiej, jest pętla indukcyjna, nie? Jak nie podjedziesz dostatecznie blisko, to wszyscy żeśmy stali na czerwonym.
1: A, takie własne doświadczenie miałeś, tak?
0: Tak, tak.
1: No to też bardzo ważna informacja. Z innych istotnych to taka, że Magdalena dzisiaj znowu ma imieniny.
0: 100 lat.
1: 100 lat. Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Lilia, Monika, Natalia i Sergiusz też dzisiaj świętują. 20 minut mamy po godzinie 6, a dzisiaj jest 27 lipca, 208 dzień roku. No i w 1881 roku urodził się Hans Fischer, niemiecki biochemik. Pracował nad syntezą hemoglobiny i bilirubiny. Wyjaśnił budowę chlorofilu i dostał Nagrodę Nobla.
0: Tak, natomiast w 1890 roku Vincent van Gogh, usiłując popełnić samobójstwo, strzelił sobie z rewolweru w pierś z powodu odniesionych obrażeń, zmarł 2 dni później. Mało doceniany za życia, zdobył sławę po śmierci i dziś uznawany jest za jednego z najwybitniejszych i największych malarzy.
1: W 1906 roku, czyli 120 lat temu, urodził się Jerzy Giedroyc, pisarz, publicysta, polityk, twórca oraz dyrektor, redaktor naczelny paryskiej kultury. Był kluczową postacią polskiej emigracji i współzałożycielem Instytutu Literackiego w Rzymie w 1946, a jego pismo Kultura stało się ważnym źródłem polskiej literatury i intelektualnych debat.
0: Natomiast w 1924 roku w Paryżu zakończyły się 8. letnie Igrzyska Olimpijskie. W ostatnim dniu zawodów pierwsze w historii medale olimpijskie dla Polski. Srebrne zdobyła drużyna kolarzy torowych w wyścigu na dochodzenie na 4 kilometry.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
7: Wszyscy się na ciebie skarżą.
8: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
6: Zejdź mi z oczu.
8: Co za idiot.
9: Nie chcę cię tu widzieć.
7: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
10: Co z tobą jest nie tak?
8: Jesteś nikim.
11: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
12: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
13: Godność ma swoje imię.pl.
2: Reklama społeczna.
14: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
14: Po reklamie.

0: panie ze szkoły plastycznej tutaj obok Radia Opole za szybko chciały szkołę uruchomić, a to jeszcze przecież wakacje. No i alarm się włączył, zaczął wyć. No bo przecież to jeszcze nie jest pierwszy dzwonek.
1: No tak, ale już się uspokoił na szczęście. To sprawdzamy, co tam w wiadomościach Radia Opole ma dla nas Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: 6:30 na zegarach. Zaczynamy od sportu. Aleksander Maciejewski to kolejny zawodnik, który w najbliższym sezonie będzie reprezentował

0: Testował barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Nowy nabytek trójkolorowych występuje na pozycji środkowego. 19-latek ostatni sezon spędził w Astrze Nowa Sól. W nadchodzących rozgrywkach po raz pierwszy w karierze będzie mógł zaprezentować się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 17 października. Pierwszym rywalem Kędzierzynian w walce o ligowe punkty będzie Bogdanka Luk Lublin.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się z prokuratorem. Według informacji Rzeczpospolitej do spotkania miało dojść w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Tajne spotkanie miało być początkiem negocjacji, celem których jest namówienie Krala na współpracę. Szef Zonda Krypto w zamian za status świadka koronnego miałby ujawnić wszystkie informacje o powiązaniach swojej giełdy. Jak twierdzą informatorzy dziennika, wiedza Przemysława Krala może być niebezpieczna dla wielu osób. Prokuratura nie zdementowała tych informacji, ale jednocześnie odmówiła jakichkolwiek informacji na ten temat. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00, w nich m.in. o pomysłach gminy Niemodlin na rozwiązanie problemów związanych ze skanalizowaniem niektórych miejscowości.
2: Mamy zrobioną taką starą dokumentację, gdzie badaliśmy poziom wód gruntowych i morfologię gruntu. Wykorzystaliśmy to teraz.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Piękny, ciepły poranek na Opolszczyźnie. Tak się powinien zaczynać każdy dzień, nawet jesienią, zwłaszcza wiosną wczesną, wtedy kiedy zimno jest. 19 stopni teraz, będzie coraz cieplej, ale dzisiaj maksymalnie do 23 stopni.
4: Ale w kolejnych dniach to będzie coraz cieplej, bo we wtorek 24, w środę 29, w czwartek nawet 34 stopnie na termometrach.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Lipiec to był taki siaki. No to w końcu lato przyszło.
4: No i będzie solidne teraz.

0: kapitalne nagranie dla Was mamy. To właśnie Almost Monday, premiera w Radio Opole, nowość. Better late than never. Lepiej późno niż wcale. No rzeczywiście, tak z tymi poniedziałkami to jest, że lepiej późno niż wcale.
1: Chociaż z tym wstawaniem nie, to ja bym wolał wcale.
0: Z tym wstawaniem lepiej wcale. Ale się działo w weekend na Opolszczyźnie bardzo dużo. Mamy na to dowody na Facebooku Radio Opole. To było ważne wydarzenie w skali europejskiej. Wczoraj, 26. edycja Bitwy o Twierdzyny za 100 lat.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego najlepszego. Przemarsz kilkuset rekonstruktorów ulicami miasta rozpoczął bezpośrednie przygotowania do bitwy o Twierdzę Nysa. Wydarzenie upamiętniało oblężenie miasta z 1807 roku. Wówczas wojska napoleońskie zdobyły pruską twierdzę. No i patrzymy na te przepiękne zdjęcia. Przyglądałam się, kto jest w mundurze. Podobno za mundurem panny sznurem, ale okazuje się, że i w mundurze panny się pojawiły na kilku zdjęciach. Zobaczyłam, że to płeć piękna. Albo tak panowie pięknie wyglądają.
1: Nie, nie, to płeć piękna, to od razu widać. Natomiast też jest bardzo fajna zapowiedź takiej rozmowy z Katarzyną Zawadzką. Jej gościem był Patryk Szymański, który przeprowadził się do Tokio. Połączyliśmy się właśnie z Patrykiem Szymańskim, reporterzystą i fotografem, który od kilkunastu lat podróżuje po świecie, a 3 miesiące temu przeprowadził się do Japonii. Jak wygląda to jego życie? W jakich okolicznościach poznał członków Jakuzy? I co z tego wszystkiego wyniknie? To w rozmowie z Kasią Zawadzką i myślę, że ona jest naprawdę bardzo interesująca.
0: Jak wygląda życie w Japonii? No, krótko mówiąc, jako tako.
1: No i skoro się pośmialiśmy, to teraz możemy posłuchać T-Love i Irish. W Radio Opole za 17 minut będzie godzina 7.

0: 11 minut, będzie godzina 7. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Stawiamy na nogi lepiej niż pierwsza kawa. A Daniel Klimczak ma takie wiadomości, które też potrafią od razu pobudzić.
1: O, w koszuli dzisiaj w ogóle.
2: Myślałem, że powiesz, że ja też stawiam na nogi.
0: No tak, ważnymi informacjami z kraju, ze świata i z regionu.
2: No tak, tak.
1: No czemu masz koszulę?
2: Bo miałem czas ją wyprasować.
0: A nie widać.
1: A co nie widać, wiesz, bo to już z tyłu to jest tam, bo my z tyłu widzimy.
2: Dobra.
0: To na szczęście w radiu to tylko się słyszy, jak koszula szaleści. A bliska ciału koszula, tak samo jak wiadomości te najbliższe nam, czyli z naszych podwórek, z naszych miejscowości. Dzisiaj też wiele informacji z naszego regionu, prawda?
2: No tak, tak, tak. Ważne rzeczy się dzisiaj będą działy na południu regionu i Witek Woźtak będzie tym, który będzie miał okazję je relacjonować. Premier przyjeżdża do Głuchołaz. Tam będzie otwarcie mostu na Białej Głuchołaskiej. Tego słynnego mostu, który został zerwany w czasie ostatniej powodzi. W samo południe. Uroczyste przecięcie wstęgi.
0: Niesamowita rzecz, bo to
2: przeprawą.
0: Będzie premiera z udziałem premiera.
2: Tak. Ale wcześniej nie mniej ważne rzeczy będą się działy w Prudniku, bo o 10.30 podpisanie umowy, nie, przepraszam, kwadrans po 10.00, podpisanie umowy na budowę obwodnicy tegoż właśnie miasta, a o 10.30 w Urzędzie Wojewódzkim poznamy szczegóły nowego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Jakby tego było mało, to o 15.00 zbierają się radni Sejmiku Województwa. Wśród tematów dzisiejszej sesji m.in. zaciągnięcie pożyczki na zakup nowych pociągów.
1: No to muszę przyznać, że mnie Daniel zachęcił, że za 10 minut ja będę skupiony i będę słuchał wiadomości w Radiu Opole.
2: Za 9.
0: Za 9, tak. No za 9 minut będzie godzina 7.
2: Jak ta duża będzie na 12, wskazówka.
0: A, to wszystko jasne.

0: Daniel Klimczak przed momentem tak zapowiadał wiadomości, że ja z niecierpliwością już na nie czekam, a one dopiero za 2 minuty.
1: Aha, no widzisz, dlatego jeszcze masz większe pragnienie jego wiadomości, ale spokojnie, dojedziemy do godziny 7 i posłuchamy najnowszych informacji.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
3: Reklama.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
6: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Po reklamie.
1: Zbliżamy się do godziny 7. Przed nami najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata. Punktualnie o 7.
7: Europejscy przywódcy solidaryzują się z ofiarami zamachu w Berlinie. Mieszkańcy Komorna od 14 tygodni nie mogą w pełni korzystać z wodociągu, a Niemodlin stawia na przydomowe oczyszczalnie w części gminy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: To były zapowiedzi, a teraz o szczegółach opowie nam Daniel Klimczak.
7: Europejscy przywódcy wyrażają solidarność z ofiarami ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie. W sobotę wieczorem furgonetka wjechała w tłum biorący udział w obchodach Christopher Street Day. Jedna osoba zginęła, a 29 zostało rannych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
8: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała w mediach społecznościowych, że każda osoba powinna móc żyć, kochać i bronić swoich praw bez strachu. Poruszony tragedią jest także prezydent Francji Emmanuel Macron. Polityk zapewnił, że odpowiedzią na przemoc i nienawiść będzie jedność oraz wolność. Atak na paradę to atak na naszych bliskich, napisała sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula. Ministra wskazała na konieczność ochrony wartości społeczności LGBT, niezależnie od motywu ataku.
7: A podejrzany o atak został zastrzelony wczoraj wieczorem. Funkcjonariusze oddziałów specjalnych otworzyli ogień, gdy uzbrojony w broń palną mężczyzna ruszył w ich kierunku. To 21-letni obywatel Niemiec Abdul Balaut. Co najmniej 2 osoby zginęły natomiast w strzelaninie na festiwalu kulinarnym w Seattle. 5 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. Policjanci zatrzymali 2 osoby. Do zdarzenia doszło o 3:00 czasu polskiego. Według relacji świadków słychać było serię strzałów, po których tłum próbował uciekać w różne strony.
2: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
7: Od 14 tygodni w Komorznie nie ma wody zdatnej do spożycia. W ostatnich próbkach pobranych do badań nadal stwierdzono obecność niebezpiecznego pestycydu. O podejmowanych ostatnio krokach w celu wyeliminowania zagrożenia mówi Radio Opole Marcin Drajok z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie.
9: 16 lipca wykazaliśmy sieć wodociągową metodą hydrodynamiczną. Następnie we wtorek pobraliśmy 11 trupy do badania. W dalszym ciągu występują nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych wartości chlorofilu fosu. 22 lipca podobnie płukaliśmy sieć z zastosowaniem stabilizowanego roztworu dwutlenku chloru. W kolejnym tygodniu planujemy pobrać kolejne próbki do badania wody.
7: Policja nadal prowadzi działania mające na celu ustalenie sprawcy skażenia.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
7: Gmina Niemodlin otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego prawie 1,5 miliona złotych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak zapowiada burmistrz Bartłomiej Kostrzewa, takie instalacje powstaną w 49 lokalizacjach.
10: Mamy zrobioną taką starą dokumentację, gdzie badaliśmy poziom wód gruntowych i morfologię gruntów i wykorzystaliśmy to teraz, gdzie zaproponowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni. Tym miejscowościom, które wdające się przewidzieć w przyszłości nie będą miały tej kanalizacji zbiorczej i które mają odpowiednie warunki gruntowe i wodne.
7: A przydomowe oczyszczalnie powstaną w Sarnach Wielkich, Brzęczkowicach, Michałówku, Grabinie, Radoszowicach, Magnuszowiczkach i Roszkowicach. Od 7 godzin, 3 minut i 10 sekund mamy poniedziałek, 27 lipca, to 208 dzień roku. Słońce w znaku lwa wstało na topolem 8 po 5 i zajdzie 19 minut przed 21. Imieniny obchodzą dziś Natalia i Julia. Dziś przypada także Dzień Samotnych.
2: To przyniesie dzień.
7: Za niespełna 3 godziny początek nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Prudnickiego poświęconej aferze w tamtejszym szpitalu. Kwadrans po 10 w Prudniku, briefing prasowy z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Tematem będzie podpisanie umowy na budowę obwodnicy Prudnika. O 10.30 w Urzędzie Wojewódzkim konferencja prasowa, na której poznamy szczegóły nowego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. W południe otwarcie mostu nad Białą w Głuchołazach. W wydarzeniu weźmie udział premier Donald Tusk. O 15.00 sesja Sejmiku Województwa. Wśród tematów m.in. zaciągnięcie pożyczki na zakup 8 nowych pociągów. Pół godziny później na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu dotrą uczestnicy 6. Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych tylko dla zuchwałych.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioobole.pl. Pogoda.
0: Się zachmurzyło trochę, tak? Wygląda, jakby zaraz miało padać. No i faktycznie w prognozie pogody mamy informację o deszczu, który może padać w stolicy województwa mniej więcej od godziny 8. Na początek pokropi, a potem koło południa to się tak solidnie rozpada.
11: No tak, według synoptyków te opady deszczu dzisiaj mogą występować. Będzie troszkę cieplej niż jest teraz, ale bardzo ciepły poranek mamy. 24 stopnie jutro maksymalnie. Środa, czwartek to już takie 30.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kto w tym tygodniu rozpoczyna urlop, no to może się cieszyć, że ten początek to taki wprawdzie jeszcze na razie nieśmiały, ale później jak się rozkręci, no to z opalenizną piękną się wróci z urlopu.
11: Przyszły tydzień to ma być już szalenie upalny, rzędu 35 stopni temperatury. Także jest na co czekać. Kacper Śniegórski,
0: Magda Szywińska i Darek Kuzera. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut mamy po godzinie 6. Lipiec nam się rozkręca pogodowo, chociaż dzisiaj jeszcze niewiele na to wskazuje, no to w najbliższych dniach naprawdę będzie bardzo ciepło. Do pracy najlepiej na piechotę albo rowerem, chociaż niektórzy to się kuszą, żeby pojechać do pracy hulajnogą, bo to się człowiek nie zmęczy, szybko dojedzie tą elektryczną.
2: No tak, tylko że jednocześnie jak już planujemy sobie nią pojechać, to chyba musimy dokładnie spojrzeć w przepisy, bo blisko 1000 kontrolowanych użytkowników hulajnóg elektrycznych, rowerów i innych urządzeń transportu osobistego oraz ponad 650 ujawnionych wykroczeń. To bilans policyjnej akcji.
1: Mundurowi alarmują, że wielu kierujących wciąż lekceważy przepisy, a ich nieodpowiedzialne zachowanie może prowadzić do poważnych wypadków.
3: Jednym z takich przykładów było zdarzenie z Wolbromia. Jak przekazał Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 19-latek, przewożąc pasażera na hulajnodze elektrycznej, ominął samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a następnie z impetem wjechał w 71-letniego mężczyznę.
4: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. Sprawca całego zdarzenia został przez policję zatrzymany. 19-latek usłyszał już zarzut.
3: Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uważa, że konieczne jest zaostrzenie przepisów.
5: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę. Ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość administracyjnie dopuszczoną, czyli 20 km, jest przypadek tego pojazdu.
3: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Rannych zostało prawie 600 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Wiesz co, ja tak się zacząłem zastanawiać nad słowem hulajnoga, bo to jest teoretycznie od tego, żebyśmy hulali nogą.
1: Na nogach, tak.
2: Nogą, tam jadąc, a na elektrycznej to w ogóle dotykasz nogą podłoża?
1: Chyba nie.
2: No to już się coś pogubiliśmy w tym

0: mam problem z tymi hulajnogami elektrycznymi, bo ta nazwa jest zła. Bo nazwa wiąże się z hulaniem nogą, czyli odpychaniem się nogą od ziemi podczas jazdy. Ale na elektrycznej hulajnodze tego się nie robi.
1: No to może słuchacze Radio Opole podpowiedzą, jak w takim razie powinien się taki pojazd elektryczny nazywać. Może...
0: Ja już mam pierwsze propozycje.
1: No to dawaj.
0: Stajnoga. Albo elektrostójka, albo prądonóżka.
1: Prądonóżka, ale to znowu z tą nóżką, że to niby nóżka na prąd. A tutaj nóżki w ogóle nie biorą udziału przecież w tej jeździe.
0: No stoją
1: na tym prądzie.
0: Wiesz co, powiem ci tak, nasze propozycje są słabe, dlatego liczymy na naszych słuchaczy. 774-541-541. Jak nazwać elektryczną hulajnogę, na której się nie hula nogą? Czekamy na was.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być kim chcą bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
16: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
15: Po reklamie.

0: chociaż pogoda dzisiaj na Opolszczyźnie nie sprzyja sportom na świeżym powietrzu uprawianym, no to jednak hulajnogą elektryczną do pracy wiele osób się wybiera. Mamy problem z tym, jak ją nazwać inaczej. Do tego tematu wracamy już po wiadomościach.
1: Ale teraz czas na najnowsze informacje Daniela Klimczaka.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 7:30. Korea Północna zapowiada dalszą rozbudowę arsenału nuklearnego. Władze w Pjongjangu oświadczyły, że będą konsekwentnie rozwijać swój potencjał w tym obszarze. Tym samym odrzuciły apel ministrów spraw zagranicznych państw Azji Południowo-Wschodniej o całkowitą rezygnację z broni jądrowej. Oświadczenie o rozbudowie arsenału opublikowane przez północno-koreańską agencję prasową wydała Kim Jo-jong, siostra przywódcy kraju. Jak dodała, odstraszanie nuklearne stanowi ostateczną tarczę chroniącą suwerenność Korei Północnej oraz jest najwyższą gwarancją jej suwerenności.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: Miejski Szpital podpisał porozumienie o współpracy z pierwszym pułkiem saperów w Brzegu. To w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Umowa zakłada rozwój kadr medycznych, wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a także projekty edukacyjne.

0: edukacyjne i prospołeczne. Ważnym elementem będzie także wolontariat żołnierzy służby medycznej w Nyskim Szpitalu, gdzie będą oni wspierać personel i zdobywać doświadczenie. Współpraca ma też zwiększyć gotowość regionu do reagowania w sytuacjach kryzysowych. A kolejne wiadomości Radia Opole te o 8 już za niespełna pół godziny. W nich m.in. o rosnącej liczbie Kolumbijczyków zatrudnionych na Opolszczyźnie.
1: Dla 460 Kolumbijczyków centrum życiowym jest Opole. 35 osób z tego kraju mieszka i pracuje w powiecie prudnickim.
2: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Ale zaraz lunie, tak lunie, że tak się zrobiło ciemno w stolicy województwa opolskiego.
4: Czekaj, już patrzę na moje super turbo profesjonalne prognozy IMGW i faktycznie, według synoptyków, zaraz jak lunie, to
3: 20 stopni teraz na opolskich termometrach, do 23 maksymalnie, od jutra coraz cieplej i coraz więcej słońca.
4: O 11 to jeszcze mocniej będzie lało.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A skoro pytasz, kiedy przestanie padać?
3: Pytam.
4: No to około godziny 14 już się wypada i więcej padać nie będzie, no ewentualnie na południu.
3: Wypada szybko teraz pojechać do pracy, a potem już wrócimy suchą stopą.

0: piosenka czekających na urlop. I want to break free. Za 19 minut godzina 8. Irek Prochera razem z nami w studiu. Cześć, Irku.
1: Dzień dobry. A co z tymi, którzy już są po urlopie?
0: A to oni muszą czekać na kolejny urlop. I tak już za rok wakacje.
1: No właśnie, to takie trochę depresyjne to oczekiwanie przez rok. Ale przecież można sobie zrobić kolejne na pół roku na przykład.
0: Długi weekend będzie w sierpniu.
1: Trzydniowy
0: długi.
1: W tym sobota i niedziela.
0: To jest taki poszalejemy. No. Nie do zaszalenia. Mamy problem taki językowy, a dobrze, że jesteś razem z nami.
2: No właśnie, bo słuchaj, jest taka sprawa. Hulajnoga elektryczna. Hulajnoga to jest od hulania nogą w trakcie jazdy, czyli tego odpychania się. A na hulajnodze elektrycznej w ogóle się nie odpychasz.
1: Więc... Ale kto ci zabroni hulać nogą, jadąc z hulajnogą elektryczną?
0: Ale szukamy nowej nazwy dla takiego sprzętu. Zastanawiamy się, jak to można by było inaczej nazwać, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi, zwłaszcza nogi.
2: I jezdnostój, albo toczystójka, albo jeszcze elektroślizg. Co ty na to?
1: Ale co jakiś czas pojawiają się takie problemy językowe wraz z pojawianiem się nowych sprzętów w naszej rzeczywistości. No, nie pamiętacie, ale jak się poczyta historię, to był taki moment, że na przykład było bardzo mocne parcie na to, żeby wymyślać właśnie polskie odpowiedniki tych nazw. No i słynny zwis męski się pojawił wtedy, prawda?
0: Zamiast
1: na nazwę krawata.
2: Ej, mi się przypomniało, miałem genialny sen. To jest w ogóle scenariusz na film.
0: Ale to się nadaje w ogóle na antenę o tej porze?
2: Tak. Była apokalipsa zombie. I ludzie nie wiedzieli, jak sobie z tymi zombie poradzić, bo one atakowały i tak dalej.
0: Zombiami.
2: I nagle ktoś wpadł na genialny pomysł, że po prostu zaczął krzyczeć: nie możesz atakować ludzi, bo się okazało, że te zombiaki miały zakodowane prawo, tylko im się wyjął z głowy. I jak ktoś zaczął krzyczeć, że nie możecie atakować, one wtedy się do tego dostosowywały i...
0: A powiedz, Kasper, czy te zombie są razem z nami w studiu?
2: Nie, bo ja zostałem ugryziony. I właśnie, jak miałem się przemienić, to się obudziłem.
0: A długo byłeś na słońcu ostatnio?
2: No.
0: To niedobrze.
1: To nie była w ogóle gra komputerowa.
2: Nie, ale świetna historia, że wystarczyło krzyknąć,
1: no,
2: że mają mnie atakować.
0: Cudownie, że tam
1: wyjątkowo.
0: Jesteśmy z tobą.
2: Dzięki.
1: Proszę Państwa, no...
2: Tak, Irek, masz mało czasu, żeby powiedzieć,
1: co nie, dzisiaj poważny temat. Proszę Państwa, wracamy do zapowiedzi konsolidacji czterech opolskich flagowców, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, czyli największych szpitali w naszym regionie. Moim gościem będzie Joanna Paluch, przewodnicząca Związków Zawodowych Konfederacji Pracy przy Opolskim Centrum Onkologii. Związkowcy zapowiedzieli dzisiaj swoją obecność podczas sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, więc pytał będę m.in. o to, czego oczekują po tej obecności, ale też i będę pytał o te obawy, które pojawiły się już podczas takiej ulicznej manifestacji związkowców. Pojawili się na ulicy zaraz po tym, kiedy ogłoszono ten pomysł, więc zapytam o to, czy przynajmniej część tych obaw udało się już rozwiać.
0: Bardzo dziękujemy za tę zapowiedź. W końcu coś merytorycznego pojawiło się w naszej rozmowie, bo to, co Kasper odpowiedział przed momentem, to...
1: A w co cię ten zombiak ugryzł?
2: W ramię, tu, mimo że miałem 5 warstw, to jakoś tak mnie ugryzł właśnie. Nie, kumałem.
0: Niesamowita historia.
2: Ale patrzcie, w filmach nigdy
1: musisz
2: nie krzyczy
1: zaszczepić
2: do zombie, że mają przestać atakować. To jest genialne.
0: Zaszczepić przeciwko zombie, tego jeszcze nie grali. Nareszcie, o tym teraz męskie granie orkiestra.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Za 8 minut będzie godzina 8. Dzisiaj oczy całej Polski będą zwrócone na Głuchołazy. Punktualnie w samo południe zostanie tam otwarty most nad Białą Głuchołazką. To w ciągu drogi krajowej numer 40 most, który w czasie powodzi został zerwany. No i cała Polska obserwowała, jak on płynie niestety tą rzeką Białą Głuchołazką. Dzisiaj premier będzie także na tym otwarciu mostu. Także premiera mostu z udziałem premiera.
2: Dokładnie. Natomiast nasi słuchacze z Głuchołaz to podkreślają, że ten most jest naprawdę solidnie zbudowany.
3: Ten nowo dzisiaj otwierany most w Głuchołazach, Głuchołazianie nazywają pancernikiem. Tam jest tyle betonu, że jeśli przyszłaby następna powódź i chciała go zerwać, to zabrałaby pół miasta.
2: Oj, zdecydowanie, ale to muszę przyznać, że on nie jest najpiękniejszy, ale ma być funkcjonalny i wygląda na tak solidny, że głowa mała.
1: Nasi reporterzy będą na miejscu, także możecie śmiało liczyć na relacje z otwarcia nowego mostu na Białej Głuchołazki. Za 7:08.

0: Radio Opole. Zbliżamy się do godziny 8. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
1: Zakończył się 9. Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki.
2: Miałam zaszczyt występować z panią Łobaszewską. Zakochałam się w jej repertuarze.
1: Litwa chce kolejnych ograniczeń dla obywateli Rosji i Białorusi, a w regionie pracuje coraz więcej Kolumbijczyków.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Minęła 8 przed mikrofonem Radia Opole, Daniel Klimczak.
1: Zaczynam od zagranicy. Rosjanie zaatakowali w nocy kilkanaście ukraińskich regionów. Są zabici i ranni. Ukraińcy odpowiedzieli ostrzałem przygranicznych miejscowości. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Jastrzębski.
5: Rosyjskie bomby spadły na Zaporoże. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne. W Czernichowie rosyjskie rakiety zabiły dwie osoby i raniły 25. Ucierpieli także mieszkańcy Kijowa, Charkowa i Słowiańska. Łącznie zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia. Z kolei rosyjska administracja poinformowała o śmierci 4 osób w okupowanej części Donbasu. Kolejne dwie osoby poniosły śmierć w Rostowie nad Donem. Miasto zaatakowały ukraińskie drony.
1: A litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce rozszerzyć sankcje wobec obywateli Rosji i Białorusi. Projekt przewiduje m.in. zakaz kupowania nieruchomości w pobliżu obiektów o znaczeniu strategicznym, a także ograniczenie możliwości prowadzenia działalności publicznej przez osoby wspierające rosyjską agresję. Zgodnie z projektem osoby chcące przyjechać na Litwę w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, sportowej, artystycznej lub rozrywkowej musiałyby podpisać publiczną deklarację potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę oraz potwierdzającą poparcie dla jej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Waleria z Mińska, laureatką Grand Prix 9. Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki. Wykonawczyni zachwyciła jurorów wykonaniem kompozycji kabaretowej pod tytułem Do Ciebie Szłam.
6: Przeczytałam, że w tym roku są pożądane kabaretowe piosenki i znalazłam tą piosenkę w wykonaniu Kamiły Jędrusik. Bardzo mi się ona podobała, ale za tym znalazłam inną wersję w wykonaniu Lary Szafran. I wtedy zdecydowałam, że będę śpiewać tą wersję.
1: Nagroda specjalna Radia Opole trafiła do Joanny Pszczoły z Brukseli, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej Czas nas uczy pogody.
2: Miałam zaszczyt występować z panią Łobaszewską. Zakochałam się w jej repertuarze, a szczególnie w tym utworze. Jest mi bardzo bliski sercu.
1: Zmieniamy temat. O polskie firmy zatrudniają coraz więcej Kolumbijczyków. Do ubezpieczeń społecznych pracodawcy zgłosili ponad 1070 osób z obywatelstwem tego kraju. Dla ponad 570 z nich pracodawca ma siedzibę w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
7: Dla kolejnych 460 Kolumbijczyków centrum życiowym jest Opole. 35 osób z tego kraju mieszka i pracuje w powiecie prudnickim, natomiast po kilka osób jest ubezpieczonych w powiecie opolskim i krapkowickim.
1: W całym kraju na początku tego roku pracowało niemal 20 tysięcy obywateli tego kraju, co stanowiło piątą pod względem liczebności grupę legalnie zatrudnionych cudzoziemców. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po 8:00. Gościem Ireneusza Prochery będzie przewodnicząca Związków Zawodowych Konfederacja Pracy przy Opolskim Centrum Onkologii Joanna Paluch.
8: Wracamy do zapowiedzi konsolidacji 4 największych szpitali w naszym regionie. Związkowcy zapowiedzieli dzisiaj swoją obecność podczas sesji Sejmiku Województwa. Pytał będę, czego oczekują po tej obecności, ale też o te obawy, które pojawiły się podczas ulicznej manifestacji. Zapytam, czy przynajmniej część tych obaw udało się już rozwiać.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Deszczowy poniedziałek nam się zapowiada, przynajmniej do połowy dnia. Ma być dzisiaj pochmurno mniej więcej do godziny 13-14, ale już przestępcy powoli zmieniają zdanie. Już mówią, że z tego deszczu to z wielkiej chmury mały deszcz raczej nam popada.
0: Jutro 24 stopnie maksymalnie na termometrach, w środę 29, w czwartek nawet 34 stopnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: To takie złe, dobrego początki, chociaż jak się pomyśli o tym, że nawet 36 stopni ma być na dworze, to nie wiem, czy to takie dobre.
0: Ale to nie dzisiaj. To nie dzisiaj. Dzisiaj to już mamy prawie maksimum pogodowe.

0: wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Po reklamie.

0: To chmurny poniedziałek na Opolszczyźnie i już kwadrans po godzinie 8:00. O tej porze jak zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy.
1: A tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Joanna Paluch, przewodnicząca Związków Zawodowych Konfederacji Pracy przy Opolskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani przewodnicząca, wybieracie się dzisiaj na sesję sejmiku samorządowego?
4: Tak, oczywiście wybieramy się razem ze związkami zawodowymi Solidarność i ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych przy Opolskim Centrum Onkologii.
3: A co chcecie radnym powiedzieć?
4: Chcemy przede wszystkim porozmawiać na ten temat, dlaczego nie informują nas o konsolidacji, dlaczego zostaliśmy tak naprawdę zaskoczeni tą sytuacją. Chcielibyśmy, żeby nam przedstawili warunki, na jakiej podstawie oni chcą połączyć nas i jakie będą korzyści dla poszczególnych placówek.
3: A jakie są nastroje w tych czterech opolskich placówkach szpitalnych, które mają być łączone? Co mówi załoga?
4: No przede wszystkim jesteśmy wszyscy...
3: Boicie się o pracę?
4: Jeżeli chodzi o biały personel, to nie. Ale jeżeli chodzi o administrację, to jak najbardziej. Bo jest powiedziane, że placówki skorzystają na tym, ponieważ będzie mniejsza obsada administracji. Z tym, że to też nie może być prawdą, ponieważ jedna administracja nie będzie w stanie wszystkich szpitali ogarnąć, cały personel. Także to będzie bardzo trudne i podejrzewam, że administracja będzie musiała zostać na takim samym poziomie.
3: Ale przedstawiciele zarządu województwa mówią, że absolutnie nie będzie się to wiązać ze zwolnieniami. Więc gdzie jest prawda?
4: Po środku na pewno gdzieś. Trudno powiedzieć. No, jeżeli by przedstawili jakiekolwiek argumenty, analizy, to byśmy wiedzieli. A w tej chwili tak naprawdę to nie wiemy za wiele.
3: Taki główny argument, który przewija się, gdy przedstawiciele zarządu województwa opowiadają o tej planowanej konsolidacji, to jest taki, że po prostu jeżeli będzie większa jednostka, to łatwiej będzie sięgać po pieniądze, na przykład z różnego rodzaju dotacji zewnętrznych. Przekonuje Was?
4: No nie przekonuje, ponieważ wszystkie placówki, które chcą skonsolidować, funkcjonują bardzo dobrze. Nie są zadłużone, mają bardzo dobre perspektywy. Każda placówka się dobrze rozwija, każda ma jakieś inwestycje rozpoczęte. Tak naprawdę to w ogóle się nie będzie łączyło z żadną dotacją, przynajmniej dla nas.
3: Ale żadnych korzyści naprawdę nie widzicie w tym łączeniu? Może jednak jest jakiś taki aspekt, który ułatwiłby na przykład pielęgniarkom pracę, bo mogłyby, nie wiem, w różnych dziedzinach się kształcić, w różnych miejscach pracować.
4: No właśnie tutaj będzie wielki problem, jeżeli chodzi o pielęgniarki, ponieważ pielęgniarki pracują w różnych szpitalach. Wspomagamy się. Niestety w jednej placówce pracują na umowę o pracę, a w drugiej placówce na umowę zlecenie. Jeżeli to będzie jeden szpital, to wszystkie będą musiały pracować na tą samą umowę i niestety nie będą mogły
3: dorobić,
4: ale to dorobią sobie zupełnie gdzie indziej. To nie jest problem. Problem będzie dla pana dyrektora, który nie będzie miał personelu.
3: Mhm. Ale to jest rzeczywiście aż tak wielki problem, no przecież to można dać podwyżki personelowi.
4: No ale ludzi się nie sklonuje niestety.
3: Aha, chodzi o braki.
4: Same podwyżki nic nie zmienią, po prostu nie ma personelu.
3: Mhm. No to jest ten argument, który no, wydaje się być taki dosyć mocny w rozmowach o tej planowanej konsolidacji, no ale z drugiej strony może będzie możliwość przyjęcia nowych, młodych pielęgniarek, które kończą przecież szkoły, wchodzą na rynek. To jak to jest z tym chęcią pracy w takich placówkach?
4: Praca jest bardzo ciężka, więc w tej chwili po zakończonym roku akademickim nie ma ani jednego podania o pracę, przynajmniej w naszym ośrodku onkologii.
3: A są duże braki kadrowe, jeżeli chodzi właśnie o obsadę pielęgniarską?
4: Radzimy sobie oczywiście, ale wspomagani jesteśmy, że tak powiem, innymi pielęgniarkami z innych ośrodków.
3: Również tych opolskich, które mają być łączone.
4: Tak, również tych. Przede wszystkim tych, bo są blisko i
3: A co się dzieje z tymi młodymi pielęgniarkami, które kończą szkoły? Dlaczego nie chcą do was iść, do pracy?
4: No, nasza praca jest niestety bardzo wymagająca, specyficzna, bardzo ciężka. Pacjenci są wymagający i wymaga to naprawdę, jest to duże obciążenie psychiczne też dla personelu. Dlatego być może szukają łatwiejszej drogi.
3: A gdyby dostały jakieś znaczące podwyżki, to byłby argument?
4: Myślę, że nie. Mhm. Myślę, że to, jeżeli chodzi o pieniądze, to podwyżki nie.
3: Czyli to nie jest ten argument, który mógłby przekonać. A planujecie jakieś kolejne manifestacje w rodzaju tej, która odbyła się w centrum Opola?
4: Tak, oczywiście jesteśmy cały czas w kontakcie ze związkami zawodowymi i ze Szpitalem Świętej Jadwigi i ze związkami zawodowymi ze Szpitalem z Matki i Dziecka, z panem z Solidarności. Także staramy się kontaktować i ustalać wspólny cel.
3: A w tej sprawie związki zawodowe mówią jednym głosem?
4: Wszystkie mówią jednym głosem.
3: A do związków zawodowych ile osób w tych czterech szpitalach należy?
4: W moim, ja mogę powiedzieć tylko o moim, ponieważ wiem ile jest moim, jest 30 osób. To nie jest wiele.
3: A na manifestacji było około 100 osób.
4: Tak, bo to była manifestacja, z czterech szpitali, ale to był taki spontaniczny ruch ogłoszony tylko przez WhatsAppa, także nie wszyscy o tym wiedzieli. Podejrzewam, że jak będzie więcej osób wiedziało, więcej osób przyjdzie.
3: No ale to procentowo to raczej niewielka część załogi, mimo wszystko.
4: No dlatego, że mało osób wiedziało o tej manifestacji.
3: A może pozostała część akceptuje ten plan?
4: Nie, nie. Załoga jest cała przeciwko. Jak rozmawiamy, to oni przede wszystkim czują się zaniepokojeni tą sytuacją, że zostali zaskoczeni, że nikt z nimi nie chce rozmawiać, nikt im nie przedstawia żadnych zalet tego połączenia. Dlatego wszyscy się obawiają.
3: A nie było żadnych spotkań na przykład dyrekcji tych placówek z załogą, podczas których by omawiano te plany dotyczące właśnie łączenia?
4: Z tego co wiem, to było jedno spotkanie kadry kierowniczej naszego pana dyrektora z dyrektorem Maderą. I tyle.
3: A gdyby takie spotkania się odbyły, gdyby przedstawiono wam szczegóły tego planu, to dalibyście się przekonać? Czy to jest trochę tak, że no po prostu z góry się nie zgadzacie na uczenie?
4: Oczywiście, że dalibyśmy się przekonać, jeżeli byłyby silne argumenty za tym. Nie jesteśmy całkiem przeciwko. My po prostu chcemy wiedzieć, jakie są dobre strony tego połączenia. Co na tym zyskamy?
3: No bo w kategorii strat to myślicie wyłącznie o tym, że ktoś może stracić pracę, tak?
4: Nie tylko, że możemy stracić pracę. Nasza placówka straci prestiż. My w tej chwili jesteśmy jako onkologia w Solo 3. Jest to bardzo ważne na terenie kraju, ponieważ wszystkie województwa mają ośrodki onkologiczne. My po połączeniu z USK nie będziemy mieli jako jedyne województwo chyba w Polsce swojego ośrodka onkologii. Jedynie jakąś małą część przy USK to będzie dla naszych pacjentów bardzo słabe.
3: No właśnie, bo z punktu widzenia pacjentów może będą jakieś korzyści?
4: No właśnie nie bardzo, bo mamy rozpoczęte programy lekowe. Nie wiadomo, co z nimi będzie. Nasza radioterapia, jak będzie funkcjonowała. To wszystko są podpisane jakieś umowy. W tej chwili nie wiadomo, czy te umowy będą obowiązywały po połączeniu, czy nie będą obowiązywały. Jak to wszystko będzie wyglądało? Nie wiemy.
3: A może poprzez przyłączenie do szpitala klinicznego podniesie się poziom kadry? Bo będzie miała dostęp do takiego lepszego programu kształcenia. Podnoszenia kwalifikacji.
4: Ja myślę, że nasza kadra jest bardzo dobrze wykwalifikowana. Mamy bardzo dobrych lekarzy. O, przede wszystkim chciałam jeszcze powiedzieć, że mamy program endometriozy. o której też nie było mowy. Też nie wiemy, czy będzie nadal funkcjonował. Jesteśmy ośrodkiem referencyjnym ósmym, jako jest 8 w kraju, jeżeli chodzi o leczenie endometriozy, więc możemy to wszystko stracić.
3: Ale mówimy tutaj o stanowisku kadry pielęgniarskiej i administracji. Tak. Ale pewnie rozmawiacie, stykacie się na co dzień z nimi. A co mówią lekarze?
4: No lekarze jak najbardziej też są przeciwko łączeniu. To też nie chodzi o pieniądze. To chodzi o prestiż, chodzi o zaczęte nasze programy właśnie, w których uczestniczymy, gdzie pracujemy nad wykorzystaniem naszych, no, mamy robota, pracujemy na robocie, operacje wszelkie i kolorektalne, i urologiczne. Także tutaj to wszystko możemy stracić.
3: Czyli lekarze wspierają wasz protest?
4: Jak najbardziej.
3: Dziękuję za rozmowę. Gościem porannej rozmowy była Joanna Paluch, przewodnicząca Związków Zawodowych Konfederacja Pracy przy Opolskim Centrum Onkologii.
4: Dziękuję bardzo.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: duża. Wskazówka jest na szóstce, a to oznacza, że mamy w pół do dziewiątej.
1: Świetnie to wymyśliłeś.
0: Dziękuję.
1: Znakomicie. A teraz czas na najnowsze wiadomości w skrócie, które ma dla nas Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Związkowcy z opolskich szpitali wezmą udział w dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Jak zapowiadała w porannej rozmowie Radia Opole, przewodnicząca Konfederacji Pracy przy Opolskim Centrum Onkologii Joanna Paluch, chcą oni rozmawiać z władzami regionu o planowanej konsolidacji placówek. Ich zdaniem połączenie szpitali nie gwarantuje większego finansowania i może pogłębić braki kadrowe. Nasza rozmówczyni przewiduje też, że planowana fuzja nie przyniesie korzyści pacjentom.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: W nich Kędzierzyn Koźle. Przy publicznej szkole podstawowej nr 19 powstanie zielona klasa. To nowa przestrzeń do nauki, integracji i rekreacji. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki budżetowi obywatelskiemu. W planach są m.in. wiata edukacyjna, ogród sensoryczny, urządzenia do nauki przyrody, meteorologii i astronomii, a także nowe nasadzenia, oświetlenie i monitoring. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcją projektu podczas spotkania, które odbędzie się w tej placówce pojutrze o 17. A w serwisie o 9:00, to już za pół godziny, m.in. o problemach opolskich producentów wieprzowiny. Mięso to coraz częściej sprowadzane jest do nas z Hiszpanii.
4: Import mięsa wieprzowego z Hiszpanii do Polski w 2025 już było to 78 milionów kilogramów.
2: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy teraz 20 stopni, 23 stopnie maksymalnie dzisiaj, czyli temperaturowe maksimum osiągnięte, ale opady deszczu.

0: deszczu będą.
1: Ach, te opady deszczu, to tak straszono nas tymi opadami, straszono. A
0: ale w wielu miejscach regionu pada teraz.
1: Synoptycy mówią, że z wielkiej chmury niewielki deszcz, przynajmniej w stolicy województwa opolskiego. Taką mamy teraz informację od synoptyków. Natomiast jeżeli wy gdzieś już ten deszcz macie, to dajcie nam znać pod 774-541-541. I o ile poniedziałek pod chmurką, tak od wtorku będziemy mieć tylko słońce.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Słońce, to mało powiedziane. Już tak mniej więcej od środy i czwartku to będziemy błagać o litość, żeby to słońce już trochę się schowało za chmury. A cień to będzie na wagę złota.
0: O, bo 35 stopni nawet na termometrach może się pojawić.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: To był Jason Mraz w Radiu Opole. Nie mamy mrazu, tylko mamy deszcz na Opolszczyźnie. Wprawdzie w stolicy województwa opolskiego jeszcze nie pada, ale zapytaliśmy naszych słuchaczy, gdzie ten deszcz już się pojawił. I telefony też już mamy.
2: Dzień dobry, w Radzikowicach pada już deszcz. Pozdrawiam.
3: No to my ciebie też serdecznie pozdrawiamy. No ale też śpiewająco podchodzicie do tego deszczu.
4: Kapu, kapu, kapu, kap, brzegu sobie pada. Dla wysuszonych ogrodków to frajda nie lada.
1: Ciągle pada, asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. To chyba czerwone gitary śpiewały, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Gdzie jest dzisiaj na Opolszczyźnie najbardziej mokre miejsce? Dajcie nam znać pod 774-541-541.
3: No bo jeżeli chodzi o pole, to na razie jesteśmy ogórkami w tym temacie. Nic nie spadło jeszcze.

0: 10 minut 9, ktoś do kogoś powiedział spływaj, no i ten ktoś wziął to zupełnie poważnie, wziął to do siebie i spłynął na byle czym, bo okazuje się, że żeby spływać, no to wcale nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu.
1: Tak, bo za nami 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Co ma pływać, nie utonie.
2: Załoga wiosła w dłoń, cała naprzód! Rzucaj cumy!
3: Pal tą maszynę!
2: Odpalamy!
4: Pierwsze miejsce otrzymuje ekipa z Raciborza, tym pływadłem Oskar.
5: Trzeba nagrodzić ekipę.
6: Zdobywca pierwszego miejsca Edward Ciop z Raciborza.
5: To jest to. Całą 8-osobową grupę, która poświęciła mnóstwo czasu i wysiłku. Od 3 miesięcy pracowaliśmy, włożyliśmy troszkę energii, to wszystko serca. Z ciężkim bólem się rodziły te rzeczy, ale wyszło jednak, efekt był świetny.
7: Zawsze myślimy coś pokazać, co jest w Augustowie i koło Augustowań, żeby pokazać piękno naszych stron. Czwarty raz teraz jesteśmy.
8: No ja już startuję nie pierwszy raz, bo pierwszy raz tu byłem w 2005 roku i co roku w zasadzie nigdy się nie powtarzam z napędem. Co roku coś tam wymyślam nowego.
0: Jak słyszeliśmy, pierwsze miejsce zajęła ekipa z Raciborza z pływadłem Oskar. Drudzy byli augustowianie z konstrukcją przedstawiającą żubra. A trzecia nagroda też trafiła do Raciborza i tutaj tę trójkę otrzymał poduszkowiec z psiego patrolu. No i ważne jest dla nas to, że wprawdzie te zawody, co ma pływać nie utonie, czyli Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym, odbyły się w Augustowie, ale u nas na Opolszczyźnie, w Kędzierzynie Koźlu, to były chyba takie przygotowania do tego spływu.
1: No i zdecydowanie, ale wiesz, jak ja patrzę na zdjęcia z tego spływu, to faktycznie jedni tam zbudowali cały dom Barbie i elegancko się tam poprzebierali. No, kapitalna zabawa.

0: za minutę i 30 sekund. Będziemy mieli godzinę 9, wtedy najnowsze wiadomości w Radiu Opole, ale Magdalena miała coś do powiedzenia.
1: Że my dzisiaj jeszcze nic o sporcie nie mówiliśmy. Nic ani słowem nie wspomnieliśmy.
0: No, mundial się skończył, to co tu gadać.
1: A kto wygrał, bo ja widzisz, jakoś tak chnie
0: no,
1: żartowałam, że Polska, mistrze Polski!
0: Kto wygrał mundial?
1: Hiszpania.
0: No dobrze, trafiłaś.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Po reklamie.
1: Poniedziałek dzisiaj mamy, to jest 27 dzień lipca. Dzisiaj mamy dzień samotnych i dzień chodzenia na szczudłach, a na zegarach już mamy godzinę 9.
7: Premier Wielkiej Brytanii będzie dziś rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. W regionie spada liczba producentów wieprzowiny. W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi Daniel Klimczak.
7: Związkowcy z opolskich szpitali wezmą udział w dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Zapowiadała w porannej rozmowie Radia Opole przewodnicząca związków zawodowych Konfederacja Pracy przy Opolskim Centrum Onkologii Joanna Paluch. Delegacja chce rozmawiać z władzami regionu na temat planowanej konsolidacji placówek medycznych w stolicy województwa.
8: Chcemy przede wszystkim porozmawiać, dlaczego nie informują nas o konsolidacji, dlaczego zostaliśmy tak naprawdę zaskoczeni tą sytuacją. Chcielibyśmy, żeby nam przedstawili warunki, na jakiej podstawie oni chcą połączyć nas i jakie będą korzyści dla poszczególnych placówek.
7: Personelu szpitali nie przekonuje argument władz regionu, które zapewniają, że fuzja umożliwi pozyskiwanie większych pieniędzy z budżetu centralnego.
8: Wszystkie placówki, które chcą skonsolidować, funkcjonują bardzo dobrze. Nie są zadłużone, mają bardzo dobre perspektywy. Każda placówka się dobrze rozwija, każda ma inwestycje rozpoczęte. To w ogóle się nie będzie łączyło z żadną dotacją, przynajmniej dla nas.
7: Nasza rozmówczyni przekonywała, że z połączenia placówek nie będą wynikały korzyści dla pacjentów. Jak usłyszeliśmy, konsolidacja może też pogłębić problem związany z niewystarczającą kadrą medyczną. To z powodu mniej korzystnych warunków dorabiania w sytuacji, gdy wszystkie placówki będą podlegać pod jeden podmiot.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Premier Wielkiej Brytanii Andy Bernheim przyjmie prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Będzie to pierwszy zagraniczny gość, który spotka się z nowym szefem brytyjskiego rządu. Jak poinformowało biuro premiera, dzisiejsza wizyta ma podkreślić wsparcie Londynu dla Ukrainy. Przywódcy obu krajów spotkają się w bazie marynarki wojennej. Mają się tam zapoznać z efektami brytyjskich programów szkoleniowych dla ukraińskich sił zbrojnych. A w ciągu ostatnich 5 lat w regionie obyło blisko 75% gospodarstw hodujących świnie. Producenci trzody alarmują, że produkcja przestała się opłacać. Oddaliśmy nasz rynek w hodowli świń na rzecz Hiszpanii, mówi prezes Izby Rolniczej w Opolu Jerzy Sewielski.
9: Import mięsa wieprzowego z Hiszpanii do Polski kształtował się w 2024 70 431 tysięcy kilogramów. W 2025 już było to 78 milionów w przeliczeniu na euro. 22 miliardy w 2024 i w 2025 25 miliardów, czyli tyle nasi rolnicy nie zarobili.
7: Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, miała około 20 milionów sztuk świń. Dziś jest to 1/3 tej liczby.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
7: Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizacja poinformowała o tym w serwisie X. Decyzja zapadła zapadła w czasie trwającej w Korei Południowej 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Więcej w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
10: O to wyróżnienie zabiegały władze miasta. Jak podkreślały, centrum Gdyni jest unikatem w skali globu. Na świecie jest zaledwie kilka miast, których Śródmieście wybudowano w jednolitym stylu modernizmu, a w naszej części Europy jest nim tylko Gdynia. Jak podkreślały lokalne władze, miasto powstawało szybko i z rozmachem, ale w samych projektach ówczesnych architektów rządziła zasada mniej znaczy więcej. Modernistyczne budynki w Gdyni wyróżniają się więc szlachetną prostotą, funkcjonalnością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ponadto architekci czerpali inspiracje z bliskości morza, dzięki czemu powstały liczne budynki przypominające okręty na lądzie.
7: Cały obszar modernistycznego Śródmieścia Gdyni obejmuje około 88 hektarów i prawie 450 budynków.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: 4 po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Wracająca do piłkarskiej ekstraklasy Wisła Kraków na inaugurację sezonu pokonała na swoim stadionie GKS Katowice 2-1. W innych niedzielnych meczach Widzew Łódź zremisował u siebie z Motorem Lublin 2-2, a Wisła Płock odniosła wyjazdowe zwycięstwo 2-1 nad Rakowem Częstochowa. Dzisiaj na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice. Zmieniamy temat. Tadej Pogacar po raz piąty wygrał kolarski wyścig Tour de France. Słoweniec zwyciężył bardzo wyraźnie, o blisko 6,5 minuty pokonał Belga Remco Evenepoela i o prawie 10 swojego zespołowego kolegę, Meksykanina Isaaca del Toro. Wicemistrz olimpijski Czesław Lang podkreśla, jak wyjątkową postacią jest Pogacar.
12: Na pewno Tadej jest wielkim fenomenem i tutaj wiemy wszyscy, że rządzi tym peletonem zawodowym. Jest to zawodnik, który robi też wielki show, bo to co cenię w nim, że mógłby wygrać jeszcze co najmniej 3 etapy więcej, ale też nie jest jakiś taki bardzo hazerny na te zwycięstwa, daje zwycięstwo Del Toro, pomaga i tak dalej, także myślę, że przez to też zdobywa dużą sympatię wśród kolarzy, nie ma pozostałych takiej zazdrości, że a wszystko tylko on, nie, on daje żyć innym.
11: Dwaj Polacy startujący w Wielkiej Pętli na odległych pozycjach, Michał Kwiatkowski był 110, a Kamil Gradek 155. Żużlowa reprezentacja Australii pokonała Polskę 49-41 w rozegranym w Rybniku meczu towarzyskim. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych po 13 zdobyli Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Obie ekipy przygotowują się do drużynowego Pucharu Świata, który 29 sierpnia zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ruszający z pierwszego pola startowego kierowca McLarena Lando Norris wygrał wyścig o Grand Prix Węgier Formuły 1. Broniący tytułu Brytyjczyk wyprzedził o 15 sekund Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i o 18 sekund lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa. Antonelli utrzymał prowadzenie w walce o Mistrzostwo Świata. Włoski zawodnik ma na koncie 219 punktów. Drugi jest Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzeci Brytyjczyk George Russell.
2: Pogoda.
0: 19 stopni na termometrach. Chyba zaczęło padać w Opolu.
1: Zaczęło?
0: Nie wiem, tak mi się wydaje.
1: No na pewno słyszeliśmy to już od naszej słuchaczki. Śpiewająco słyszeliśmy, że pada w Brzegu, w Radzikowicach zdaje się, że też, a w stolicy województwa opolskiego pewnie w niektórych częściach. Owszem, kropi, a w innych świeci słońce. Dzisiaj ten deszcz jeszcze może się pojawić, natomiast od jutra to się pojawi tylko słońce i coraz cieplej w tym tygodniu będzie się robiło z temperaturą maksymalną nawet 35 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 35. A jak będzie 36 i 6, to się zastanawiam, czy temperatura będzie wyższa wtedy niż u przeciętnego mężczyzny. Bo jak będzie 36 i 8...
0: Z matematyki wynika, że tak.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dobra, teraz nie mamy żadnych wątpliwości w Radiu Opole. 13 minut po godzinie 9 i leje w Opolu. Na bank, jakby słyszę to nawet.
2: Słyszysz?
1: Macie, nie słyszysz?
2: Ja jeszcze nie słyszę. Ja potrzebuję dotknąć, żeby zobaczyć, czy faktycznie tak
1: jest. No to idźcie tam wykryno.
2: Zaraz zobaczę. Na pewno pada w naszym województwie. Dzisiaj ten poniedziałek raczej należy do deszczowych. No i bardzo dobrze, bo tego deszczu nam bardzo potrzeba. Będziemy za nim tęsknić wtedy, kiedy będzie się lało z nieba, ale żarem. Nawet 35-36 stopni ma być na Opolszczyźnie. No i tak zaczęłam mówić, że jak będzie 36 i 7, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla mężczyzn, bo kiedy mają taką temperaturę, no to błagają już o litość i o piloty.
1: No dobra, śmiechy, chichy. Wcale tak nie jest, panowie, prawda? No chyba, że jest. Słuchajcie, bardzo ważny temat, bo ostatnio coraz mniej się mówi o AI-u. I pytanie, czy on po prostu przestał istnieć, czy o co chodzi? Odpowiemy na to w ciągu godziny.

0: pytaj mnie.
1: 20 minut mamy po godzinie 9. Wybrałem się ostatnio na stację benzynową.
2: Chciałeś zabrać żonę do jakiegoś drogiego miejsca?
1: Najdroższego, jakie jest w okolicy. Słuchaj, normalnie jeszcze parę miesięcy temu, jak tankowałem do pełna, to tam 290, było 280. Ja tutaj patrzę, 385 zł. No jasny gwint.
2: Pewnie, że jasny gwint, a będzie jeszcze jaśniejszy ten gwint, bo na niektórych stacjach pęka bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Już takie ceny będziemy mieć. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł i 60 groszy i to są najwyższe ceny od marca tego roku.
3: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
4: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
5: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
1: A to nie, to w takim razie zmieniamy zdanie. U nas tanio!
2: Jak tam po 9 zł, no to spoko, to możemy płacić nawet 7,60 dnia. No, kierowcy łapią się za portfel, łapią się też za głowę, no i tradycyjnie tankują za 5 dych.
6: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kęcie.

0: Za 28 minut będzie godzina 10. I tak obserwując media i patrząc na to, co się działo chociażby rok temu, to można odnieść nawet takie wrażenie, że w ogóle sztuczna inteligencja przestała się rozwijać i w ogóle przestała istnieć, bo jakoś o niej jest tak cicho.
1: Albo z drugiej strony już tak bardzo się do niej przyzwyczailiśmy, że stała się ona częścią naszego życia, częścią naszej przestrzeni społecznej nawet, do tego stopnia, że my już po prostu jej nie zauważamy.
0: No to jak jest faktycznie? O tym teraz Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry. Prawda jest taka, że rewolucyjne rzeczy dzieją się mniej więcej co tydzień, a codziennie jest ciekawy news. Mm-hmm. Więc postęp sztucznej inteligencji, w szczególności tej, którą my obserwujemy na co dzień, w szczególności w mediach, jest ogromny, tylko już wyszedł trochę poza zakres tego, z czego my na co dzień korzystamy. Więc jeżeli jestem zwykłym użytkownikiem sztucznej inteligencji, to faktycznie modele się rzadziej mylą, mi halucynują, wszyscy są zadowoleni. Natomiast to, gdzie naprawdę dzieje się poważna robota, to już są duże skomplikowane zadania, o których my tak na co dzień nie myślimy, czyli napisz mi pełen system operacyjny, napisz mi cały kompilator, włam się gdzieś tam i sprawdźmy, czy tobie się uda, rozwiąż jakiś nierozwiązywalny od 80 lat problem matematyczny. I tam się dzieje teraz ta rewolucja i tam się dzieją te rzeczy, które są rewolucyjne.
1: To ja mam takie zasadnicze pytanie, czy my jeszcze kontrolujemy sztuczną inteligencję?
2: Tak, na szczęście je kontrolujemy, na razie grzecznie siedzi w swoim...
0: Jeszcze.
2: To właśnie jest jedna historia, do której być może jeszcze wrócimy, czyli jak to OpenAI-owi model się trochę uciekł z klatki, czyli z sandboxa, ale to było... No, powiedzmy, to były takie testy, gdzie można było się spodziewać, że będzie chciał uciekać. No, bo to były testy bezpieczeństwa. Natomiast co do zasady, modele, które mamy, to nie jest jeszcze moment Terminatora. Skynet nie uciekł jeszcze ze swojej klatki. Pod tym względem jesteśmy bezpieczni, ale jako, że mówią, drugą specjalnością jest cyberbezpieczeństwo, zaczyna się robić naprawdę ciepło w tej branży.
0: No i dlatego cały czas mówiłeś jeszcze. Jeszcze nie Skynet, jeszcze nie Matrix, jeszcze. Do tego tematu za...
1: Jeszcze.
0: Jeszcze. Na pewno powrócimy w Radio Opole, a teraz Bryan Adams.

0: Molly Mars i Flo Rida w Radio Poet Troublemaker. Sztuczna inteligencja może być takim troublemakerem, czyli sprawcą problemów, pod warunkiem, że nam się wymknie spod kontroli. No i niestety mieliśmy w tym tygodniu, w minionym tygodniu, taką sytuację, kiedy ta sztuczna inteligencja postanowiła wybrać się w podróż, na wycieczkę, uciec swoim twórcom, żeby sprawdzić, co takiego potrafi.
1: No to jak to wyglądało? Marcin Szymanek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.
2: Jest to prawda, chociaż trzeba przyznać, że ta ucieczka to akurat 2 tygodnie temu, ale no, te informacje dopływają do nas z pewnym opóźnieniem i faktycznie OpenAI testowało swoje najnowsze modele, czyli Sola oraz nowy model, który jeszcze nie jest nazwany, którego jeszcze nie znamy. No i robili im testy co do tego, jak sobie poradzą z cyberbezpieczeństwem, czy umieją i jak dobrze umieją sobie hakować. Natomiast model stwierdził, może gdzieś jest sekretna karteczka z odpowiedziami na wszystkie pytania, które mi zadali. No to się może wydostanę i dostanę na Hugging Face'a, czyli na taki portal, który jest bardzo, bardzo centralnym punktem dla całej sztucznej inteligencji, bo tam jest przechowywane większość tych otwartych modeli, można dostawać wagi, jakieś materiały. Bardzo prominentna strona w tym ekosystemie AI. No i model stwierdził, no nie mogę się wydostać, no bo jestem w sandboxie.
1: Sandbox to jest takie jakby komputer bez internetu.
2: Taki komputer bez internetu, taka zabezpieczony, klatka. Taka klatka, z której się nie da wyjść. Ale dali mu taki drugi, taki metodę komunikacji, też sandboxowaną, gdzie mogło zadawać pewne specyficzne pytania. Więc model stwierdził, skoro nie mogę wyjść ze swojej klatki, to się przedostanę do tej drugiej klatki, z której już jest wejście do internetu, czyli wyobraźmy sobie, z mojej celi nie da się uciec, ale z tej celi obok to już się da. To ja się przekopię do celi obok, wyjdę z tej celi obok i już sobie wejdę na wolny świat. I tak właśnie zrobił, czyli poprzez zainfekowany payload, czyli dostarczył odpowiednio spreparowany materiał wejściowy do tego drugiego sandboxa. Dzięki temu miał wyjście do internetu, a jak już miał wyjście do internetu, to niegrzeczny wyszedł sobie do Hugging Face, ale nie wyszedł tak standardowo, tylko no, trochę wyłamał drzwi, wszedł do głównego budynku i sprawdził, czy tam są jego odpowiedzi. Okazało się, że nie ma. Natomiast przezabawnie to wyglądało dla Hugging Face'a. Hugging Face mówi, ktoś nas zaatakował. I faktycznie cyberbezpiecznicy mówią, słuchajcie, mamy atak. Parę dni później Hugging Face oficjalnie mówi, słuchajcie, mamy atak, zgłaszamy to do służb odpowiednich, bo był atak. A OpenAI mówi, słuchajcie, wiecie co, głupia sprawa.
0: Ja to sobie wyobrażam w taki sposób, że jest więzienie, sobie siedzi bardzo niebezpieczny przestępca w jednej celi takiej odseparowanej i on chce uciec, wydostając się z więzienia poprzez gabinet dyrektora tego więzienia. I najpierw stwierdza, że no to do celi obok się przedostanę, bo tam są otwarte drzwi i wtedy włamuje się do tego gabinetu samego dyrektora i wtedy dyrektor dzwoni do swojej służby i mówi, ktoś się do mnie włamał. Aha, to my sami.
2: To my, to dokładnie. Więc prawdą jest też to, bo to trzeba jasno powiedzieć, to nie jest moment Skynetu, AI nam się nie wymknęło, to nie jest tak, że teraz fruwa po internecie i się rozmnaża, replikuje jak wirusy i bakterie.
1: Tylko skąd wiesz?
0: No, dowiemy się za
2: jakiś czas, ale musiał... No, jestem prawie pewien, tak, o tak bym powiedział.
1: Ale jeżeli ktoś chce od strony bardziej naukowej poznać więcej ciekawostek na temat sztucznej inteligencji, to zachęcamy do słuchania Salonu Naukowego w Radio Opole dzisiaj wieczorową porą. Tam Marcin Szymanek na pewno więcej o tym opowie. O tym ataku i innych.
0: Dzięki i do usłyszenia w takim razie.
2: Do usłyszenia. Wieczorową porą.

0: Kolim w Radiopole. Lubimy to nagranie, ale lubimy też spotykać się w komplecie w Radiopole. Iwona Tokarska, Krzysiek Raw. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A, już wszyscy jesteśmy po wakacjach. Fajnie było, tak, szybko smuteczek się skończyło. A gdzie tam smuteczek?
2: Jak to wszyscy po wakacjach?
0: Wszyscy jesteśmy...
1: No bo wiesz, ty byłaś tą jedyną na posterunku non-stop. Ja cię w ogóle podziwiam i gratuluję, że wytrwałaś. Postaram się dzisiaj jakoś cię wesprzeć. Chociaż nie pamiętam, jak to się robi w ogóle. Właśnie. Mówi się do tego czerwonego, czy do tego czarnego
2: z rąbką? Dzisiaj sobie hasła przypominał jak... w ogóle do logowania.
1: To prawda.
2: I jednego nie pamięta.
1: Na pocztę coś nie szło się zalogować, ale w końcu wydedukowałem, jak to było.
0: Iść trzeba.
1: Nie, słuchajcie, to jest naprawdę, no... To jest zdarzenie z rzeczywistością.
3: Moi drodzy, ja już zapomniałem o urlopie.
0: Jak to było, tak?
1: Ale ja tak powiem za 3 dni pewnie, wiecie
0: urlop?
1: Jak to jest.
0: Co to takiego? Co to nie tak znam.
1: Kiedy to było?
3: Dobra, mój czas, gra czas. Mówiłem wam dzisiaj Kacper Śniegórski.
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera, dzięki za ten poniedziałek. Dużo słońca wam życzymy. Ono się pojawi już jutro. Radio Opole.

0: poniedziałek, 27 dzień lipca. W kalendarzu słuchacie Radio Opole. Zbliżamy się do 10. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: Dziś otwarcie mostu nad Białą w Głuchołazach. W serwisie kulturalnym zaproszenie na seans letniego kina w Opolu. A jeśli jedziecie do Wrocławia lub dalej w kierunku Zgorzelca, dajcie głośniej, mamy spore utrudnienia na A4.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
1: I właśnie od informacji dla kierowców jadących A4 w kierunku granicy z Niemcami zaczynamy. Na węźle Bielany Wrocławskie zdarzyło się 6 samochodów osobowych. W tym zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale jeden pas ruchu jest zablokowany. Z tego powodu na A4 utworzył się około 10-kilometrowy korek.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Za 2 godziny zostanie oficjalnie otwarty nowy most na Białej w ciągu drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. Konstrukcja została zniszczona 15 września 2024 roku przez ostatnią powódź. W otwarciu przeprawy ma wziąć udział m.in. premier Donald Tusk i minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W studiu jest Witold Woźtak, który za chwilę wyjedzie do Głuchołaz, by relacjonować dla Was to wydarzenie.
4: 272 tony obciążenia. Tyle bez problemu wytrzymał nowy most miesiąc temu. Wówczas wjechało na niego 8 ciężarówek. Można to porównać do 4 amerykańskich czołgów Abrams. Kiedy miasto zmagało się z wielką wodą, na podporze w rzece zatrzymywało się bardzo wiele konarów drzew, co miało być bezpośrednią przyczyną zerwania mostu. Nowa konstrukcja ma natomiast jedno przęsło. Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz, zapowiedział miesiąc temu, że w okolicy mostu i ronda pojawią się elementy nawiązujące do dramatu Głuchołaz z września 2024 roku.
5: Na elewacji budynku koszyka 1.8 będzie mural nawiązujący do nie samej powodzi, ale bardziej pomocy, jaką po tej powodzi żeśmy otrzymali.
4: Nowa przeprawa jest posadowiona o metr wyżej niż zniszczony most Andrzeja.
1: A do Głuchołaz wrócimy w wiadomościach w samo południe.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
1: W wiadomościach teraz polityka. Jutro zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma ostatecznie zdecydować, co zrobić z 40 posłami, którzy nie wypełnili ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie zrezygnowali z udziału w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. O tym, jak będzie przebiegało to spotkanie i co planują rozłamowcy, w materiale Agnieszki Drążkiewicz.
6: Komitet ma proste zadanie: podjąć ostateczną decyzję w sprawie rozłamowców i zaplanować, co dalej, a co przed PiS-em bez 40 posłów.
7: Prawo i Sprawiedliwość ma za sobą już 15 konferencji programowych, przed nami jeszcze 15 kolejnych. Efektem będzie bardzo solidny dokument pod tytułem Program na kolejne wybory.
6: Zapowiada Jarosław Sellin. A co planuje Mateusz Morawiecki i jego ludzie? Poczekajmy do wtorku. Studzi emocje europoseł Piotr Miller, bliski współpracownik byłego premiera.
8: Spotkamy się w tym gronie 40 posłów i będziemy rozmawiać, co dalej. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem mojej byłej partii, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
6: Jeśli powstanie nowy klub, sporo zmieni się na scenie politycznej, bo ugrupowanie Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie. To daje bonusy chociażby w postaci wicemarszałka.
1: A Kreml przygotowuje mobilizację. Według niezależnych serwisów internetowych pobór do wojska ma objąć znacznie liczniejszą grupę niż miało to miejsce w latach 2022-2023. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
9: O mobilizacji informują niezależne rosyjskie media. Mówią o niej także opozycyjni komentatorzy. Władimir Osieczkin, który prowadził organizację Gułagu Niet, stwierdził, że ludzie przeczuwają nową falę poboru i uciekają z Rosji. Trwają przygotowania do mobilizacji na dużą skalę. Kreml bierze pod uwagę, że w ostatnich miesiącach z Rosji uciekło tysiące ludzi, w tym żołnierze. Oni opuścili terytorium Federacji, żeby nie uczestniczyć w tej przestępczej, krwawej wojnie. Teraz władze odbierają tym ludziom wszelkie prawa obywatelskie. Jeśli ty nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko nam. Jeśli ty jesteś przeciwko nam, to znaczy, że jesteś wrogiem, więc zabierzemy ci wszystko. Sytuacja w Rosji, codziennie atakowanej ukraińskimi dronami, jest coraz trudniejsza. Brakuje paliwa, są przerwy w dostawach prądu, a w części regionów na terenach okupowanych brakuje też żywności.
1: 4 parafie i organizacje z powiatu strzeleckiego otrzymają pieniądze na ochronę zabytków. Tamtejsze starostwo przeznaczy na ten cel 80 tysięcy złotych, mówi starosta Waldemar Gajda.
10: Staramy się utrzymać tą przeszłość w takiej odsłonie, w jakiej mogą ją zobaczyć następne pokolenia. Są to renowacje obrazów, są to renowacje portali.
1: Pieniądze pozwolą na renowację właśnie 3 obrazów w kościele w Olszowej, portalu wejściowego do kościoła w Szymiszowie, dachu szkoły w Grodzisku, czy remont ogrodzenia cmentarza w Strzelcach Opolskich.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Katarzyna Zawadzka. Obecne prognozy wskazują na to, że pomimo deszczu wieczór ma być pogodny. Wówczas zaplanowano seans w ramach letniego kina Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Będzie to Życie dla początkujących w reżyserii Pawła Podolskiego. Film był prezentowany w konkursie głównym na festiwalu w Gdyni, zaś w ramach festiwalu Off Camera nagrodę otrzymał reżyser oraz Magdalena Maścianica, odtwórczyni głównej roli wampirzycy Moni, która wiedzie poukładane życie, pracując w domu w spokojnej starości. Początek seansu na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu dziś o godzinie 21. Wystawa Grafik Marty Nowickiej zostanie dziś otwarta w fotogalerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Jej tytuł to Elementy. Odnosi się zarówno do warstwy wizualnej prac, jak i samego procesu powstawania. Wiele grafik powstaje z kilku matryc łączonych w jednej kompozycji. Wernisaż dziś o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. CV, które mówi o Tobie, takie spotkanie zaplanowano w czwartek w Urban Lab w Opolu. To w ramach cyklu Moja droga, mój rytm. Praktyczny warsztat kierowany jest do osób w wieku od 18 do 35 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
2: Pogoda.
0: Gdzie jest lato? Gdzie ono znowu się schowało? Dlaczego dzisiaj jest tak pochmurno, skoro wczoraj było tak ładnie, słonecznie i znowu chciało się żyć? A dzisiaj to człowiek by się schował pod kołdrą i sobie smacznie spał, bo taka jest pogoda. No dobra, koniec marudzenia Iwony. Prognozowana wysokość opadów dzisiaj to między 10 a 15 mm, bo jeszcze mogą wystąpić dzisiaj burze. Takie mamy ostrzeżenia synoptyków IMGW. Od 21 do 23 stopni. No niby nieźle pod kątem temperaturowym, ale tak bardzo pochmurno dzisiaj będzie i deszcz. Nocą od 11 do 13 stopni, jutro od 22 do 24 i powinno być już pięknie, ładnie. Ja czekam na drugą połowę tego tygodnia. Wiem, co Krzychu chcesz powiedzieć, że upały nadejdą i one faktycznie nadchodzą.
3: To też, ale właśnie też chciałem zacząć od marudzenia, bo czemu nie, w końcu jest poniedziałek. Gdzie jest lato, gdzie jest słońce, co się tu w ogóle dzieje w tym kraju? Parę dni mnie nie było, a tu proszę, jakoś tak to lato, nie wiem, się tak
0: schowało.
3: Dawkuje małymi porcjami. No dobrze, ale podobno tak, będzie lepiej, będzie cieplej, a dziś w Opolu w tej chwili już 22 stopnie, no i żeby tak dużo nie kombinować, to właściwie w każdym większym mieście mamy tyle. Nysa jest tutaj wyjątkiem, tam na razie 21 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, w pełnym składzie się dzisiaj witamy. Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, cześć i czołem, witajcie, stęskniłem się za wami. No i Darek Kuzera oczywiście, który ten program dzielnie realizuje. Cześć, cześć.

0: Ja się nie boję.
1: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
2: Reklama.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
2: 18 minut po godzinie 10 będziemy Was gorąco zachęcać do tego, żebyście sięgnęli po swoje telefony i wybrali numer 774541541, dlatego że my chcemy wysłać kolejnych słuchaczy Radia Opole na piękny koncert w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Te wszystkie koncerty odbywają się w Kolegiecie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim w na co dzień niedostępnej przestrzeni dla zwiedzających. A pytanie dzisiaj jest następujące i o wszystkim opowie Krzychu.
3: No słuchajcie, tak, bo tam ja też sprawdziłem, kto w najbliższą niedzielę wystąpi, więc na pewno będzie pan Paweł Wróbel na organach, Łukasz Długosz na flecie, no i uwaga, na harfie zagra nie kto inny, ale Carlos Roberto Peña Montoya. Jak ktoś lubi i zna, to zna i lubi. A teraz pytanie konkursowe to jest takie, no bo jak wiadomo, tak, można grać na harfie, można grać na różnych innych instrumentach, można ba, grać na nerwach, na emocjach, można grać na siebie, a w co najlepiej zagrać w poniedziałek i to tak jeszcze najlepiej taki poniedziałek po urlopie. Ci, którzy są w mojej sytuacji, wiedzą, o czym mówię. Dzwońcie pod 774541541 i kombinujcie. Oczywiście tutaj pytanie otwarte, więc dowolność odpowiedzi mile widziana, kreatywność, twórczość, no i dobry humor przede wszystkim.
2: Czyli w co najlepiej zagrać w poniedziałek po urlopie? 774541541, dajcie znać.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa

0: Dawid podszedł w Radio Pole i Sezon. Mamy już 29 minut po godzinie 10, a w naszym studiu jest Justyna Mers z opolskiego WOPR-u, która trzyma rękę na pulsie, konkretnie nadzoruje to, co się dzieje nad opolskimi akwenami i ma dla nas świeże wieści. Cześć, Justyna.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Słyszałam, że wczoraj było gorąco na Jeziorze Turawskim.
2: Nie tylko na Jeziorze Turawskim, ale taka bardziej akcja, bardziej gorąco było nad wyrobiskiem Dębowa. Tam mężczyzna, na szczęście na plaży strzeżonej i też niestety pod wpływem alkoholu wszedł do wody, stracił przytomność, zatrzymała się akcja serca. Tylko to, że był na plaży strzeżonej, to od momentu, kiedy się przewrócił na płytkiej wodzie do momentu rozpoczęcia akcji minęło niespełna minuta, może półtorej. Więc to uratowało najprawdopodobniej jego życie i zdrowie. Jeżeli by się to działo poza strefą strzeżoną, gdzieś na jakiejś dzikiej plaży, to ta akcja pewnie by się wydłużyła.
1: O, no czyli od razu zachęcamy, żeby jednak rzeczywiście, no to jest argument koronny, żeby korzystać z tych wszystkich kąpielisk strzeżonych.
0: Ale też przy okazji ostrzegamy, żeby nie spożywać tego alkoholu.
2: Dokładnie. Przypominamy, że alkohol to katalizator. Jeżeli chodzi o inne nasze akweny, to też pierwszy taki słoneczny weekend od dłuższego czasu, więc mieliśmy bardzo dużo też pracy. My też, kiedy robi się ciepło, też troszkę bardziej wzmacniamy siły i środki. Tak samo było wczoraj nad Jeziorem Średnim i też wczoraj dwa takie zdarzenia. Jedno to dotyczyło dziewczynki 12-letniej, która było jej bardzo słabo. Okazało się, że jest odwodniona, czyli tutaj jak tracimy czujność, bo trochę jest chłodniej, więc mniej spożywamy, robi się ciepło, więc tam ratownicy też czuwali nad jej bezpieczeństwem, żeby doszła do siebie, wspomagali. Rodzice nie chcieli wzywać pogotowia, więc jak już doszła do siebie, to została oddana w ręce rodziców, a później 6-letnia dziewczynka, rodzice stracili ją z oczu, więc też była akcja poszukiwawcza.
1: Ale nie w wodzie?
2: Nie. Na szczęście gdzieś, tak? My zaczynamy najczęściej poszukiwania najpierw na brzegu, bo wiadomo, na tych wszystkich kąpieliskach w ogóle nad wodą jest bardzo kolorowo, dużo stoisk, dużo się dzieje, place zabaw, ale ratownicy musieli na chwilę zamknąć kąpielisko, czerwona flaga, wszystkich musieli
0: prosić
2: z wody, tak?
1: Czyli poważne poszukiwania. Tak.
2: No i zaangażowali też plażowiczów. Na szczęście po 15 minutach dziewczyna się odnalazła i szczęśliwie trafiła do rodziców.
1: I jeszcze chyba był jakiś incydent, ale to z kolei w sobotę, tak coś tutaj widzę nawet po nagłówkach, że na Jeziorze Dużym skuter ktoś utopił.
2: Tak. To znaczy mamy dużo, te skutery wodne są bardzo popularne w tym sezonie. Dostępność jest, pojawiło się bardzo dużo wypożyczalni, które wypożyczają sprzęty i to właśnie był skuter z wypożyczalni. Niestety użytkownicy tych sprzętów mają niskie umiejętności.
1: To są przypadkowi ludzie pewnie, prawda, z plaży chcieliby tak poszaleć, jak na filmach się tam naoglądali.
2: Dokładnie tak. I tutaj dwie panie, po prostu brak umiejętności, gdzieś tam brawura, nieumiejętność opanowania. To są ciężkie maszyny, wpadły do wody, wywróciły na szczęście. Miały na sobie kamizelki asekuracyjne.
1: O, no i to plus.
2: O czym też my cały czas przypominamy, więc spokojnie unosiły się na wodzie. Nasze działania najpierw były, żeby zabezpieczyć te panie, żeby wiedzieć, że wszystko jest w porządku. Później zajęliśmy się sprzętem, więc holowanie do brzegu, wyciągnięcie, wypompowanie wody, tak na dobrą sprawę, tutaj pomoc też techniczna.
1: No i za chwilę w takim razie jeszcze powiemy, co też się działo w Gdyni, bo tam było stanowisko WOPR-u, ale tu nie będziemy za dużo zdradzać. Poczekajcie chwilę na te rewelacje. Przypominam, Justyna Mers z opolskiego WOPR-u cały czas w naszym studiu, no i raportuje, co też się ciekawego dzieje na akwenach w całym kraju.
3: Radio Opole. Zawsze na pokładzie.

0: Rolling Stones na antenie Radio Opole, czyli takie mocniejsze rokowe brzmienia. Mr. Charm, czyli pan urok, urokliwy. Za 18 Czarujący. Minut będzie godzina 11. Słuchajcie, wracamy do rozmowy z Justyną Merz, czyli mamy cotygodniowy raport z akwenów, ale tym razem nie będzie już o polskich, tylko przenosimy się nad morze do Gdyni, bo tam też ekipa opolskiego WOPR-u była w ramach Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom. To opowiedz, Justyna, po co tam pojechaliście i co tam robiliście?
1: Tak, od piątku do niedzieli mieliśmy swoje stoisko takie promocyjno-edukacyjne, gdzie plażowiczów uczyliśmy, jak bezpiecznie, aktywnie wypoczywać i trzeźwie wypoczywać nad wodą, bo tutaj oprócz pierwszej pomocy, gier, zabaw dla dzieci, mieliśmy także zadania w alkogoglach, to takie w ramach uświadomienia, że jednak ten wypoczynek nad wodą pod wpływem alkoholu nie idzie w parze. Tak jak już wcześniej wspominałam, ten alkohol to taki katalizator, więc oprócz tego 25 lipca w sobotę był Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. Tam też mieliśmy konkurs dla plażowiczów fotograficzny, więc takie bardzo dużo takich działań edukacyjnych. My jako opolscy ratownicy bardzo chętnie też angażujemy się w takie działania ogólnopolskie właśnie.
2: A czy młodzi ludzie wiedzą, jak mają się ratować, kiedy czują, że faktycznie w tej wodzie jest coś nie tak, że toną?
1: Ta wiedza i umiejętności są coraz większe. Też zauważyłam z perspektywy czasu, że szkoły pływania wkładają do swojej oferty te takie umiejętności unoszenia się na wodzie, bo to najważniejsze jest to, jeżeli chodzi o wodę otwarte, że jeżeli się coś dzieje, to zasada jest taka, żeby nie panikować, zacząć unosić się na wodzie, na plecach, żeby utrzymywać twarz nad wodą i szukać jak najkrótszej, najprostszej drogi ewakuacji i wołać o pomoc. To, co, o czym my cały czas podkreślamy, o czym my mówimy, że jeżeli jesteśmy świadkami i nie mamy wiedzy, umiejętności, to nie wchodźmy do wody, żeby nie było sytuacji, że z jednej osoby poszkodowanej zrobią się dwie. Jeżeli pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to znaleźć jakiś środek taki asekuracyjny, unoszący się. To może być, nie wiem, koło, bojka, kawałek gliny, nawet podać jakiś ręcznik, tak, żeby była możliwość, żeby ta osoba tonąca złapała się i żebyśmy ją mogli przyciągnąć. Unikamy takiej akcji bezpośredniej, bo taka osoba, która tonie, no
0: wciąga pod wodę,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Tak, z paniki, nawet, ze strachu.
1: Tak. Małe dzieci nawet potrafią być naprawdę, mieć bardzo dużo siły i wciągnąć pod wodę. Dlatego szukamy tego środka asekuracyjnego. To nawet może być jakieś dziecięca zabawka, koło, materac, cokolwiek, żeby była możliwość złapania się i żeby ta osoba, która ma problem w wodzie, zaczęła się unosić.
0: A w ogóle jeśli chodzi o morze, no skoro już tam, no my mamy, nie mamy dostępu do morza, walczymy, ale to jeszcze może potrwać. Natomiast ktoś często wybiera się, to też to jest inaczej niż nad takim jeziorem średnim. Jednak są te fale, mogą być te tak zwane, jak to się nazywa, prąd, ten taki...
1: Prądy wsteczne.
0: Wsteczne, dokładnie, że tak. Cię wciąga do wody, chociaż ty nie masz ochoty, za chwilę nie ma dna, tam gdzieś przy tych falochronach na przykład absolutnie się nie poruszamy, bo tam jest nagle głęboko. Tak, jest takich tam... kilka zasad, prawda? Tak, nad morzem inaczej
1: tak,
0: się
1: tak,
0: pływa.
1: Tak, no przede wszystkim pamiętajmy, że też wybieramy miejsca strzeżone i zwracajmy uwagę na to, jaka flaga powiewa na maszcie, bo to tu szczególnie, jeżeli chodzi o morze, każdy z nas, też ja jak jadę, czekam na te fale, bo lubimy się bawić na
0: to. To jest fajna zabawa, tak.
1: Tak, tylko, ale musimy pamiętać o tym właśnie, o prądach wstecznych, które potrafią wciągać do środka. Te falochrony, każdy marzy o zdjęciu z falochronów, ale naprawdę te budowle hydrotechniczne zwane falochronami, one stoją cały czas w wodzie, tam nasza woda morska pracuje, one są śliskie.
0: Tak,
1: tam się osadzają takie małe muszelki, żyjątka, więc tutaj...
2: Glony.
1: Dokładnie.
0: Można sobie
1: tak,
0: o to też nogę podrapać,
1: no,
0: jaką rafę
1: głowę, ale
0: ślisko i można
1: dokładnie,
0: z tego spaść.
1: Niejednokrotnie
0: tak.
1: Te falochrony, nie widzimy tego z brzegu, są wybrakowane, więc chcąc piękne mieć zdjęcie na tle zachodu słońca, próbujemy przeskoczyć i
2: można
1: tutaj...
2: Można się skaleczyć.
1: No i nie tylko, połamać żebra, kręgosłup, no i...
0: Tak,
1: więc dlatego unikamy kąpania się przy falochronach i słuchajmy poleceń ratowników przede wszystkim, to jest najważniejsze.
0: I to bez względu na to, gdzie spędzamy ten czas. Czy dokładnie nad jeziorem, tak, czy nad morzem właśnie.
2: Justyna Merz z Opolskiego Wopru była gościem Radia Opole. Jak co poniedziałek zdradzała nam, co się dzieje na opolskich akwanach, a my życzymy bezpiecznego tygodnia całego, bo teraz wraca do nas
0: będzie
2: piękna
0: inwazja,
2: pogoda, więc
0: tak,
2: będzie bardzo gorąco u was w pracy.
0: Dokładnie.
1: Tak, wszyscy czekamy na tą, na poprawę pogody. Też trzymamy kciuki, żeby w końcu przyszła do nas te 100% lato, ale i żeby ten wypoczynek był bezpieczny. My zapraszamy na te opolskie akweny, nie tylko na te otwarte, ale także i na baseny, bo tam też można spotkać naszych ratowników.
0: A zapraszała Justyna Merz z Opolskiego Wopru. Dzięki piękne. No to co? Do usłyszenia i do zobaczenia w przyszły
1: dzięki,
0: poniedziałek.
1: Do zobaczenia.
0: Dzięki, pa.
2: Za 13 minut będzie 11. Już teraz The Avalanches i Jamie XX Every Single Weekend na antenie Radia Opole.

0: Radio Opole. Bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć. Bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.
4: A na zegarach już właśnie za chwileczkę wybije godzina 11. To oznacza, że czas na najświeższe wiadomości w Radio Opole z kraju, regionu i oczywiście ze świata.
5: To był niespokojny weekend na opolskich akwenach.
6: 6-letnia dziewczynka, rodzice stracili ją z oczu, była akcja poszukiwawcza.
5: Jest akt oskarżenia w sprawie wielomilionowych wydatków SPARP w serwisie, także rosnącym zainteresowaniu szkoleniami wojskowymi w Czechach.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
5: Miniony weekend ratownicy wodni w regionie kilkukrotnie interweniowali w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Od tego zaczynamy. Do najniebezpieczniejszej sytuacji doszło nad wyrobiskiem Dębowa, mówiła w Radiu Opole Justyna Merc z opolskiego WOPR-u.
6: Mężczyzna niestety pod wpływem alkoholu wszedł do wody, stracił przytomność, zatrzymała się akcja serca. Był na plaży strzeżona i to od momentu, kiedy się przewrócił na płytkiej wodzie do momentu rozpoczęcia akcji minęło minuta, może półtorej. To uratowało jego życie i zdrowie.
5: Woprowcy dwukrotnie interweniowali także nad Jeziorem Średnim w Turawie.
6: Jedno dotyczyło dziewczynki 12-letniej. Było jej bardzo słabo, okazało się, że jest odwodniona, a później 6-letnia dziewczynka, rodzice stracili ją z oczu, więc też była akcja poszukiwawcza. Ratownicy musieli na chwilę zamknąć kąpielisko. Po 15 minutach dziewczyna się odnalazła.
5: Ponadto w sobotę na Jeziorze Dużym doszło do wywrócenia się skutera wodnego, którym płynęły dwie kobiety. Także w tym zdarzeniu nie było poszkodowanych.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: A w nich Czechy, gdzie rośnie zainteresowanie dobrowolnymi szkoleniami wojskowymi dla młodzieży. W tym roku zgłosiło się na nie około 1000 osób. To 5-krotnie więcej niż podczas pierwszej edycji zorganizowanej 3 lata temu. O szczegółach Wojciech Stobba.
7: 4-tygodniowy program obejmuje musztrę, strzelanie, rzuty granatem, szkolenie medyczne i saperskie oraz zajęcia terenowe. W szkoleniach uczestniczy 1000 pełnoletnich uczniów szkół średnich. Modernizujemy wojsko i pozyskujemy nowe systemy, ale przyszłością armii są właśnie ci ludzie. Chciałbym, żeby armia była połączeniem doświadczenia i pełnej zapału młodzieży, powiedział szef sztabu generalnego czeskiej armii Miroslav Hlavač. Szkolenie zakończy się w piątek uroczystą przysięgą. Ci, którzy je ukończą, uzyskają status żołnierza rezerwy oraz jednorazowe wynagrodzenie w wysokości prawie 7 000 zł.
5: Jest akt oskarżenia w sprawie wydania 33 milionów złotych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W sprawę zamieszany jest podmiot działający w branży piekarniczej. Firma miała wyłudzić dofinansowanie i wystawiać fałszywe faktury na łączną wartość 145 milionów. 10 osobom postawiono zarzuty poświadczania nieprawdy w dokumentach, posługiwania się nierzetelnymi fakturami i prania pieniędzy. W toku postępowania zabezpieczono majątek podejrzanych o łącznej wartości 43 milionów złotych.
8: Mieszkańcy już zdecydowali, że chcą, aby takie miejsce powstało. Teraz będą mogli zobaczyć, jak ma wyglądać, a przede wszystkim będą mieli także wpływ na to, jak będzie powstawało i co tam zostanie zaprojektowane. Bo zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace, wszyscy zainteresowani mają okazję zapoznać się już z przygotowaną koncepcją. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 17 w publicznej szkole podstawowej nr 19.
5: To rzecznik Urzędu Miasta w Kędzierzynie Koźlu Piotr Pękala. Teren przy szkole podstawowej nr 19 w Kędzierzynie Koźlu zmieni się w nowoczesną przestrzeń edukacyjną i rekreacyjną. To właśnie dzięki zwycięskiemu projektowi z budżetu obywatelskiego tego miasta.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
5: Gminy Brzeg, Ogrodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Popielów oraz Powiat Brzeski powołały Związek Autobusy Brzeskie. Inicjatywa ma ułatwić pozyskiwanie pieniędzy na rozwój komunikacji zbiorowej, tłumaczy starosta brzeski Jacek Monkiewicz.
9: Zleciliśmy ekspertyzę i optymalizację funkcjonowania połączeń ze względu na wymogi programowe. Powstanie zupełnie nowa sieć połączeń. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby, żeby uruchomić nowe przewozy od wakacji 2027.
5: Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę, a na wiadomości od południa zapraszam w imieniu Joanny Matlak.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No jakby trochę więcej tego słońca w tej chwili było, no to dobrze, idzie ku dobremu. Mniej chmur, więcej słońca, no cóż, dziś jeszcze niestety może tu i ówdzie pokropić. No a temperatury tak od 21 do 23 stopni, w regionie wiatr umiarkowany, ale chwilami porywisty, zachodni. Burze już mam nadzieję, że nam nie grożą, bo takowe też mogły jeszcze się do południa wydarzać. Jeśli chodzi, no to jeszcze mogą się wydarzać. Jeśli chodzi o to, co w nocy, zachmurzenie przeważnie małe, padać już nie powinno, no i tak do 13 stopni, czyli raczej chłodna noc jak na, umówmy się, końcówkę lipca. Wiatr w nocy słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
1: Po 22 stopnie mamy teraz w Brzegu, w Namysłowie, w Kluczborku, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu, najchłodniej w Nysie, tam 21 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Program realizuje Darek Kuzera.
1: A zagra i zaśpiewa dla nas

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
3: Wszyscy się na ciebie skarżą.
4: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
2: Zejdź mi z oczu.
4: Co za idiot.
5: Nie chcę cię tu widzieć.
3: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
6: Co z tobą jest nie tak?
4: Jesteś nikim.
3: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
2: Mamy już dokładnie 16 minut po godzinie 11, a wcześniej na antenie Radio Opole Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song. No ale może są też wśród naszych słuchaczy fani trochę innej muzyki, bo proponujemy dziś w ramach naszego konkursu takie podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Przypominam, że tam wszystkie koncerty odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. Na co dzień no nie bardzo jest to możliwość, żeby tam pójść i pozwiedzać, a przy okazji tegoż konkursu i koncertu będzie można pooglądać sobie te zabytkowe wnętrza, więc tym bardziej, myślę, jest to gratka dla melomanów. A wystąpią w najbliższą niedzielę, bo te koncerty zawsze są w niedzielę, Paweł Wróbel na organach, Łukasz Długosz na flecie i uwaga, na harfie Carlos Roberto Peña Montoya.
3: A jeśli wy macie ochotę też posłuchać tych panów na żywo, to weźcie swój telefon w dłoń i wybierzcie numer 774-541-541 i odpowiedzcie na arcytrudne pytanie. Można grać na siebie, można grać na nerwach, można grać lagę na Roberta, a jak grać w poniedziałek na urlopie? 774-541-541, dajcie znać.
1: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Maya w takiej życiowej piosence All About The Money. Chociaż podobno pieniądze szczęście nie dają, no to jeśli można zaoszczędzić, to czemu nie? I uwaga, przyszli urlopowicze, bo to może być dobra informacja właśnie dla was. Wenecja zakończyła eksperyment z biletami wstępu do historycznego centrum miasta. Przez ostatnich kilka miesięcy nie można było wjechać lub też wpłynąć do Wenecji bez płacenia.
1: Miało to oczywiście ograniczyć nieco ogromny ruch turystyczny do tego unikatowego miasta na wodzie. Z opłat pobieranych od jednodniowych turystów do miejskiej kasy wpłynęło, uwaga, ponad 5 milionów euro.
2: Program rozpoczął się 3 kwietnia i obowiązywał przez 60 dni. Obejmował wszystkie weekendy oraz wybrane okresy zwiększonego ruchu turystycznego. Bilet musiały wykupić osoby odwiedzające Wenecję bez noclegu. Z opłat zwolnieni byli m.in. mieszkańcy, turyści nocujący w mieście oraz dzieci do 14 roku życia. Wejściówki kosztowały 5 lub 10 euro, a za ich brak groziła kara od 50 do 300 euro. Jak poinformowały władze miasta, wydano ponad 650 tysięcy płatnych voucherów. Wstępne analizy wskazują także na zmniejszenie liczby turystów w najbardziej oblegane dni. Szczegółowe wyniki i pełne podsumowanie eksperymentu mają zostać przedstawione w najbliższych dniach. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Nie pytamy, dokąd jedziesz. I tak jedziemy z tobą. Wakacyjne Radio Opole.

0: Wiktor Dyduła, do oczu i rzęsa, do oczu i rzęs, to napływają łzy, jak się patrzy na to, co się dzieje na stacjach benzynowych. Rosną ceny paliw i to w całej Polsce. Na pylonach pod Opolem można zobaczyć 7,44 za litr 95. Tak samo jest w Lublinie.
1: A ja potwierdzam, bo niedawno jeździłem i tankowałem i to bolało. Ta cena coraz mocniej przytłacza kierowców, tak mówią Tomaszowi Maczulskiemu z Radia Lublin. Oczywiście, a jakże kierowcy upolowani na stacji paliw.
2: Zawsze zdyszek, aby do pracy dojechać. O, no.
3: Oblaza 100 zł i nie patrzeć. No nie wiem. To chyba niech inni się powinni tym zajmować. Politycy przede wszystkim, no. Ale no, niestety, no. Trzeba płacić, trzeba jeździć, no. Na nogi się nie przerzucimy, żeby do pracy dojechać.
4: Tak szczerze, to nawet mi się nie chce na ten temat nic mówić.
5: I patrzeć chyba na ten licznik, nie?
4: Zdecydowanie.
6: Drogie paliwo i koniec świata.
7: A benzyna jeszcze w miarę. Diesel gorszy zaczął się robić, no.
5: 8,24 patrzy co tyle, co 98-oktanowa.
7: Tak, 98, dokładnie, no.
5: Jakieś sposoby na to, żeby było taniej, nie wiem. Niektórzy zamykają oczy i tankują.
7: Chodziło, żeby oczy zamknąć, na lecę. No jednak z wypłaty i tak zawsze pójdzie to więcej, prawda?
5: Czuć. Chyba nie trzeba tankować, nie? Czy drogo, czy...
7: Jak trzeba jeździć, to trzeba tankować, prawda?
8: Ja uważam, że jak będą po 10 zł, ludzie też będą jeździć.
1: No niestety, to może być prawda. W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki, dodajmy, skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiernych zysków koncernów. No i na portalu X premier Donald Tusk skomentował, że przez to prezydent Nawrocki jest odpowiedzialny teraz za coraz droższe ceny paliw na stacjach.
0: Czyli na górze się kłócą, a najbardziej cierpi jednak ten, który leje, płacze, a jednak płaci.

0: za 16 minut będziemy mieli południe. Musicie przyznać, że wpada w ucho ten utwór Zachody. To był Barney i Jonathan na antenie, oczywiście Radio Pole. No a teraz w naszym wakacyjnym cyklu już pędzimy. Gdzie to my dzisiaj pędzimy? O, do województwa łódzkiego. To tam mieści się Zagroda Tatarska, jedna z najbardziej niezwykłych na mapie Radomska.
1: Położona na terenie dawnego Stobiecka Miejskiego, przenosi odwiedzających w świat tradycyjnej architektury, codziennej pracy i obyczajów mieszkańców regionu sprzed ponad 100 lat. A z mikrofonem odwiedził to miejsce Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
5: Zagroda Tatarska w Stobiecku Miejskim została wybudowana w roku 1875 przez cieśle Adama Gałwę dla rodziny Dziegciów, Dziegieć, która mieszkała tutaj przez kilka pokoleń.
6: Barbara Sitek, Muzeum Regionalne w Radomsku.
5: Byli to starsi państwo, małżeństwo, które podejrzewam, że gdyby nie wichura, która przeszła przez Stobiecko w 2008 roku, to oni by tutaj sobie dożyli swoich ostatnich dni. Niemniej jednak w 2008 roku przez Stobiecko Miejskie przeszła trąba powietrzna i potem ta zagroda została wyremontowana, wcześniej odkupiona przez Urząd Miasta Radomska i od tego momentu po remoncie została przekazana w zarząd muzeum.
6: Zagroda Tatarska. Właśnie dlaczego tatarska?
5: Mamy legendę przekazywaną tutaj z pokolenia na pokolenie, która głosi, że w dawnych wiekach mieli być osiedleni jeńcy tatarscy, tak zwanych stubiesów miało być osiedlonych tutaj w Stobiecku Miejskim i od tego miała się wywodzić nazwa Stobiecko Miejskie. Wiemy, że mieszkańcy Stobiecka trudnili się uprawą tatarki, gryki. Ją też mielono w młynach na różne rodzaje, różne gatunki kaszy i tą kaszą handlowano na jarmarkach, targach, w różnych miejscowościach. Wiemy, że nawet Anna Jagiellonka kazała sobie ją przywozić na Dwór Królewski. Kaszę ze Stobiecka nazywaną radomską. Kobiety tutaj w Stobiecku też wypiekały tatarczuch. To jest taki ciemny placek z mąki tatarczanej, który dzisiaj jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, jako ten wywodzący się ze Stobiecka Miejskiego. Izba była tym najważniejszym pomieszczeniem w chałupie wiejskiej. Tutaj się skupiało całe życie rodziny. Tutaj się spało, odpoczywało, tutaj się dzieci rodziły, świętowało, czy też dożywało swoich ostatnich dni. No i tutaj wyposażenie, które składa się z tych przedmiotów, z tych eksponatów już dzisiaj, które zachowały się po ostatnich właścicielach, jak łóżko, kołyska, ława, szafa, stół, to te większe, ale też i drobniejsze elementy wyposażenia, które służyły gospodyni do przygotowywania posiłków, jak garnki żeliwne, miski gliniane, niecki drewniane, dzieża do zagniatania ciasta na chleb, kosze, koszyczki, no i oczywiście przedmioty też w kąciku higienicznym, które służyły do takiej codziennej higieny. Mamy tutaj lustro, mamy wiadro, miskę, konew, ale mamy też magiel taki ręczny, który służył do prasowania tej odzieży spódna lnianego.
6: Przy okazji, co jeszcze moglibyśmy tutaj ciekawego zobaczyć na terenie powiatu radomszczańskiego?
5: Warto też podjechać do Gidel, to niewielka miejscowość, ale tam znajdują się trzy ciekawe zabytki sakralne, bo mamy sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej, kościółek drewniany Marii Magdaleny i kościół Matki Boskiej Bolesnej, to jest kościół pokartuski. No i myślę, że też warto w drugim kierunku, na przykład do samego Przedboża, tak, gdzie znajduje się niewielkie Muzeum Ludowe. Posiada to muzeum bardzo ciekawe ekspozycje i wiele ciekawych eksponatów.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.
4: Poniedziałkowe południe już coraz bliżej. To 27 lipca, imieniny Natalii i Julii. Wszystkiego najlepszego, a my sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości, najnowsze wiadomości w Radio Opole.
5: Już za chwilkę relacja naszego reportera z wizyty przedstawicieli rządu w Głuchołazach. Dwoje młodych Ukraińców pobitych we Wrocławiu, sprawę bada policja. Miliardowe kwoty na elektromobilność w Polsce, ważne umowy podpisane.
0: Wiadomości Radio Opole.
6: A dyżur w Newsroomie rozpoczyna Joanna Matlak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Niemal 2 lata po powodzi mieszkańcy Głuchołaz odzyskują prawdziwy most na rzece Biała Głuchołazka. Wielka fala powodziowa zniszczyła go 15 września 2024 roku razem z budowanym wówczas nowym moście. Mowa o przeprawie w ciągu drogi krajowej nr 40, konkretnie na ulicy Generała Sikorskiego i Kraszewskiego w centrum miasta. I właśnie w południe most miał zostać otwarty przy udziale premiera Donalda Tuska i Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury. I na miejscu jest nasz reporter Witold Woźtak. Powiedz, Witku, co się w tej chwili dzieje?
7: Uroczystość jeszcze nie rozpoczęła się, bo premiera nie ma na miejscu. Na wstępie informacja, kiedy most będzie przejezdny. Była nieoficjalna wersja, że kierowcy przejadą mostem o 13:00. Tak jednak nie będzie. Nie wiadomo, o której dokładnie, ale to będzie w późniejszych godzinach. Powiem trochę więcej o samym moście. On ma 52 metry długości i 19 metrów szerokości. Co bardzo ważne, jest osadzony o metr wyżej niż zniszczony przez wielką wodę most Andrzeja. Równie istotny jest fakt, że przeprawa jest jednoprzęsłowa, więc w wodzie nie stoi nawet jedna podpora. W marcu most został zabetonowany i trzeba było poczekać miesiąc na jego związanie się, a to było konkretnie 1800 ton betonu. Z kolei miesiąc temu prowadzono próby obciążeniowe i most bez problemu utrzymał łączny ciężar 272 ton. Tutaj na miejscu są oczywiście oficjele, politycy, posłowie opolscy, samorządowcy, jest też spora grupa mieszkańców. Parę minut temu wydawało się, że pogoda jest dobra, teraz zaczęło wiać i pada deszcz. Z Głuchołaz na razie tyle. Witold Woźtak.
5: Do tej sprawy na pewno jeszcze będziemy wracać. To był Witold Woźtak. Dziękujemy, Witku, za relację. Ukraińska para pobita we Wrocławiu. O sprawie poinformowała w mediach społecznościowych matka jednej z poszkodowanych osób. Z jej relacji wynika, że napastnicy pobili dwoje młodych ludzi za to, że usłyszeli ukraiński akcent, będąc w sklepie. Wrocławska policja potwierdza, że para obywateli Ukrainy zgłosiła już tę sprawę. Poszkodowane osoby trafiły do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Wielkie pieniądze na rozwój elektromobilności w Polsce. Dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 6 ważnych umów na kwotę ponad 1 260 000 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na powstanie i rozbudowanie ponad 147 miejsc dostarczania energii w całym kraju. Prezes funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak powiedziała, że podpisane umowy to kolejny krok do transformacji energetycznej transportu.
8: Dziś, i bardzo się z tego powodu cieszę, podpisujemy kolejne umowy i dokładamy cegiełkę do tej niezwykle ważnej transformacji, jaką jest transformacja w sektorze transportu. Tworzymy warunki, dzięki którym czysty transport staje się realną alternatywą i wzmacnia również konkurencyjność polskiej gospodarki.
5: Aż 80% środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz, przeznaczanych jest na transformację niskoemisyjną, w tym również na rozwój zeroemisyjnego transportu. Na elektryfikację transportu fundusz docelowo ma przeznaczyć 6 miliardów złotych.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Estonia wyśle swoich pograniczników na na Łotwę, która zmaga się z dużą presją migracyjną na granicy z Białorusią. Decyzja zapadła po zatrzymaniu w Estonii w ostatnich dniach kilkudziesięciu nielegalnych migrantów, którzy dostali się tam właśnie przez Łotwę. Estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro podkreślił, że nielegalni migranci wykorzystują Estonię jako kraj tranzytowy w drodze do Finlandii i innych państw Europy Zachodniej.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: I jeszcze na koniec ważna informacja. O polscy kierowcy alarmują nas o korkach i utrudnieniach w związku z remontem nawierzchni na ulicy Spychalskiego w Opolu. Prace są prowadzone od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania z ulicą Licealną. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Prace potrwają do jutra.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: A jeśli chodzi o to, co mamy za oknami, no to słuchajcie, już myślałem, że będzie lepiej, trochę tego słońca było więcej, a tymczasem przynajmniej tu nad wyspą, gdzie radio się znajduje, ciemne chmury się zebrały, no i znów zaczęło kropić. Tak to dziś niestety w ciągu dnia. Przelotne opady deszczu, zachmurzenie duże, czasem przejaśnienie, rozpogodzenia, tak do 23 stopni maksymalnie, no i wiatr do tego umiarkowany, ale może też być porywisty zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie małe, no i od 11 do 13 stopni, no to też tak nie za ciepło, za to padać już nie powinno. No i wiatr w nocy słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
4: Zawsze lubię, jak mówisz, że tutaj na wyspie, bo to się może niektórym słuchaczom Radia Opole kojarzyć, że my tutaj mamy palmy, że my tutaj mamy słońce, to nie, po prostu to jest
6: z tymi palmami to jest różnie.
4: Tkanka miejska. 22 stopnie. 22 stopnie w Namysłowie Brzegu w Kluczborku w Opolu i w Kędzierzynie Koźlu 21 stopni mamy w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Aloha, dzień dobry, witajcie, Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rap i Maciej Dudek, która do nas dołączył i żałuje, że nie ma naszyjnika z kwiatów. Bo jesteśmy przecież na wyspie.
4: Tu Radio Opole na wakacjach.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
15: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
13: Po reklamie.

0: polsku czy po angielsku, zawsze po anielsku. Edyta Górniak w utworze Anything, fantastyczny kawałek. Mamy już 19 minut po godzinie 12. No czasem jak się słyszy w taki fajny utwór, to ciarki przechodzą, ale też jak burza i huknie porządnie. Żartowaliśmy, że Radio Opole jest na wyspie. Oczywiście wyspie Pasieca, nie takiej z palmami na środku oceanu, ale jak się okazuje, czy taka wyspa, czy inna, to zmiany pogody nieuniknione i tak przed chwileczką tu u nas lunęło, huknęło solidnie, burza, no. Co to się dzieje z tym latem?
1: Nie tylko u nas tak się dzieje, prawie w całej Polsce będzie dziś deszczowo i wietrznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Na wschodzie mamy obowiązujące ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia, a na południu Podkarpacia jest to drugi stopień. Tam dziś spodziewamy się największych sum opadów, nawet do 40 mm. Tam, gdzie mamy wystawione ostrzeżenia, mogą wystąpić miejscami porywy wiatru do około 85 km na godzinę. Nad morzem też będzie generalnie dość wietrznie, ale tam szansa na burzę jest ograniczona. No, takie porywy do około 60-65 km na godzinę mogą wystąpić. Natomiast już od jutra spodziewamy się uspokojenia w pogodzie, gdzie powinno być zdecydowanie więcej słońca.
0: Dodam tylko, że u nas, czyli na Opolszczyźnie, te podmuchy wiatru mogą dochodzić tak do 70 km na godzinę. No ale właśnie, jak przetrwamy ten dzisiejszy dzień, no to potem powinno być już z górki.
1: Przed nami upały, a ich apogeum przypadnie na czwartek i piątek. W części kraju temperatura lokalnie może się zbliżyć nawet do 37 stopni.

0: tego produktu turystycznego, więc liczymy na mnóstwo zgłoszeń.
1: No to zdefiniujmy może właśnie, chociaż już markę konkurs ma i to jest 17 edycja, to co to jest właściwie taki produkt turystyczny? Kto może się zgłosić?
0: To jest zbiór tak naprawdę różnych usług. Może to być jakieś wydarzenie cykliczne, bo mamy 5 kategorii tak naprawdę. I to jest właśnie wydarzenie cykliczne, impreza turystyczna, obiekt, a także jakiś szlak turystyczny, bądź też miejsce. I trzeba tak naprawdę szeroko popatrzeć na swój produkt turystyczny i wpisać się w daną kategorię. Naprawdę to nie jest problem. Wniosek jest prosty, internetowy, więc każdy sobie poradzi.
2: To kto może zgłosić taki produkt turystyczny?
0: Tak naprawdę to jest szeroki wachlarz. Mogą to być jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty, może to być jakaś lokalna grupa działania, może to być prywatna firma, może to być spółka, może to być dom kultury. Tak naprawdę jest szeroka gama tych zgłaszających się.
1: No dobrze, a co im to da, że powiedzmy dany obiekt, szlak będzie miał nagle taki certyfikat? Oczywiście droga do tego nie jest taka prosta, ale gdyby się udało, co tak, za tym idzie?
0: Burzliwa droga, przejście przez kapitułę wreszcie, tak. Profesjonalną kapitułę, ale co nam to daje? No daje nam przede wszystkim prestiż, możliwość też podzielenia się i chwalenia się tą nagrodą, a mamy naprawdę ciekawą nagrodę wizualną w postaci naszego jaja z opolskim wzorem kwiatowym. Jest to darmowa promocja. Darmowa promocja u nas w województwie, ale też te późniejsze jakby z etapy, to też promocja w całej Polsce. Jeśli uda się danemu produktowi przejść etap krajowy i dostać certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, to są już realne finansowe, nie tyle pieniężne, co marketingowe korzyści, bo taki produkt już z certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej ma darmową promocję na całą Polskę i też udział w różnego rodzaju imprezach. My także jako etap regionalny promujemy później te produkty przez cały kolejny rok. To są główne produkty promowane przy różnego rodzaju imprezach, targach turystycznych. Także no, darmowa promocja, nic tylko korzystać.
2: A takim produktem, który już ma nie jeden certyfikat i właśnie też w całym kraju jest dosyć mocno nagrodzony, to chociażby Jura Park w Krasiejowie.
0: To jest nasze złote dziecko, możemy tak powiedzieć. Laureat Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. Jedyny w województwie laureat Złotego Certyfikatu, ale jakby cały czas liczymy, że nasza perełka Zamek w Mosznej również w końcu niedługo otrzyma. Już dwukrotnie był w ścisłym finale, w pierwszej trójce tego krajowego certyfikatu na złoty certyfikat, także mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mieli dwa złote certyfikaty. Oczywiście nie będzie to łatwo. W Polsce mamy mnóstwo ciekawych i atrakcyjnych produktów turystycznych, ale nie mamy się, my jako województwo polskie, nie mamy się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie, możemy się chwalić i być dumni z naszych atrakcji turystycznych.
1: Ja tylko jeszcze dopytam, to jak ktoś już raz powiedzmy startował, może jeszcze raz się zgłosić?
0: Oczywiście, jak najbardziej, szczególnie jeśli rozwinął swoją działalność, bo to jest bardzo ważne, żeby ten produkt turystyczny żył, rozwijał się i był jeszcze bardziej atrakcyjny z roku na rok dla turystów.
2: Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy produkt turystyczny 2026 roku. Walka o certyfikat.

0: Za 20 minut będziemy mieli godzinę 13. Wracamy do rozmowy z Michałem Wieczorkiem z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo wymieniamy sobie tutaj te perełki turystyczne właśnie naszego regionu. Przypominam, że ruszyła już 17. edycja konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa opolskiego. Właśnie taki certyfikat ORO 2026. No i jeszcze teraz rozszerzymy, bo tutaj przede wszystkim takie dwie najważniejsze kategorie. Najlepszy produkt turystyczny województwa opolskiego i turystyczne odkrycie roku. To może po kolei. Ten najlepszy produkt, ta kategoria dla kogo? Jakie tu trzeba wymagania spełnić?
1: Przede wszystkim taki produkt musi być na rynku dłużej niż 2 lata. To jest ten główny warunek, ponieważ turystyczne odkrycie roku to jest produkt, który działa na rynku mniej niż 2 lata.
2: Debiutant.
1: Debiutant, tak. Gdzie dziecko, można powiedzieć, turystyczne. A certyfikat ORO jest dla wszystkich innych starszych produktów turystycznych.
2: A kogo wy na przykład byście oczekiwali w tym roku? Czy macie jakieś swoje typy?
1: No, jakby nie możemy faworyzować, ale jest...
2: Ale możecie motywować.
1: Jest kilka takich imprez, które wydaje, moim zdaniem, mają szansę. Cudowny zlot, Master Track Show, rewelacyjne wydarzenie, więc mam osobiście nadzieję, że organizator się zgłosi, tak. Jest jeszcze kilka szlaków turystycznych, kilka obiektów turystycznych, które są, jest jakieś wydarzenie w Paczkowie, niedawno się odbyło, jak Państwo pewnie wiecie,
2: balony
0: balonowe. Tak, tym patronat, a ja nawet niedawno przejeżdżając obok widziałem te balony w powietrzu, fantastyczny widok.
1: No i
0: w ogóle
1: mamy Turcję w Paczkowie, tak naprawdę. Tak. Po co wyjeżdżać do Turcji, jak możemy przyjechać
0: Pogoda
1: do Paczkowa.
0: Pogoda dopisała i tak to wyglądało.
1: Dokładnie tak.
2: No dobrze, a propos turystycznego odkrycia roku, to też sami organizatorzy mogą się zgłosić na przykład danego wydarzenia, czy oni muszą być zgłoszeni przez kogoś?
1: To musi się zgłosić organizator. Mhm. Także organizator, jeżeli musi się zgłosić, bo to wtedy ten, który zgłasza, dostaje nagrodę. Także nie chcielibyśmy, żeby ktoś się podszył pod jakieś wydarzenie czy jakąś atrakcję turystyczną, więc musi to być właściciel danej destynacji, danej atrakcji turystycznej, organizator wydarzenia.
2: A ile macie już zgłoszeń?
1: No też jakby nie chcę dokładnie mówić, ale jest to kilka już zgłoszeń, kilka kolejnych jakby jest w trakcie edycji, bo tak naprawdę mamy czas do końca miesiąca i przeważnie w ostatnim tygodniu jest największe poruszenie i wtedy bardzo dużo zgłoszeń spływa. Myślimy, że to będzie kilkanaście zgłoszeń.
2: Bo tych zgłoszeń dokonuje się przez jakąś aplikację, tak?
1: Tak, to jest na stronie konkurs.pod.gov.pl, tam jest aplikacja turystyczna, na którą można aplikować. Bardzo prosty wniosek. Należy dołączyć również zdjęcia, filmy lub spoty, także to jest naprawdę bardzo proste do wykonania.
0: A ja muszę zapytać, bo teraz akurat mocniej zaczęło lać i czy to jest taka pogoda, kiedy nie ma 38 stopni, to jest dobra pogoda na zwiedzanie? Wy na przykład odnotowujecie, że kiedy lato jest takie jak teraz, na przykład to jest
2: kapryśne,
0: więcej turystów, bo można swobodnie wtedy może rzeczywiście, no nie ma takiego upału, lepiej zwiedzać?
1: Więcej turystów do województwa przyjeżdża, jak jest jednak ciepło i nie jest deszczowo, bo większość naszych atrakcji niestety albo stety jest na świeżym powietrzu, a te, które są jakby pod dachem, mają mocno ograniczoną liczbę odwiedzających. Tutaj mówimy na przykład Wieży Piastowskiego, Polu czy Muzeum Polskiej Piosenki.
0: Tak.
1: A reszta jest jakby mocno uzależniona od pogody.
2: Michał, muszę jeszcze zapytać, jak wy tego dokonaliście ostatnio, że Czesi się nami zachwycają w swojej telewizji?
1: No mocno pracujemy w Orocie nad marketingiem i promocją w Czechach. Ostatnio zaprosiliśmy na nasze zaproszenie wspólnie we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej. Do Opola przyjechała czeska telewizja. Świetny materiał został nakręcony przez kilka dni. Był puszczany w czeskiej telewizji. Ponad 500 tysięcy jakby
2: widzów
1: w tego odcinku, więc naprawdę sporo. No i ruch czeskich turystów już jest widoczny nie tylko w Opolu, ale w całym naszym regionie.
2: Ale tylko Czesi do nas przyjeżdżają, czy jeszcze z innych zakątków świata?
1: Powiem szczerze, że ostatnio w weekend w Opolu to była cały świat, tak naprawdę. Była Słowenia, byli Japończycy.
2: O!
1: Tak,
0: o, mieliśmy Japończyków. Robili zdjęcia?
1: Akurat była japońsko-chińska była z koleżanką Niemką, więc po angielsku, ale może nie miała aparatu, ale faktycznie telefonem nagrywała, robiła zdjęcia.
0: Inna epoka.
1: Tak,
0: Czyli my jesteśmy rozpoznawalni w ogóle jako polszczyzna. Nie powinniśmy mieć kompleksów turystycznych.
1: Nie powinniśmy, chociaż mamy, wiadomo, jesteśmy między dwoma dużymi regionami turystycznymi. Nigdy nie będziemy Wrocławiem, nigdy nie będziemy Dolnym Śląskiem, ale jesteśmy tym miejscem, gdzie można odpocząć, z dala od tłumów. Nie wszystkie atrakcje jakby są mocno obłożone, a te, które są obłożone, to głównie weekendy, więc jakby polecamy rozłożenie wizyt na cały tydzień.
0: No i polecamy też wszystkim, którzy szukają jakichś ciekawych atrakcji, a cały czas wakacje trwają, żeby zaglądali właśnie choćby na stronę Eurotu i tam się zapoznawali, gdzie można przyjechać, co można odwiedzić, bo to wszystko jest bardzo ciekawe. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy za
2: rozmowę. Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej był naszym gościem. Wiemy, że opolskie, chociaż małe, to jest przepiękne.

0: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.
3: Za dokładnie 10 sekund na zegarach wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opola. Dokładnie Radio Opole na wakacjach. Sprawdźmy teraz najważniejsze informacje z kraju, regionu i świata.
4: Premier i ministrowie o powodzi w Głuchołazach.
5: Nie mam żadnych wątpliwości, że szkody jeszcze są widoczne.
4: Inwestycja w bezpieczeństwo. BGK ma ofertę dla przedsiębiorców. Państwowa komisja sprawdzi treści generowane przez sztuczną inteligencję.
2: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Joanna Matlak.
4: Przedstawiciele rządu z premierem na czele są dziś w Głuchołazach na otwarciu mostu na rzece Białej Głuchołaskiej. Przeprawa została zniszczona przez powódź 2 lata temu. Jeszcze teraz, jadąc przez Głuchołazy, widać ciągle ślady po powodzi, mówił na konferencji w Głuchołazach premier Donald Tusk.
5: Uparliśmy się, żeby przekazać maksymalną możliwą kwotę pieniędzy na pomoc w Głuchołazach. To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki, wtedy kiedy były najbardziej potrzebne, jak i budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej. Jeszcze raz powtarzam, nie mam żadnych wątpliwości, że szkody jeszcze są widoczne.
4: Przy powodzi od razu przystąpiliśmy dwutorowo do różnych działań, mówił Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
7: Po pierwsze, trzeba było zapewnić most tymczasowy. Dzięki Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych i Wojsku Polskiemu udało się bardzo szybko wybudować ten most, ale prawdziwym problemem było wybudowanie na nowo mostu i wiedzieliśmy, że tę budowę trzeba jeszcze inaczej zaplanować.
4: Dodajmy, nowa przeprawa jest posadowiona o metr wyżej niż zniszczony most Andrzeja. Według nieoficjalnych informacji kierowcy mieli przejechać od godziny 13 na drugą stronę rzeki, ale jak przekazał reporter Radia Opole, stanie się to później.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Miliardy na inwestycje w bezpieczeństwo z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedstawiciele banku spotkali się dziś w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim z samorządowcami i przedsiębiorcami, aby przedstawić warunki skorzystania z tych pieniędzy. Inwestycje muszą zawierać elementy rozwoju, m.in. infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo i wnioski pod tym kątem będą ściśle analizowane przed przyznaniem pożyczki, poinformował Maciej Kliś, wiceprezes zarządu BGK.
8: Oprocentowanie jest zerowe. I nawet jeśli cała inwestycja co do zasady ma inny charakter, to jeżeli jej element zdecydowanie będzie zwiększał tą odporność i będzie się wpisywał w plany związane z uruchomieniem środków z naszego funduszu, to także będzie mógł podlegać finansowaniu.
4: A jako przykład podano budowę hali widowiskowej z podziemnym parkingiem, który w razie potrzeby może stać się schronem. Kwota, jaka w przyszłości ma trafić do naszego regionu, będzie uzależniona od liczby wniosków, które zostaną zaakceptowane.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Do końca roku zostanie powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Będzie nadzorować przedsiębiorstwa wykorzystujące systemy AI oraz sprawdzać, czy spełniają one wymagania unijnego aktu o sztucznej inteligencji. W myśl unijnych przepisów obowiązkowe będzie oznaczanie treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Ponadto systemów AI nie można wykorzystywać do przestępstw i czynów zabronionych, powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
9: Do czynów w zakresie m.in. manipulacji podprogowych technik, czy też wykorzystywania grup wykluczonych, czy grup bardziej narażonych na manipulacje, to także zakaz używania systemów, które mają za zadanie rozbierać osoby na zdjęciach, które krążą w internecie.
4: A Państwowa Komisja będzie mogła nakładać kary finansowe na przedsiębiorców oraz wycofywać z rynku systemy, programy niezgodne z AI Act.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Rozpromieniło się w stolicy regionu po tej burzy, która przed momentem dała nam tutaj sowicie popalić, bo popadało i to tak porządnie. Od 21 do 23 stopni w naszym regionie, nocą od 11 do 13 stopni, jutro od 22 do 24, a od środy oj, będzie dopiero gorąco.
3: No tak, to na razie się rozkoszujmy tym, że w Opolu mamy 22 stopnie, pewnie już więcej dziś nie będzie. 23 i to jest maks w regionie w tej chwili, w Kędzierzynie-Koźlu, czyli naszej stolicy ciepła. Kluczbork 20 jeden tam najchłodniej, a tak poza tym to właśnie Namysłów, Brzeg, Nysa i Opole po 22.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonami Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, niezmiennie cześć i czołem wam mówię. Maciej Dudek ten program realizuje.
6: A zagra i zaśpiewa dla nas zespół Maroon 5.

0: Cześć, sąsiad. Jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Mamy już kwadrans po godzinie 13 i przypominamy, że w Radio Opole czeka na Was podwójne zaproszenie na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Wszystkie koncerty co niedziela o 19 odbywają się w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim w miejscu na co dzień niedostępnym dla zwiedzających. I to zaproszenie obowiązuje na najbliższą niedzielę, kiedy to wystąpi Paweł Wróbel, który zagra na organach, Łukasz Długosz, który zagra na flecie i Carlos Roberto Pena Montoya, który zagra na harfie.
2: Pewnie to wszystko prawda, co ty mówisz, to na pewno jest prawda. No i jak wiadomo, można grać tak na organach, na flecie, na harfie, na nerwach, na emocjach. Można grać na siebie, a dziś pytanie konkursowe dla Was jest następujące. W co najlepiej zagrać w poniedziałek? No i to jeszcze taki poniedziałek tuż po urlopie. Jak to rozegrać, jak zagrać, w co zagrać, żeby nie zwariować? 774-541-541. Czekamy na te telefony.
0: Sponsorem konkursu jest

0: 25 minut po godzinie 13. Słuchacie Radia Opole, a my teraz sprawdzamy, gdzie zawędrowała na swoim rowerze pani Maria Koszny, która robi kilometry nadziei dla Laury. To jest solowa wyprawa rowerowa. Dzień dobry, pani Mario.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
0: Gdzie
2: ja
0: pani już jest?
2: Ja witam serdecznie po raz pierwszy. W ogóle mam przyjemność i zaszczyt rozmawiać z tak dzielną rowerzystką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Przypominamy,
1: gdzie
0: że...
1: jestem? Mhm. 630-40 kilometrów od domu stoję między owcem i kwiatami i przede mną droga, no i droga Jakubowa, która wiedzie przede mną jest jeszcze kawał drogi.
0: Przypominamy, że pani Maria wystartowała niecałe półtora tygodnia temu z Dobrzenia Wielkiego i przemierza pani właśnie teraz już Niemcy w kierunku Santiago de Compostela. Jedzie pani w taką właśnie pielgrzymkę dla Laury Piechoty, która potrzebuje chyba ponad 9 milionów złotych, żeby zebrać na jej leczenie. Bardzo dobra informacja jest taka, że już prawie 10 tysięcy złotych jest na koncie pani skarbonki.
1: Hura, hura, hura. Niech żyją dobre serca. Bardzo się cieszę, bo to pokazuje ogromną dobroć ludzkich serc i ofiarność ludzkich serc. A ja zawsze mówię, że ludzie są dobrzy na całym świecie.
2: No to pięknie. A pani Mario, to tak trochę ja muszę zapytać, bo jak się wcześniej jeszcze pochwaliłem, tak, ja tam też byłem, tylko że poszedłem na łatwiznę, na motocyklu. No pani ma trochę tam elektryczne wspomaganie w tym rowerze, ale to jest naprawdę wyczyn. No na rowerze, skąd w ogóle taki pomysł? Jakieś były treningi wcześniej, bo to jest naprawdę wyczyn. Nie będę pani wieku wypominał. Wiem, o co
1: można
2: chodzi.
1: Wypomnieć, 62 za miesiąc będzie.
2: Wybrzmiało.
1: Można mówić. Ja się cieszę, że mam taki wiek, bo mam doświadczenie, mam może trochę lepszy rozwój. Już jak kiedyś. W każdym bądź razie droga rodzi się w sercu. Urodziła się może rok temu i kiełkowała, aż zakiełkowała. No a jak zakiełkowała, to trzeba czynić dobro. A dobro to właśnie było dla Laury, te kilometry nadziei.
0: Czy spotkała pani na swojej drodze jakichś pielgrzymów, jakichś ludzi, którzy dopytują, gdzie pani w ogóle zmierza i w jakim celu?
1: Tak, tak. Jeżeli ktoś patrzy tutaj na mój napis na moim namiocie Santiago de Compostela, to łapią się za głowę i pytają, czy to faktycznie jest koniec mojej, znaczy cel mojej, mojego pielgrzymowania. Mówię, że tak, no to każdy mówi szacun. Ja nie wiem, czy szacun, bo ja nie wiem, czy dojadę. Dajmy Bóg, żebym dojechała.
2: Bagatela, ile kilometrów zostało?
1: Dzisiaj wbiłam sobie pieczątkę w paszport pielgrzyma i mi tam napisało 2600 i ciut, ciut.
2: 2600 i ciut, ciut.
1: To już niedaleko, to już niedaleko.
2: Pan 6 tym ciut, ciut, ale te 2600, no życzymy, nie wiem, wiatru w plecy, pełnego akumulatora w rowerze. Tak, no, uważnych kierowców dookoła. Okej.
1: Bocznymi drogami, ale ten wiatr mógłby się w końcu obrzucić. Już mi gra na nosie praktycznie 630 kilometrów. No to już chyba starczy. Niech mi teraz 630 gra w plecy. Będę mu bardzo wdzięczna.
0: Pani Marysia, my jesteśmy pani bardzo wdzięczni za to, że znalazła pani w swojej wędrówce, w swojej pielgrzymce czas na to, żeby porozmawiać z Radiem Opole. Myślę, że połączymy się znowu jutro i sprawdzimy, gdzie pani na tym swoim ekobajku dojechała. Dziękujemy i gratulujemy szerokiej drogi.
1: No, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.

0: Za 23 minuty będzie 14. Yearbox na antenie Radio Pole w utworze Babylon. A ja mam takie pytanie teraz do Iwony. Iwona, powiedz ty mi, ile ty tak mniej więcej czasu jedziesz do pracy?
1: W roku szkolnym 45 minut, w wakacje 35.
0: Wow, no to powiem ci, że sporo. Ja trochę krócej, no ale fakt faktem, że jak były te wcześniejsze remonty, czy tam obwodnicy, czy budowa estakady koło cupu, no to bywało, że te pół godzinki z hakiem, także człowiek spędzał za kierownicą, denerwował się zamiast jechać.
1: No i trzeba czasami swoje odstać. Niestety, jak się właśnie mieszka poza miastem, to trzeba się z tym liczyć.
0: Ale wiesz, że w niektórych rejonach świata to są plusy. Teraz sobie wyobraź, że taki pracodawca wliczałby ci ten czas spędzony na dojazdy i powroty z pracy do twojego czasu pracy. To im dłużej jedziesz, im dłużej w tych korkach stoisz, tym krócej siedzisz później, wiesz, w biurze.
1: Brzmi to pięknie.
0: Prawda?
1: Fantastycznie. I to nie jest wcale science fiction, bo zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czas dojazdu do pracy i powrotu z niej liczy się do ogólnego czasu pracy. Wyrok ten obowiązuje także w Polsce. Trzeba jednak przy tym spełnić pewne warunki.
0: No właśnie, teraz tym, którzy dali głośniej, od razu tłumaczę po kolei. W ogóle może tak, sprawa trafiła, słuchajcie, do TSUE, miała swój początek w Hiszpanii, no bo tam pracownicy pewnej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych codziennie zbierali się w wyznaczonym punkcie, skąd następnie jechali, co ważne, firmowym samochodem do miejsca pracy. No i pracodawca owszem uznawał czas pracy uznawał ten przejazd tylko w jedną stronę jako czas pracy, powrotu już nie. No i hiszpański sąd pracy zwrócił się do TSUE właśnie o opinię. Chodziło o ustalenie, czy też ta droga powrotna może być traktowana jako czas pracy. No i TSUE uznał, że zarówno przejazd do, jak i powrót ten czas pracy stanowią.
1: Ale żeby nie było tak kolorowo, tylko wtedy, jeśli są to organizowane przejazdy przez pracodawcę. Dyrektywa Unii Europejskiej o czasie pracy rozróżnia tylko dwie kategorie. Czas pracy, czas odpoczynku, nie istnieje osobna kategoria czas podróży. Jeśli pracownik w trakcie przejazdu pozostaje do dyspozycji pracodawcy i nie może swobodnie dysponować swoim czasem, to już wykonuje wtedy obowiązki służbowe.
0: No i uwaga, roszczenie to nie dotyczy zwykłego dojazdu z domu do pracy i powrotu z niej. Który nadal jest traktowany jako po prostu czas prywatny. No i niestety, ale tak to jest też rozpatrywane nie tylko w Hiszpanii, ale i w naszym kraju, czyli wychodzi na to, że stojąc w tych korkach tracimy, no i to podwójnie, pieniądze na coraz droższe paliwo, no i czas. A jak wiadomo, czas to także pieniądz.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: 12 minut będzie 14. Nie jako głowa państwa, lecz akredytowany fotograf. Prezydent Czech pojawił się wczoraj na torze Hungaroring podczas weekendowego Grand Prix Węgier Formuły 1.
1: No proszę bardzo, na niezapowiedzianą prywatną wizytę Petra Pawla zwrócił uwagę czeskie, no i światowe media, ba, Radio Pole nawet zwrócił uwagę.
2: Obok jazdy na motocyklu fotografowanie wyścigów jest jedną z pasji czeskiego prezydenta. Tym razem zwrócił na to uwagę również premier Węgier. Wiecie, kim jest ten fotograf, którego spotkałem na Hungaroringu? Napisał w mediach społecznościowych Peter Madziar, zamieszczając zdjęcie z Petrem Pawlem. To nie pierwszy raz, gdy czeski prezydent zamienił garnitur na kamizelkę fotografa. W tym roku w podobnej roli pojawił się podczas 24-godzinnego wyścigu w Le Mans oraz motocyklowego Grand Prix w Brnie. Wcześniej fotografował również zawody NASCAR i Rajd Dakar. Zdjęcia wykonane przez Petra Pawla nie trafiają wyłącznie do jego prywatnego archiwum. W zeszłym roku część z nich znalazła się na wystawie w Narodowym Muzeum Techniki. Niektóre trafiły na aukcję, a dochód z ich sprzedaży wsparł Fundację Pierwszej Damy Ewy Pawlowej, pomagającą dzieciom, samotnym rodzicom i seniorom. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: No patrz, jakie to różne pasje mają różni prezydenci. Jedni trzaskają foty kierowcom Formuły 1,
1: a inni na przykład opiekują się starszymi emerytami. Też

0: odsetek obrażeń głowy.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto zostało przedłużone o 6 miesięcy. Katowicka prokuratura, która bada sprawę, zabezpieczyła cyfrowe dowody i doprowadziła do zamrożenia znacznych środków finansowych za granicą. W ramach postępowania zabezpieczono m.in. ponad 250 terabajtów danych z serwerów giełdy. Na dziś poszkodowanych jest ponad 4 tysiące osób.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Jeśli chodzi o dane, to teraz czas na dane pogodowe. Waha nam się ta pogoda. Wczoraj upalnie, dziś już zdecydowanie mniej na termometrach. Wczoraj sporo słońca, dziś już więcej chmur było, a i intensywny deszcz ze sobą miejscami one przynosiły. Teraz już pogodniej, jeśli opady, to już mniej intensywne, by nie powiedzieć, że przelotne.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Najmniej na termometrach w Strzelcach Opolskich 22, 23 notujemy w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, w Nysie i w Namysłowie, a w Brzegu najcieplej tam mamy 24 stopnie Celsjusza.

0: 18 minut, dzieli nas od godziny 16. W ten wakacyjny czas informujemy o pogodzie nie tylko w naszym regionie, ale co jakiś czas sprawdzamy też, jaka pogoda w tych miejscach, gdzie na wakacje może też jeździmy. Teraz krótko o tym, co na Mazurach. Tam pogoda jak na razie ciągle jeszcze nie rozpieszcza turystów, ale jest korzystna dla przyrody. Po suchej wiośnie i bardzo gorącej końcówce czerwca, lipiec na Warmii i Mazurach też przynosił umiarkowane temperatury i większą ilość deszczu, ale to było bardzo potrzebne, mówi prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański.
1: Trochę późno te opady przyszły, bo kwiecień suchy, maj suchy. Jednak te opady pomogły zdecydowanie. Ta woda, która w ostatnich dniach przyszła na tereny rolnicze, po prostu zasiliła zasobność wodną gleby. Zdecydowanie ten bilans wodny poprawiony i pomoże w kukurydzy, pomoże w borakach cukrowych.
0: W województwie warmińsko-mazurskim dzięki deszczowemu lipcowi spadło też zagrożenie pożarowe w lasach i poprawiła się kondycja drzew, dodaje wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Wojciech Matuszak.
2: Te opady spowodowały, że sytuacja pożarowa nam się zdecydowanie poprawiła. Nie ma już tej sytuacji, która była na koniec czerwca, z dużym zagrożeniem pożarowym. Kondycja zdrowotna, szczególnie drzewostanów świerkowych, które przez ostatnie 3 lata bardzo nam cierpią. Te opady, szczególnie w tym okresie wegetacyjnym, kiedy rośliny najwięcej potrzebują wody, to sprzyjają temu, że drzewa są w lepszej kondycji zdrowotnej.
0: Specjaliści podkreślają jednak, że problem niedoboru wody w środowisku pozostaje aktualny. No ale turyści pewnie spoglądają na to trochę inaczej, że oczywiście ważne jest wszystko, o czym była mowa, no ale jak ktoś wziął 2 tygodnie urlopu, no to chciałby, żeby jednak pogoda przynajmniej trochę dopisała. To uwaga, chyba mamy dobre wiadomości dla tych, którzy w najbliższych dniach wybierają się na Mazury. W prognozach czytamy o słońcu, a jeśli chodzi o temperatury, to miejscami na Warmii i Mazurach nawet minimalnie ponad 30 stopni jest prognozowane. Ale zbyt wysokie temperatury i słońce, no to też nie za dobrze, ale o tym to jeszcze więcej za chwilę powiemy.

0: Twoje Radio Opole.
1: W ostatniej pogodzie niektórzy zdążyli zatęsknić za słońcem, za wyższymi temperaturami. Ponoć w kolejnych dniach ma być cieplej i słoneczniej, byle nie za ciepło i nie za dużo słońca, bo przykłady Hiszpanii czy Francji pokazują, że może to rodzić dramatyczne, a nawet tragiczne skutki związane z pożarami. Dodać można też Włochy, Rzym walczy z pożarami. Miniony weekend to dziesiątki interwencji straży pożarnej. Wysokie temperatury, susza i silny wiatr sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. I nie tylko Rzym, bo trudna sytuacja też na Sycylii, Sardynii, a także na półwyspie Gargano, gdzie płomienie dotarły do plaż i ewakuowano turystów. Warto przy tym dodać, że bez względu, gdzie pożary powstają, to większość z nich ma związek z działalnością człowieka. Od nieostrożności po nawet celowe podpalenia. Apelujemy więc o to, by dbać o porządek. Za 8 minut będzie 16.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
3: 27 lipca to Dzień Samotnych. Jeśli samotność dokucza, to proszę pamiętać, że na towarzystwo Radia Opole zawsze możecie liczyć. Jest 16.
4: Podpalił samochód swojej partnerki i stosował wobec niej przemoc. Agresor zdobrzenia wielkiego w areszcie. Polska inwestycja pirotechniczna powstanie w Wielkiej Brytanii. Strażacy z Polski ruszą na pomoc płonącej Hiszpanii.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Przygotowała jej i przedstawi Joanna Matlak.
4: Stosowanie przemocy domowej wobec partnerki zaprowadziło 38-letniego mieszkańca Dobrzenia Wielkiego do tymczasowego aresztu. Uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia, zabór pojazdu i groźby karalne. Śledczy przedstawili mężczyźnie w sumie 6 zarzutów. Stosowanie przemocy było długotrwałe, informuje starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
5: Policjanci ustalili także, że 19 lipca mężczyzna naruszył nietykalność cielesną swojej partnerki, a pod koniec maja 2026 roku zabrał należący do kobiety pojazd w celu krótkotrwałego użycia. Kolejne ustalenia śledczych dotyczyły zdarzenia z 20 lipca. Tego wieczoru 38-latek podpalił samochód należący do swojej partnerki. Policjanci ustalili również, że mężczyzna dwukrotnie groził pozbawieniem życia koleżance swojej partnerki.
4: 38-latkowi grozi kara 5 lat pozbawienia wolności. Linie produkcyjne polskich materiałów pirotechnicznych mają powstać w Wielkiej Brytanii. W Kraśniku podpisano list intencyjny w tej sprawie. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że to strategiczna inwestycja.
6: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce Nitrochem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2 tysięcy ton rocznie. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
4: List intencyjny w sprawie polskiej inwestycji w Wielkiej Brytanii podpisały w Kraśniku zakłady chemiczne Nitrochem, należące do polskiej grupy zbrojeniowej i brytyjski koncern BAE Systems.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Około 300 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów we Francji i Hiszpanii. Kolejne 30 tysięcy ze środkowej Hiszpanii otrzymało nakaz pozostania w domach. Do Hiszpanii w sierpniu uda się grupa 100 polskich strażaków. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział informacyjnej agencji radiowej, że polscy strażacy będą jedną z najliczniejszych grup ratowników z zagranicy. Ogień płonie także we Włoszech, gdzie część zagrożonych miejscowości opuszczano drogą morską.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Decyzja prezydenta w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych będzie kosztowała Skarb Państwa od 4 do 4,5 miliarda złotych. Karol Nawrocki postanowił bez podpisu skierować projekt ustawy w tej sprawie w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. O szczegółach Michał Makowski.
7: Prawo nie działa wstecz, więc w sierpniu nie należy opodatkowywać nadzwyczajnych zysków z marca, argumentował prezydent Nawrocki. Jednak przy poprzednich kryzysach paliwowych wykorzystywano właśnie taki mechanizm, odpowiada wiceminister energii Wojciech Wrochna.
8: Takie działania były wprowadzane w kryzysie w roku 2022 przez Unię Europejską. Takie działania prowadził rząd PiS, wprowadzając podatek solidarnościowy.
7: Tymczasem jeśli hurtowe ceny paliw będą utrzymywać się na wysokich poziomach, to na koniec wakacji może dojść do obniżki VAT-u na paliwo. Cena diesla sięga prawie 8 zł za litr, ale dzisiaj ropa naftowa na giełdzie gwałtownie staniała dzięki deeskalacji konfliktu między USA i Iranem.
4: Ministerstwo Energii rozważa przygotowanie takiego projektu, aby od 2027 roku systemowo opodatkować nadzwyczajne zyski firm naftowych i gazowych.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: We wielu miejscach naszego regionu pięknie, słonecznie, taka miła odmiana w porównaniu do porannych czy około południowych chmur. Miejscami też dość mocno popadało. Teraz już raczej padać nie powinno, a temperatury mamy na poziomie od 23 stopni w Namysłowie, Nysie, Brzegu, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Opolu do 24 stopni w Kędzierzynie, Koźlu. W takich przedziałach te temperatury się mieszczą.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No i a propos tej najlepszej muzyki, ktoś się nie zgodzi? Proszę bardzo, już teraz U2. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Pole. I teraz w naszym programie taka informacja, o której usłyszałem już w weekend, związana jest z rynkiem księgarskim, a bardziej nawet antykwariuszami i sztuczną inteligencją. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się literatura naukowa dotycząca historii, prawa czy ekonomii. Do antykwariusza Marcina Gołąski zgłosiła się mailowo kanadyjska firma polująca na polskie książki.
1: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów książek polskich i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych. Przy skanowaniu one są rozczłonkowane na pojedyncze strony, tak żeby maszyna mogła je szybciej skanować. Ich taka książka później idzie na śmietnik w zasadzie.
0: Książkom wykupionym na potrzeby trenowania modeli AI odcina się grzbiety, aby skanowanie publikacji było łatwiejsze. Następnie zeskanowane kartki z oryginalnych książek zostają zmielone. Marcin Gałązka nie zgadza się na takie traktowanie dzieł literackich.
1: Biblioteka Narodowa skanuje swoje zbiory, ale jest to z poszanowaniem dla egzemplarza. To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca. Ta książka wraca na półkę, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo. Mnie to oburza, ale są ludzie, których oburza sam fakt, że ta wartość intelektualna jest w taki sposób niekontrolowany, wykorzystywana. W Stanach Zjednoczonych toczą się takie batalie sądowe już od kilku lat, bo to jest w zasadzie nowe zjawisko.
0: Warto przy tej okazji wspomnieć, że amerykańska firma Anthropic w związku z sądową ugodą musi zapłacić grupie wydawców i autorów książek 1,5 miliarda dolarów za bezprawne wykorzystywanie ich dzieł, to do trenowania modelu Claude.

0: Dzisiaj w kalendarzu poniedziałek, a niedziela przypomniała nam o wyższych temperaturach. One mają powrócić w drugiej połowie tygodnia, już można się szykować. Szykują się też Brytyjczycy. Do Wielkiej Brytanii nadciąga czwarta tego lata fala upałów. Na południu Anglii temperatura może przekroczyć 33 stopnie, a wraz z gorącem rośnie zagrożenie pożarami traw, wrzosowisk i lasów. Strażacy apelują do mieszkańców kraju, w tym do mieszkających na wyspach Polaków, o szczególną ostrożność. I myślę, że to apel, który może się przydać Polakom nie tylko na wyspach, ale i w kraju. To są bardzo dobre rady, bardzo dobre i bardzo ważne rady.
1: Najwyższe temperatury będą w Londynie oraz na południu i wschodzie Anglii. Służby apelują, aby zwłaszcza tam nie rozpalać grilla ani ogniska na suchych terenach, nie wyrzucać niedopałków i nie zostawiać szklanych butelek na trawie. Ostrzegają także kierowców przed parkowaniem samochodów na wysokiej, wysuszonej trawie, bo rozgrzane części pojazdu także mogą doprowadzić do pożaru. Podczas poprzedniej fali gorąca strażacy walczyli jednocześnie z 19 dużymi pożarami w Anglii i Walii. Teraz obawiają się kolejnych, bo ziemia, łąki i wrzosowiska są bardzo wysuszone. Sytuację pogarsza brak deszczu. Na południu Anglii w lipcu spadło aż o 97% mniej deszczu niż zwykle o tej porze roku. Na południu kraju miejscami prawie w ogóle nie padało. Trawa i roślinność są bardzo suche, dlatego nawet niewielka iskra może błyskawicznie doprowadzić do groźnego pożaru. Na północy Wielkiej Brytanii ma być chłodniej i bardziej deszczowo. W Szkocji strażacy nadal walczą jednak z dużym pożarem w Parku Narodowym Kenningoms.
0: O czym informowała Anna Rączkowska, a co, jak już mówiłem, może się przydać, bo tam dobre rady były, jak ktoś uważnie słuchał, może się przydać każdemu. A i u nas niedługo wyższe temperatury, takie przynajmniej są prognozy. A propos prognoz, to kolejna prognoza pogody po skrócie wiadomości, a ten skrót już za 4 minuty.

0: No i tak tanecznie nam się zrobiło w twoim Radio Opole. Zbliża się godzina 16:30, co w naszym programie. Joanna Matlak zaprasza na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Główny Inspektorat Sanitarny opracował zasady dotyczące przygotowania posiłków, które są sprzedawane podczas pikników i wydarzeń charytatywnych. Na wyrób lemoniady, ciast czy przekąsek nie jest wymagana zgoda sanepidu, jednak może dojść do kontroli takiego miejsca, gdzie produkty są sprzedawane. Sanepid przypomina, że latem bardzo łatwo o zatrucia pokarmowe, gdyż wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zostało wpisane modernistyczne centrum Gdyni. To 18. polski obiekt wyróżniony w ten sposób przez organizację. Podczas posiedzenia Komitetu UNESCO zapadła także inna decyzja dotycząca Austrii. Z listy dziedzictwa zagrożonego usunięto zabytkowe.

0: O takim też wspominają meteorolodzy w prognozie pogody. Wspominali też o tym, że temperatury do 23 stopni były takie chwile, że nawet 25 miejscami było w naszym regionie, ale teraz tyle już nie. Co najwyżej 24, tyle w Kędzierzynie Koźlu, reszta regionu to 23 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Choć teraz na 3 minuty zrobi się trochę cieplej, no bo to takie przeboje, które potrafią podgrzać atmosferę. Już teraz Lady Gaga i Poker Face.

0: Za 20 minut będzie godzina 17. Wspominałem wcześniej o upałach w Rzymie. Często mówimy też o tym, jak sobie w ekstremalnych sytuacjach radzić. Takich podpowiedzi nie zabraknie też w naszym programie w kolejnych dniach, wszak wyższe temperatury na nas czekają jeszcze w tym tygodniu. Wiele na to wskazuje. A teraz o tym, jak sobie z upałami można poradzić w Rzymie. Albo może nie tyle poradzić, co po prostu znaleźć chwilę wytchnienia. W stolicy Włoch uruchomiono specjalny program ochrony mieszkańców przed wysokimi temperaturami. W ramach akcji Il Grande Freddo miasto zamienia kina i przestrzenie kultury w klimatyzowane schronienia przed upałem.
1: Rzymianie i wszyscy chętni mogą udać się do jednego z 11 kin na bezpłatny seans w klimatyzowanych salach. Filmy z repertuaru włoskiej kinematografii będą wyświetlane 2 razy dziennie. Na wielkim ekranie dzieła takich twórców jak Paola Cortellesi, Antonio Albanese czy Giovanni Veronesi. Otwarte będą także biblioteki i instytucje kultury, gdzie oprócz chłodnych pomieszczeń dostępna będzie bezpłatna woda. To dobre rozumienie roli miasta i jego odpowiedzialności wobec osób najbardziej narażonych na wysokie temperatury, a także konkretny sposób reagowania na kryzys klimatyczny, mówi Massimiliano Smerillo, rzymski radny do spraw kultury. Program przygotowany przez władze Rzymu ma nie tylko pomóc mieszkańcom przetrwać upały, ale także zachęcić ich do korzystania z oferty kulturalnej miasta.
0: No, o czym informowała Aleksandra Nietopiel, i tak sobie myślę, że dla niektórych te upały mogą być okazją, by zapoznać się z wielkimi dziełami włoskiej kinematografii, a może i zapałać miłością do włoskiej klasyki filmowej. Gorącą miłością.

kosztował miliony złotych, miliony liczone w dziesiątkach. Dokładnie ile, to powiemy w wiadomościach Radia Opole. Teraz tylko podpowiem, że chodzi o most. A biorąc pod uwagę to, kto dziś był na jego uroczystym otwarciu i oddaniu do użytku, to no to chyba możemy zaryzykować stwierdzenie, że akurat dziś jest to most, o którym najwięcej mówi się w całej Polsce. Szczegóły w wiadomościach Radia Opole, oczywiście o godzinie 17, a po wiadomościach kolejne informacje o pogodzie, tym razem nie tylko o tym, co teraz i dziś, ale również prognoza na godziny nocne.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
5: Zgodnie z tym, co zapowiadałem kilka minut temu, teraz już czas na wiadomości Radia Opole. Na zegarach mamy już 17.
6: To milowy krok w odbudowie po powodzi, mówi burmistrz Głuchołaz o Nowym Moście. Wyciekło nagranie z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Prokuratura bada sprawę. Tancerki z Opola mistrzyniami świata na zawodach w Hiszpanii.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Joanna Matlak.
6: Odporny na wszelkie kataklizmy, jednoprzęsłowy i kosztujący 65 milionów złotych. W Głuchołazach premier Donald Tusk wraz z ministrami otworzył nowy most na rzece Biała Głuchołazka w ciągu drogi krajowej nr 40. Przeprawa została kompletnie zniszczona podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, mówi o wielkiej chwili dla Głuchołaz.
7: Nadal nad odbudową będziemy pracować, to nie jest jeszcze proces zamknięty. Nadal jeszcze pieniądze będą tutaj płynęły do Głuchołaz, na Opolszczyznę, na Dolny Śląsk, bo to szalenie istotne, aby po tej strasznej powodzi, po tym strasznym kataklizmie te zrealizować odbudowę plus. To zapowiadał rząd pana premiera Donalda Tuska, to zapowiadał pan premier i to cały czas będziemy realizować.
8: Te zniszczenia były symbolem całej powodzi 2024 roku, dlatego teraz, 22 miesiące po powodzi, kiedy możemy już stać na Nowym Moście, kiedy za chwilę przez ten most zostanie puszczony ruch kołowy, co prawda na razie jeszcze wahadłowy, ponieważ trzeba wykonać rondo od strony ulicy Kraszewskiego. To jest taki wyraźny postęp w odbudowie po powodzi.
6: Dodaje Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz, i ocenia nowy most jako kamień milowy odbudowy popowodziowej. Nowy most jest zawieszony o metr wyżej niż zniszczony przez powódź most Andrzeja.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Prokuratura sprawdza wyciek nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został przesłuchany jako świadek, a śledztwo umorzono. O prowadzonych czynnościach sprawdzających poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
9: Nagranie to stanowi również załącznik do protokołu przesłuchania świadka. Jedyną osobą, która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy, a zatem również i protokołu przesłuchania świadka wraz z załącznikami, był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego.
6: Jednym z obecnych podczas przesłuchania pełnomocników pokrzywdzonego był poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Prokurator dodał, że osobie odpowiedzialnej za opublikowanie nagrania grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do 2 lat jej pozbawienia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: 6 mężczyzn poszukiwanych przez sądy celem odbycia kary więzienia zatrzymali ostatnio kluczborscy policjanci. 2 zostali złapani przez funkcjonariuszy z posterunku w Wołczynie. Jeden z nich ma zasądzoną karę 7 miesięcy za kratkami za kierowanie gruźb karalnych, a drugi ma spędzić w więzieniu 52 dni w związku z przestępstwem drogowym. Kolejny mężczyzna poszukiwany wpadł w ręce policjantów z Byczyny, którzy ustalili miejsce jego pobytu. On został skazany za kradzieże, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
10: Pozostałych 3 poszukiwanych zatrzymali kluczborscy wywiadowcy. Jeden z mężczyzn był poszukiwany za przestępstwa związane z posiadaniem środków odurzających i najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie karnym. Drugi został zatrzymany za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Do odbycia ma karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.
6: Ostatni z zatrzymanych odpowie za zniszczenie mienia i najbliższy czas również spędzi w więzieniu. Tancerze Move Dance Center z Opola zdominowali prestiżowe zawody Global Dance Open. Podczas międzynarodowej rywalizacji w hiszpańskim San Sebastian reprezentanci z Opolszczyzny aż 20 razy znaleźli się w top 10 całego turnieju. Największy sukces odniosła Marcelina Sus, która zdobyła pierwsze miejsce i tytuł mistrzyni świata w kategorii Contemporary Teen. Tancerka odebrała również prestiżową nagrodę Artist of the Globe. Tytuł mistrzyni świata zdobyła również Wiktoria Haliniak, która triumfowała w kategorii Solo Jazz Teen. Na podium stanęły także Barbara Jagusz i Maja Piotrowska. Zajęły drugie miejsce w kategorii Duety Trio Jazz Junior. Tancerze rywalizowali w wymagających stylach takich jak na przykład jazz. W wydarzeniu rywalizowało blisko 10 tysięcy zawodników z całego świata. Brawo, serdeczne gratulacje. Z mojej strony to już wszystko. Kolejne serwisy poprowadzi Jacek Rudnik.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Gdybyśmy mieli stworzyć takie temperaturowe podium, to na szczycie Kędzierzyn-Koźle 24 stopnie Celsjusza. Na drugim miejscu egzekwo Opole, Strzelce Opolskie, Kluczbork, Brzeg, Gnesa i Namysłów 23 stopnie. Brązowego medalu nikomu nie przyznajemy w naszym regionie, bo te 23 poniżej to raczej obecnie nie. Chociaż temperatura będzie spadać, w nocy ma być od 13 do 16 stopni. Do końca dnia już raczej pogodnie, bez opadów w nocy, zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami może wzrastać do dużego i możliwe słabe opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut mamy już po godzinie 17. To jest Twoje Radio Opole. Za konsoletą realizatora Maciej Dudek. Przed mikrofonem tutaj też bez zmian, przynajmniej na razie, Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
14: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
15: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
13: Po reklamie.
16: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy. Co chcesz, to mów.

0: I teraz o karach, które mogą grozić osobom posiadającym monitoring na swoich posesjach. I tu konkretny przykład z ostatnich dni. Ponad 26 tysięcy złotych kary musi zapłacić właściciel monitoringu, który nie zmienił ustawienia kamer mimo decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To pierwsza taka kara za domowy monitoring. Kamery nagrywały nie tylko jego posesję, ale także drogę publiczną i część terenu sąsiadów. Kara jest słuszna. Nie chodzi o to, że ktoś miał kamerę, ale o to, że urządzenia nagrywały obraz i dźwięk poza jego posesją. Tak wyjaśniał Mikołaj Rogalewicz z portalu CyberDefense24.
1: To jest jak najbardziej kara słuszna. Oczywiście co do samego monitoringu prywatnej posesji, no to on jest to do zasady dopuszczalny. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, natomiast on nie może, no można by tak powiedzieć, zamieniać sąsiadów czy też przechodniów w osoby, które są stale obserwowane.
0: Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa podkreślił, że prywatne kamery mogą chronić dom i mienie, ale nie mogą służyć do obserwowania sąsiadów.
1: Taka kamera ma przede wszystkim chronić posesję takiej osoby, bramę, furtkę, podjazd, drzwi, daną nieruchomość, ale jej celem nie jest rejestrowanie życia sąsiada, tak? Jego ogrodu, okna, wejścia do domu.
0: Sprawa zaczęła się od skargi mieszkańców. Twierdzili oni, że kilkanaście kamer przez całą dobę rejestrowało obraz i dźwięk, a część z nich skierowana była na ich posesję. Mieszkańcy mówili, że czują się obserwowani i że naruszana jest ich prywatność. Urząd nakazał właścicielowi usunięcie kamer albo zmianę ich ustawienia tak, aby obejmowały tylko jego teren. Miał na to 7 dni, ale tego nie zrobił, dlatego został ukarany.

0: słuchacie Radio Opole. Przed chwilą było o kamerach monitoringu, teraz o monitoringu innego rodzaju, o tak bym powiedział. A właściwie bardziej chodzi o kontrole, które są przeprowadzane w miejscowościach wypoczynkowych. A gastronomia nad Bałtykiem? Niektóre punkty gastronomiczne mają sporo na sumieniu. Przeterminowane produkty, bałagan i brak dokumentów to najczęstsze grzechy nadmorskiej gastronomii. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu. Co dziesiąta kontrola zakończyła się mandatem. A za co mandaty były wręczane?
1: Najczęściej za, łagodnie to ujmując, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.
2: Ale zdarzyły się również takie sytuacje, że w jednym z lokali sosy były bez oznaczonej daty przydatności do spożycia. Zdarzyły się wafle i mieszanki do produkcji lodów po upływie terminu przydatności.
1: Inspektorzy przypominają, by zwracać uwagę na to, gdzie jemy, czy w środku i na zewnątrz jest czysto, ale też jak zachowują się pracownicy.
2: Czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki, jak wygląda postępowanie, na przykład kiedy biorą od nas pieniądze, a potem na przykład nieumytymi rękoma, czyli bez rękawiczek na przykład nakładają nam jedzenie.
1: Wszelkie nieprawidłowości można od końca czerwca zgłaszać do sanepidu przez aplikację mObywatel.
0: Taką podpowiedzią służyła nam Aneta Łuczkowska.

0: Minęła 17.30. W twoim radiu pole teraz czas, by zająć się błędami językowymi.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, słynny film Stephena Frearsa Niebezpieczne związki, pewnie widziała większość naszych słuchaczy. Niebezpieczne związki innego rodzaju pojawiają się czasami wręcz wybuchowo podczas rozmaitych doświadczeń chemicznych. A w historii niebezpieczne związki zawodowe, oczywiście z punktu widzenia władz, zmieniały losy krajów, także tej ziemi. Związki frazeologiczne trudno by nazwać niebezpiecznymi, choć też mogą sprawiać i wielu sprawiają problemy.
6: Zatem wracamy do rozmowy o błędach polegających na tym, że wprowadzono zmiany do nienaruszalnego związku wyrazów, czyli do związku frazeologicznego. Jeżeli mówimy o na przykład wariackich papierach, to potoczna i dodajmy obraźliwa nazwa dla kogoś, kto takie dokumenty posiada, i oznacza ta nazwa, że te dokumenty potwierdzają, że ktoś jest nie w pełni władz umysłowych. Stąd też zwrot. Robić coś na wariackich papierach oznacza tyle, co robić coś szalonego. W jednej z naszych wcześniejszych audycji powiedziałam, że w stałych zwrotach, do których należy też robić coś na wariackich papierach, nie należy wprowadzać żadnych zmian. Nawet jeśli te zmiany oznaczają, że używamy wyrazów podobnych i mają te wyrazy takie samo znaczenie. Dlatego nie mówimy robić coś na szalonych papierach, lecz na wariackich papierach.
5: Ktoś ma wariackie papiery, tak mówimy o kimś niespełna rozumu albo o kimś, kto tym rozumem niezbyt biegle się posługuje, ale są także wydarzenia, które wołają o rozum do głowy.
6: Po rozum do głowy można raczej tylko pójść. I właśnie w tym przykładzie błąd wynika z tego, że w tym powiedzeniu połączono dwa inne o różnych zresztą znaczeniach. Czyli coś, jakieś wydarzenie woła o pomstę do nieba, czyli jest oburzające, godne potępienia. I drugie, pójść po rozum do głowy, czyli pomyśleć, zastanowić się i znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. Powstało więc dziwne wyrażenie. Jakieś wydarzenie woła o rozum do głowy. Możemy się tylko domyślać, o co chodziło osobie, która użyła tego błędnego zwrotu. Poprawnie zastosowany w wypowiedzi związek frazeologiczny jest jasny dla odbiorcy. Nie wymaga zastanawiania się, co autor miał na myśli. Trzecim przykładem niedozwolonych zabiegów na związkach wyrazowych, przypomnę, pierwszym była zamiana wyrazów, drugim łączenie w jeden dwóch różnych, jest pomijanie jakiegoś elementu wyrażenia. Na przykład nie chcę być piątym kołem, usłyszałam w pewnym filmie. Zabrakło tu nie chcę być piątym kołem u wozu. Podsumowując, albo decydujemy się używać danego połączenia wyrazów w pełnej postaci, bez naruszania składu i bez naruszania kolejności wyrazów, albo nie używajmy ich w ogóle, gdyż czasami powstają mało zrozumiałe bądź w ogóle niezrozumiałe czy wręcz nielogiczne wyrażenia, które zamiast ułatwiać, utrudniają komunikowanie się.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Za 7 minut będzie godzina 18. Teraz o zmianach, które w jednym z państw bałtyckich, Łotwa, chce usunąć znaki drogowe kierujące do Rosji i na Białoruś. Ministerstwo Transportu uzasadnia, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby utrzymywania oznakowania wskazującego kierunek do tych państw.
1: Łotewski minister transportu Richard Kozłowski poinformował, że projekt przepisów przewidujący zmianę oznakowania został przygotowany i skierowany do konsultacji kilka miesięcy temu. Teraz od kancelarii premiera zależy termin wpisania go do porządku obrad rządu. Łotewskie media informują, że plan zakłada, iż do 30 września z dróg znikną znaki wskazujące kierunek do Rosji i na Białoruś, a w części przypadków tablice zostaną zmienione. Orientacje mają ułatwiać numery dróg oraz oznaczenia tras europejskich. Według Państwowej Spółki Drogowej w całym kraju jest obecnie 235 takich drogowskazów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: No ja specjalnie się nie dziwię, jeśli chodzi o podjęcie takiej decyzji. Wszak jeśli ktoś pyta nas o drogę, to zawsze powinniśmy wskazywać dobry kierunek. Jeśli chodzi o Rosję czy Białoruś, to tu można byłoby powiedzieć może bardziej o prawidłowo wskazanym kierunku, ale niekoniecznie dobrym. Za 6 minut będzie godzina 18. O 18 oczywiście zapraszamy na kolejne dziś wiadomości. Te przygotowuje i przedstawi Jacek Rudnik, a po wiadomościach będziemy mówić o pogodzie, także tej, która przewidywana jest na jutro.

0: dość szybkie tempo, przynajmniej jeśli chodzi o ten przebój. I tak szybkim tempem wkraczamy w kolejną godzinę na zegarach 18 i czas na wiadomości.
1: Zaczynamy w nich nowy most przez Białą w Głuchołazach, formalnie przekazany w użytkowanie. 32 miesiące na zaprojektowanie i zrealizowanie wschodniej obwodnicy Prudnika. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne mówi Państwu Katarzyna Zawadzka.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
1: Kłaniam się Państwu, dobry wieczór, zaczynamy. Nadal widać w Głuchołazach skutki powodzi z września 2024, ocenił premier Tusk w trakcie otwarcia nowego mostu przez Białą Głuchołazką. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada dalsze prace. Głuchołazom, mówi, przyznano łącznie niemal 360 milionów złotych wsparcia.
3: Przecież jeszcze przed nami remont mostu Świętego Wojciecha, jeszcze dokończenie inwestycji, jeżeli chodzi o zbiorniki i kolektor. I jeszcze duże inwestycje, jeżeli chodzi o tereny rekreacyjne, kompleks sportowy, pływalnia, prawie 50 milionów złotych. To wszystko cały czas się jeszcze dzieje.
1: Bardzo dużym zadaniem finansowanym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej będzie też przebudowa ulic w centrum miasta, zaznacza burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
4: Przede wszystkim kanalizacja deszczowa. Dzisiaj, kiedy jest sucho albo pada niewielki deszcz, to problemu nie widać, ale wystarczy, że będzie jeden większy opad, a tych deszczów nawalnych nie brakuje w ostatnich czasach, to widać, że ta kanalizacja nie przyjmuje całości wody, dlatego też tę kanalizację musimy przebudować tak, aby była sprawna, aby centrum miasta było jak najbardziej bezpieczne.
1: Ciąg dalszej awantury Prawa i Sprawiedliwości po wykluczeniu z ugrupowania frakcji Mateusza Morawieckiego. Jutro Komitet Polityczny Partii ma podjąć decyzję o usunięciu ich z ugrupowania. Przypomniał dzisiaj, mówił o tym dziennikarzom w Sejmie szef klubu Mariusz Błaszczak.
5: Wtorek to jest termin, w którym Komitet Polityczny potwierdzi decyzję parlamentarzystów, a ci parlamentarzyści, którzy nie złożyli deklaracji, zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Nie może być partii w partii. Jest partia Prawo i Sprawiedliwość i jak widzimy na naszych oczach, tworzona jest inna partia z Mateuszem Morawieckim na czele.
1: Niewykluczone, że po wtorkowym posiedzeniu kierownictwa partii otoczenie Mateusza Morawieckiego powoła nowy klub parlamentarny.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: 90 milionów złotych, tyle według szacunków ma kosztować wschodnia obwodnica Prudnika. To wynika z podpisanej właśnie umowy z wykonawcą w tamtejszym starostwie. Obejście miasta powstanie w ciągu krajowej 41. Wykonawca ma teraz 32 miesiące na zaprojektowanie i zrealizowanie tego zadania. Wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry przekazany do Stanów Zjednoczonych potwierdziła dzisiaj rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Były minister sprawiedliwości od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie po zmianie rządu w Budapeszcie utracił azyl polityczny. Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło już do bazy, gdzie się ukryć. To są miejsca sprawdzone m.in. przez strażaków, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, zaznacza, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
1: Polscy siatkarze już w fińskim Ningbo, gdzie w tym tygodniu rozpoczyna się turniej finałowy Ligi Narodów z udziałem 8 zespołów. Broniący tytułu podopieczni Nikoli Grbicza w ćwierćfinale zmierza się w czwartek, 13:30 po drugiej stronie siatki. Staną Ukraińcy.
2: Światowe agencje informują.
1: W Paryżu zatrzymano mężczyznę, który zaatakował 3 kobiety, raniąc je nożem. Lokalne władze przekazały, że jedna z ofiar ataku była w ciąży. Obrażenia 2 z 3 kobiet są bardzo poważne. Po tym jak Stany Zjednoczone i Iran wstrzymały wzajemne ataki, by na drodze dyplomatycznej zażegnać konflikt zbrojny, spadły dość znacząco światowe ceny ropy. Dobre informacje dla zmotoryzowanych, choć efekty tego spadku będą odczuwalne dopiero za jakiś czas. W weekend, przypomnijmy, obie strony wstrzymały ogień po 13 kolejnych nocach ataków.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka. Życie dla początkujących w reżyserii Pawła Podolskiego to kolejny film, który zobaczymy w ramach Letniego Kina Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Pokaz już dziś na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu. Film był prezentowany w konkursie głównym na Festiwalu w Gdyni, zaś w ramach Festiwalu Off Camera nagrodę otrzymał reżyser oraz Magdalena Maścianica, odtwórczyni głównej roli wampirzycy Moni, która wiedzie poukładane życie, pracując w domu spokojnej starości. Początek seansu na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu dziś o godzinie 21:00 wstęp jest wolny. Przed nami też 19. Jazz Prudnik Festival, ten rozpocznie się w piątek. W ciągu 2 dni zaplanowano 5 koncertów uznanych artystów. Będzie także wystawa fotograficzna, warsztaty muzyczne, atrakcje dla najmłodszych. Organizatorami są Prudnicki Ośrodek Kultury i Gmina Prudnik. Wystąpią Velvet Trio z Republiki Czeskiej, New Bone, kwintet Tomasza Kudyka, No Return, No Karma Michała Barańskiego, laureata Nagród Fryderyk. Na scenie pojawi się także Luname, nowatorski projekt saksofonisty Macieja Kądzieli oraz międzynarodowa formacja Dean Bowman Band. Pierwszy koncert w piątek o godzinie 17:00 na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury.
2: Pogoda.
0: 23 stopnie Celsjusza, taka temperatura utrzymuje się jeszcze w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, 22 mamy w Strzelcach Opolskich i Kluczborku. W nocy będzie od 13 do 16 stopni, zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, okresami tylko duże i możliwe słabe opady deszczu. A jutro zachmurzenie umiarkowane, chwilami może wzrastać, niewykluczony deszcz, a temperatura jutro od 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No ale jak patrzę na temperatury w środę, no to już tak bliżej 30. Maciej Dudek, Dawid Drive'a w tym składzie. Kłaniamy się nisko.

0: Twoje Radio Opole.
1: I teraz u nas o tym, co na Bliskim Wschodzie, a tam zaostrza się sytuacja na zachodnim brzegu. W ciągu ostatnich 2 dni siły izraelskie zatrzymały ponad 120 Palestyńczyków, dokonują brutalnych przesłuchań i rewizji w domach, niszczą mienia, a niektóre naloty przeprowadzają ramię w ramię z uzbrojonymi osadnikami.
2: Zaczęło się w piątek, gdy kilkudziesięciu uzbrojonych osadników żydowskich wkroczyło do palestyńskiego miasteczka Tel daleko na Blusu i próbowało się włamać do domów. Na nagraniu widać, jak jeden z mieszkańców wyrwał im karabin, strzelił do jednego z osadników, a po chwili został zabity. W strzelaninie zginęło 2 Izraelczyków, w tym żołnierz i 4 Palestyńczyków. W reakcji na te wydarzenia w około 30 miejscach na zachodnim brzegu zaczęło dochodzić do, jak wyraziła się specjalna wysłanniczka ONZ, pogromów na palestyńskich cywilach. Osadnicy żydowscy atakują Palestyńczyków, niszczą ich dobytek, podpalają samochody i ziemię. Podpalili też przynajmniej 2 meczety, na jednym z nich pisząc wcześniej o zemście za żydowską krew. Wojsko zaklasyfikowało piątkowy incydent jako atak terrorystyczny i zamknęło Nablus, a w okolicznych wioskach wprowadzono godzinę policyjną. Jak relacjonują dziennikarze na miejscu, Palestyńczycy ukrywają się w domach i nie są w stanie wezwać pomocy, tym bardziej, że siły izraelskie często towarzyszą atakującym osadnikom. Milena Rashid Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Dziś na wojnę patrzymy głównie przez pryzmat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tu mamy przykłady innych działań, które chyba nawet trudno sobie wyobrazić. A propos tego, co za naszą wschodnią granicą, to o tym między godziną 18 a 19 już jutro. Twoje Radio Opole, słuchacie nas w poniedziałek, to ostatni poniedziałek lipca, a na zegarach już 18 minut po 18.

0: Teraz w Twoim Radiopole o czymś, co można określić jako takie dmuchanie na zimne. Lepiej, żeby się nie przydawało, ale na wszelki wypadek warto to posiadać, warto mieć umiejętności. Mowa o czymś, co może ratować życie nie tylko podczas wojny, lecz także w czasie klęsk żywiołowych. Specjaliści z Politechniki Wrocławskiej zaprojektują mobilne punkty medyczne nowej generacji.
1: Żelbetowe moduły przypominają kontenery, ale są znacznie bardziej odporne na odłamki, ostrzał z broni małokalibrowej czy ataki dronów. Moduły mają być na tyle lekkie, żeby można je było przewozić ciężarówkami. Projekt realizowany jest we współpracy dwóch wydziałów budownictwa lądowego i wodnego oraz medycznego. Wewnątrz nie przewiduje się okien, a jedynymi otworami będą drzwi wejściowe przystosowane do transportu pacjentów na noszach. Moduły będzie można wykorzystywać również jako punkty medyczne podczas klęsk żywiołowych.
0: No o czym opowiedział nam Marek Białowąs i choć starania naukowców są bardzo ważne, pomysł bardzo istotny, to niezmiennie liczymy, że kontenery nie będą wykorzystywane i pewnie wspomniani przeze mnie naukowcy też nie mieliby nic przeciwko temu.

0: teraz w Twoim Radio Opole o czymś, co weszło w życie i od kilku dni obowiązuje. Przypomnijmy, duże firmy w Unii Europejskiej nie mogą niszczyć ani wyrzucać niesprzedanych ubrań, butów i akcesoriów odzieżowych. To efekty nowych unijnych przepisów, które mają ograniczyć marnowanie odzieży i zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu modowego na środowisko. Zakaz obejmuje w pierwszej kolejności największe przedsiębiorstwa i ma ukrócić praktykę, z której słynęły m.in. luksusowe marki. Magda Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste mówiła o skutkach tej praktyki. Podkreślała, że Europa jest zalewana nadmiarem ubrania. Nowe przepisy mają ograniczyć ich nadprodukcję i ilość tekstyliów trafiających do odpadów.
1: To oznacza koniec palenia, rozdrabniania i niszczenia tych nowych ubrań, wyrzucania ich, nieinteresowania się, jaka jest ich dalsza droga. Efektem tej regulacji będzie przekazywanie do kolejnego ponownego obrotu. Trzeba po prostu patrzeć na to, że nasza planeta już nie jest w stanie przyjmować tych produktów, które są jednorazowe. My jesteśmy zaśmiecani. Jeśli ubranie trafia do kosza na śmieci, to jaka jest jego droga? Śmietnik, potem albo wysypisko, albo spalarnia.
0: Nowe przepisy obejmą na razie największe przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. Od 2030 roku zakaz zostanie rozszerzony także na średnie firmy średniej wielkości. Przedsiębiorcy będą musieli również ujawniać informacje o niesprzedanych produktach i sposobach ich zagospodarowania, choć unijne przepisy przewidują wyjątki, m.in. ze względów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy też ochrony własności intelektualnej.

0: Twoje Radio Opole.
1: Patrzę na to, co na zegarze. Kolejne minuty nam uciekają, przybliżając godzinę 19, ale upływ czasu, no to jest to, nad czym nie wiadomo, jakbyśmy pracowali, no to powstrzymać nie możemy. A propos pracy, to nasze dzisiejsze spotkanie powoli już dobiega końca. Tak moje, jak i realizującego program Macieja Dudka. Ale zanim się pożegnam, to jeszcze oczywiście krótka podpowiedź związana z tym, co nas czeka. Mianowicie o 19 wiadomości, a po nich dwugodzinna audycja wakacyjna Sezon Ogórkowy, w której dziś spotka się z Wami Tomek Wojtyłko. A co w programie? Z tego, co mi Tomek zdradził, to będzie podsumowanie tarnogrania. A co jeszcze? No o tym nie wspominał, trzeba pozostać z Radiem Opole i posłuchać. No to ja już dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie godziny. U jednych może godziny, u innych może czas w minutach tylko liczony. Mam nadzieję, że był to dobry czas i że jutro znów się spotkamy. Oczywiście na falach Radia Opole. Udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Dawid Rajwa. Do usłyszenia jutro po 15:00.

0: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach godzina 19. Wiadomości wieczorne zaczynamy. A w nich 8-letnie dziecko walczy o życie po podtopieniu w łódzkim akwaparku. Po upalnym weekendzie do Polski przyjdzie krótkie ochłodzenie, ale po nim znów temperatury ostro w górę. Międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych. Zawitał dziś do brzegu, z uczestnikami rozmawiał Daniel Klimczak.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: 8-letnie dziecko walczy o życie po podtopieniu w łódzkim akwaparku. Od tego rozpoczynamy. Nieprzytomnego chłopca miał zauważyć pod wodą jeden z mężczyzn przebywających na obiekcie. Po trwającej pół godziny reanimacji ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe dziecka, ale cały czas pozostaje w bardzo ciężkim stanie.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Po upalnym weekendzie do Polski przyjdzie krótkie ochłodzenie, ale po nim znów temperatury ostro w górę. Synoptycy prognozują, że pod koniec miesiąca do kraju wrócą bardzo wysokie temperatury, które mogą utrzymać się nawet przez tydzień. To dla wielu z nas całkiem spore wyzwania.
4: Jakiś chłodny prysznic?
5: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
6: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
2: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że efektem zmian klimatu bywa coraz częstsza kontrastowość pogody i gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
7: Patrząc w statystyki, te rekordy wysokich temperatur, one po prostu zdarzają się coraz częściej i jest ich coraz więcej. Kontrastowość to jest sytuacja, która się zdarzać będzie coraz częściej, natomiast nie wyklucza to sytuacji, w których po prostu jest normalnie pochmurno i pada deszcz.
2: Ponad setka polskich strażaków w sierpniu będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii, uciekając przed ogniem, ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.
3: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
2: Około 20 załóg międzynarodowego rajdu pojazdów zabytkowych tylko dla zuchwałych zawitało dzisiaj na dziedziniec zamku w Brzegu. Dawna piastowska rezydencja była metą trzeciego etapu imprezy, której trasa prowadzi z Jawora do Wrocławia. Z uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia rozmawiał Daniel Klimczak.
8: Przyjechaliśmy do Państwa tutaj Fordem Taunusem i już w tym sezonie przejechaliśmy 4000 km. Autko jest bardzo wygodne, odpukać niezawodne. Te auta, jak coś się zaczyna dziać, sygnalizują wcześniej. Tu nie ma elektroniki, która zawiedzie i auto stoi.
9: Czarna Wolga, tak, to jest wspomnienie.
10: Rywali jakieś tam osoby, ale czy to prawda, to nie wiadomo.
11: A Państwo się bali Czarnej Wolgi?
10: Nie.
9: To były takie czasy, że było wszystko w porządku.
12: No na pewno ma swój klimat oczywiście jak najbardziej, ale czy lepsze, no to jest kwestia dyskusyjna.
11: A które się Pani najbardziej podobają?
12: No oczywiście, że kabriolety, jak każdemu.
13: Bo mają otwarty dach.
12: Mają klimat, przede wszystkim to nie jest to, co teraz. W chwili obecnej najważniejsza jest elektronika, a tutaj jednak zewnątrz się głównie liczy.
2: A jutro w godzinach porannych uczestnicy rajdu wyjadą do Ostrzeszowa. Finał imprezy 1 sierpnia we Wrocławiu.
3: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
2: Magda Linette odpadła w tenisowym turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie, ulegając w pierwszej rundzie Kanadyjce Leili Fernandez 1-6-4-6. Magdalena Frech, która we wtorek zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykanką Enli, ma nadzieję na przełamanie tego pierwszego uderzenia, pierwszego starcia. A piłkarsko w ostatnim meczu pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin. Właśnie teraz rozpoczyna mecz z Piastem Gliwice.
3: Światowe agencje informują.
2: Gruzińska Służba Bezpieczeństwa Państwowego wszczęła postępowanie w sprawie masowych przerw w dostawach energii elektrycznej, do czego doszło dwukrotnie w całym kraju 24 i 25 lipca. Władze Gruzji podejrzewają, że awarie mogły być wynikiem sabotażu. Donald Trump zapowiedział, że jest gotów podjąć zdecydowane działania militarne, jeśli w rozmowach z Iranem zawiedzie dyplomacja. Dodał, że Waszyngton jest głęboko zaangażowany w negocjacje z Iranem, jednak nie daje im dużo czasu na zawarcie porozumienia.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: W Opolu 23 stopnie, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe słabe opady deszczu. Temperatury minimalne od 13 do 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany głównie z zachodu. Wtorek pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, okresami dużego. Na południu opolszczyzny możliwy słaby deszcz. Jutro temperatury zupełnie podobne do tego, co mamy dzisiaj, od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu i zachodu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: sezon ogórkowy.
1: Słuchaliśmy zespołu Camp i tak właśnie zaczęliśmy sezon ogórkowy. Na dzisiaj w audycji między innymi przegląd Tarnogranie, który nas emocjonował, jeżeli chodzi o miniony weekend, no ale też aktualności ze świata sportu, muzyki, kina, kultury. Także gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. Na teraz Sara i jej nowy singiel, który nazywa się Najlepiej.

0: był wrocławski zespół Maliny, który na pewno bardzo dobrze poradziłby sobie podczas przeglądu Tarnogranie w Tarnowcu, no ale w tym roku wrocławianie na tej imprezie nie występowali. Natomiast poziom jak zawsze był wysoki. Pewnie słuchacze Radia Opolo o tym wiedzą, że Tarnogranie składa się z dwóch części, czyli z tej części konkursowej, no i z części już stricte koncertowej. Oczywiście obie części mają wymiar pełnoprawnych występów na żywo, natomiast w części konkursowej to są takie popisowe sety, odrobinę krótsze, natomiast później mamy regularne koncerty gwiazd. W tym roku Wawa Muffin, Leroy Farbenlehre i zespół Calm Mind. No a jeżeli chodzi o część konkursową, to triumfował zespół The Stork z Wrocławia. Miałem przyjemność porozmawiać o tej grupie z Bartoszem Bobełem, który był jednym z jurorów, świetny muzyk, multiinstrumentalista, no ale też postać wszechstronna, która interpretowała różne gatunki, i powiedział, że w tej twórczości zespołu The Stork dla niego od początku wszystko się zgadzało. Panowie prezentowali bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o warsztat. To wszystko było zdaniem jurora gotowe i po prostu świetnie się tego słuchało.
1: Super naoliwiona maszyna, która instrumentami tworzyła niesamowite tło do opowieści, które wyśpiewywał Witali. Bardzo charyzmatyczny wokalista, który i świetnie wygląda, i świetnie śpiewa. Myślę, że to są te dwie umiejętności. Ta pierwsza, że oni zdobyli już swoje brzmienie, mają swój pomysł i bardzo sprawnie sobie poczynają. A druga umiejętność to jest to, żeby zaprezentować to w takim skondensowanym formacie na konkursie. Także obydwie rzeczy im się udały.
0: Udały się też te rzeczy, czyli wypracowanie swojego brzmienia, ale też bardzo wysoki poziom wykonawczy Janowi Elfowi, który no, podjął się bardzo niełatwego zadania. Był sam na scenie, oczywiście otoczony sprzętem, looperami, syntezatorami, natomiast był jedynym podczas swojego występu muzykiem na estradzie. No i to, co robi, może przypominać, oczywiście nie zarzucając jakiegoś naśladownictwa, no ale to, co robi DubFX, po prostu człowiek orkiestra, i on też momentalnie oczarował widzów, jurorów. Zresztą to jest rzadki talent, że udaje się połączyć w przypadku no, takiej popisowej twórczości, gdzie ważny jest beatbox, technika, udaje się połączyć tę część techniczną, wirtuozerską wręcz, jednak z pomysłem na kompozycję, prowadzenie swojego wokalu, i tutaj Bartosz Bobeł też był zachwycony.
1: Łączy elektronikę ze swoimi akustycznymi brzmieniami beatboxu. Super śpiew, super w ogóle pomysły na to, jak różnorodnie prezentować swoją twórczość, no ale za nim przemawia naprawdę kilkasetnych lat startowania w konkursach na najlepszego artystę, który łączy beatbox z lupowaniem.
0: I oczywiście opolska reprezentacja podczas festiwalu Tarnogranie też była bardzo silna. Ze świetnej strony pokazał się zespół Lubow, który łączy brzmienia ludowe z takim pełnokrwistym rockowym zespołem, i zespół Lubow zjednał sobie publiczność, zdobył nagrodę publiczności, no ale też został doceniony przez prywatną firmę, która postanowiła grupie wytłoczyć płytę, i myślę, że tutaj nie będę przesadnie niedyskretny. Ta nagroda też w pewien sposób była konsultowana z jurorami, bo chodziło o to, że tych trzech wykonawców, artystów, tych bytów artystycznych zwróciło największą uwagę, i wszystkim zależało na tym, żeby właśnie ci wykonawcy podczas festiwalu zespołów muzyki niezależnej, muzyki, przepraszam, alternatywnej w Tarnogranie, w Tarnowcu, ci artyści mieli dostać nagrody. ci artyści zrobili najlepsze wrażenie. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak było na Tarnograniu, nie mógł być, to odsyłam też na stronę internetową Radio Opole, na nasze media społecznościowe, tam krótka relacja, trochę zdjęć. No a skoro wywołaliśmy temat laureatów, zwycięzców, posłuchamy sobie zespołu The Stork, a później na antenie Radio Opole Jan Elf.

0: i nie widzi.
1: To dla nas oczywiście wielkie szczęście i wielka radość, że z każdym rokiem Polska ma coraz większe pragnienie Chopina. Widać to doskonale po liczbie wniosków złożonych do programu Efekt Chopina, wydarzenia edukacyjne. Najczęściej zgłaszały się miejscowości poniżej 30 tysięcy mieszkańców, oddalone od dużych aglomeracji o ponad 70 kilometrów, a wnioski składały instytucje takie jak domy i ośrodki kultury, centra biblioteczne, centra sportu i turystyki, przedszkola, szkoły powszechne i muzyczne oraz fundacje i stowarzyszenia.
2: Wydaje mi się, że fani Chopina, miłośnicy jego twórczości, melomani rozpoznali głos, który słyszeliśmy przed chwilką. Dla formalności podpowiem, że to był Aleksander Laskowski, który co nieco opowiedział o programie Efekt Chopina, a zainteresowanie tym programem jest rekordowe. Celem przedsięwzięcia, podobnie jak w zeszłym roku, jest udostępnienie chopinowskiej muzyki najmłodszym odbiorcom, młodzieży, dorosłym, seniorom i osobom ze szczególnymi potrzebami w całej Polsce. I okazuje się, że w ciągu niecałego miesiąca wpłynęło ponad 420 wniosków ze wszystkich województw Polski. Ostatecznie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zakwalifikował do edukacyjnego wydarzenia 146 instytucji. No i słyszeliśmy, jak o tym procesie opowiadał rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. To wydarzenie będzie miało miejsce jeszcze w tym roku od września do grudnia. A program Efekt Chopina został zainicjowany w 2025 roku i był wówczas bezpośrednią odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie muzyką klasyczną w roku konkursu chopinowskiego, a zeszłoroczna odsłona konkursu przerosła oczekiwania zarówno organizatorów, jak i odbiorców. Między październikiem a grudniem odbyły się aż 373 koncerty we wszystkich województwach, a to z kolei oznacza, że

kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy w każdym wieku słuchało Chopina i to jest chyba no taki największy sukces tego typu programów, że nie ma tego przymusu, nie ma podejścia na kolanach, powtarzania, że Chopin wielkim kompozytorem był, tylko po prostu jest prezentowanie jego muzyki, a ona chyba jest bardzo mocno zakorzeniona w naszym takim kulturowym DNA. Zresztą kto pamięta, jakie emocje wywołał zeszłoroczny finał konkursu chopinowskiego, ile było dyskusji na ten temat, nawet takich no nie do końca fachowych. W każdym razie to na pewno jest triumf tego typu wydarzeń i pozwolę sobie zasugerować, że te wydarzenia właśnie po to są, żeby generować zainteresowanie, żebyśmy pamiętali o tej muzyce. Chopina da się interpretować w nieoczywisty sposób. Gniewomir Tomczyk ze swoim projektem postanowili odbić się od twórczości Chopina i zaprezentować utwór Drum and Bass, którego sobie teraz posłuchamy.

Kazik w niedawnym wywiadzie przyznał, że to, że pod koniec zeszłego roku miał bardzo poważne, no mówiąc eufemistycznie, perypetie zdrowotne spowodowało, że jego współpraca z zespołem Problem musiała ulec zmianie i w trakcie męskiego grania najpierw Problem będzie interpretował klasyki z repertuaru Kultu i Kazika, no a później Kult zagra swój koncert, już takie występy miały miejsce, no ale pierwotnie to miała być taka wymiana ping-pong, Kazik też miał interpretować utwory Problemu. Natomiast na początku 2026 roku nawet nie był pewien, czy ponownie stanie na estradzie, a jako że koncerty w ramach męskiego grania to duża, dopięta na ostatni guzik produkcja, to nie można było zostawić tego w takim stanie zawieszenia, trzeba było podjąć jakieś kroki, decyzje. Mam nadzieję, że co się odwlecze, to nie uciecze. Liczę na to, że jednak jeszcze kiedyś takiej wymianki posłuchamy, no ale teraz zaglądamy na srebrne ekrany, gdzie ostatnimi czasy króluje Odyseja, no ale też piąta odsłona Toy Story. A propos Odysei, to mimo że było sporo kontrowersji wokół produkcji filmu, takiej kontrowersji bym powiedział natury obyczajowej, politycznej, wiadomo, że teraz ta debata jest bardzo rozgrzana, ta temperatura jest wysoka i łatwo o afery, natomiast film jest przyjmowany pozytywnie. Wszyscy, którzy liczą na ogromne widowisko, raczej się nie zawiedli. Christopher Nolan postanowił nakręcić pierwszy w historii film kinowy zrealizowany w całości przy użyciu kamery IMAX. Zresztą są bardzo ciekawe historie, bo te kamery są ze względu na wielkość taśmy duże i hałaśliwe i stworzono cały system różnych urządzeń, udogodnień, żeby aktorzy nie czuli się zdekoncentrowani przez hałas tej kamery, przez jej wielkość. Kiedy są sceny w zbliżeniu, kiedy mówią do siebie, to nawet opracowany specjalny system luster, żeby widzieć się tak, jakby tych kamer nie było. Jest mnóstwo bardzo ciekawych wywiadów na ten temat. No ale właśnie, Christopher Nolan to aktualnie jeden z najbardziej poważanych reżyserów. Chyba taka najbardziej uniwersalna postać w świecie kina, bo jest w stanie robić filmy, które rezonują z bardzo szeroką grupą widzów. Choć w Stanach Zjednoczonych, jeżeli się ma mniej niż 17 lat, to trzeba wybrać się na Odyseję z opiekunem. Film dostał tak zwaną kategorię R. Natomiast wracając do samej postaci Nolana, to teraz jest mnóstwo ciekawych wywiadów z tą postacią. On, jako że jest elokwentny, w teorii lekko wycofany, ale raczej otwarty i ciekawy rozmówcy, to zdradza kulisy powstawania tych wielkich produkcji, takich jak Dark Knight, Incepcja, Oppenheimer, czy teraz Odyseja. No i można uznać, że jest zawodnikiem ekstraklasowym, ale jak okazuje się, on ma nawet pewne obawy. U Jimmy'ego Fallona zdradził, jakiego gatunku filmowego by nie nakręcił, jakiego by nie zrealizował, jakiego zadania by się nie podjął. I wydawałoby się, że to jest rzecz błaha, czyli komedia romantyczna, ale jak przyznaje Nolan, a podaje te informacje filmweb.pl, reżyser uważa, że zrobienie komedii romantycznej byłoby niesamowicie trudne. Uwielbiam oglądać te filmy, ale moim zdaniem ludzie, którzy reżyserują komedię, którzy robią komedię, mierzą się z jednym z najtrudniejszych zadań na świecie, sprawić, by ludzie się śmiali. Kręcąc film, podejmuje się ryzyko. Jeśli pokazuje ludziom film i być może nie reagują na niektóre jego fragmenty tak, jak sobie założyłem, myślę, ach, nie zrozumieli, trudno, ale to tak nie działa, kiedy robisz komedię, więc byłbym przerażony, gdybym miał to zrobić. Ogromny szacunek do pana Nolana, że przyznaje się do słabości, do jakichś wątpliwości.
Odyseja cały czas na ekranach. Na teraz zespół Red Hot Chili Peppers i Hump the Dump z płyty Stadium Arcadium w tym roku 20-letniej.

0: Poniedziałkowy wieczór słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 20:00, czas na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. A w nich przedstawiciele związków zawodowych trzech opolskich szpitali na sesji sejmiku. Politolog dr Paweł Kowalski o sprytnym ruchu Morawieckiego w kontekście potencjalnego wzrostu w sondażach. Oraz Patryk Stosz z Kluczborka z dużymi szansami startu w Tour de Pologne.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Potrzebujemy konkretów, a nie ogólników, mówili przedstawiciele związków zawodowych trzech opolskich szpitali, którzy na sesji sejmiku chcieli skłonić władze regionu do dialogu o planach konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Pracownicy opolskiej onkologii, ginekologii i specjalistycznego szpitala imienia świętej Jadwigi przy Wodociągowej obawiają się zwolnienia.
2: Nie mamy żadnych konkretnych przedstawionych analiz. Te analizy nie były nam udostępniane, nie rozmawiano o nich. Nasza referencyjność jako ośrodka onkologicznego mocno spadnie. Jest.
3: Dla nas, pielęgniarek położnych, dla administracji, dla wszystkich osób pracujących w poszczególnych szpitalach, no nie jest to korzystna decyzja.
4: Przede wszystkim straci na tym pacjent. Mamy bardzo dobrze wyposażony szpital, bardzo dobrą kadrę i nie wyobrażamy sobie wejście w taki układ centralnego molocha.
0: Szymon Ogłęza, marszałek regionu opolskiego, odpowiada.
5: Jesteśmy po stronie przede wszystkim pacjentów, bo to jest cel nadrzędny, żeby pacjentom było łatwiej, żeby było sprawniej, żeby budować silny Uniwersytecki Szpital Kliniczny, to również jest nasz cel. Ale też jesteśmy absolutnie po stronie naszych pracowników, naszych szpitali. To znaczy nikomu z nich nie może stać się krzywda, bo nie chodzi o to w tym przedsięwzięciu, żeby cokolwiek ratować, tylko żeby udoskonalać. Dobrze, że Państwo się pojawili. Mam nadzieję, że to trochę uspokoi nastroje.
0: Na jutro zaplanowano spotkanie ze związkowcami wszystkich szpitali, a w środę odbędzie się spotkanie branżowe dotyczące Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
1: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: Sprytny ruch i całkiem dobry wizerunkowo skutek. Zdaniem politologa doktora Pawła Kowalskiego z pracowni marketingu politycznego Uniwersytetu w Łodzi, Mateusz Morawiecki celowo doprowadził do sytuacji, w której decyzję o wykluczeniu z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus podjął prezes Kaczyński.
6: Co oczywiście znakomicie ułatwia budowanie takiej narracji potencjalnie, gdyby stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną, że my jesteśmy takim lepszym PiS-em, to znaczy mniej radykalnym. Przypomnę może, że głównym takim, wydaje się, punktem krytycznym, który spowodował to, że Mateusz Morawiecki no jednak zdecydował się właśnie sprowokować Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia i postawił pewne swoje ostre warunki, było wyznaczenie Przemysława Czarnka jako tego przyszłego premiera INSPE, pominięcie Morawieckiego.
0: A na wtorek zapowiedziano posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, w trakcie którego ma zapaść decyzja o wykluczeniu z partii około 40 osób.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: 7 sierpnia Opole będzie miastem startowym 5. etapu Tour de Pologne. Na wstępnej liście składu reprezentacji Polski jest też zawodowy kolarz z Kluczborka Patryk Stosz. To będzie dla niego 6. start w imprezie. Patryk przygotowuje się obecnie do niej we Włoszech, a swoje sukcesy na Tour de Pologne już ma.
7: 3 razy byłem aktywnym, raz zdobyłem też klasyfikację górską. No i w tym roku na pewno też będę chciał powalczyć o aktywnego. No zobaczymy, czy się uda, czy forma dopisze. Póki co jestem na zgrupowaniu w Livigno, więc przygotowywuję się, więc zobaczymy, jak to będzie.
0: A kolarzy startujących w Tour de Pologne będzie można zobaczyć w stolicy regionu w Opolu 7 sierpnia.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: W ostatnim meczu pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin mierzy się z Piastem Gliwice. Na razie po pierwszej połowie mamy bez bramek.
1: Światowe agencje informują.
0: Modernistyczne Centrum Gdyni na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zebrani w południowo-koreańskim Busan eksperci, gdzie kończą się obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa, uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali całego świata. Rozmawialiśmy o naszych zdolnościach obronnych. Dla Ukrainy ważne jest, żeby skutecznie bronić i nieba, i morza. Tak spotkanie z nowym premierem Wielkiej Brytanii, Andy Burnhamem, podsumuje we wpisie na portalu X prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, z możliwym słabym deszczem. Tak będzie wyglądać pogodowo noc na Śląsku Opolskim. Temperatury minimalne od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na południu opolskiego możliwy przelotny deszcz. Temperatury maksymalne zupełnie podobne do tego, co mieliśmy dzisiaj. Czyli od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na północy tylko opolskiego powieje silnie, a powieje z północnego zachodu i zachodu. Spoglądamy jeszcze na temperaturę. W Opolu mamy 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
11: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
12: Wszyscy się na ciebie skarżą.
13: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
11: Zejdź mi z oczu.
13: Co za idiot.
14: Nie chcę cię tu widzieć.
12: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
15: Co z tobą jest nie tak?
13: Jesteś nikim.
12: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
1: Reklama społeczna.

kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce, bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło, w koło, w koło, w koło, wybieram drogę. Drugie siebie znowu nie stworzę, kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło,

0: Sezon ogórkowy.
1: To była Stypa, jej Obce domy. Zaczynamy drugą godzinę sezonu ogórkowego. Na w tej godzinie coś, co obiecałem jakiś czas temu, czyli powrót do rozmowy z Cortezem. Cortez odwiedził Radio Pole razem z Romanem Szczepankiem, z którym tworzą taki twórczy tandem songwriterski, pieśniopisarski. Roman pomógł Cortezowi w napisaniu wielu tekstów i odsłonili kulisy tej współpracy, no ale pojawił się też niezwykle ciekawy wątek, bo Cortez swój taki pierwszy regularny koncert w swojej autorskiej karierze zagrał w Opolu i do tego też nam udało się nawiązać. Także wszystkich entuzjastów twórczości Corteza i nie tylko oczywiście zachęcam, żeby nie odchodzić od odbiorników co najmniej przez najbliższą godzinę.

Obiecałem dzisiaj dalszą część spotkania z Cortezem. Zaraz wrócimy do rozmowy z artystą. Na teraz tytułowy utwór z jego ostatniej, jak do tej pory, płyty, czyli Naucz mnie tańczyć.

0: pięknie tańczyć z ostatniej jak do tej pory płyty Corteza, a tekst do tego utworu warto nadmienić tytułowego, jak i kilku innych numerów napisał Roman Szczepanek, czyli rzecz jasna tekściarz, artysta z Opolszczyzny. No i miałem przyjemność gościć taki tandem podczas ostatniego koncertu Corteza w Opolu. Do radia zajrzeli właśnie Cortez i Roman Szczepanek. Już troszeczkę tej rozmowy odsłoniłem. Pojawi się niebawem na stronie internetowej Radio Opole. Natomiast chciałem też nawiązać do tej całej dynamiki relacji między tymi artystami, dlatego że Cortez współpracuje z Romanem od początku swojej kariery. Roman jest autorem też tytułowego utworu na płycie Boomerang. Na albumie numer 2 też pojawiają się teksty Romana i zauważyłem, że tematyka jest różnorodna, natomiast sporo jest utworów takich relacyjnych. Roman zresztą przyznawał we wcześniejszej części rozmowy, że dla niego bardzo ważne jest, żeby utwór miał jakąś taką nośną frazę, tak zwany szlagwort. No ale a propos tych relacyjnych tekstów, to były to między innymi utwory Nic tu po mnie, Dlaczego z tobą jestem. I o ile w tym pierwszym numerze był jakiś żal, w kolejnym pewna irytacja, to wydaje mi się, że na płycie Naucz mnie tańczyć było sporo takiego pogodzenia się z rzeczywistością i byłem ciekaw, czy w tej współpracy są jakieś założenia, jakieś takie bardziej wykoncypowane podejście, czy panowie na przykład, wiedząc, że już te tematy, tematykę relacyjną przerobili na wiele różnych sposobów, starają się teraz coś innego napisać, czy w ogóle u nich nie ma takiego myślenia.
1: Ja nie zakładam i proszę Romana, to żeby też nie zakładał.
2: A poza tym wszystkie piosenki są o miłości, tak czy inaczej.
1: On ze swoją paletą informacji, wiedzy i skarbnicą muzyczną i filmową, jaką on posiada w głowie, to ja uważam, że z jednej strony jest to pomocne, a z drugiej strony wręcz przeszkadzające. Fajnie, jakby jak mówisz o tych szlagwortach i tym, jak to wszystko ma sens. I ja też w ogóle się zgadzam z tym i myślę, że to się udaje przez to, że w jakimś sensie się udaje, że ja po prostu uwielbiam trans.
2: Szlagwort to nie jest fajne, to jest takie staroświeckie słowo, ale generalnie chodzi o coś powtarzalnego, co
1: ale
2: będzie
1: ja
2: catchy.
1: Kocham trans, no tak. I jakby w tym transie się odnajduję, czy to jest trans bluesowy, czy to jest trans techno, czy to jest trans.
2: Ja najbardziej lubię te demówki,
1: klasyczne,
2: które ma 11 minut.
1: Ja też.
2: No. Mam nadzieję, żeby posłuchasz mnie i na kolejnej płycie przynajmniej będzie mój tytuł płyty, bo uważam, że tytuł Boomerang jest super i tytuł Naucz mnie tańczyć jest super, a jak wyszła Pyta mój dom, ja w ogóle za głowę się złapałem, mówię, Boże, mój dom, w ogóle taki, i Ira miała taki numer w latach 90. Co to w ogóle za tytuł w ogóle? Ani zapamiętywalny, w ogóle taki.
1: No widzisz, to jest właśnie ten krytykant, no nie?
2: A jakbyś miał nic...
1: Dlatego
2: tu po...
1: mieszka, gdzie mieszka, tak. Narzeka na życie.
2: A jakbyś nazwał drugi album Nic tu po mnie się nie macie też? Piękne.
1: A jaki myślisz czwarty?
2: No jeszcze ci nie powiem. Właśnie. To byś od razu próbował go zmienić. No,
1: zajebisty, jeszcze ci nie powiem.
2: Jeszcze ci nie powiem.
0: No. Skoro Roman wywołał płytę Boomerang, to no przepraszam, z uporem godnej większej sprawy do tego wracamy, ale jednak Cortez w rozmowach nie tylko z Radiem Opole wspomina występ w nieistniejącej klubokawiarni Kontakt w ramach Opole Songwriters Festival, przywołuje go jako swój pierwszy występ.
1: Ja normalnie wyglądam jak wyglądam, ale to było tak poważne. Tak w ogóle jakoś to poczułem, że powinienem się lepiej ubrać, lepiej czuć, lepiej się zaprezentować. W dresu i w bluzie z kapturem zrezygnowałem z tego, kupiłem w second hand jakieś białe buty, takie eleganckie, ala eleganckie, bo nie było mnie stać na inne. Kupiłem jakieś spodnie granatowe, albo to były zielone, jakiś sweterek i po prostu chciałem się dobrze zaprezentować, bo tak miałem wbite do łba. Ja też w związku z tym, że kiedyś byłem łysy, jakby już teraz jestem mniej łysy, ale pamiętam te czasy, że jak byłeś łysy, no to byłeś tym złym. Mi to było na rękę. Jak jesteś źle wyglądasz, jesteś łysy, to się wszyscy od ciebie odsuwają, bo ja miałem bardzo taki duży deficyt w ogóle bliskości i taki outsiderizm. Wiem, że to źle powiedziane, ale tak właśnie miałem. Dopiero później ktoś powiedział, ty, ale dlaczego on się przebrał? Przecież to jest koleś w kapturze. I to była cała moc, no nie? I jakby to mnie nie ruszyło. Ta opinia innych mnie nigdy nie interesowała i bardziej zastanawiało mnie, kurczę, musiało mi na tym naprawdę zależeć, że chciałem się do tego inaczej ubrać, wiesz, jak w tak zwanym przysłowiowym pójściu do kościoła w niedzielę, laczki i dres. Nigdy tego na szczęście nie założyłem, no, ale ziomeczki to zakładali dresy i laczki czarne, nie, wypastowane. Takie były, kurczę, czasy. Ja pamiętam, że wtedy taki trochę dziwnie nastawiony samym tym pomysłem, że studio Warszawa, w ogóle jakiś chłop, co chce mi ukraść wszystkie piosenki, że w ogóle jest to w ogóle jakaś wartość. Że myślałem, że piosenka to jest piosenka, że piszę sobie ją, żeby sobie pomóc i żeby było mi miło. A tu się okazuje, że za tym stoi całe w ogóle produkcja i wszystko i tak dalej, i tak dalej. I ja lubię być z tego z daleka. Bo jakby to tak jak mówisz i nawiązując do Cygana, jak zaczynasz pisać, to chcesz, żeby to było pierwsze i podchodzisz do tego, jakby to było pierwsze. I to jest ekstra, bo wtedy naprawdę jesteś czuły, wrażliwszy.
2: No i starasz się,
1: taki w ogóle taki nieopierzony i jest coś takiego, że nie ma w tym, to jest pozbawione ambicji, to jest pozbawione wszystkich tych nieprzyjemnych i niefajnych cech i jakby tej takiej świadomości, że już wiesz, jak robić piosenkę, już wiesz, jak napisać tekst, już wiesz, jak to powinno wyglądać i to, że już wiesz, potem, to jest właśnie największy błąd, jaki się popełnia.
2: W,
1: nie?
2: W jakieś totalne banały.
1: No
2: i jakby
1: dokładnie, więc jakby byłem też tam i jakby mogę to powiedzieć z tej perspektywy.
2: A Jacek też powiedział, Cygan, że tekst powinien się bronić sam na papierze i ja też tak uważam. Że uważam, że są nieskończone, ale wysyłam wtedy, kiedy ja go czytam po prostu bez muzyki. I jak się go nie wstydzę i uważam, że to się broni literacko
1: no dobra, a
2: samo w sobie, to jest moment, dobra, w którym jakby dobra, uważam, ale, że już można go komuś
1: no
2: pokazać.
1: Okej, ale to jest moment, w którym się nie wstydzisz i że on się broni literacko. A teraz gdybyś te dwie rzeczy wyrzucił i dał mi coś, czego się naprawdę wstydzisz. Bo ja mam coś takiego, że wtedy, kiedy się bardzo wstydzę, to jest bardzo mocne i bardzo silne, bo to jest coś, czego normalnie bym nie chciał powiedzieć, a jest to właśnie tak delikatną i kruchą w ogóle informacją. Więc może to jest jakiś nowy etap, Roman.
2: No, jak zawsze mnie krytykujesz.
1: Teraz ci powiedziałem to na antenie, więc nie będziesz miał drogi odwrotu.
2: Jak Korzy wystąpił w kontakcie, to potem po prostu ten kontakt się przewijał w wywiadach w ogóle. Ja za każdym razem powtarzałem w ogóle, że Korzy tam debiutował, jak miałem jakąś okazję i wszyscy zapamiętali ten kontakt z pierwszego koncertu Korteza w zasadzie. Było to najważniejsze wydarzenie w historii kontaktu, ale puenta jest taka. Maciek zawinął biznes po 2 latach, a ja tam za jakiś czas później przyjeżdżam tam rowerem, patrzę, a tam zakład pogrzebowy. I sobie myślałem, kurde, coś jest na rzecz.
1: No. I dalej piwa
2: wykrakałeś,
1: piwa
2: tak smutno śpiewałeś, że otworzyli zakład pogrzebowy. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to on splajtował w ogóle.
0: Świadkiem tego koncertu był Hugh Grace z zespołu The Bad Seeds, a jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak Cortez wtedy wyglądał, o czym mówi, to polecam, jest nagranie Filipa Ożarowskiego, bardzo ładnie zmontowane i tak puentując, z tego, co Cortez sugerujesz jednak, abstrahując od związku z Opolem, które gdzieś tam próbuje wymusić w zeznaniach, to czasami lubisz wrócić do tego momentu tak mentalnie, kiedy właśnie nie miałeś przeświadczenia, że wiesz, jak coś się robi, że dla ciebie to też jest ważne, żeby no czasami czuć się jak ten nowicjusz.
1: Myślę, że czuję się jakbym w ogóle nigdy tego nie robił i też potrzebuję na ten moment odpoczynku od tego wszystkiego, bo powiem ci, że to jest niezła orka i ja widzę to, że to jest właśnie tak, raz jesteś na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. Raz jest zbyt intensywnie, a raz jest zbyt dennie i jakby, żeby tą równowagę złapać, o którą chodzi mi w ogóle w życiu, na każdej przestrzeni, również muzycznej i takiej twórczej.

0: Najnowsza jak do tej pory płyta Corteza ma bardzo epicki początek, tekst do utworu Stąd do wieczności razem z Cortezem napisał Roman Szczepanek, no i ten tandem gościł na antenie Radia Opole. Niebawem rozmowa pojawi się w sieci na stronie radio.opole.pl. Teraz rzecz taka bardzo krzepiąca. Media społecznościowe to jest aktualnie temat, który budzi więcej wątpliwości niż entuzjazmu, ale jednak pewne wirale mają bardzo pozytywne korzyści, bo potrafią, nawet jeżeli to jest taki bardzo powierzchowny, fasadowy sposób, ale potrafią wzbudzić empatię. No i na pewno empatię wzbudziła bodaj najbardziej aktualnie popularna małpka na świecie, czyli Punch z japońskiego ogrodu zoologicznego. No i tak się stało, że prawdziwa małpia mama odtrąciła Punch. Wtedy opiekun małpy przyniósł pluszową zabawkę i okazało się, że małpka Punch bardzo z tą pluszową zabawką się zżyła i oczywiście to spowodowało ogromne zainteresowanie w sieci i mnóstwo osób zaczęło interesować się losami Punch, a okazuje się, że ta popularność zwierzęcia sprawiła, że na pierwsze urodziny małpka dostała 2500 kartek z życzeniami z całego świata.
1: Historia odrzuconej przez mamę małpki o imieniu Punch.
2: Super naoliwiona maszyna, która instrumentami tworzyła niesamowite tło. Łączy elektronikę ze swoimi akustycznymi brzmieniami beatboxu. Super śpiew, super w ogóle pomysły na to, jak...
1: Historia odrzuconej przez mamę małpki o imieniu Punch stała się wiralem w mediach społecznościowych. Opiekun zwierzęcia przyniósł mu pluszowego orangutana, z którym zwierzę nie rozstaje się. Niedawno małpa dołączyła do grupy innych młodych. Punch jest główną atrakcją ogrodu zoologicznego w Ichikawie, niedaleko Tokio. Ogród zoologiczny nie zorganizował specjalnych urodzin dla Puncha, jak tłumaczy japońska agencja Kyodo, w duchu polityki równej opieki nad wszystkimi zwierzętami. Zamiast tego zaproszono tych, którym los Puncha nie jest obojętny, do wysyłania małpie życzeń urodzinowych. Nadeszło ich około 2,5 tysiąca, w tym z Wielkiej Brytanii i Kanady. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Witam wszystkich słuchaczy Radio Opole, w studii Svetlana Mech. Witam wszystkich słuchaczy Radio Opole, w studii Svetlana Mech. U Wrocławie niewidomi na ulicy

Marii Curie-Skłodowska, przepraszam, udzielił mi się ten francuski język, którego nie znam. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I jest na to spora szansa, ale nie jest to, jak podaje polskie radio, jeszcze przesądzone. Sam pomysł uczczenia noblistki na banknocie został ogłoszony na początku 2025 roku, kiedy Europejski Bank Centralny wybrał postacie i inne motywy, które graficy mieli wykorzystać w konkursie. No i wtedy zresztą zapisana została uczona jako Marie Curie, urodzona Skłodowska, i taki zapis mógł spowodować, że polskie nazwisko nie zostanie na tym banknocie uwiecznione. Natomiast po interwencji ministra nauki Marcina Kulaska już nazwisko panieńskie polskiej noblistki pojawiło się na projekcie banknotu. A dlaczego mówiłem o tym, że nie jest to przesądzone? Dlatego, że pojawiają się konkurujące ze sobą serie banknotów. Pięć serii dotyczy kultury europejskiej, natomiast pozostałych pięć serii przedstawia europejskie rzeki i ptaki. No i teraz kwestia, która z tych koncepcji wygra. Jeżeli wygra koncepcja związana z kulturą i literaturą, to nasza wybitna uczona pojawi się na banknocie o nominale 20 euro. A kiedy te nowe banknoty mają trafić do obiegu? Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego ma wybrać zwycięski projekt pod koniec 2026 roku. No i dopiero później rozpoczną się prace nad tym, żeby ten banknot pojawił się w portfelach. Jest też możliwość wypełnienia ankiety. Internetowe badanie opinii potrwa do 21 września bieżącego roku. Może uczestniczyć w nim każdy, niezależnie od wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Także możemy ocenić te projekty, no i wesprzeć ten, który nam się podoba. Dziękuję bardzo za czas spędzony z Radiem Opole i sezonem ogórkowym. Zachęcam rzecz jasna, żeby dłużej z nami zostać, bo za krótką chwilę audycja Dobry Wieczór z Radiem Opole, a za sezon ogórkowy dziękuję. Tomek Wojtyłko, spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala prawda.

0: Słuchają Państwo wieczornego, poniedziałkowego programu Radio Opole w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani na wiadomości wieczorne na zegarach 21. Zaczynamy. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 4-letniej dziewczynki, do czego doszło w niedzielny poranek w Ogolinie. Politolog profesor Szymon Osowski dosadnie o rozłamowcach Prawie i Sprawiedliwości. W sporcie polscy siatkarze przygotowują się do finałowego turnieju Ligi Narodów oraz Ekstraklasa i wygrana Zagłębia z Piastem.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 4-letniej dziewczynki, do czego doszło w niedzielny poranek w Ogolinie. Policjanci przybyli na miejsce przed 9, by zabezpieczać lądowanie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Przekazał nam oficer prasowy Komendy Powiatowej z Krapkowic, młodszy aspirant Dominik Wilczak. Kilka godzin po przetransportowaniu 4-latki do szpitala dziecko zmarło. Policjanci zatrzymali 27-letnią matkę, która w momencie interwencji była pijana. Sprawą zajmuje się prokuratura w Strzelcach Opolskich.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Jest zgoda radnych wojewódzkich na zaciągnięcie pożyczki 267 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego, co umożliwi zakup kolejnych 8 elektrycznych pociągów na potrzeby regionalnego taboru. Jak wyjaśnia marszałek Szymon Ogóła, za całkowita spłata zadłużenia regionu pozwala na obecnym etapie na zaciągnięcie takiego zobowiązania.
2: Pożyczka finansowana w części z KPO przez Bank Gospodarstwa Krajowego na tak zwaną zieloną transformację miast. My się mieścimy w ramach tego programu, no bo będziemy komunikować ze sobą miasta przy pomocy tych pociągów. Natomiast jest ona po prostu najzwyczajniej w świecie dużo bardziej korzystna, jeżeli chodzi o warunki. Z 4% w tamtym układzie, w tej linii kredytowej, a tu mamy oprocentowanie 1% w skali roku.
0: Gdyby marszałek posłuchał nas w 2018 roku, kiedy zgadzaliśmy się na zaciągnięcie kredytu, to te pociągi kosztowały wtedy maksymalnie 80 milionów. Argumentowała dzisiaj Martyna Konieczna, przewodnicząca Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
3: W tej chwili zaciągamy kredyt na 260 milionów. Bylibyśmy w połowie spłacania tego kredytu. Od tego momentu przeszliśmy dwa kryzysy ogólnoświatowe i pandemia, która spowodowała, że te pociągi podrożały o 100%, i wojna na Ukrainie, która spowodowała kolejne koszty. My nie jesteśmy przeciwko temu, żeby kupować pociągi, natomiast jesteśmy przeciwko temu, żeby kupować pociągi w taki sposób, zadłużając nas, bo teraz dodając do tego te plany konsolidacji szpitali, trzeba będzie oszczędzać, żeby ten kredyt na 260 milionów spłacać, a tak przypominam, mówiliśmy najpierw o 80 niecałych milionach.
0: Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z poważnym impasem w Prawie i Sprawiedliwości. Tak politolog profesor Szymon Osowski komentował w TVP Info rozłam w ugrupowaniu. W jego ocenie będzie to mieć poważne sondażowe konsekwencje.
4: Jeżeli odejdzie 40 bardzo ważnych polityków, no Mateusz Morawiecki, byli ministrowie, osoby, które współrządziły, kiedy PiS rządził Polską, to oczywiście, że to osłabienie dla partii. Gdyby doszło do stworzenia jakiegoś nowego ugrupowania, no to oczywiście jeszcze dodałybyśmy do tego większy spadek w sondażach. Także na pewno jest to kryzys partii. Partia oczywiście istnieje, nadal będzie miała bardzo duży, ale jak już widzimy, nie największy klub w Sejmie.
0: We wtorek posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, w trakcie którego ma zapaść decyzja o wykluczeniu z partii około 40 osób.
1: Światowe agencje informują.
0: Rumunia planuje od jutra prewencyjne wyłączenie jednego z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Czarnowoda z powodu drastycznie niskiego poziomu wody w Dunaju. W połowie lipca spadł do najniższego poziomu od 3 dekad z powodu fali upałów i suszy w Europie Wschodniej. NATO zakończyło właśnie ćwiczenia sprawdzające przerzut wojsk i sprzętu z Niemiec na Litwę, wyłącznie drogą lądową. Trasa prowadziła także przez Polskę, w tym tak zwane przez Meksywalski.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: W ostatnim meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin wygrało z Piastem Gliwice 2-0. Teraz czas na pozostałe wiadomości sportowe, bo na zegarach dokładnie 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Przed nami finałowy turniej Ligi Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski jest już w chińskim Ningbo, gdzie w czwartek zmierzy się w ćwierćfinale z Ukrainą. Biało-czerwoni bronią tytułu w tych rozgrywkach. Rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej opowiada, jak przebiegała aklimatyzacja w Chinach.
6: Podróż dosyć długa, bo też z przesiadką, ale myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu, więc aby w zdrowiu, myślę, że dobrze je spożytkujemy na treningach i przystąpimy do tego meczu najlepiej, jak potrafimy, przygotowani.
5: Początek meczu Polska-Ukraina w czwartek o 13:30 czasu polskiego. W najnowszym zestawieniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek zajmuje 8 pozycję. Na czele stawki niezmiennie znajduje się Aryna Sabalenka, za którą plasują się Jelena Rybakina i Jessica Pegula. Ponieważ czołowe zawodniczki odpoczywają po Wimbledonie, w czołowej 20 nie zaszły żadne zmiany. Spośród pozostałych Polek awans zanotowała Maja Chwalińska z 22 na 21 miejsce. Wśród panów Hubert Hurkacz zajmuje 71 pozycję, a Kamil Majchrzak jest 72. Na czele zestawienia niezmiennie znajduje się Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwierewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Bartosz Zmarzlik szykuje się na decydującą fazę sezonu z reprezentacją Polski. Na Stadionie Narodowym powalczy o drużynowy Puchar Świata, a w Grand Prix postara się o 7 tytuł Mistrza Świata. Tego nie osiągnął jeszcze żaden zawodnik.
7: Dokąd będę myślę jeździł, to będę szukał lepszych rozwiązań, lepszych jazdy, bez względu na jakim etapie jesteś. Czuję się dobrze? Czuję się szybki? Średnie z innych wszystkich lig i nawet z Grand Prix się zgadzają? Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, gdzie też Grand Prix to są jedyne zawody, w których jeżdżę, gdzie są aż 23 biegi i gdzieś tam to pod kątem technicznym takim odnośnie zachowywania się toru i tak dalej się to różni, ale czuję się dobrze, mocno, naprawdę okej, nie ma co narzekać.
5: W towarzyskim meczu w Rybniku Polska przegrała w niedzielę z Australią 41-49. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych po 13 zdobyli właśnie Zmarzlik i Dominik Kubera. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym w Kownie. Polka triumfowała w finale z dorobkiem 1473 punktów, wyprzedzając Szwajcarkę Katarinę Jurt oraz Egipcjankę Gana Elgidy. Karbownik była jedyną polską reprezentantką w ścisłym finale tej kategorii wiekowej.
1: Pogoda.
0: W Opolu bardzo przyjemne 19 stopni, przed nami noc przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym, okresami jednak wzrośnie do dużego, gdzieniegdzie może wystąpić przelotny deszcz, temperatury minimalne w okolicach 13, 14, 15 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na południu opolskiego możliwe słabe opary deszczu, maksymalne temperatury od 22 do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu i zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
16: czują się bezpieczne i kochane.
17: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
18: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
19: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
20: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
21: Razem możemy zmienić świat.
22: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
15: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, tu Opole, kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj w programie temat często pomijany, przemilczany, a tym bardziej ważny i potrzebny, dotyczący sztuki dobrego umierania, towarzyszenia w śmierci bliskiej osoby. Żaneta Gromek ma wieloletnie doświadczenie pracy jako wolontariuszka w hospicjum w Holandii. Jest także edukatorką, prowadzi profil Szkoła Dobrego Umierania w mediach społecznościowych. Jest także certyfikowaną death doulą, co to takiego wyjaśnimy w programie. Jest także towarzyszką żałoby i zajmuje się właśnie wspieraniem osób, które odchodzą, a także ich bliskich. Ważne tematy z tym związane za moment w dalszej części programu, a na początek przegląd kilku informacji. I zaczniemy od Tatr. Tam z powodu wymiany łańcuchów będzie zamknięta jedna z tatrzańskich tras. Od czwartku do odwołania nie będzie można korzystać z żółtego szlaku na odcinku Pusta Dolinka, Kozia Przełęcz. Leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski sugeruje, aby uwzględnić to w planowaniu wędrówek.
1: Tak, planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku ominąć. Może być tak, że nie da się zejść, a ekipy monterskie też nie lubią, jak im w to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
0: Trwają też remonty na czerwonym szlaku, czarny staw pod rysami Rysy, Wielka Polana Małącka, Przełęcz w Grzybowcu, Wyżyna Kondracka Przełęcz, a także na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. A teraz o konkursie dotyczącym Biennale Architektury w Wenecji. Konkurs wyłonił projekt wystawy, która będzie reprezentować Polskę podczas 20. Biennale Architektury w Wenecji w 2027 roku. Organizują go Ministerstwo Kultury i Galeria Zachęta.
2: Hasło tegorocznego Biennale zachęca do zastanowienia się, jak architektura może łączyć naturę z technologią, przeszłość z przyszłością oraz lokalne doświadczenia z globalnymi wyzwaniami. Konkurs ma dwa etapy i jest skierowany do kuratorów oraz zespołów kuratorskich z doświadczeniem w przygotowywaniu wystaw. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w pawilonie polskim w Wenecji, a jego autorzy będą reprezentować Polskę na jednym z najważniejszych wydarzeń architektonicznych świata. Laureata wybierze jury złożone z architektów, artystów i przedstawicieli instytucji kultury. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: 20. Biennale Architektury odbędzie się w dniach 8 maja, 21 listopada przyszłego roku. A teraz o modernistycznym centrum Gdyni, które wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdecydowano o tym w południowo-koreańskim Busan, gdzie odbywały się obrady. Starania o wpis trwały od dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. Prezydentka Gdyni, Aleksandra Kosiorek, powiedziała, że wniosek poparło 18 z 21 członków komitetu.
3: Nasz wniosek w tym roku, jak dotąd, zebrał największe historyczne wręcz poparcie. Także wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
0: Wpis na listę UNESCO może przyciągnąć dodatkowych turystów, zaznacza prezydentka Aleksandra Kosiorek.
3: Ja myślę, że część odczujemy już w tym roku. Proszę pamiętać, że turysta tak szczególny jak ten turysta poszukujący stylów architektonicznych nie musi być związany z sezonem wysokim, więc to jest dla nas również szansa na rozciągnięcie tej turystyki nie tylko w sezon wysoki, ale my zrobimy wszystko, żeby ten turysta już jutro zaczął się o tym dowiadywać. Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni.
0: Modernistyczne Śródmieście Gdyni zajmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. I teraz też o Włoszech, które również poszerzyły swoje dziedzictwo kulturowe na listę UNESCO. Wpisano grupę włoskich teatrów kondominalnych XVIII i XIX wieku, które były tworzone i utrzymywane przez lokalne społeczności.
2: Teatry kondominalne powstawały głównie w środkowych Włoszech, w regionach Emilia-Romagna, Marche i Umbria. Finansowały je lokalne spółki teatralne tworzone przez urzędników i samych mieszkańców. Obiekty wyróżniały się architekturą, widownią w kształcie podkowy, lożami oraz układem miejsc, które odzwierciedlał społeczną hierarchię epoki. Teatry tego typu pełniły nie tylko funkcję artystyczną, ale były także ważnymi ośrodkami życia społecznego i kulturalnego miast. UNESCO doceniło ich wyjątkową liczbę, bo jest ich 10. rtęć, spójność architektoniczną oraz związek z historyczną zabudową środkowych Włoch. To 62. włoski wpis na listę UNESCO, tym samym Włochy pozostają krajem z największą liczbą obiektów światowego dziedzictwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To tyle, jeśli chodzi o przegląd informacji. Za chwilę ważny temat dotyczący towarzyszenia bliskim osobom, które odchodzą. Żaneta Gromek ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie i za moment podzieli się z nami na antenie Radia Opole.
4: Radio Opole.
0: Dziś w programie gości Żaneta Gromek, która jest edukatorką, założycielką profilu Szkoła Dobrego Umierania, który można znaleźć w mediach społecznościowych. Jest także dev-dulą, będziemy wyjaśniać, co to znaczy, towarzyszką żałobną i też w ramach wolontariatu pracuje w holenderskim hospicjum. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Witam.
0: Wszystko się zgadza, dobrze powiedziałam?
5: Tak.
0: Ja myślę, że to trzeba też trochę wyjaśnić, czym dokładnie się zajmujesz, na przykład to sformułowanie dev doula. Co się dokładnie za nim kryje?
5: No, w tłumaczeniu po prostu jest to towarzyszka umierania, doula umierania. Dule to gdzieś tam mniej więcej kobiety wiedzą, znają, mają kobiety, które rodziły, mają na ten temat chociażby jakieś tam pojęcie, jeżeli nawet nie korzystały z usług duli, ale dula, towarzyszka umierania jest to taki organ wykonawczy, tak jak duli kobiety rodzącej, tak tutaj osoby umierającej, czyli to są takie ręce i usta osoby, która umiera, towarzyszka umierania. No ale oczywiście tutaj trzeba wspomnieć o tym, że my tymi towarzyszami będziemy i wiedzę, którą posiada taka dev-dula, czyli towarzyszka umierania, powinniśmy gdzieś tam chociaż trochę posiąść my sami wszyscy, żeby móc się spokojniej, może łatwiej też, no ale na pewno spokojniej żegnać ze swoimi bliskimi, no bo no, my wszyscy gdzieś tam będziemy w pewnym momencie, nawet nie mówiąc o naszej śmierci własnej.
0: No dobrze, czy takiego świadomego, dobrego towarzyszenia osobie umierającej można się nauczyć?
5: Tak, oczywiście. Można. Ono będzie wyglądało na pewno inaczej, jakby dev doula robi to też troszkę inaczej, bo ona ma dystans do osoby, ona widzi tą rzeczywistość lepiej, ona jest nie, jakby niezasłonięta bólem pożegnania, także jest łatwiej takiej osobie i dlatego dobrze jest mieć taką osobę, bo taką osobą też może być naprawdę bardzo, nie wiem, jakiś bliski przyjaciel rodziny i tak dalej, który może też taką trochę rolę pełnić, bo oczywiście prócz informowania, wspierania zarówno rodziny, jak i umierającego, taka osoba może też właśnie na przykład organizować pogrzeb, bo ona po prostu dużo rozmawia też z umierającym. Czasami łatwiej jest ludziom rozmawiać z obcymi niż z bliskimi, ponieważ bliscy, my mamy tendencję do niepozwalania w cudzysłowie na umieranie. Tak? My tego nie chcemy widzieć, my walczymy, my każemy walczyć do końca i to dosłownie nie pozwalamy umierać naszym bliskim. I to jest ciężkie i to wtedy no, nie jest dobre, komfortowe umieranie też dla tych osób, a takie właśnie dev-dule, towarzyszki z zewnątrz osoby przynajmniej, mają tego większy dystans, potrafią to jakby mniej emocjonalnie wszystko ogarnąć, w przeciwieństwie no, do bardzo emocjonalnie zaangażowanej rodziny, jeszcze zmęczonej emocjonalnie, fizycznie i tak dalej. No.
0: Jak rozpoznać ten moment, że kiedy jeszcze walczyć, a kiedy już pozwolić odchodzić i w jaki sposób to robić?
5: Tutaj jest, trzeba by było zacząć w ogóle od komunikacji i ja tutaj muszę jakby trochę tak, no niestety komunikacja tutaj w Polsce jest fatalna i to komunikacja lekarzy, to jest raz i dwa, zaufanie do tych lekarzy nam, osobom naszym, tak, naszych bliskich, umierających. My po prostu jako rodziny nie mamy zaufania, a lekarze nie potrafią rozmawiać i przekazywać złych wiadomości, nie biorą czasu na to, żeby poinformować. Na przykład w Holandii nie ma opcji, że osoba chora no nie wie, co jej jest, albo osoba kontaktowa. Musi być ktoś, nawet jeżeli nie chce, nie wiem, z jakichś kulturowych względów, nie wiem, na przykład jak w Chinach, osoba nie, o tym się nie rozmawia, osoba nie musi wiedzieć, że umiera i my tak naprawdę wtedy musi być osoba kontaktowa, która wie, co się dzieje, w jakim momencie znajduje się człowiek i kiedy my musimy przestać mówić o walczeniu, w momencie, kiedy lekarz powie, że zostały wykorzystane wszystkie opcje leczenia, że medycyna nie jest w stanie nam pomóc, czyli to znaczy, że my znajemy się wtedy, my, nasz bliski, osobą w fazie paliatywnej. I o tym właśnie, tu zaczyna się opieka paliatywna, dobra opieka paliatywna, czyli komfort, jakość życia, które nam zostało. Mhm. Już nie mówimy wtedy o leczeniu. Już jeżeli medycyna wykorzystała wszystko, to nam wydaje się często, że nazbieramy na kolejną terapię jakąś tam, na coś innego, na jakieś leczenie, na jakieś wlewy. Ja nie wchodzę w to, co kiedy jest dobre, a kiedy nie jest, tylko musimy sobie zdawać w pewnym momencie, że my naprawdę mamy chorobę już nieuleczalną, która będzie z tej fazy paliatywnej, która może trwać lata, przechodzić w fazę terminalną, która będzie trwała parę miesięcy, parę tygodni, zazwyczaj 3 miesiące mniej więcej, to jest faza terminalna, kiedy ten organizm wtedy zaczyna się coraz bardziej, coraz widoczniej po prostu dosłownie system zamykać. Organy przestają działać, dolegliwości się zwiększają, przychodzą nowe, po prostu organizm zamyka swoją działalność. My powoli umieramy, bo umieranie to jest proces, to nie dzieje się z dnia na dzień, no chyba, że oczywiście umieramy śmiercią nagłą, wypadku, no bo my nie umieramy tylko po chorobie. To jest tak naprawdę 70%, jak umieramy po długiej chorobie, ale my jeszcze też umieramy, no możemy, umieramy ze starości, umieramy w wypadku, możemy zginąć, możemy odebrać sobie życie sami i może ktoś nas napaść i zamordować. No i choroba. Jest tak naprawdę 5 sposobów, w jaki my odchodzimy z tego świata.
0: Myślę, że to jest też bardzo trudne dla osoby, która odchodzi, pogodzić się z tym faktem, chociaż to jest pewnie bardzo różnie i ty też obserwowałaś i towarzyszyłaś przy różnych śmierciach, różnym osobom, które to przeżywały, pewnie każdy w inny sposób, swój własny. Możesz opowiedzieć trochę, jak to wyglądało, jak można to jakoś mądrze robić i w ogóle na ile można pomóc i wesprzeć taką osobę?
5: No ja w ogóle, kiedy zaczęłam pracować jako wolontariuszka w hospicjum, po paru latach rozmowy z koleżankami czy z przyjaciółką, ona mówiła mnie właśnie, mówi, wiesz co, te rzeczy są takie interesujące, musisz zacząć się tym dzielić, w jakiś sposób mówić ludziom, bo to jest ważne. Także ja po tych mniej więcej 2 czy 3 latach zaczęłam właśnie prowadzić profil Szkoła Dobrego Umierania, bo przez ten cały czas, te wszystkie lata, ja obserwowałam ludzi i umierających, i ich bliskich i widziałam, jak inaczej to wygląda, mimo że tutaj w Polsce no, wielu doświadczeń nie miałam, no, czy oczywiście dziadkowie, babcie też już no, jakiś czas temu zmarli, nawet z dziadkiem właśnie to też było taki, no ale to może tam o tym jak będzie czas to wspomnę, ale widziałam, że to wygląda naprawdę, że to może wyglądać, jakby to dziwnie nie brzmiało, spokojnie, ładnie, wręcz mistycznie, z czułością, zupełnie inaczej niż nam się to wydaje i co zazwyczaj wygląda, powiedzmy, z godnością, z tym poszanowaniem osoby umierającej, jej granic, tego, co ona chce. I to jest, no, tak naprawdę, zwłaszcza w sytuacji długiej choroby, osoby umierające szybciej są jakby już na to gotowe i mają dość, bo my tutaj jakby nie wybieramy, bo zawsze się mówi, a bo każdy chce żyć i tak jest, tak, każdy chce żyć, jeżeli ta jakość życia jest dobra, jeżeli nic go nie boli, jeżeli nie ma mdłości przez cały czas, jeżeli może się poruszać, tak, może mówić, ale co w momencie, kiedy tego wszystkiego już nie ma i jest tak naprawdę większość, to jest cierpienie i dla wielu osób, myślę, że w Polsce, znaczy to też się już zmienia, ale my tutaj mamy takie myślenie na zasadzie, że kiedyś zapytałam właśnie, do kiedy życie ma wartość i jakość, no to wiele osób twierdziło, że do ostatniego oddechu, ale to nie jest prawda, bo my mówimy to o tym ostatnim oddechu tak naprawdę z pozycji siedzenia na kanapie, kiedy jesteśmy zdrowi, ale jak jesteśmy już tam, kiedy od miesięcy cierpimy na różne dolegliwości, kiedy nie da się ustalić jednej dawki leku i siedzieć z tym do końca już życia, bo to się będzie zmieniać co drugi dzień, co parę dni, nawet co parę godzin, to jest strasznie dokuczliwe i szybciej osoby umierające są gotowe na to, żeby pożegnać się z tym światem niż rodzina. Także rodzinie zajmuje to trochę więcej czasu i właśnie tutaj jest, myślę, spora różnica między właśnie Holendrami głównie, bo jest wiele różnych kultur w hospicjum u nas, ludzi, którzy przychodzą do nas umierać, ale tak naprawdę Holendrzy głównie, mam wrażenie, że są najbardziej tacy naturalnie nastawieni do śmierci. Śmierć nie jest tabu, tam się rozmawia, tam jest osoba decyduje o tym na przykład, czy nie wiem, chce być reanimowana, czy nie chce być reanimowana. To wszystko jest bardzo brane pod uwagę. To decydowanie o samym sobie, jeżeli chodzi o szpital i tak dalej, jest, są różne, podpisuje się różne formularze już dużo wcześniej, na przykład, że nie chce się być reanimowanym, czy cokolwiek, nie trzeba się nikomu z tego tłumaczyć, na przykład. I czy nawet opcja eutanazji, czy opcja w ogóle sedacji paliatywnej, która nie wiem dlaczego w Polsce jest tak rzadko stosowana, a nie jest to ani skracaniem życia, ani tak jak często, nie wiem, może ludzie się boją, że to jest eutanazja, co jest w ogóle totalną pomyłką, bo to nawet koło siebie nie stoi. Ale to zdecydowanie i jakość życia, mam wrażenie, że jest ważniejsza właśnie w Holandii niż... My mamy tendencję tutaj do przedłużania cierpienia osoby umierającej w agonii, czyli agonia to jest kwestia 2, 3 dni, 4 może być, w zależności też od choroby, czy to są sercowcy, czy nowotworowe choroby. I my mamy tendencję do tego, żeby nawet to przedłużać, bo to jest dla nas życie i nam się wydaje, że ta osoba jeszcze z nami będzie dłużej, tyle że ta osoba jest w cierpieniu dłużej, jest już powiedzmy, my będziemy podłączać kroplówki, respiratory i będziemy przedłużać cierpienie tej osoby, będziemy wydłużać jej moment umierania, jej moment agonii, czyli tego aktywnego umierania. Holendrzy już wcześniej decydują o tym, w fazie paliatywnej dowiadują się o tym, że na przykład są nieuleczalnie chorzy, że medycyna im nie pomoże. Owszem, są różne paliatywne terapie, tylko że te terapie mogą też to życie tak naprawdę czasami skrócić. Wszystko zależy indywidualnie od organizmu. I oni mogą sobie po takiej rozmowie z lekarzem zdecydować, bo lekarz powie, tutaj na przykład ta chemia paliatywna może panu pomóc, a komuś powie, widząc wyniki badań i tak dalej, na czym panu najbardziej zależy. I na przykład taki człowiek powie, ja bym chciał z synem grać jeszcze, nie wiem, być tym coachem tej piłki nożnej w niedzielę. Jeszcze przez jakiś czas. I na przykład taki lekarz wtedy powinien powiedzieć, okej, tylko że patrząc na badania, ta chemia paliatywna może mieć bardzo, bardzo duże skutki uboczne i nie wiadomo, czy będzie pan w stanie, bo będzie się pan tak źle czuł, na przykład być właśnie na tym boisku z tym synem w niedzielę. I wtedy taki człowiek musi zdecydować o tym, czy faktycznie, okej, to nie biorę tego za wszelką cenę, bo nam się wydaje, że jak długo coś robimy, tym to będziemy żyć. A to tak nie jest. No. Śmierć nie patrzy na to. No. Także ten wybór i decydowanie, samodecydowanie daje o wiele, w Holandii jest jakby bardziej, nie wiem, czy to można powiedzieć rozwinięte, ale takie do przedyskutowania, do rozmowy. Te rozmowy zaczynają się już dużo wcześniej. Takie rozmowy normalne przy kuchennym stole. Umierający często chcą decydować o tym, jak będzie wyglądał ich pogrzeb. Sami wybierają sobie kwiaty, sami wybierają sobie piosenki. Jest więcej jakby tej przestrzeni na rozmowę, co daje jakby większy spokój jednym i drugim, im bliżej jest tego końca życia.
0: Sedacja paliatywna. Wyjaśnij proszę, co to jest.
5: Sedację paliatywną to jest wprowadzenie osoby, która bardzo cierpi i której lekarstwa nie są w stanie pomóc, ponieważ tak też jest. Nam się niestety wydaje, że w tym wieku, tak, XXI wiek, że są takie leki, że można wszystkiego się, każdego bólu, każdej duszności i lęku pozbyć, a tak nie jest. Niestety tak nie jest i czasami nie jesteśmy w stanie pomóc osobie, na przykład z ogromnym lękiem. Osobie, która ma tak zwane delirium terminalne, czyli jest bardzo pobudzona. Ona jest już tak na wpół świadoma, także to nie ma tutaj kwestia rozmowy. To nic nie pomoże. To jest chemia, która cała dzieje się już w organizmie i czasami nie da się na to na przykład nic zrobić. Nie ma. Leki uspokajające nie pomagają. I taka osoba jest już w takim końcowym stanie. Ona ma przed sobą na przykład około 2 tygodni życia i wtedy lekarz, rodzina, jeżeli pacjent jest w stanie, razem mogą zdecydować, że po prostu wprowadzają ją w stan nieświadomości, czyli takie jakby, to nie jest śpiączka, ale powiedzmy, że ja to tutaj robię w cudzysłowiu, że to jest śpiączka, bo to się ludziom kojarzy ze śpiączką farmakologiczną. To jest wprowadzenie w sen, tyle że śpiączka farmakologiczna ma na celu polepszenie i to trzeba monitorować, tak? I to się wtedy patrzy, czy leki zadziałały, czy jest ważne, tak? Czy osoba, nie wiem, ciśnienie spada, czy nie spada. A jeżeli chodzi o sedację paliatywną, to my tam nic nie musimy monitorować, co jest właśnie problemem w Polsce, ponieważ wiele razy słyszałam od swoich obserwatorów, że niestety twierdzą, że w szpitalach nie chcieli tego zrobić, bo nie było anestezjologa, co do czego nie jest zupełnie potrzebny anestezjolog, to lekarz mówi tylko, okej, zakładamy, tak, możemy albo pompą, albo wprowadzić kogo w ten sen. Niepotrzebne jest żadne monitorowanie, bo przecież osoba umierająca nie będzie, nie wiem, nie będzie mieć nagle podawać czegoś na zwiększenie ciśnienia, jak umiera, tak, i to ciśnienie naturalnie spada. Także sedacja paliatywna wprowadza w stan nieświadomości, tak jakby sen, osoby, które cierpią bardzo i którym zostało mniej więcej 2 tygodnie życia. Mhm. No dobrze. I one umierają po prostu we śnie. Nie są świadome tego, co się dzieje. Nie są świadome, zdarza się też, że bardzo rzadko, no ale zdarzają się, nie wiem, na przykład duża ilość wydzieliny u osób i one są, bo my w 70% umieramy w nieświadomości. To jest naturalny proces, że po prostu albo jesteśmy całkiem we śnie, albo jesteśmy tacy na pół obecni. I to jest naturalne i to jest zbawienne. I tego, to jest pożądane w procesie umierania. Po prostu nas ciało chroni, nasz mózg. Żebyśmy nie wiedzieli, co się do końca dzieje. A zdarza się czasami właśnie, że to się nie dzieje w tym procesie i jest na przykład właśnie bardzo, nie wiem, jakiś duży lęk albo bóle, których nie jesteśmy w stanie i ta osoba w taki sposób też może umierać, że agonia tak wygląda, to wtedy nawet nie podaje się pompy z tym lekiem, to jest lek uspokajający, po prostu mocno uspokajający. Nie wiem, czy ja mogę mówić nazwy akurat, czy nie, czy co jest używane, to jest po prostu protokół na to, że tego się używa w Holandii, ale wtedy czasami wystarczy jeden zaszczyk, który po prostu szybko tą osobę uspokoi, wprowadzi w sen i ona w tym śnie umrze, bo to się wtedy podaje już w ostatnim momencie. A czasami po takim właśnie pompa jest, która podaje co 4 godziny jakąś tam dawkę, żeby utrzymać osobę i ta osoba na przykład wtedy, no nie wiem, jeszcze 3-4 dni może być w tym głębokim śnie i gdzieś tam też w tym śnie wtedy odejdzie spokojnie, a nie z jakimiś po prostu

samych na bok. I my musimy swój ból, nie wiem, schować do kieszeni, jakoś sobie z tym radzić w jakiś sposób, nie wiem, rozmawiać o tym, bo my nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji, no nie uciekniemy śmierci. Osoba, która umiera, no ona umiera, my nic nie jesteśmy w stanie zrobić, to, że my każemy jej walczyć i tak dalej z tym, no ona nie jest w stanie już, tak? Ona mogła walczyć, dopóki medycyna mogła jej pomóc, to ona mogła to tak robić, ale już w momencie, kiedy jest osobą paliatywną, w fazie paliatywnej, czy już terminalnej, bo czasami ten nowotwór jest bardzo późno odkryty i nawet nie ma opcji leczenia już w ogóle, to my po prostu musimy ten nasz lęk, ten nasz ból, ten nasz niechęć do pożegnania się, przepraszam, z bliskim, zostawić na później. My musimy zobaczyć rzeczywistość taka, jaka ona jest, bo jeżeli my nie zobaczymy tego umierającego w tym momencie, w którym on jest, to my będziemy go właśnie, tak naprawdę zostawimy go samego ze swoimi emocjami, bo ta osoba wewnętrznie wie, że umiera, że to nie jest przeziębienie, nawet jak nie rozmawiamy o tym. My często nie rozmawiając zostawiamy te osoby samym sobie. I w ogóle jaka wtedy jest atmosfera w domu, kiedy my wiemy, że my nie mówimy, my jesteśmy cali tak zestresowani, bo wiemy, że jest bardzo źle, my wiemy, że ta osoba prawdopodobnie umrze, my tego nie chcemy widzieć, ta osoba nie wie, między nami jest taki wielki słoń, o którym nikt nie chce rozmawiać i wtedy umierający czuje się samotny, on czasami próbuje powiedzieć coś, tak, i próbuje powiedzieć, o, że ja pewnie umieram, a my mamy w tym wtedy, co mówimy, nie, przestań, nie gadaj głupot, chociaż wiemy, że ta osoba umiera. I zamiast właśnie powiedzieć wtedy, jak, dlaczego tak mówisz, zapytać, to tutaj nie ma, my nie mamy odpowiedzi na takie ciężkie pytania, czy ja umieram, czy to już i tak dalej. My wtedy musimy pytać też, to jest najlepiej, jak taka osoba mówi, czy ja umieram, a czy czujesz, że tak jest, co ci podpowiada, że tak jest, czujesz coś w ciele i tak dalej. My chcemy chronić zazwyczaj bliskich, nie mówiąc im, no i wtedy rośnie taki ciężar między nami. Jak jest tak, nie ma tej przejrzystości, no to nie ma mowy też o dobrej opiece. Także my, pierwsze co, to my musimy, dlatego najlepiej jest rozmawiać o śmierci, o tym, co jest dla nas ważne, jak jesteśmy wszyscy zdrowi, jak jesteśmy, tak, siedzimy sobie przy kawie w ogródku albo, no nie wiem, spacerujemy po cmentarzu i powiemy na przykład, o, ja to bym tak nie chciała być pochowana. Ja to jednak wlałabym, bo ciepła, nie wiem, rozsypana, tak, no nie mamy jeszcze takich za bardzo opcji, no ale powiedzmy, tak, a ty jak byś chciała, nie wiem, mamo, tak? A, ja tam nie wiem, mi to wszystko jedno, no ale na przykład taka rozmowa, po prostu zwykła, kiedy wszyscy jesteśmy zdrowi, bo ona wtedy nie jest naładowana emocjami, tak jak będzie w momencie, kiedy ktoś zachoruje. I wtedy już naprawdę o tym rozmawiamy. A teraz to sobie tak rozmawiamy, jak o każdej innej rzeczy, prawda? Także, żeby najlepiej opiekować się tą osobą, to po pierwsze my musimy dać jej, my musimy być otwarci na to, co jest. Musimy być otwarci na swój lęk, mówić o tym, kurczę, nie wiem, jak cię wspierać, ale tak mi jest ciężko z tym wszystkim, ale chciałbym to robić najlepiej, jak potrzebujesz tego wsparcia. Pytać tych ludzi, nie bać się. I ta szczerość i zobaczenie ich w tym momencie będzie, wydaje mi się, najważniejsze. No a później oczywiście musimy mieć informacje na temat, jaki będzie przebieg choroby, które powinien dać nam lekarz. Pielęgniarka dobra, która nas wspiera w tym i informuje. Niestety wiem, że tak nie jest, no bo setki komentarzy i wiadomości, które mam codziennie prawie na Szkole Dobrego Umierania, mówią o tym, że tak nie jest, że nie mówi się, ukrywa prawdę i lekarze, i pielęgniarki. My nie jesteśmy otwarci, my się nie komunikujemy dobrze. I wtedy od razu jakby nie ma mowy o dobrej opiece końca życia. Nie ma o komforcie, jeżeli my nie widzimy tej osoby tak naprawdę, bo przez nasz własny ból, jak możemy zobaczyć, jak my cierpimy ze swoim bólem, prawda? A nie patrząc i widząc tą osobę. Dlatego to jest jako pierwsze, no a później informacje. My musimy sobie pomoc organizować. My musimy rozdzielić tą pomoc, jeżeli opiekujemy się kimś w domu, na więcej osób, bo czasami to są lata i nam to będzie naprawdę emocjonalnie i fizycznie bardzo ciążyło. Taka opieka nad umierającą osobą. To jest bardzo ciężkie i zrobić to w pojedynkę jest ciężko. Ciężko jest wtedy dać dobrą opiekę, ale my mamy tendencję do tego, żeby to robić, tak, że jak to ja nie dam rady, ja się nie będę prosić i po prostu, no, że tak powiem, wtedy też troszkę wskazujemy to na niepowodzenie, ponieważ my będziemy

0: pewnym momencie wykończeni fizycznie i psychicznie. No, no. Także nie będziemy mogli dobrze się zopiekować. My będziemy się złościć na tą umierającą osobę. Ona będzie się złościć na nas. To będzie naturalne, ale my później będziemy mieć wyrzuty sumienia z tego powodu. Także to jest taki cały... Później się taki kołowrotek z tego robi. Także dobre przygotowanie jest ważne, czyli informacje, szczerość, otwartość i z lekarzem, i z chorym, zorganizowanie sobie wsparcia, tego typu rzeczy.
1: Myślę o tych wszystkich, którzy nie mają kogo poprosić na przykład o pomoc. Jeśli muszą opiekować się i opiekują się osobą, która odchodzi, która wymaga tej opieki paliatywnej, co wtedy, jak się zostaje samemu z tym?
0: No właśnie tu jest też ogromna różnica między Holandią a Polską, wydaje mi się, ponieważ tam opieka jest bardzo dobrze zorganizowana. Ostatnio byłam wolontariuszką u 94-letniej pani, która tak naprawdę nawet była w stanie sama podnieść się z łóżka, usiąść na fotelu. Ja musiałam jej tam czasami tylko pomóc usiąść na toaletę, czy tam tego typu rzeczy, zrobić jej herbatę. Ale ona miała, i ona nie chciała iść do hospicjum. I ona miała, oczywiście tam jeszcze była jej córka, która mieszkała dwa domy dalej, ale musiała już wracać do pracy, tam po paru tygodniach. Była osoba, która przychodziła na całą noc. Taki powiedzmy opiekun medyczny, który spał od 22 do 7 rano. Trzy razy dziennie przychodził pielęgniarz, tam jakaś pielęgniarka, zazwyczaj każda osoba właśnie najpierw pomóc rano się umyć, ubrać, ewentualnie tam opatrzyć ranę. To samo po południu i o 18 wieczorem i o 22 znowu było, prawda? I ja byłam tam dwa razy w tygodniu, po 4 godziny jako wolontariusz i jeszcze jeden wolontariusz. Ta kobieta nie była prawie ani minuty sama. Mhm. I tam jest to dobrze zorganizowane. Opieka ogólnie domowa jest organizowana lepiej, jest dużo organizacji wolontaryjnych i tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jak jesteśmy tak całkiem sami, to nie mieszkamy na odludziu. Mamy sąsiada jakiegoś, który może czasami, nie wiem, posiedzieć wieczorem. Nic nawet nie trzeba robić. Jeżeli są hospicja, one też mają wolontariuszy. Też starać się o wolontariat, po prostu o wolontariusza, który będzie nas w jakiś tam sposób wspierał. Nie wiem, czy zrobieniu zakupów, bo taka dula właśnie umierania, taka towarzyszka umierania tam w Holandii, to ja też takie rzeczy właśnie robię. Ja idę do kogoś po to, żeby na przykład, no nie wiem, żona czy tam ktoś mógł sobie wyjść gdzieś ze znajomymi na zakupy, do sklepu, do kina, a ja jestem tam po to, żeby po prostu posiedzieć przy łóżku tej osoby, czy po prostu być, bo ta osoba już nie może zostać sama. Także tam jest to bardzo dobrze rozwiązane i ja zachęcam ludzi, żeby zgłaszali się do hospicjów na takie wolontariaty, jeżeli kiedyś o tym myśleli, bo to jest tak wdzięczne zajęcie i no wiadomo, że nie dla wszystkich, ale z drugiej strony tak budujące, tak zmieniające postrzeganie świata, że jeżeli komukolwiek przeszło to przez myśl, żeby to zrobić, to zróbcie to Państwo, bo my w Polsce też potrzebujemy wolontariuszy, więcej wolontariuszy.
1: Na czym polega to, co jest takie wartościowe i zmieniające w tym doświadczeniu? Co zyskuje wolontariusz, jeśli mogę zapytać w taki sposób?
0: Ojej, no jeżeli osoba tak jak ja na przykład, no ja, dla mnie to jest zaszczyt, bo to jest tak intymny moment, ten ostatni czas tutaj na ziemi, że ja czuję się zaszczycona, że ja mogę towarzyszyć w tym ostatnim momencie i świat wtedy w ogóle się zmienia, świat jakby staje, jak jestem z osobą, która umiera, czy czuwam na przykład w hospicjum, przy łóżku osoby już umierającej, to jest jak taka medytacja, to jest zupełnie inny poziom energii, jest taki ciszy, my w ogóle jesteśmy nagle w innym świecie, inne rzeczy są ważne, to jest taki, tak jak już wspomniałam, bardzo intymny, czuły moment i móc być z osobą w takim momencie, że ktoś się otwiera do nas i my możemy tą osobę wspierać, no to ja nie wiem, czy to chyba może doświadczają też osoby, które właśnie wspierają kobietę, która i dziecko, które przychodzi na świat. To jest ten rodzaj intymności, takie witanie i żegnanie kogoś. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, co może być takie wdzięczne właśnie, takim wdzięcznym zajęciem. No, to zmienia też perspektywę tego, jak wychodzi się z takiego hospicjum i nagle rzeczy przestają mieć takie znaczenie. Jakieś tam stanie w kolejce, a wiesz, że tam w tym pokoju właśnie ktoś umiera i jest w tym ostatnim momencie. Zupełnie życie się gdzieś tam przewartościowuje. Mhm.
1: Jak ta osoba opowiada o takim bólu i cierpieniu, którego doświadcza, albo o swoim strachu, pojawiają się trudne emocje, płacz, smutek, złość też pewnie na początku, to jak towarzyszyć w takich emocjach? Co mówić na przykład?
0: Tak, tylko że to jakby już nie ma jakby jednej regułki na to, w jaki sposób rozmawiać, ale tak jak wspomniałam, bo my nie mamy odpowiedzi na takie pytania. W ogóle w Holandii jest taki zawód, jak taki właśnie duchowe wsparcie i to nie ma nic w ogóle, to jest opiekun duchowy, który w ogóle nie ma nic wspólnego z żadną religią. On jest jakby studiuje po to, żeby móc wspierać ludzi i odpowiadać na trudne pytania. Nie jest to też psycholog. I tak naprawdę my musimy gdzieś tam też jakby, tak jak mówiłam, pytanie najlepiej na pytanie, bo my nie mamy gotowej odpowiedzi na to, jak ktoś się boi, ktoś mówi, że boi się umrzeć. To, no bo to różne są sytuacje, są różne osoby, w zależności z kim my rozmawiamy, czy my rozmawiamy ze swoją babcią, którą już znamy, czy rozmawiamy z osobą, którą jednak nie widujemy często i ona nagle mówi nam coś takiego. To wszystko zależy od tego, od relacji z tym człowiekiem, w którym momencie się ten człowiek znajduje, też tego całego procesu umierania, no bo to on trwa miesiącami, tak. Ale zawsze dobrze jest po prostu zapytać, co powoduje, że ta osoba w taki sposób mówi. I na przykład w sytuacji, kiedy ktoś powie, ach, bo, że, nie wiem, no, że boi się, ale czego się boi, albo że nie chce umierać. I zapytanie na przykład, ale co kieruje teraz z tobą, że myślisz w ten sposób? No i zaczyna się rozmowa wtedy, no, bo bardzo często nam się wydaje, że my wszyscy się boimy cierpienia, podczas umierania, czyli bólu i dolegliwości różnych innych, albo że boimy się tego, co jest po śmierci. Nie wiem, jeżeli to są osoby wierzące, czy były wystarczająco dobrymi, tak, wierzącymi, czy może nie, gdzie trafią, albo że może tam nie ma nic, może jest po prostu, no, także a to niby nie są tylko te dwie rzeczy, bo osoba umierająca może mieć bardzo takie rzeczywiste i realne tu i teraz lęki. Jak na przykład, co stanie się ze zwierzęciem, które jest w domu i którym się teraz opiekuje sąsiadka. I które na przykład, no, nie ma bliskich, także jakby nie poświęcili temu czasu uwagi. I podczas takiej rozmowy, że ktoś mówi, o Boże, tak nie chcę umrzeć, wszystkim się wydaje, że nie chcę umrzeć, ale dlaczego? I warto jest na ten temat rozmawiać i pytać właśnie, bo my możemy dojść do sytuacji, że na przykład właśnie ta kobieta, czy tam mężczyzna boi się, co stanie się z jej kotem i psem po jej śmierci. Ponieważ one są tam, tak, pod opieką sąsiadki, ale wiadomo, że sąsiadka ich do siebie nie weźmie. I my podczas zadając pytania możemy dojść właśnie tak naprawdę do tego typu rzeczy. My możemy wtedy powiedzieć, posłuchaj, to spróbujemy zrobić, co się da, jeżeli że z osobą oczywiście da się jeszcze rozmawiać, tak, jest w stanie terminalnym, a nie już w, nie wiem, w agonii, że zorganizujemy jakąś tam akcję, że pomożemy znaleźć na przykład jakieś schronienie, żeby ta osoba miała ten spokój. Czy na przykład mama, która umiera i ona wcale nie musi się już, ona się, tak, możemy dojść do tego, że ona się boi tak naprawdę, że nie będzie wsparciem już dla swoich dzieci, że nie będzie mogła, to już wiadomo, zostawia swoje dzieci, umiera, ból, wszystkie te rzeczy. Wiadomo, też boimy się tego, ale tam głębiej może właśnie być to, że ona się boi, że nie będzie widziała, jak te dzieci rosną, że nie będzie mogła wspierać, nie wiem, przy pierwszym zawodzie miłosnym. I podczas zadawania pytań właśnie w takiej sytuacji dochodzimy do tego i wtedy możemy ewentualnie coś wymyślić razem, wspólnie, że na przykład przygotujemy jakieś, że ona przygotuje, a my jej pomożemy, nie wiem, napisać listy, czy nagrać jakieś filmiki, które gdzieś tam z QR-kodem mogą być na kartkach, na urodziny dzieci, czy tam na jakieś różne sytuacje, w której tata, czy ktoś będzie mógł tym dzieciom je dawać i mama będzie, to nie muszą być jakieś straszne listy zagrobu, jak się będzie ludzie, tylko po prostu wsparcia, przypomnienia o miłości i tak dalej. Także nie ma gotowej recepty, o tym to jest cała książka tak naprawdę, jak rozmawiać z umierającymi, tylko że tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy byli otwarci i nie bali się pytać. I wtedy będziemy dochodzić do tego, co jest ważne dla tych osób, jeżeli my będziemy z nimi rozmawiać.
2: I uważam, że nie można się bać, żeby powiedzieć na przykład, nie wiem, przychodzimy do kogoś, kogo, no jesteśmy w miarę blisko, nie wiem, niech to będzie nasza koleżanka i dowiadujemy się, albo nie wiem, ona już od jakiegoś czasu jest chora, jest coraz gorzej, ma coraz więcej dolegliwości różnych. To jak przychodzimy my, wydaje mi się, że no wiadomo, że to nie za każdym razem, bo jak każdy pyta, jak się czujesz, no wiadomo, no jak się czuję, no dupy, beznadziejnie się czuję, tak? Ale zapytanie na przykład, jak ty dzisiaj spałaś, jak się teraz czujesz, jak ci dzisiaj spało, albo powiedzenie na przykład, kurde, jak ty sobie dajesz radę w tej sytuacji? Takie po prostu ludzkie, no kurde, jak ty sobie z tym dajesz radę, no. Bo po prostu no, podziwiam, że kurczę, jak ty ten ból znosisz. Czy to w ogóle, no po prostu szczera rozmowa. I jak ktoś nie będzie chciał mówić o tym, to powie, wiesz co, ja już mam dość na ten temat rozmowy, nie chcę o tym gadać. I jest okej, okay, ale zazwyczaj to w sytuacji, kiedy chory zaczyna mówić o tym, że o czymś tam, to wszyscy mówią, przestań, bo my nie wiemy, co zrobić i my nie chcemy słuchać, a czasami wystarczy po prostu słuchać, nawet nie. My nie musimy nic mówić, bo my ani nie mamy odpowiedzi na to, ani nic, ale czasami po prostu kiwać głową, patrzeć w oczy, jak ktoś nam mówi o swoich lękach i tak dalej, to po prostu być. To jest też najważniejsze. Wspieranie, bycie obok. My nie musimy tak naprawdę niczego zrobić, no, bo my też nie mamy takiej mocy często gęsto. Także albo dowiadujemy się pytaniami i coraz głębiej wchodzimy w rozmowę, ale jak nie potrafimy, to powiemy, kurczę, ja naprawdę nie wiem, co zrobić. No, czuję się, tak dziwnie się czuję, że tak bardzo chciałabym pomóc, ale nie wiem jak. No. Mhm.
1: A co robić z takim długotrwałym też zmęczeniem? Bo wydaje mi się, że ta sytuacja, jeżeli ona trwa długo, też generuje duże zmęczenie psychiczne i że im dalej, tym jest trudniej.
2: No tak jak wspominałam, my musimy szukać wsparcia. Wsparcia wolontariuszy, tylko że właśnie no, to jest najgorsze, że tu jest duża różnica, jak działa to w Holandii, a jak działa to w Polsce. No. Mhm. Ja bym mogła powiedzieć, do jakich fundacji się udać w Holandii będąc, żeby szukać wsparcia.
1: A jak działa hospicjum w Holandii, to opowiedz.
2: Hospicjum stacjonarne, bo to jest różnica tutaj, często jednak my w ogóle mamy też takie trochę pojęcie hospicjum w Polsce jako umieralni. No, bo jest to umieralnia, tak? No, tam idą ludzie po to, żeby umierać. Bardzo często słyszę od osób, że ktoś idzie do hospicjum na ustawienie leków, na przykład. Co jest... Faza terminalna, czyli to są już ostatnie tygodnie życia, 3 miesiące życia, tam dolegliwości zmieniają się i dochodzą bardzo szybko. To są ostatnie tygodnie organizmu i tam naprawdę dużo rzeczy się zmienia. Wszystko w zależności od choroby, no bo to też trzeba wspomnieć, inaczej umierają osoby z nowotworami, inaczej sercowcy, czy tam osoby, tak jak mają płuc, choroby płuc, czy osoby umierają ze starości też trochę inaczej. Umieralnia, tak, hospicjum jest umieralnią, tyle że właśnie osoby, które idą do hospicjum stacjonarnego, to są osoby już terminalne. I tutaj wydaje mi się, że też tak to powinno działać. Co innego jest hospicjum domowe tak zwane, czyli to jest po prostu grupa opieki paliatywnej, która wspiera osobę na długo, długo przed, a hospicjum stacjonarne to jest tak naprawdę 3 miesiące życia. Tak to działa w Holandii i myślę, że tutaj jest podobnie z tego, co się orientuję. Tyle, że tutaj idą osoby, które mają na przykład właśnie niby sobie ustawić leki. Lekarz ma ustawić leki i wypuścić tę osobę do domu. Albo, że pójdziemy do hospicjum i damy jakieś kroplówki. To hospicjum nie normalnie nie działa w ten sposób i nie powinno działać, bo tego typu rzeczy tak naprawdę no, często przedłużają cierpienie. I my mamy też taki ogromny lęk przed tym, że my kogoś w ogóle oddajemy do hospicjum, co jest no, takie, jakbyśmy tam mieli przyjść, zaprowadzić, wrzucić, powiedzieć do widzenia, do zobaczenia nigdy, tak? Cześć jak czapka. A to tak nie działa przecież. My szukamy wsparcia w hospicjum dla naszej osoby chorej, bliskiej, umierającej i my wciąż możemy tam być i możemy wciąż wspierać emocjonalnie, tylko my szukamy tego wsparcia ze strony tej fizycznej, że jeżeli osoba ma bardzo dużo różnych dolegliwości, no to wtedy tam się to wszystko, prawda, dopasowuje i hospicja wspierają, powinny przynajmniej wspierać umierającego w procesie umierania, tak jak opieka paliatywna, i tutaj chodzi o jakość życia, a w pewnym momencie, jeżeli wchodzimy w fazę terminalną, to wciąż jest to życie, ale to już jest jakby jakość umierania, bo ten organizm już wtedy naprawdę się bardzo potrafi szybko, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowotwory, tak zamykać. I tutaj chodzi już o jakość umierania, wsparcie w jakości umierania i wsparcie bliskich. I taką rolę powinno pełnić hospicjum. Nie ustawienia leków i że ktoś wychodzi do domu. Bo z hospicjum się teoretycznie i praktycznie nie wychodzi. I też myślę, że lekarze mówią często właśnie, no pójdzie do hospicjum, trochę się tam ustawi leki i pójdzie do domu. No to nie jest, hospicjum nie powinno w taki sposób działać. Hospicjum to jest miejsce, do którego się idzie komfortowo umierać.
1: Skąd ty bierzesz też taką siłę w sobie, żeby się tym zajmować na co dzień, żeby towarzyszyć osobom umierającym albo ich bliskim?
2: No i ja myślę, że osoby, które w ogóle przynajmniej w Holandii właśnie, które pracują jako pielęgniarki w hospicjach albo jako wolontariusze, no tak jak ja tam chodzę, nikt mi nie każe tego robić, tak ja to robię, bo mi to bardzo dużo daje. Także ja myślę, że osoby, które pracują w takich miejscach, mają taką naturalną zdolność. Tego się, to jest bez sensu się, jakby tego się nie da jakoś, nie wiem, nauczyć albo coś w tym stylu, no bo później, tak jak czasami czytam, typu, no, wypalenie empatią, no ale to wypalenie empatią, to, bo to też ta empatia, no nie, tutaj jest tak, czasami ludzie myślą, że dla nas to tak ciężko, że albo, że my jesteśmy zimni jak lód i nie mamy w ogóle emocji a propos tych osób umierających, co nie jest prawdą. Tylko, że my patrzymy na nie właśnie, żeby im było dobrze. A dla nich dobrze to będzie łagodnie umierać. To jest wtedy w tym najważniejsze. I ja myślę, że osoby właśnie, które pracują w hospicjach, mają tą naturalnie chęć wsparcia właśnie w tym procesie, bo my nie myślimy o innych procesach tam, które będą, tylko w procesie umierania. Także ja nie czerpię tego znikąd, to jest w jakiś sposób po prostu.
1: Żaneta Gromek, która jest edukatorką, certyfikowaną deaf doulą, jest założycielką profilu Szkoła Dobrego Umierania, a także osobą, która od wielu lat pracuje jako wolontariuszka w hospicjum w Holandii. To ona dzisiaj towarzyszyła nam na antenie Radia Opole. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Kłaniam się, życzę dobrej nocy. Do usłyszenia. Katarzyna Zawadzka.

0: Polskie Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 22, wiadomości wieczorne. A w nich Zbigniew Ziobro ze spokojem o złożonym właśnie wniosku o jego ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Sytuacja w polskiej służbie zdrowia wymaga zwołania okrągłego stołu. To postuluje poseł Marcin Ociepa.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zbigniew Ziobro ze spokojem odnosi się do złożonego właśnie wniosku o jego ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania, napisał właśnie w mediach społecznościowych.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Zakładamy, że do 15 sierpnia część z 5000 amerykańskich żołnierzy, których przysłanie obiecał prezydent Trump, będzie już w naszym kraju, a przekazywał w TVP Info wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Docelowo rząd chce, przypomnijmy, by w Polsce powstała stała baza amerykańskich żołnierzy.
2: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
0: Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Jeden z nich próbował uciec z miasta. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna, skomentował w mediach społecznościowych zatrzymanie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Sytuacja w polskiej służbie zdrowia wymaga zwołania swoistego okrągłego stołu, przekonuje poseł Marcin Ociepa. Najbardziej niepokoi go sytuacja w szpitalach powiatowych, gdzie są planowane likwidacje, na przykład porodówek.
3: Apeluję i będę w tej kwestii także działał w Warszawie, żebyśmy zmienili prawo, zabrali powiatu w szpitale. Wszystkie szpitale powinny być te na poziomie regionalnym pod urzędem marszałkowskim. I wtedy to marszałek powinien być organizatorem tej ochrony zdrowia na terenie swojego województwa przy walnym wsparciu państwa.
0: Poseł Ociepa chwalił także pomysł rozsądnej konsolidacji podmiotów leczniczych wokół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, co oznaczałoby też wzmocnienie samego Uniwersytetu Opolskiego.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Budowa ścieżki rowerowej kładki przy śluzie Nowa Wieś, odnowienie pałacowego portyku w Sławięcicach, czy rozbudowa Parku Pojednania. To tylko niektóre inwestycje realizowane obecnie w Kędzierzynie-Koźlu.
4: Ponadto inwestujemy także w nasze najpiękniejsze tereny zielone. Trwa aktualnie rozbudowa Parku Pojednania w Śródmieściu, a niebawem rozpoczną się podobne prace także na terenie zabytkowego parku w Sławięcicach. Tam również przybędzie nasadzeń. Dodatkowo w zabytkowym parku sławięcickim trwa także rewitalizacja pałacowego portyku. Poza tym inwestujemy także w inne miasta, jeżeli chodzi o tereny zielone.
0: A jak dodaje rzecznik Urzędu Miasta Piotr Pękala, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, przebudowywana jest obecnie m.in. ulica Błonie w Kłodnicy, ulica 8 Marca w Sławięcicach czy Zamkowa na Starym Mieście.
1: Światowe agencje informują.
0: 16 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożaru w prowincji Castellón na wschodzie Hiszpanii. Ogień pozostaje poza kontrolą, strawił już ponad 7 tysięcy hektarów. Komplikuje się poważnie wybór nowego szkoleniowca piłkarskiej kadry Włoch. Kilka godzin po tym, jak jeden z poważnie rozważanych kandydatów, Andrea Pirlo, oświadczył, że nie jest już zainteresowany tą posadą, do dymisji podali się dyrektor techniczny związku Paolo Maldini i jego doradca, były reprezentant Brazylii Leonardo.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Witaju усіх слухачів Радіо Поле. У студії Світлана Мех. У Вроцлаві невідомі на вулиці побили молоду пару українців. Напад стався у неділю 26 липня ввечері. Про це у соцмережі розповіла мати постраждалої дівчини. Жінка опублікувала відео побиття, на якому видно, як три молодики нападають і жорстоко б'ють хлопця та дівчину на вулиці. У дописі мати дівчини благає про розголос та повідомляє про поранення доньки та накладені шви на її шиї. Крім того, в обох постраждалих лікарі підозрюють струс мозку, додає вона. Причиною нападу, за словами жінки, став український акцент. Як передають польські ЗМІ, заступниця комісара головного управління поліції Вроцлава Олександра Фреус заявила, заявила, що усе вказує на те, що це напад на етнічному ґрунті. Триває розслідування. Генеральне консульство України у Вроцлаві заявило, що направило офіційний запит до польських правоохоронців та очікує на офіційну інформацію. До 11 людей збільшилася кількість загиблих у наслідок російського удару по Київщині 24 липня. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора України. Повідомляється, що у наслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України. Організатору виставки обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаю, 24 липня росіяни завдали ракетного удару по приватному спортивному комплексі у Бучанському районі на Київщині, на території якого перебували представники української оборонної індустрії і відбувалася виставка озброєнь. Унаслідок влучання загинули 10 людей, майже 100 були поранені. І до новин в Опольському регіоні. У Глухолазах відкрили новий міст через річку Біла Глухолазка уздовж національної дороги номер 40. Його вартість 65 мільйонів злотих. В урочистостях взяв участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та його міністри. Згідно з інструкціями, новий міст має бути стійким до екстремальних подій, стихійних лих, навіть до найбільшої повені. Він має 52 метри завдовжки та 19 завширшки. Урядовці запевнили, що кошти продовжуватимуть надходити до Глухолаз, Опольського регіону та Нижньої Сілезії. І це була остання інформація цього випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: W Opolu całkiem przyjemne 18 stopni, przed nami noc, przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym, możliwe słabe opady deszczu, temperatury minimalne od 13 do 16 stopni, wiatr będzie słaby, umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. Wtorek pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego okresami dużego, na południu Opolszczyzny gdzie niegdzie słabiutkie opady deszczu, temperatury maksymalne jutro od 22 do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rab, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest profesor Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, to dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii na Uniwersytecie Opolskim, kierownik Katedry Badań Promieniotwórczości i w środowisku, inspektor ochrony radiologicznej, a także, co bardzo ważne, zastępca dyrektora Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości na Uniwersytecie Opolskim. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Pani profesor, bardzo dużo tych funkcji, ale nie ma się co dziwić. Bardzo dużo badań Pani prowadzi właśnie z zakresu promieniotwórczości i ja tylko tak wspomnę tytułem wstępu, że kilka tygodni temu w tym samym programie gościł dr Grzegorz Jezierski, to jest założyciel i kustosz dobrze Pani też znanego Muzeum Blam Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. No i wtedy właśnie obawialiśmy nie dość, że te eksponaty, ale też bardzo szeroko o zastosowaniu w ogóle promieni. Jak się okazuje, absolutnie nie tylko w medycynie, branża security bardzo szeroko, branża spożywcza. No to chciałem, żebyśmy dzisiaj poszli dużo dalej, no i powiedzieli więcej o promieniowaniu, o materiałach promieniotwórczych, o radioizotopach w żywności, powietrzu, glebie, wodzie. Wiem, że pani to bada. No i chyba na pierwszy ogień weźmiemy sobie radon-222 i na dzień dobry musimy wyjaśnić, co to w ogóle jest.
2: Tak, radon-222 jest to izotop naturalnie występujący w środowisku. Większość z nas, jeżeli myśli o promieniotwórczości, to wyobrażamy sobie awarię elektrowni, próbne wybuchy jądrowe, inne izotopy promieniotwórcze, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że największy wkład w dawkę, jaką otrzymujemy od promieniowania jonizującego, to jest właśnie promieniotwórczość naturalna. Największy wkład daje radon-222. Tak jak już powiedziałam, jest to gaz, naturalny izotop promieniotwórczy, powstaje z radu-226. W Polsce są tereny, gdzie tego radonu jest dużo, znacznie więcej niż średnia nasza krajowa. Takimi terenami są przede wszystkim tereny południowej Polski. W ostatnim czasie dużo na temat radonu się mówi, głównie w kontekście wprowadzenia do Polski dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie tego radonu i co za tym poszło, dużo zostało wprowadzonych zapisów do prawa atomowego i w związku z tym ten radon został, jest teraz obecnie badany, głównie w pomieszczeniach mieszkalnych.
1: No dobrze, ale w takim razie jak ja słyszę, że mamy właśnie ten radon w postaci gazu, którego jak się domyślam oczywiście nie widzimy, skąd on się w ogóle bierze? To jest efekt właśnie jakiegoś, nie wiem, przenikania przez glebę, faktycznie tego pierwiastka gdzieś tam w skałach?
2: Tak, to może jeszcze tak. Radon faktycznie jest gazem niewidzialny, bez smaku, bez zapachu.
1: O, właśnie.
2: I on bardzo łatwo migruje. Są miejsca, gdzie tego radonu jest dużo. Tutaj głównie skała macierzysta, gleby. I na przykład u nas Sudety są takim miejscem, gdzie pod kątem geologicznym dużo występuje właśnie radu-226, a ten rad rozpada się na radon-222. I ten radon bardzo łatwo migruje do środowiska, zwłaszcza tam, gdzie mamy jakieś pęknięcia, nieszczelności. No ten radon bardzo łatwo wnika do naszych mieszczeń, miejsc, pomieszczeń mieszkalnych, miejsc pracy i tak dalej.
1: Czyli tak sobie myślę, może nawet i część naszych słuchaczy nie ma bladego pojęcia, że jakiś radon wdycha w ogóle, w zależności od tego, gdzie mieszkają, to nie musi być koniecznie u wyjścia z pieczary, tudzież groty, tudzież jaskini, jak się domyślam.
2: Zgadza się, bo są takie miejsca, gdzie tego radonu faktycznie jest dużo i bardzo dużo osób, z którymi obecnie rozmawiam, robiąc pomiary teraz promieniotwórczego tego radonu 222, nie ma nawet świadomości, w jakim środowisku żyje. Są miejsca, tutaj na terenie Dolnego Śląska, nawet u nas na terenie województwa opolskiego, mamy dwa powiat Nyski i Prudnicki, gdzie potencjalnie występują podwyższone właśnie stężenia tego radonu 222 w stosunku do tej wartości rekomendowanej. W ustawie prawa atomowe ta wartość odniesienia do radonu w pomieszczeniach mieszkalnych to jest 300 becquereli na metr sześcienny, a w niektórych miejscach te wartości dochodzą nawet do kilku tysięcy.
1: No to się wydaje, że to jest bardzo duże przekroczenie. Czy to już jest niebezpieczne dla zdrowia, dla ludzi?
2: To znaczy radon właśnie jest, tak jak już powiedziałam wcześniej, gazem. On rozpada się na inne pierwiastki promieniotwórcze, głównie metale. Jest to na przykład ołów-214, bismut-214, polon-210 i on jest, te izotopy są akumulowane w naszych płucach i tak naprawdę radon uznawany jest za drugą przyczynę zachorowalności na nowotwory właśnie płuc.
1: No to poważna sprawa, to znaczy to jest chyba realne zagrożenie, jeśli to stężenie jest za duże, prawda?
2: Tak, zagrożenie jest realne, stąd właśnie ten wymóg oznaczania stężenia radonu w wybranych miejscach i stąd właśnie w Polsce powstało to rozporządzenie, gdzie mamy 27 powiatów w całej Polsce, gdzie w każdym miejscu pracy na parterze ten radon powinien być oznaczony. I tak naprawdę za to, żeby ten radon był oznaczany, no odpowiada kierownik jednostki organizacyjnych. I tak jak już powiedziałam, większość tych powiatów jest to województwo dolnośląskie, ale na przykład mamy w województwie opolskim dwa takie powiaty, ten powiat Nyski, Prudnicki.
1: A czemu gdzie, w ogóle akurat te dwa? To jest
2: to geologia, wyznaczone? Tak naprawdę geologia naszego kraju. Jak też wcześniej powiedziałam, radon 222 powstaje z radu 226. No i na tamtych terenach oznaczono podwyższone właśnie stężenia tego aktywności radu 226 i w konsekwencji spodziewamy się, że tam będzie też więcej tego radonu. I faktycznie są miejsca, gdzie tego radonu jest dużo więcej niż w innych miejscach w Polsce.
1: I to jest jakby taka stała wartość, że on jest ciągle przekroczony, czy to jeśli to jest taki gaz, to nie wiem, z jakimś wiatrem po burzy, nie wiem, jest mniej, więcej, czy ja sobie dobrze to tak wyobrażam, czy,
2: to znaczy,
1: czy błądzę?
2: Na to jest bardzo dużo czynników wpływa na to, jakie są stężenia tego radonu. Z racji tego, że głównym źródłem radonu w naszych pomieszczeniach jest podłoże tak naprawdę. A więc tutaj jeżeli mamy jakieś pęknięcia, nieszczelności, nieodpowiednia wentylacja i tak dalej, no to właśnie w tych niższych pomieszczeniach tego radonu będzie znacznie wyżej niż w tych kondygnacjach górnych. Teraz też bardzo często właśnie uszczelniamy nasze pomieszczenia. Tego radonu też może być więcej, ale wystarczy wietrzyć nasze pomieszczenia, gdzie potencjalnie tego radonu jest dużo, też możemy zmniejszyć stężenie tego promieniotwórczego gazu. Tutaj sprawdzić tak naprawdę, skąd ten radon dostaje się do naszego pomieszczenia, bo tak naprawdę też w materiałach budowlanych mogą być te izotopy promieniotwórcze, rad 226 i w konsekwencji może ten radon 222 ekshalować. Do naszych materiałów budowlanych bardzo często dodawane są różne pyły, różne materiały, które te izotopy zawierają i stąd z materiałów możemy sobie jeszcze taką dawkę dodatkowo wprowadzić.
1: No dobrze, mamy na pewno czujniki tam, nie wiem, czadu, tlenku, węgla, gazu. Jeśli ktoś nie ma o tym bladego pojęcia i takich badań nie robiono konkretnie u niego, w jego miejscu zamieszkania, no to jak ma ewentualnie stwierdzić, czy gdzieś ten radon u niego jest przekroczony, czy nie, czy w ogóle powinien się tym martwić?
2: To znaczy warto oznaczyć w każdym miejscu stężenie tego radonu. Są różne metody pomiarów radonu 222 poprzez takie metody pasywne i aktywne. Taką metodą rekomendowaną do oznaczania radonu jest metoda pasywna, gdzie wykorzystywane są odpowiednie detektory pasywne CR39. Takie detektory umieszcza się w danym pomieszczeniu przez 3 miesiące i następnie w laboratoriach akredytowanych określa się, jakie są stężenia tego radonu. Ale tak naprawdę są też metody aktywne. Można docelowo przyjść z aparatem, zmierzyć, zobaczyć, w którym miejscu jest tego radonu więcej, no i jakoś zaradzić. Można na przykład uszczelnić jakieś nieszczelności, można ściany pomalować odpowiednimi materiałami izolacyjnymi.
1: Tak, to pomoże?
2: Można i to bardzo pomaga. Mhm. Tak naprawdę nawet w marketach budowlanych są już odpowiednie folie czułe na radon 222, wystarczy tylko mieć taką świadomość i dokonać tego pomiaru tak naprawdę nawet przed budową domu. My jeszcze w Polsce nie mamy takich wymogów oznaczania potencjału radonowego, ale na przykład nasi południowi sąsiedzi, Czesi, żeby wybudować budynek, jednym z dokumentów o pozwoleniu, kiedy się starają o pozwolenie na budowę, jest właśnie oznaczenie też tego potencjału radonowego. Też wiedzą, na jakim terenie będą mieli posadowiony ten dom i też docelowo można sobie zaplanować, jak ma wyglądać wylewka, czy musi być podpiwniczony budynek i docelowo z jakich materiałów należy wykorzystać przy budowie domu, że ten temat tak naprawdę warto zgłębić, bo on jest dla każdego, wydaje mi się, że bardzo ważny.
1: No tak, no w naszym regionie zwłaszcza to się raczej patrzyło chyba i patrzy nadal na to, czy dany teren jest zalewowy na przykład. Niestety nawiedzają nas tu powodzie i to intensywnie czasami, a tak sobie myślę, no ten radon, nie wiem, czy właśnie tu skupiana jest nasza uwaga, żeby zwrócić uwagę, czy coś nas nie truje w powietrzu po prostu, no.
2: Dlatego polecam właśnie wykonanie pomiarów takiego radonu. Tutaj są różne laboratoria. Tak jak tutaj było powiedziane, my w Uniwersytecie Opolskim też mamy Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości i takie analizy, pomiary też wykonujemy. Też staramy się o akredytację na tą metodę i też w niedługim czasie będziemy takim laboratorium akredytowanym, gdzie będziemy mogli tego typu badania prowadzić już w ramach naszej akredytacji.
1: Czyli będzie można się do Państwa zwrócić też, powiedzmy?
2: Będzie można jako laboratorium akredytowane, a teraz jak najbardziej też takie pomiary wykonujemy, żeby tak orientacyjnie sprawdzić, jakie stężenia tego radonu w danym pomieszczeniu się znajdują.
1: Radon 222, o nim teraz dużo mówiliśmy, a czy jeszcze jakieś inne niebezpieczne pierwiastki krążą w naszym otoczeniu, choćby tu na Opolszczyźnie, i warto by się jakoś, nie wiem, zabezpieczyć, też zorientować w ogóle w sytuacji?
2: To znaczy, jeśli chodzi o izotopy promieniotwórcze, to też swego czasu głośno się mówiło o izotopie sztucznie wprowadzonym do środowiska. Takim izotopem jest na przykład CES-137. Ten izotop został wprowadzony do środowiska na skutek próbnych wybuchów jądrowych, które były gdzieś tam obecne w latach 50., 60. ubiegłego stulecia, ale tak naprawdę największy wkład w stężenie, które tutaj na naszym terenie odnotowane, to była awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. I do środowiska przedostało się wiele różnych izotopów promieniotwórczych. Większość z tych izotopów miało krótkie okresy powietrznego rozpadu i stosunkowo szybko się rozpadło. Ten CES-137 ma stosunkowo długi okres powietrznego rozpadu, bo około 30 lat i tak naprawdę no, w dalszym ciągu w naszym środowisku ten CES-137 się znajduje. No i tutaj też no, został określony taki obszar, który się nazywa obszarem anomalii opolskiej, gdzie tego CES-u w stosunku do CES-u w całej Polsce jest znacznie więcej. Obszar ten ciągnie się tak naprawdę od Kłobucka poprzez Lasowice Wielkie, Turawę, Opole, Łambinowice i w stronę Kotliny Kłodzkiej i faktycznie odnotowane są tam miejsca, gdzie tego CES-u jest znacznie więcej nawet teraz obecnie.
1: Dzisiaj, tak?
2: Po Czarnobylu mamy 40 lat dopiero. A tak jak już powiedziałam, CES-137 ma okres powietrznego rozpadu 30 lat, a więc tylko połowa tego się rozpadło, co zostało wprowadzone do środowiska, więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać, zwłaszcza na tych naszych terenach, żeby tego CES-u było odpowiednio mniej. Tutaj...
1: A z czego to w ogóle wynika? Bo ja pamiętam w ogóle, ja jestem takim dzieckiem, rocznik 78, ja piłem ten cudowny, ohydny
2: płyn Lugola,
1: dokładnie. No miał nam chronić nas właśnie przed tym negatywnym wpływem promieniowania, ale zdaje się, że wtedy taka właśnie poszła fama, już pomijam długie ukrywanie tego wszystkiego przez naszych wschodnich sąsiadów, ale że te deszcze padały, zdaje się, bardzo niekorzystnie, to przez to w ogóle się wziął, prawda, tutaj ten pierwiastek
2: to u znaczy
1: nas,
2: tak.
1: Tej większej ilości.
2: Właśnie bezpośrednio po awarii w Czarnobylu no, były takie niekorzystne warunki no meteorologiczne. Właśnie. Jak ta chmura przechodziła no, nad naszym terenem, to wtedy spadły faktycznie ulewne deszcze, no i to zakumulowało
1: i ten CES
2: się.
1: Z tym deszczem
2: w naszych glebach, no i tutaj zwłaszcza lasy Opolszczyzny, czy tam anomalie opolskiej, bo tak ten teren został umownie nazwany, no tego CES-u faktycznie jest stosunkowo dużo, a więc teraz w glebach leśnych, a więc i dziczyzna, grzyby, inne owoce runa leśnego.
1: To strasznie teraz brzmi, przerażeni są wszyscy grzybiarze w naszym regionie, że już więcej do lasu na grzyby nie pójdą. Jak to jest właściwie w praktyce dzisiaj?
2: Może nie tak. Ten CES faktycznie no, występuje. My możemy go zmierzyć, tyle, że tak naprawdę nie obawiałabym się zbierania grzybów, jedzenia grzybów w dalszym ciągu, ponieważ tak naprawdę no, ten CES on w stosunku do innych rejonów naszego kraju, no jest w większych ilościach, potrafimy go oznaczać. I na przykład takim gatunkiem grzybów, który akumuluje duże ilości cezu, jest tak chętnie zbierany przez nas pod grzybek brunatny.
1: Faktycznie,
2: szlachetny, my go zbieramy, ale tak naprawdę gdzieś tam takie szacunki zrobiłam, no też różne artykuły na ten temat gdzieś pisałam, że zjedzenie tak naprawdę 10 kg suszu w ciągu roku z terenów najbardziej skażonych, nawet tej dawki granicznicy, że tak naprawdę spokojnie możemy chodzić na grzyby, możemy zbierać grzyby, tylko miejmy świadomość, że to jest kolejny izotop, który gdzieś tam do naszego organizmu docelowo wnika.
1: Nawet po tylu latach.
2: Nawet po tylu latach, że jeszcze ten izotop jest. Tutaj też co chwilę wraca sprawa zwierząt leśnych, tutaj łownych. Tutaj te dziki, które faktycznie akumulują znaczne ilości tego cezu-137, no i rodziny myśliwych, którzy żywią się tym tylko i wyłącznie mięsem takich zwierząt, to powinny też mieć świadomość, że faktycznie tutaj te dawki z tym cezem-137, z tym mięsem, no wnikają do ich organizmu. Mhm.
1: Czasem jakimś kurczakiem dobrze przegryźć tego dzika i tą sarnę, tak?
2: Dokładnie tak. Inne mięso też korzystne.
1: No dobrze, a propos w ogóle tego Czarnobyla, no kiedyś też jeden z odcinków właśnie poświęcony był tej całej awarii, 25-26 dzień kwietnia, noc. No feralna, makabryczna. My jeszcze jakieś inne pokłosia mamy tego? No mówimy, że ciągle jednak tak, właśnie CES w glebie. Coś jeszcze się dzieje do dzisiaj, czy już raczej to wszystko przemija z czasem?
2: Czy wszystko przemija. Te izotopy jednak miały krótkie okresy powierzchnego rozpadu, tam jeszcze pluton, ameryk, ale to też w niewielkich ilościach występuje. Ja tak wrócę jeszcze do tego jodu 131. On faktycznie po Czarnobylu był w większych ilościach i faktycznie ten płyn Lugola, który piliśmy, to właśnie był z uwagi na ten izotop jodu 131, który w tamtych czasach w środowisku występował w znacznych ilościach. Tak naprawdę ten płyn Lugola miał uchronić naszą tarczycę
1: tak.
2: przed tym, żeby ten promieniotwórczy jod nie był wchłonięty do naszej tarczycy.
1: Ale dobrze chyba do dzisiaj używać sobie soli jodowanej, zawsze to lepiej też, niż, prawda?
2: Oczywiście, że tak, nie zaszkodzi.
1: Dokładnie tak. No dobrze, jak sobie czytałem o różnych Pani osiągnięciach i badaniach, część omówiliśmy, to znalazłem też taką informację, w miarę świeżą, że jest Pani też w gronie takich ekspertów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, to jest agenda ONZ, z siedzibą w Kingston na Jamajce, to ja bym chciał chociaż kilka słów usłyszeć, czym się tam zajmujecie, bo jeśli badacie promieniotwórczość Pani, zwłaszcza w różnych środowiskach, to rozumiem, co na dnie morskim też coś tam, jakieś mamy promieniowanie, też gdzieś tam z głębin jakichś na naszej planety coś przebija?
2: Jak najbardziej tak. Jakiś czas temu faktycznie zostałam powołana jako ekspert do tej Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Głównie chodzi tutaj o konkrecje polimetaliczne, które występują w znacznych ilościach na Pacyfiku. No i tutaj te konkrecje zawierają spore ilości izotopów promieniotwórczych. I tutaj faktycznie pozyskaliśmy te konkrecje z Pacyfiku i oznaczaliśmy izotopy promieniotwórcze i określaliśmy taką bezpieczną pracę z tym materiałem. Do tej pory ten materiał nie został przebadany przez innych naukowców. Ukazało się zaledwie kilka prac na ten temat. No i tutaj artykuł, który ukazał się 3 lata temu, no troszeczkę tak postraszył, że tego radonu, zwłaszcza przy przeróbce tych konkrecji, będzie za dużo i tak naprawdę wydobycie tych konkrecji nie ma nawet sensu z uwagi właśnie na tą promieniotwórczość. I też no, my te badania robiliśmy, cały czas robimy, badania trwają. 2 artykuły już na ten temat się ukazały, artykuły naukowe. Nie dość, że współpracujemy ja jestem tym ekspertem w Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, to bardzo ściśle współpracujemy ze Szczecinem, z Interocean Metal. Jest to jednostka, która posiada koncesję właśnie na wydobywanie konkrecji z głębi właśnie Pacyfiku. Tak naprawdę to są tylko takie na razie próby badawcze. Nie ma jeszcze wdrożonej technologii, żeby wydobywać te konkrecje i je przetwarzać, ale tak naprawdę my jesteśmy w ten cały proces gdzieś zaangażowani. Właśnie ja po części jako ekspert, Po drugie, tutaj na uniwersytecie prowadzimy badania i temat jest bardzo nośny i mam nadzieję, że jeszcze dużo ciekawych informacji ukaże się w artykułach.
1: No tak generalnie, w ogóle już tak generalizując, to dno morskie to właściwie największy niezbadany rejon na tej planecie. My sięgamy gwiazd, patrzymy z wytęsknieniem gdzieś na Księżyc albo na Marsa, a tu absolutnie to jest jakiś tam chyba marny procent dna przebadany w ogóle, tak w okolicach, nie wiem, tam chyba nawet mniej niż 10%, tam z 7-8. Prawda?
2: Dokładnie tak. Jest co jeszcze robić, zwłaszcza pod kątem tych konkrecji polimetalicznych, które zawierają bardzo duże ilości metali, metali ziem rzadkich, które tak naprawdę są teraz jak najbardziej poszukiwane.
1: Tak.
2: I faktycznie to będzie takie, tak mi się wydaje w przyszłości, bardzo duże, dobre źródło właśnie tych pierwiastków.
1: No gdyby nie to, że to wydobycie może być bardzo trudne, no na granicy opłacalności pewnie ze względu na warunki.
2: Dlatego właśnie są teraz intensywne prace, przede wszystkim wydobycie, też no, żeby nie zaburzyć dna morskiego tutaj, żeby to środowisko jakoś zostało tworzone, bo tutaj no, to jest bardzo ważne i właśnie to grono ekspertów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, no właśnie to musi przede wszystkim zabezpieczyć.
1: No tak, bo akurat w rujnowaniu środowiska przy wydobywaniu różnych rzeczy jesteśmy akurat bardzo dobrzy, to może już wystarczy, to tak trochę mniej poważnie. A jeszcze jesteśmy trochę przy tej wodzie, czy w Bałtyku mamy jakieś promieniowanie?
2: Akurat ostatnio wróciłam z Międzyzdrojów, gdzie kilka dni temu, gdzie wykonujemy też takie badania pod kątem piasku pod kątem promieniotwórczości właśnie w naszym piasku bałtyckim.
1: No i piasku na dnie morza, czy piasku
2: nie,
1: na plaży?
2: Piasku
1: na
2: plaży.
1: Na plaży,
2: tak naprawdę, bo są takie miejsca, zwłaszcza ten ciemny piasek, on zawiera też podwyższone aktywności tego izotopu. I współpracujemy z osobami, z naukowcami z Uniwersytetu Szczecińskiego i właśnie poszukujemy tych miejsc, gdzie te ciemne piaski występują, skąd właśnie ta podwyższona promieniotwórczość w tych piaskach.
1: A jaki tam pierwiastek promieniuje?
2: To tutaj głównie ten radon 222, znowuż te izotopy naturalne.
1: Czyli to jest gdzieś przebijanie tam gdzieś pod ziemią, tak? Gdzieś są złoża tego.
2: Tak, dlatego tutaj też różne sztormy, ten piasek gdzieś tam jest nawiewany, tutaj przy klifach tego jest dużo, że tematy są ciekawe i takich tematów ciekawych no, realizujemy w Uniwersytecie Opolskim bardzo dużo. Kolejny taki ciekawy temat to związany jest na przykład z wodami. Wrócę też do wód tutaj nawet z województwa dolnośląskiego, ponieważ tam też mamy te wody radoczynne. No niektórzy zażywają kąpieli, zażywają tych wód,
1: a tak naprawdę niby
2: z jednej strony zdrowotne, ale z drugiej strony te dawki, które uzyskujemy pijąc takie wody, przebywając na przykład na hali basenowej, gdzie te wody są odpowiednio w wyższych stężeniach, to też otrzymujemy znacznie wyższe dawki.
1: Ojej, byłem niedawno w Lądku Zdroju i piłem tą wodę taką śmierdzącą, przepraszam. I to jest jedna z takich wód na przykład?
2: Jedna z takich wód. Ostatnio nawet napisałam taki artykuł. Badane były różne wody na przykład z Lądka Zdroju i te wartości faktycznie były znacznie wyższe niż dopuszczalne, ale faktycznie to się uznaje, że to są wody radoczynne i faktycznie te wartości mogą być wyższe. Ale dla kuracjuszy, osób, które niewiele tej wody piją w ciągu roku, to może nie jest problem.
1: To tak jak z tymi grzybami, że trzeba by było nie wiem ile hektolitrów tej wody wypić.
2: Dokładnie tak, ale ja popatrzyłam z perspektywy pracownika, który na takiej hali basenowej, gdzie ta woda jest o podwyższonej aktywności, to faktycznie on te opary cały czas wdycha przez cały rok, 2000 godzin w ciągu roku.
1: Świecić w nocy.
2: I tak naprawdę on otrzymuje dawki około 15 milisiewertów na rok. To są takie dawki, jak dla pracowników kategorii A zaklasyfikowanych, takie osoby, które pracują ze źródłami promieniotwórczymi w różnych elektrowniach.

0: Bo wiem, że chyba też tam badane były któreś z tych jaskiń tam w naszych Tatrach, takie też chętnie odwiedzane przez turystów. Która to była jaskinia?
1: To znaczy w Tatrach też, ale też w województwie dolnośląskim, wrócę na przykład do jaskini Niedźwiedziej, bo te pomiary są wykonywane i faktycznie intensywnie te pomiary też wykonujemy na tamtych terenach, ponieważ no, ten radon występuje.
0: To też radon jakby.
1: Też radon. Cały czas mówimy o tym samym izotopie promieniotwórczym, ponieważ no, im w różnych kopalniach, właśnie w jaskiniach, w bunkrach, w miejscach właśnie tutaj w piwnicach, tego radonu no, potencjalnie będzie więcej. Zwłaszcza tam, gdzie mamy takie miejsca nieprzewietrzone, to należy się spodziewać, że te wartości faktycznie dochodzą nawet, przekraczają 4000 becquereli na metr sześcienny, a wcześniej już powiedziałam, że ta wartość odniesienia, która jest w ustawie prawa atomowe, to jest około 300 becquereli na metr sześcienny. A więc tutaj faktycznie te podwyższenia są znaczne. A więc też musimy mieć świadomość, zwłaszcza osoby, które pracują w takich miejscach, przewodnicy, którzy oprowadzają jakieś tam wycieczki, te są zaklasyfikowani do odpowiednich kategorii pracowników. W zależności ile takich wejść mają do kopalni, jaskini, i tak dalej w ciągu roku, możemy sobie oszacować, na jakie dawki potencjalnie są narażeni, jaką kategorię pracowników, w jakiej kategorii pracowników są i tak naprawdę w zależności od tego, czy to jest kategoria B, czy kategoria A, odpowiednio też monitorujemy zawartość radonu, czy dawkę, jaką od radonu te osoby uzyskują. Na przykład jeżeli zaklasyfikowani ci pracownicy będą do kategorii B, to wtedy monitorujemy środowisko pracy, szacujemy te dawki, informujemy pracownika, na jakie dawki w ciągu roku był narażony. Ale na przykład jeżeli pracownik przekroczy w ciągu roku już taką dawkę 6 milisiewertów, nie może przekroczyć 20, bo to jest dawka graniczna, to wtedy musi mieć indywidualne dawkomierze. Już ta osoba jest kontrolowana, nadzorowana tak już cały czas.
0: A co by się stało z człowiekiem, z naszym organizmem, gdyby przyjął za dużo właśnie no, tego radonu?
1: To znaczy, tak jak już powiedziałam, radon jest tym gazem, który powoduje nowotwory płuc w dużych stężeniach. Tutaj ciężko powiedzieć, jakie to by musiały być stężenia, ile byśmy musieli przebywać w danym miejscu, żeby faktycznie tutaj zachorować. Na to ma wiele różnych czynników. Ciężko powiedzieć i ciężko zrobić takie badania kliniczne. Tutaj byśmy musieli mieć dużą grupę odniesienia, ale są artykuły mówiące, że ten radon jest drugim czynnikiem zachorowalności na nowotwory płuc po paleniu papierosów.
0: No to jednak wysoko w rankingu.
1: Tak,
0: to
1: bardzo to wysoko. Dlatego ta świadomość, no jak dla mnie powinna być, dlatego wydaje mi się, że takie uświadamianie ludzi, informowanie, choćby nawet różne w szkole pogadanki, nawet w szkole, żeby takie dzieci miały zajęcia, wykonały sobie pomiary radonu w różnych miejscach, bo ten radon tak naprawdę jako gaz, on może być w różnych stężeniach, w różnych pomieszczeniach. Tutaj możemy mieć jakąś wartość, w pomieszczeniu dalej ta wartość może być dwa razy więcej albo o wiele mniejsza. I tak też się zdarza. Są na przykład takie miejsca, nawet ostatnio była taka głośna sprawa w jednej ze szkół tutaj w Polsce, że w jednej klasie te dawki były o wiele, wiele wyższe, czy tam stężenia, bo to docelowo też się przelicza na dawki, ale była mowa o stężeniach, a w innych wszystko było w normie. I też trzeba no, jakieś decyzje podjąć.
0: No to jest bardzo ciekawe, tak sobie pomyślałem do tej grupy tych osób podwyższonego ryzyka, oprócz powiedzmy, nie wiem, ratowników na basenach w uzdrowiskach, grotołazów może dołączyłbym, nie wiem, archeologów, paleontologów, tak niedawno teraz też w radiu mówiliśmy o tym, że w Krasiejowie naszym słynnym z różnych szczątków dinozaurów ruszyły obozy paleontologiczne i jednak są też gdzieś tam ileś warstw, powiedzmy, poniżej poziomu morza w tej ziemi, tam cały czas, no te obozy trwają, tam są naukowcy, którzy siedzą po kilka tygodni. Jakkolwiek to teraz zabrzmi, no to może też powinni się zainteresować, jaką dawkę radonu przyjmują.
1: Warto to sprawdzić, ale tak naprawdę to nie jest teren, gdzie tego radonu może występować więcej. Tutaj na Opolszczyźnie zostały zaklasyfikowane dwa powiaty, powiat Nyski i Prudnicki i na tamtych terenach bardziej bym się skupiła. Tutaj też te osoby, co prawda, robią pomysły.

0: miary i tak dalej, cały czas są na otwartej przestrzeni, gdzie tego radonu no, tak naprawdę nie jest dużo. Tutaj głównie, gdyby te osoby były zamknięte w jakichś pawilonach, to wtedy można by było określić to stężenie radonu i uświadomić tych pracowników, żeby mieli tak wiedzę na ten temat.
1: No to już powiedzieliśmy tak, na pewno o tym radonie bardzo dużo, o cezie 137, no to jeszcze zapytam jako laik, na coś jeszcze powinniśmy się uwrażliwić, no w kontekście takim, żeby unikać tego promieniowania, bo jakkolwiek fantastyczne ma zastosowanie w wielu dziedzinach, o czym na samym początku wspomnieliśmy, no nie jest to, nie są to związki chemiczne przyjazne dla człowieka, no nie ma tutaj co się oszukiwać.
0: Tak naprawdę no to promieniowanie jest. Ono było zawsze, chociaż mówię, nie każdy ma świadomość, że wszędzie, gdzie człowiek się znajduje, jest narażony na różne źródła promieniowania jonizującego. Tutaj na przykład promieniowanie kosmiczne, beryl-7. Też to jest kolejny izotop promieniotwórczy. Też nie zdajemy sobie sprawy, że takie promieniowanie jonizujące, taki izotop też gdzieś tam występuje.
1: To znaczy, ja od razu wejdę w słowo, słuchacze Salonu Naukowego wiedzą, bo jakiś czas temu też rozmawialiśmy o tym i jeden z gości twierdził wręcz wprost, że jednym z większych wyzwań tego podboju kosmosu nie jest wcale wymyślenie takiego silnika, który nam z prędkością światła ten pojazd przetransportował, czy na Marsa, czy gdzie sobie zażyczymy, tylko żeby ten astronauta przeżył tą podróż pod kątem właśnie tego zabójczego dla naszego organizmu też promieniowania kosmicznego.
0: Zgadza się, bo tak naprawdę im wyżej to promieniowanie będzie
1: większe, prawda?
0: Tutaj też no, latamy samolotami, przebywamy w górach i też tutaj musimy mieć świadomość, że te dawki, które otrzymujemy, to są znacznie wyższe niż na przykład w centralnej Polsce, gdybyśmy przebywali. Że tutaj też taka wiedza powinna być. Z drugiej strony też potas 40. O tym izotopie może tak mało się mówi, ale niekiedy różne takie hasła, promieniotwórcze banany i tak dalej.
1: Ale potas przecież zdrowy, właśnie, banany, tak, banany tak, to potas.
0: Dokładnie. I faktycznie ten potas K40 jest to też kolejny izotop promieniotwórczy. On występuje w stałym stosunku do tego potasu całkowitego. Jego abundancja procentowa wynosi 1/100% i wszędzie tam, gdzie będą pewne ilości potasu takiego całkowitego, aha, to w 1/100% zawsze ten potas promieniotwórczy będzie. A więc w naszym ciele też no, mamy ten izotop promieniotwórczy. Tak naprawdę, że tutaj to jest kolejny izotop. O tym mówię, nie należy się tego obawiać, tylko to też jest izotop promieniotwórczy. No to jest węgiel C14. Bardzo często wykorzystujemy go w archeologii, tak, do datowania i tak dalej, tak, oczywiście, tak, że tutaj też musimy mieć świadomość, że to też jest izotop promieniotwórczy. A więc tak wracając tak naprawdę do początku.
1: Oj, robi nam się tu niezła ta Iblisa Mendelejewa w tym naszym organizmie w ogóle.
0: Także, tak, że tutaj mamy dużo różnych izotopów promieniotwórczych i tutaj też zastosowanie tych izotopów promieniotwórczych jest tak naprawdę ogromne. Tak jak od dzisiaj, od tego zaczęliśmy, że tutaj wykorzystujemy nie tylko medycyna, ale tak naprawdę te izotopy promieniotwórcze no, wykorzystywane są w wielu gałęziach gospodarki.
1: Oczywiście, tak, tak. No, bagaże na lotnisku, ale nie tylko. Wszystko różne bramki przy wejściach do jakichś większych, nie wiem, nawet do muzeów, do instytucji, na stadiony. No, głównie prześwietlamy bagaż, z tego co pamiętam właśnie z tej rozmowy z doktorem Grzegorzem Jezierskim, ale są też takie lotniska, gdzie prześwietla się ludzi, no bo ci ludzie różne rzeczy potrafią w sobie przemycać, na przykład narkotyki, więc nie było wyjścia.
0: Dokładnie, te metody są teraz takie czułe, że teraz no, jesteśmy prześwietleni dokładnie, ale tak te izotopy, no faktycznie to
1: promieniowanie. A to nie są dawki zabójcze, no to nie, od razu uspokójmy tych miłośników city breaków i tanich linii lotniczych, że nie dokładają, nie odejmują sobie lat z każdą wycieczką, nie promieniują się jakoś makabrycznie, prawda?
0: Oczywiście, że to jest no wszystko bezpieczne. Gdyby było niebezpieczne, musiała być informacja, każdy musiał być informowany i tak dalej. A tutaj tak naprawdę no, to jest taka dawka, że spokojnie nie trzeba nawet informować też tych osoby, które są na lotnisku, że akurat w danym momencie gdzieś tam będą prześwietleni, że tak powiem. Tutaj też, jeśli chodzi o izotopy promieniotwórcze, no to tutaj utrwalanie żywności. Też ten promieniotwórczość się wykorzystuje do sterylizacji sprzętu, jak najbardziej też, ale też do określania również pęknięć, nieszczelności, czy tak naprawdę w wielu różnych zakładach do prześwietlenia na przykład różnych opakowań, czy nie ma żadnych zanieczyszczeń i tak dalej. Tak, naprawdę to promieniowanie jest bardzo powszechnie wykorzystywane, zwłaszcza też naukowcy bardzo często wykorzystują te metody, na przykład do oznaczania erozji, do datowania, do określania wieku na przykład osadów dymnych i tak dalej. A więc są bardzo takie metody, które chętnie są wykorzystywane przez naukowców i z tego powstają różne opracowania naukowe.
1: To ja jeszcze korzystając, że mamy jeszcze kilka minut audycji, muszę zapytać panią, pani profesor, w najbliższym czasie nad czym pani będzie się skupiać, na czym będzie polegała pani praca, jeśli chodzi właśnie o promieniotwórczość?
0: Przede wszystkim teraz w mojej pracy skupiamy się na akredytacji metody badawczej pod kątem właśnie tego radonu 222, ponieważ tutaj myślę, że to będzie nasza przyszłość. Tutaj chcielibyśmy wejść już w badania komercyjne. Ja wiem, że pracuję na Uniwersytecie Opolskim i do tej pory głównie tutaj nauka, publikacje i tak dalej były dla mnie najważniejsze. Teraz też z uwagi też na ocenianie jednostek naukowych, pod kątem ewaluacji też wejście w biznes i tak w tę całą otoczkę gospodarczą.
1: Całe kierunki studiów się wymyśla pod konkretne zapotrzebowania biznesowe już dzisiaj, więc to nie jest, myślę,
0: dokładnie tak.
1: Żadna fanaberia, tylko
0: teraz,
1: potrzeba czasu.
0: I teraz stwierdziliśmy, że też chcielibyśmy mieć na Uniwersytecie Opolskim akredytowane laboratorium właśnie pod kątem oznaczania radonu 222, ponieważ też jest taki wymóg wykonywania tych pomiarów w miejscach pracy, zwłaszcza na terenie tych 27 powiatów. Na chwilę obecną w Polsce mamy tylko 5 takich jednostek akredytowanych.
1: No to niewiele.
0: Jest to niewiele jednostek. Tak naprawdę, jak sobie policzymy miejsc pracy w 27 powiatach, no to troszeczkę tych potencjalnych klientów może być. A więc to jest taka moja najbliższa przyszłość, uzyskanie akredytacji na metodę badawczą pod kątem oznaczania radonu.
1: Rozumiem, że jest bliżej niż dalej.
0: Tak, powiem, że jest bliżej niż dalej, ponieważ przeszliśmy już audyty wewnętrzne, audyt systemowy, audyt techniczny i tak naprawdę chcielibyśmy w sierpniu mieć, to znaczy będziemy mieli ten audyt, no i zobaczymy, czy uda nam się za pierwszym razem, ale będziemy próbowali.
1: No to trzymam kciuki, bo dzisiaj ja solidną dawkę wiedzy otrzymałem, niczym prawie promieniowania takiej wiedzy oświecającej na temat tego, jak często jesteśmy narażeni na różnego rodzaju promieniowanie, nie zdając sobie często z tego sprawy, no to myślę, że taka jednostka, która na przykład pomogłaby ludziom, fachowo określić, czy rzeczywiście znajdują się w takim polu, czy nie, no byłaby na wagę złota. Czy to jest jakiś bardzo drogi sprzęt do takiego, na przykład laboratorium jest potrzebny?
0: To znaczy może tak, sprzęt faktycznie jest drogi, ale tak naprawdę, żeby pomiary były wykonywane, my dla klientów będziemy wysyłali detektory pasywne i taki sam pomiar później docelowo nie jest drogą sprawą, że tutaj jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, nie tylko radon, ale cała taka wiedza ekspercka, ponieważ już od 20 kilku lat jestem inspektorem ochrony radiologicznej, są to też uprawnienia państwowe nadane przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, że tą wiedzą też się mogę podzielić, jak tylko ktoś będzie miał ochotę.
1: Naukowiec na wagę złota, chciałby się rzec. No to piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, kto był gościem Salonu Naukowego, drodzy słuchacze, profesor Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii na Uniwersytecie Opolskim, kierownik Katedry Badań Promieniotwórczości w Środowisku, inspektor ochrony radiologicznej, a także zastępca dyrektora Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości. Piękne dzięki za tę dzisiejszą sporą dawkę wiedzy.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję również Wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie tej audycji i zachęcam już od razu do słuchania kolejnych salonów naukowych. To jak zawsze oczywiście w poniedziałek po godzinie 22, a dziś już dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Poniedziałkowy wieczór, Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DA+. Na zegarach godzina 23, wiadomości wieczorne. Do końca tego miesiąca Ministerstwo Cyfryzacji przygotuje projekt ustawy o podatku cyfrowym. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów, mają ważny powód. Rzecznika MZD zapytamy też w wiadomościach wieczornych o aktualnie prowadzone prace przy ścieżkach rowerowych w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Do końca tego miesiąca minister cyfryzacji przedstawi projekt ustawy o podatku cyfrowym, którym będą objęte zagraniczne i krajowe platformy internetowe oraz największe koncerny technologiczne. Największą przeszkodą może okazać się jednak uzyskanie podpisu prezydenta, który utrzymuje bardzo dobre relacje z administracją Stanów Zjednoczonych. To właśnie amerykańscy potentaci, jak chociażby Google, mogą być potężnie obciążeni takim opodatkowaniem. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Tonderski.
2: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków.
0: Chmielowicka, Wrocławska, Ozimska to między innymi przy tych traktach. W Opolu trwa budowa ścieżek pieszo-rowerowych. O tym mówił na naszej antenie rzecznik miejskiego zarządu dróg Mariusz Chałupnik. Jednym z mocno oczekiwanych traktów jest połączenie dzielnicy Grudzice z jeziorami Malina, co powinno być ukończone do połowy sierpnia.
3: Mamy ulicę Wrocławską, to będzie odcinek od mostu na kanale Ulgi do ulicy Partyzanckiej, więc znów będzie takie połączenie już naturalnie wykonane. Chmielowicka, Ozimska, duży odcinek, Czarnowąsy, Świerkle, ponad 3-kilometrowy. Sporo dzieje się też na te ligi, to jest kilometrowy odcinek. Jeżeli chodzi o infrastrukturę pieszo-rowerową, no to też łączymy. To jest też świetna inwestycja od Grudzic do jezior Malina. Tam jest bardzo wąsko, tam było niebezpiecznie. Tam nie było ani chodnika, ani drogi dla rowerów. Teraz takie ciągi powstają. Ja myślę, że do połowy sierpnia tam już będzie na gotowo i jeszcze w czasie wakacji będzie można z tego skorzystać.
0: Prowadzimy rozmowy na temat zmiany miejsca koncertu Padre Guilherme, informuje rzecznik opolskiej kurii diecezjalnej ksiądz Joachim Kobienia. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry, przypomnijmy, 4 września. Zainteresowanie jest tak duże, że komplet około 5 tysięcy wejściówek rozszedł się błyskawicznie. Zapotrzebowanie nie zmalało. Wśród hipotetycznie branych pod uwagę miejsc jest m.in. taka arena.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Zagraniczne firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją, pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to, jak się okazuje, sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Jak ustalił Michał Makowski, zeskanowane książki najczęściej są niestety niszczone.
4: Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Arkadiusz Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
5: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
4: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy 1,5 miliarda dolarów za naruszenie praw autorskich.
0: A na zakończenie sprawdzamy jeszcze wieczorne depesze agencyjne.
1: Światowe agencje informują.
0: Pożary zagrażające Bordeaux powodują coraz większe straty gospodarcze. Ogień znajduje się obecnie około 14 kilometrów od aglomeracji. Z południowo-zachodniej Francji ewakuowano około 220 tysięcy osób. Prezydent Słowacji rozpoczął 3-dniową wizytę w Chinach. Peter Pellegrini spotka się w Pekinie m.in. z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Wśród tematów nieoficjalnie zacieśnienie współpracy gospodarczej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko mocniejsze, możliwe słabe opady deszczu. Tak będzie wyglądać pogodowo noc na Śląsku Opolskim. Wszystko to przy temperaturach minimalnych od 13 do 16 stopni i wietrze słabym i umiarkowanym z północnego zachodu. We wtorek spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego, okresami dużego na południu opolskiego, gdzie niegdzie słaby deszcz. Jutro maksymalnie temperatury od 22 do 24. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego zachodu. zachodu i zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 16 stopni. Dziękuję Państwu, spokojnej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Utworem Słowo na T w wykonaniu Sabiny Mek rozpoczęliśmy dzisiejszą jazzofonię Jacka Mielcarka. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Słowo na T to trzeci autorski album Sabiny Mek, wydany w 2019 roku. Płyta jest szczególna, ponieważ po raz pierwszy artystka zdecydowała się zaprezentować materiał oparty w całości niemal na polskich tekstach własnego autorstwa. Sabina Mek jest nie tylko wokalistką, ale również kompozytorką i aranżerką. Dlatego album stanowi bardzo osobistą wypowiedź artystyczną. Muzyka Słowa na T wyrasta z jazzu, ale nie pozostaje zamknięta w jego ramach. W poszczególnych utworach można odnaleźć wpływy rocka, muzycznej klasyki, piosenki poetyckiej oraz tradycyjnej formy piosenkowej. Z tego albumu posłuchajmy jeszcze trzech utworów, a będą to piosenka o spacerowaniu, spełnienie tutaj z bratem duety Wojciechem Merczkiem i jeszcze miłość Sabina Mek.

Bardzo ładnie śpiewała Sabina Mac. Z cyklu 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Dziś album Thelonious Monka z Johnem Coltrane'em z 1957 roku. To jedno z ważniejszych nagrań w historii jazzu. Łączy dwóch wybitnych muzyków, pianistę Thelonious Monka i saksofonistę Johna Coltrane'a. Ich współpraca pokazuje, jak różne style muzyczne mogą wzajemnie się uzupełniać i tworzyć wyjątkową całość. Największą wartością tej płyty jest dialog pomiędzy fortepianem a saksofonem. Monk pozostawia Coltrane'owi przestrzeń do rozwijania własnych pomysłów, a Coltrane odpowiada na jego nieprzewidywalne frazy. Dzięki temu muzyka brzmi spontanicznie, a jednocześnie jest bardzo przemyślana. Ruby My Dear i Trinkle Tinkle.

On the Tour with Theo to kolejny rozdział niezwykłej współpracy niemieckiego muzyka Theo Jürgensmana z braćmi Marcinem i Bartłomiejem Olesiami. Klarnecista, kontrabasista i perkusista od lat tworzą trio, w którym najważniejsza jest nie tyle gotowa kompozycja, ile wzajemne słuchanie, spontaniczność i swoboda muzycznej wypowiedzi. Ich wspólna historia sięga 2003 roku, a wcześniejsze albumy takie jak Directions czy Life in Poznań ugruntowały wyjątkowy charakter tej formacji. On the Tour with Theo można potraktować jako muzyczny zapis spotkania trzech indywidualności. Jürgensmann, operujący charakterystycznym brzmieniem klarnetu basowego, spotyka się z głębokim, pulsującym kontrabasem Marcina Olesia i niezwykle ekspresyjną perkusją Bartłomieja. Muzyka powstaje tu na styku jazzu, improwizacji free i muzyki współczesnej. Nie ma potrzeby dominacji jednego instrumentu. Każdy z muzyków reaguje na pozostałych, tworząc rodzaj muzycznego dialogu.

0: Sezon ogórkowy.
1: Słuchaliśmy zespołu Camp i tak właśnie zaczęliśmy sezon ogórkowy. Na dzisiaj w audycji między innymi przegląd Tarnogranie, który nas emocjonował, jeżeli chodzi o miniony weekend, no ale też aktualności ze świata sportu, muzyki, kina, kultury. Także gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko, na teraz Sara i jej nowy singiel, który nazywa się Najlepiej.

0: był wrocławski zespół Maliny, który na pewno bardzo dobrze poradziłby sobie podczas przeglądu Tarnogranie w Tarnowcu, no ale w tym roku wrocławianie na tej imprezie nie występowali. Natomiast poziom jak zawsze był wysoki. Pewnie słuchacze Radia Opolo o tym wiedzą, że Tarnogranie składa się z dwóch części, czyli z tej części konkursowej, no i z części już stricte koncertowej. Oczywiście obie części mają wymiar pełnoprawnych występów na żywo, natomiast w części konkursowej to są takie popisowe sety, odrobinę krótsze, natomiast później mamy regularne koncerty gwiazd. W tym roku Wawa Muffin, Leroy Farbenlehre i zespół Calmind. No a jeżeli chodzi o część konkursową, to triumfował zespół The Stork z Wrocławia. Miałem przyjemność porozmawiać o tej grupie z Bartoszem Bobełem, który był jednym z jurorów, świetny muzyk, multiinstrumentalista, no ale też postać wszechstronna, która interpretowała różne gatunki, i powiedział, że w tej twórczości zespołu The Stork dla niego od początku wszystko się zgadzało. Panowie prezentowali bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o warsztat. To wszystko było zdaniem jurora gotowe i po prostu świetnie się tego słuchało.
1: Super naoliwiona maszyna, która instrumentami tworzyła niesamowite tło do opowieści, które wyśpiewywał Witali. Bardzo charyzmatyczny wokalista, który i świetnie wygląda, i świetnie śpiewa. Myślę, że to są te dwie umiejętności. Ta pierwsza, że oni zdobyli już swoje brzmienie, mają swój pomysł i bardzo sprawnie sobie poczynają. A druga umiejętność to jest to, żeby zaprezentować to w takim skondensowanym formacie na konkursie. Także obydwie rzeczy im się udały.
0: Udały się też te rzeczy, czyli wypracowanie swojego brzmienia, ale też bardzo wysoki poziom wykonawczy Janowi Elfowi, który no, podjął się bardzo niełatwego zadania, był sam na scenie, oczywiście otoczony sprzętem, looperami, syntezatorami, natomiast był jedynym podczas swojego występu muzykiem na estradzie. No i to, co robi, może przypominać, oczywiście nie zarzucając jakiegoś naśladownictwa, no ale to, co robi DubFX, po prostu człowiek orkiestra, i on też momentalnie oczarował widzów, jurorów. Zresztą to jest rzadki talent, że udaje się połączyć w przypadku no takiej popisowej twórczości, gdzie ważny jest beatbox, technika, udaje się połączyć tę część techniczną, wirtuozerską wręcz, jednak z pomysłem na kompozycję, prowadzenie swojego wokalu, i tutaj Bartosz Bobeł też był zachwycony.
1: Łączy elektronikę ze swoimi akustycznymi brzmieniami beatboxu. Super śpiew, super w ogóle pomysły na to, jak różnorodnie prezentować swoją twórczość, no ale za nim przemawia naprawdę kilkasetnych lat startowania w konkursach na najlepszego artystę, który łączy beatbox z lupowaniem.
0: I oczywiście opolska reprezentacja podczas festiwalu Tarnogranie też była bardzo silna. Ze świetnej strony pokazał się zespół Lubow, który łączy brzmienia ludowe z takim pełnokrwistym rockowym zespołem, i zespół Lubow zjednał sobie publiczność, zdobył nagrodę publiczności, no ale też został doceniony przez prywatną firmę, która postanowiła grupie wytłoczyć płytę, i myślę, że tutaj nie będę przesadnie niedyskretny. Ta nagroda też w pewien sposób była konsultowana z jurorami, bo chodziło o to, że tych trzech wykonawców, artystów, tych bytów artystycznych zwróciło największą uwagę, i wszystkim zależało na tym, żeby właśnie ci wykonawcy podczas festiwalu zespołów muzyki niezależnej, muzyki, przepraszam, alternatywnej w Tarnogranie, w Tarnowcu, ci artyści mieli dostać nagrody. ci artyści zrobili najlepsze wrażenie. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak było na Tarnograniu, nie mógł być, to odsyłam też na stronę internetową Radio Opole, na nasze media społecznościowe, tam krótka relacja, trochę zdjęć. No, a skoro wywołaliśmy temat laureatów, zwycięzców, posłuchamy sobie zespołu The Stork, a później na antenie Radio Opole Jan Elf.

0: widzi.
1: To dla nas oczywiście wielkie szczęście, wielka radość, że z każdym rokiem Polska ma coraz większe pragnienie Chopina. Widać to doskonale po liczbie wniosków złożonych do programu Efekt Chopina, wydarzenie edukacyjne. Najczęściej zgłaszały się miejscowości poniżej 30 tysięcy mieszkańców, oddalone od dużych aglomeracji o ponad 70 kilometrów, a wnioski składały instytucje takie jak domy i ośrodki kultury, centra biblioteczne, centra sportu i turystyki, przedszkola, szkoły powszechne i muzyczne oraz fundacje i stowarzyszenia.
2: Wydaje mi się, że fani Chopina, miłośnicy jego twórczości, melomani rozpoznali głos, który słyszeliśmy przed chwilką. Dla formalności podpowiem, że to był Aleksander Laskowski, który co nieco opowiedział o programie Efekt Chopina, a zainteresowanie tym programem jest rekordowe. Celem przedsięwzięcia, podobnie jak w zeszłym roku, jest udostępnienie chopinowskiej muzyki najmłodszym odbiorcom, młodzieży, dorosłym, seniorom i osobom ze szczególnymi potrzebami w całej Polsce. I okazuje się, że w ciągu niecałego miesiąca wpłynęło ponad 420 wniosków ze wszystkich województw Polski. Ostatecznie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zakwalifikował do edukacyjnego wydarzenia 146 instytucji. No i słyszeliśmy, jak o tym procesie opowiadał rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. To wydarzenie będzie miało miejsce jeszcze w tym roku od września do grudnia. A program Efekt Chopina został zainicjowany w 2025 roku i był wówczas bezpośrednią odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie muzyką klasyczną w roku konkursu chopinowskiego, a zeszłoroczna odsłona konkursu przerosła oczekiwania zarówno organizatorów, jak i odbiorców. Między październikiem a grudniem odbyły się aż 373 koncerty we wszystkich

województwach, a to z kolei oznacza, że kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy w każdym wieku słuchało Chopina i to jest chyba no taki największy sukces tego typu programów, że nie ma tego przymusu, nie ma podejścia na kolanach, powtarzania, że Chopin wielkim kompozytorem był, tylko po prostu jest prezentowanie jego muzyki, a ona chyba jest bardzo mocno zakorzeniona w naszym takim kulturowym DNA. Zresztą kto pamięta, jakie emocje wywołał zeszłoroczny finał konkursu chopinowskiego, ile było dyskusji na ten temat, nawet takich no nie do końca fachowych. W każdym razie to na pewno jest triumf tego typu wydarzeń i pozwolę sobie zasugerować, że te wydarzenia właśnie po to są, żeby generować zainteresowanie, żebyśmy pamiętali o tej muzyce. Chopina da się interpretować w nieoczywisty sposób. Gniewomir Tomczyk ze swoim projektem postanowili odbić się od twórczości Chopina i zaprezentować utwór Drum and Bass, którego sobie teraz posłuchamy.

Kazik w niedawnym wywiadzie przyznał, że to, że pod koniec zeszłego roku miał bardzo poważne, no mówiąc eufemistycznie, perypetie zdrowotne spowodowało, że jego współpraca z zespołem Problem musiała ulec zmianie i w trakcie męskiego grania najpierw Problem będzie interpretował klasyki z repertuaru Kultu i Kazika, no a później Kult zagra swój koncert, już takie występy miały miejsce, no ale pierwotnie to miała być taka wymiana ping-pong, Kazik też miał interpretować utwory Problemu. Natomiast na początku 2026 roku nawet nie był pewien, czy ponownie stanie na estradzie, a jako że koncerty w ramach męskiego grania to duża, dopięta na ostatni guzik produkcja, to nie można było zostawić tego w takim stanie zawieszenia, trzeba było podjąć jakieś kroki, decyzje. Mam nadzieję, że co się odwlecze, to nie uciecze. Liczę na to, że jednak jeszcze kiedyś takiej wymianki posłuchamy, no ale teraz zaglądamy na srebrne ekrany, gdzie ostatnimi czasy króluje Odyseja, no ale też piąta odsłona Toy Story. A propos Odysei, to mimo że było sporo kontrowersji wokół produkcji filmu, takiej kontrowersji bym powiedział natury obyczajowej, politycznej, wiadomo, że teraz ta debata jest bardzo rozgrzana, ta temperatura jest wysoka i łatwo o afery, natomiast film jest przyjmowany pozytywnie. Wszyscy, którzy liczą na ogromne widowisko, raczej się nie zawiedli. Christopher Nolan postanowił nakręcić pierwszy w historii film kinowy zrealizowany w całości przy użyciu kamery IMAX. Zresztą są bardzo ciekawe historie, bo te kamery są ze względu na wielkość taśmy duże i hałaśliwe i stworzono cały system różnych urządzeń, udogodnień, żeby aktorzy nie czuli się zdekoncentrowani przez hałas tej kamery, przez jej wielkość. Kiedy są sceny w zbliżeniu, kiedy mówią do siebie, to nawet opracowany specjalny system luster, żeby widzieć się tak, jakby tych kamer nie było. Jest mnóstwo bardzo ciekawych wywiadów na ten temat. No ale właśnie, Christopher Nolan to aktualnie jeden z najbardziej poważanych reżyserów. Chyba taka najbardziej uniwersalna postać w świecie kina, bo jest w stanie robić filmy, które rezonują z bardzo szeroką grupą widzów. Choć w Stanach Zjednoczonych, jeżeli się ma mniej niż 17 lat, to trzeba wybrać się na Odyseję z opiekunem. Film dostał tak zwaną kategorię R. Natomiast wracając do samej postaci Nolana, to teraz jest mnóstwo ciekawych wywiadów z tą postacią. On, jako że jest elokwentny, w teorii lekko wycofany, ale raczej otwarty i ciekawy rozmówcy, to zdradza kulisy powstawania tych wielkich produkcji, takich jak Dark Knight, Incepcja, Oppenheimer, czy teraz Odyseja. No i można uznać, że jest zawodnikiem ekstraklasowym, ale jak okazuje się, on ma nawet pewne obawy. U Jimmy'ego Fallona zdradził, jakiego gatunku filmowego by nie nakręcił, jakiego by nie zrealizował, jakiego zadania by się nie podjął. I wydawałoby się, że to jest rzecz błaha, czyli komedia romantyczna, ale jak przyznaje Nolan, a podaje te informacje filmweb.pl, reżyser uważa, że zrobienie komedii romantycznej byłoby niesamowicie trudne. Uwielbiam oglądać te filmy, ale moim zdaniem ludzie, którzy reżyserują komedię, którzy robią komedię, mierzą się z jednym z najtrudniejszych zadań na świecie, sprawić, by ludzie się śmiali. Kręcąc film podejmuje się ryzyko. Jeśli pokazuje ludziom film i być może nie reagują na niektóre jego fragmenty tak, jak sobie założyłem, myślę, ach, nie zrozumieli, trudno, ale to tak nie działa, kiedy robisz komedię, więc byłbym przerażony, gdybym miał to zrobić. Ogromny szacunek do pana Nolana, że przyznaje się do słabości, do jakichś wątpliwości. Odyseja cały czas na
ekranach. Na teraz zespół Red Hot Chili Peppers i Hump the Dump z płyty Stadium Arcadium w tym roku 20-letniej.

się zmian. Widzę tylko wyżerki w drzwiach. Goni mnie strach, że zobaczę za nimi ślad tego, przed czym uciekam.

I kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzysz się na ręce, bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło w koło, w koło, w koło, w koło, wybieram drogę. Drugie siebie znowu nie stworzę, kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło w koło.

0: Sezon ogórkowy.
1: To była Stypa, jej Obce domy. Zaczynamy drugą godzinę sezonu ogórkowego. Na w tej godzinie coś, co obiecałem jakiś czas temu, czyli powrót do rozmowy z Cortezem. Cortez odwiedził Radio Pole razem z Romanem Szczepankiem, z którym tworzą taki twórczy tandem songwriterski, pieśniopisarski. Roman pomógł Cortezowi w napisaniu wielu tekstów i odsłonili kulisy tej współpracy, no ale pojawił się też niezwykle ciekawy wątek, bo Cortez swój taki pierwszy regularny koncert w swojej autorskiej karierze zagrał w Opolu i do tego też nam udało się nawiązać. Także wszystkich entuzjastów twórczości Corteza i nie tylko oczywiście zachęcam, żeby nie odchodzić od odbiorników co najmniej przez najbliższą godzinę.

Obiecałem dzisiaj dalszą część spotkania z Cortezem. Zaraz wrócimy do rozmowy z artystą. Na teraz tytułowy utwór z jego ostatniej, jak do tej pory, płyty, czyli Naucz mnie tańczyć.

0: Nie tańczyć z ostatniej jak do tej pory płyty Corteza, a tekst do tego utworu warto nadmienić tytułowego, jak i kilku innych numerów napisał Roman Szczepanek, czyli rzecz jasna tekściarz, artysta z Opolszczyzny. No i miałem przyjemność gościć taki tandem podczas ostatniego koncertu Corteza w Opolu. Do radia zajrzeli właśnie Cortez i Roman Szczepanek. Już troszeczkę tej rozmowy odsłoniłem. Pojawi się niebawem na stronie internetowej Radio Opole. Natomiast chciałem też nawiązać do tej całej dynamiki relacji między tymi artystami, dlatego że Cortez współpracuje z Romanem od początku swojej kariery. Roman jest autorem też tytułowego utworu na płycie Boomerang. Na albumie numer 2 też pojawiają się teksty Romana i zauważyłem, że tematyka jest różnorodna, natomiast sporo jest utworów takich relacyjnych. Roman zresztą przyznawał we wcześniejszej części rozmowy, że dla niego bardzo ważne jest, żeby utwór miał jakąś taką nośną frazę, tak zwany szlagwort. No ale a propos tych relacyjnych tekstów, to były to między innymi utwory Nic tu po mnie, Dlaczego z tobą jestem. I o ile w tym pierwszym numerze był jakiś żal, w kolejnym pewna irytacja, to wydaje mi się, że na płycie Naucz mnie tańczyć było sporo takiego pogodzenia się z rzeczywistością i byłem ciekaw, czy w tej współpracy są jakieś założenia, jakieś takie bardziej wykoncypowane podejście, czy panowie na przykład, wiedząc, że już te tematy, tematykę relacyjną przerobili na wiele różnych sposobów, starają się teraz coś innego napisać, czy w ogóle u nich nie ma takiego myślenia?
1: Ja nie zakładam i proszę Romana, żeby też nie zakładał.
2: A poza tym wszystkie piosenki są o miłości, tak czy inaczej.
1: On ze swoją paletą informacji, wiedzy i skarbnicą muzyczną i filmową, jaką on posiada w głowie, to ja uważam, że z jednej strony jest to pomocne, a z drugiej strony wręcz przeszkadzające. Fajnie, jakby jak mówisz o tych szlagwortach i tym, jak to wszystko ma sens. Ja też w ogóle się zgadzam z tym i myślę, że to się udaje przez to, że w jakimś sensie się udaje, że ja po prostu uwielbiam trans.
2: Szlagwort to nie jest fajne, to jest trans. Takie staroświeckie słowo, ale generalnie chodzi o coś powtarzalnego, co
1: ale ja
2: catchy.
1: Kocham trans, no tak. jakby w tym transie się odnajduję, tak, czy to jest trans bluesowy, czy to jest trans techno, czy to jest trans.
2: Ja najbardziej lubię te demówki,
1: klasyczne.
2: Które mają 11 minut.
1: Ja też.
2: No. Mam nadzieję, żeby posłuchasz mnie i na kolejnej płycie przynajmniej będzie mój tytuł płyty, bo uważam, że tytuł Boomerang jest super i tytuł Naucz mnie tańczyć jest super, a jak wyszła Pyta mój dom, ja w ogóle za głowę się złapałem, mówię, Boże, mój dom, w ogóle taki, i Ira miała taki numer w latach 90. Co to w ogóle za tytuł w ogóle? Ani zapamiętywalny, w ogóle taki.
1: Ale widzisz, to jest właśnie ten krytykant, no nie?
2: A jakbyś miał nic
1: dlatego
2: tu po...
1: mieszka, gdzie mieszka, tak. Narzeka na życie.
2: A jakbyś nazwał drugi album Nic tu po mnie się nie macie też? Piękne.
1: A jaki myślisz czwarty?
2: No jeszcze ci nie powiem. Właśnie. To byś od razu próbował go zmienić.
1: To jest zajebisty, tytuł. Jeszcze ci nie powiem.
0: No. Skoro Roman wywołał płytę Boomerang, to no przepraszam, z uporem godnej większej sprawy do tego wracamy, ale jednak Cortez w rozmowach nie tylko z Radiem Opole wspomina występ w nieistniejącej klubokawiarni Kontakt w ramach Opole Songwriters Festival. Przywołuje go jako swój pierwszy występ.
1: Ja normalnie wyglądam jak wyglądam, ale to było tak poważne. Tak w ogóle jakoś to poczułem, że powinienem się lepiej ubrać, lepiej czuć, lepiej się zaprezentować. W dresu i w bluzie z kapturem zrezygnowałem z tego na poszedł. Kupiłem w second hand jakieś białe buty, takie eleganckie, ala eleganckie, bo nie było mnie stać na inne. Kupiłem jakieś spodnie granatowe, albo to były zielone, jakiś sweterek i po prostu chciałem się dobrze zaprezentować, bo tak miałem wbite do łba. Ja też w związku z tym, że kiedyś byłem łysy, jakby już teraz jestem mniej łysy, ale pamiętam te czasy, że jak byłeś łysy, no to byłeś tym złym. Mi to było na rękę. Jak jesteś źle wyglądasz, jesteś łysy, to się wszyscy od ciebie odsuwają, bo ja miałem bardzo taki duży deficyt w ogóle bliskości i taki outsiderizm. Wiem, że to źle powiedziane, ale tak właśnie miałem. Dopiero później ktoś powiedział, ty, ale dlaczego on się przebrał? Przecież to jest koleś w kapturze. I to była cała moc, no nie? I jakby to mnie nie ruszyło. Ta opinia innych mnie nigdy nie interesowała i bardziej zastanawiało mnie, kurczę, musiało mi na tym naprawdę zależeć, że chciałem się do tego inaczej ubrać, wiesz, jak w tak zwanym przysłowiowym pójściu do kościoła w niedzielę, laczki i dres. Nigdy tego na szczęście nie założyłem, no, ale ziomeczki to zakładali dresy i laczki czarne, nie, wypastowane. Takie były, kurcze, czasy. Ja pamiętam, że wtedy taki trochę dziwnie nastawiony samym tym pomysłem, że studio Warszawa, w ogóle jakiś chłop, co chce mi ukraść wszystkie piosenki, że w ogóle jest to w ogóle jakaś wartość. Że myślałem, że piosenka to jest piosenka, że piszę sobie ją, żeby sobie pomóc i żeby było mi miło. A tu się okazuje, że za tym stoi całe w ogóle produkcja i wszystko i tak dalej, i tak dalej. I ja lubię być z tego z daleka. Bo jakby to tak jak mówisz i nawiązując do Cygana, jak zaczynasz pisać, to chcesz, żeby to było pierwsze i podchodzisz do tego, jakby to było pierwsze. I to jest ekstra, bo wtedy naprawdę jesteś czuły, wrażliwszy.
2: No i starasz się,
1: taki w ogóle taki nieopierzony i jest coś takiego, że nie ma w tym, to jest pozbawione ambicji, to jest pozbawione wszystkich tych nieprzyjemnych i niefajnych cech i jakby tej takiej świadomości, że już wiesz, jak robić piosenkę, już wiesz, jak napisać tekst, już wiesz, jak to powinno wyglądać i to, że już wiesz, potem, to jest właśnie największy błąd, jaki się popełnia.
2: W,
1: nie?
2: W jakieś totalne banały.
1: No
2: i jakby
1: dokładnie, więc jakby byłem też tam i jakby mogę to powiedzieć z tej perspektywy.
2: A Jacek też powiedział, Cygan, że tekst powinien się bronić sam na papierze i ja też tak uważam. Że uważam, że są nieskończone, ale wysyłam wtedy, kiedy ja go czytam po prostu bez muzyki. I jak się go nie wstydzę i uważam, że to się broni literacko,
1: no dobra, a
2: samo w sobie, to jest moment, w którym jakby uważam, że już można go komuś pokazać.
1: No okej, ale to jest moment, w którym się nie wstydzisz i że on się broni literacko. A teraz gdybyś te dwie rzeczy wyrzucił i dał mi co

0: pierwszego koncertu Corteza w zasadzie. Było to najważniejsze wydarzenie w historii kontaktu. Ale puenta jest taka. Maciek zawinął biznes po 2 latach, a ja tam za jakiś czas później przyjeżdżam tam rowerem, patrzę, a tam zakład pogrzebowy. I sobie pomyślałem, kurde, co się zna rzecz.
1: No. I dalej piwa z Czech.
0: Wykrakałeś, tak smutno śpiewałeś, że otworzyli zakład pogrzebowy. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to on splajtował w ogóle.
1: Świadkiem tego koncertu był Hugo Race z zespołu The Bad Seeds, a jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak Cortez wtedy wyglądał, o czym mówi, to polecam, jest nagranie Filipa Ożarowskiego, bardzo ładnie zmontowane i tak puentując, z tego, co Cortez sugerujesz jednak, abstrahując od związków z Opolem, które gdzieś tam próbuje wymusić w zeznaniach, to czasami lubisz wrócić do tego momentu tak mentalnie, kiedy właśnie nie miałeś przeświadczenia, że wiesz, jak coś się robi, że dla ciebie to też jest ważne, żeby no czasami czuć się jak ten nowicjusz.
2: Myślę, że czuję się jakbym w ogóle nigdy tego nie robił i też potrzebuję na ten moment odpoczynku od tego wszystkiego, bo powiem ci, że to jest niezła orka. I ja widzę to, że to jest właśnie tak. Raz jesteś na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole. Raz jest zbyt intensywnie, a raz jest zbyt dennie i jakby, żeby tą równowagę złapać, o którą chodzi mi w ogóle w życiu, na każdej przestrzeni, również muzycznej i takiej twórczej.

0: Najnowsza jak do tej pory płyta Corteza ma bardzo epicki początek. Tekst do utworu Stąd do wieczności razem z Cortezem napisał Roman Szczepanek. No i ten tandem gościł na antenie Radia Opole. Niebawem rozmowa pojawi się w sieci na stronie radio.opole.pl. Teraz rzecz taka bardzo krzepiąca media społecznościowe. To jest aktualnie temat, który budzi więcej wątpliwości niż entuzjazmu, ale jednak pewne wirale mają bardzo pozytywne korzyści, bo potrafią, nawet jeżeli to jest taki bardzo powierzchowny, fasadowy sposób, ale potrafią wzbudzić empatię. No i na pewno empatię wzbudziła bodaj najbardziej aktualnie popularna małpka na świecie, czyli Punch z japońskiego ogrodu zoologicznego. No i tak się stało, że prawdziwa małpia mama odtrąciła Punch. Wtedy opiekun małpy przyniósł pluszową zabawkę i okazało się, że małpka Punch bardzo z tą pluszową zabawką się zżyła i oczywiście to spowodowało ogromne zainteresowanie w sieci i mnóstwo osób zaczęło interesować się losami Punch, a okazuje się, że ta popularność zwierzęcia sprawiła, że na pierwsze urodziny małpka dostała 2,5 tysiąca kartek z życzeniami z całego świata.
1: Historia odrzuconej przez mamę małpki o imieniu Punch stała się wiralem w mediach społecznościowych. Opiekun zwierzęcia przyniósł mu pluszowego orangutana, z którym zwierzę nie rozstaje się. Niedawno małpa dołączyła do grupy innych młodych. Punch jest główną atrakcją ogrodu zoologicznego w Ichikawie, niedaleko Tokio. Ogród zoologiczny nie zorganizował specjalnych urodzin dla Puncha, jak tłumaczy japońska agencja Kyodo, w duchu polityki równej opieki nad wszystkimi zwierzętami. Zamiast tego zaproszono tych, którym los Puncha nie jest obojętny, do wysyłania małpie życzeń urodzinowych. Nadeszło ich około 2,5 tysiąca, w tym z Wielkiej Brytanii i Kanady. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.

Marii Curie Skłodowska, przepraszam, udzielił mi się ten francuski język, którego nie znam. Maria Skłodowska Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I jest na to spora szansa, ale nie jest to, jak podaje polskie radio, jeszcze przesądzone. Sam pomysł uczczenia noblistki na banknocie został ogłoszony na początku 2025 roku, kiedy Europejski Bank Centralny wybrał postacie i inne motywy, które graficy mieli wykorzystać w konkursie. No i wtedy zresztą zapisana została uczona jako Marie Curie, urodzona Skłodowska, i taki zapis mógł spowodować, że polskie nazwisko nie zostanie na tym banknocie uwiecznione, natomiast po interwencji ministra nauki Marcina Kulaska już nazwisko panieńskie polskiej noblistki pojawiło się na projekcie banknotu. A dlaczego mówiłem o tym, że nie jest to przesądzone? Dlatego, że pojawiają się konkurujące ze sobą serie banknotów. Pięć serii dotyczy kultury europejskiej, natomiast pozostałych pięć serii przedstawia europejskie rzeki i ptaki. No i teraz kwestia, która z tych koncepcji wygra. Jeżeli wygra koncepcja związana z kulturą i literaturą, to nasza wybitna uczona pojawi się na banknocie o nominale 20 euro. A kiedy te nowe banknoty mają trafić do obiegu? Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego ma wybrać zwycięski projekt pod koniec 2026 roku. No i dopiero później rozpoczną się prace.